0: Krasnysza usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu. Policja podkreśla, że bezpieczeństwo w szkołach jest priorytetem i apeluje o rozwagę w publikacjach internetowych.
1: Aktor Arkadiusz Jakubik zdominował tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, prezentując aż 5 filmów ze swoim udziałem. Wśród nich znalazł się Nasza Rewolucja, gdzie wcielił się w postać Jacka Kuronia, znanego działacza opozycyjnego. Jakubik podkreślał, że rola ta była dla niego wyjątkowym wyzwaniem, skupiając się na emocjach postaci. Festiwal był także okazją do zaprezentowania filmu Archiwum Rodzinnego Końca Świata, wyreżyserowanego przez jego syna Jakuba Jakubika.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie podobnie 8 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Iwona Pawlowicz, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, zaskakuje szczerością w rozmowie o starzeniu się. Zamiast udawać, że każda zmarszczka to powód do radości, przyznaje, że upływ czasu to nie tylko estetyczne wyzwanie, ale i fizyczne ograniczenia. Pawlowicz nie zamierza jednak walczyć z naturą, a raczej cieszyć się każdym kolejnym rokiem, choćby z lekkim przymrużeniem oka. Jak sama mówi, lepiej być po, niż nie doświadczyć tej przyjemności wcale.
2: Cóż za niespodzianka. Lalka Bolesława Prusa. Szkolna lektura, która niejednemu uczniowi spędzała sen z powiek, teraz przyciąga tłumy do kin. Nowa ekranizacja z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych już w 2 tygodnie zgromadziła 1 000 000 widzów. Wygląda na to, że miłość Wokulskiego do Łęckiej wciąż rozpala serca. A może to po prostu magia polskiego kina. Niezależnie od powodu, Lalka triumfalnie powraca na wielki ekran, a widzowie z chęcią wracają do kin po długiej przerwie. Marcelina Zawadzka i Max Glöckner świętują 2. urodziny swojego syna Leonidasa, a przy okazji serwują nam kolejną porcję rodzinnej sielanki na Instagramie. Zdjęcia z borów tucholskich, stylizacje boho i wzruszające wpisy. Wszystko to, co idealnie pasuje do niedzielnego przeglądania mediów społecznościowych. Leonidas, dorastający w trójjęzycznym środowisku, ma szansę stać się poliglotą, a jego rodzice nie przestają zachwycać się swoją rodzinną podróżą. Cóż, pozostaje nam tylko życzyć im kolejnych lat pełnych miłości i odkrywania świata.
1: Roztańczony PGE Narodowy świętuje 10. edycję, a na scenie pojawiły się największe gwiazdy polskiej muzyki. Maryla Rodowicz i Roxana Węgiel zaskoczyły duetem, a Skolim wjechał na scenę różowym autem, śpiewając "Wyglądasz idealnie". Stylizacje gwiazd były równie barwne jak ich występy. Roxana w sukni przypominającej ślubną, a Blanka Stajkow niczym polska Shakira. Tajemniczy gość specjalny, który dotąd grał na Narodowym w piłkę, dodaje wydarzeniu nutki tajemnicy.
0: Radio Super Express, tym

0: Żyją gwiazdy i show biznes.
1: W polskim internecie zawrzało po tym, jak młody chłopak podał swojej prababci ostrą pizzę od książula, a reakcja seniorki była bezcenna. Stwierdziła, że zaraz umrze. Choć nagranie zniknęło z TikToka, wciąż krąży w sieci, wywołując burzę komentarzy. Skolim, znany wokalista, stanął w obronie chłopca, podkreślając, że ich relacja jest pełna humoru i zrozumienia. Cóż, może to nowa forma rodzinnej rozrywki? Dzień nauczyciela, czyli czas, kiedy uczniowie prześcigają się w pisaniu życzeń po angielsku i niemiecku, by zaskoczyć swoich nauczycieli. Gotowe formułki, które można przepisać na ozdobną kartkę, mają być wyrazem wdzięczności i szacunku. Cóż, nic tak nie mówi "doceniam cię", jak skopiowane życzenia z internetu. Może czas na coś bardziej od serca, zamiast kolejnej laurki z gotowca? Bruce Springsteen i jego Born in the USA, hymn narodowej dumy czy gorzki krzyk rozpaczy. W latach 80. wielu słuchaczy skandowało refren, nie dostrzegając historii weterana wojny w Wietnamie, który po powrocie do kraju nie mógł znaleźć pracy ani wsparcia. Monumentalne brzmienie utworu przesłoniło jego prawdziwe przesłanie, a politycy chętnie wykorzystali tę pomyłkę. Springsteen przypomina jednak, że amerykański sen to nie tylko miliardy na koncie, ale przede wszystkim życie z godnością. David Bowie, mistrz artystycznych metamorfoz, nigdy nie pozwalał się zamknąć w jednej szufladce. Gdy inni artyści trzymali się swoich sukcesów jak tonący brzytwy, Bowie z zimną krwią porzucał swoje alter ego, by zaskoczyć świat czymś zupełnie nowym. Zamiast podążać za komercyjnym sukcesem, uciekał do Berlina, by tworzyć muzykę, która była bardziej terapią niż produktem. A kiedy już stał się supergwiazdą, znowu zburzył swój pomnik, dołączając do zespołu Tin Machine. Bowie zawsze wybierał wolność ponad poklask.
0: Słuchacie Radia Super Express. Eddie, kultowy symbol Iron Maiden, zaczynał jako krwawiąca głowa nad perkusją w klubach, a teraz jest bardziej rozpoznawalny niż niejedna gwiazda rocka. Od ulicznego upiora po egipski monument i cyborga, Eddie przeszedł niesamowitą metamorfozę, ale zawsze zachowywał swoje charakterystyczne zęby i upiorną twarz. Derek Riggs, twórca pełnopostaciowego Eddiego, udowodnił, że horror najlepiej działa w znajomym otoczeniu, a nie w zamkach i mgle. To właśnie dzięki niemu Eddie stał się nieodłącznym elementem miejskiej rzeczywistości i trwałym symbolem zespołu.
1: Ach, te niezapomniane chwile, kiedy to zespół Heart w 2012 roku zagrał Stairway to Heaven przed samymi legendami Led Zeppelin. Robert Plant, Jimmy Page i John Paul Jones siedzieli w pierwszym rzędzie, a Plant nie krył łez wzruszenia, zwłaszcza gdy na scenie pojawił się Jason Bonham, syn zmarłego perkusisty Johna Bonhama. Występ, który odbywał się pod ogromną presją, zakończył się owacjami na stojąco i osobistymi gratulacjami od samych twórców. A wszystko to w obecności prezydenta Baracka Obamy. Cóż, nie każda interpretacja Stairway to Heaven kończy się takim sukcesem.
0: David Byrne i jego legendarny, gigantyczny szary garnitur z filmu Stop Making Sense to prawdziwy majstersztyk scenicznego absurdu. Nie, to nie był przypadkowy żart ani pomysł reżysera Jonathana Demme'a, ale efekt inspiracji japońskim teatrem, który Byrne przekształcił w surrealistyczny spektakl. Garnitur, który wyglądał, jakby miał własne życie, stał się ikoną, a nie satyrą na biznesmena, jak niektórzy sądzili. To nie Byrne poruszał kostiumem, ale kostium zdawał się poruszać Byrnem, tworząc niezapomniane widowisko.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Katowicach bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 7 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 8 stopni. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na terenie gminy Siedlce policja odkryła nietypową uprawę. Podczas przeszukania domu 25-latka znaleziono narkotyki, krzaki konopi oraz 8 kaktusów pod czerwono-fioletową lampą. Mężczyzna twierdzi, że to kaktusy peruwiańskie o działaniu psychodelicznym. Rośliny trafiły do badań, a 25-latkowi grozi do 10 lat więzienia.
2: Dzień Edukacji Narodowej, znany jako Dzień Nauczyciela, przypada w tym roku w środę, 14 października. Tego dnia nie odbywają się tradycyjne lekcje, ale szkoły pozostają otwarte, oferując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W wielu placówkach organizowane są uroczyste akademie i inne wydarzenia, na które uczniowie są zobowiązani przyjść. Warto pamiętać, że obecność na tych uroczystościach jest często wymagana, a nieobecność powinna być usprawiedliwiona.
1: Premier Donald Tusk zwołał pilną naradę w odpowiedzi na falę przemocy w polskich szkołach. Ujawniono, że za atakami nie stoi zorganizowana grupa, lecz spontaniczne akty inspirowane treściami z internetu. W ramach działań prewencyjnych 10 tysięcy policjantów będzie od dziś pilnować bezpieczeństwa w szkołach. Patrole pozostaną na miejscu do odwołania, aby zapewnić spokój uczniom i nauczycielom.
2: Podczas dzisiejszej miesięcznicy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie Jarosław Kaczyński zapowiedział powrót sprawy smoleńskiej z nowymi, nieznanymi dotąd argumentami. Prezes PiS w otoczeniu czołowych polityków partii skrytykował protestujących, nazywając ich sojusznikami rosyjskich zbrodniarzy. Kaczyński podkreślił, że protesty zostaną zakończone zgodnie z prawem. Uroczystości towarzyszyły emocje, a manifestanci skandowali hasła pod adresem prezesa PiS.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Parlamencie Europejskim pojawiła się kontrowersyjna wystawa z prześmiewczą figurą Donalda Trumpa. Publicysta Piotr Semka skrytykował to wydarzenie, podkreślając, że może ono zaostrzyć napięcia dyplomatyczne między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Semka zwrócił uwagę, że w obliczu kryzysu w Europie i zagrożenia ze strony Rosji takie działania są wyjątkowo nierozsądne. Podkreślił, że Unia Europejska powinna dbać o relacje z Waszyngtonem, które są kluczowe dla bezpieczeństwa kontynentu.
2: Policja otrzymała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Służby specjalne zostały postawione w stan gotowości, a działania koordynacyjne już trwają. Spotkanie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji i Służby Ochrony Państwa odbywa się dzisiaj w Warszawie. Premier Tusk pozostaje w stolicy i kontynuuje swoje obowiązki.
1: Trzy konie pod opieką kancelarii prezydenta, Edzio, Ramzes i Aramis, wywołały polityczną burzę. Pytania dotyczące kosztów ich utrzymania i użytkowników wzbudziły kontrowersje, zwłaszcza że prezydenta Karola Nawrockiego nikt nie widział w siodle. Donald Tusk i inni politycy ostro skomentowali sytuację, podkreślając, że sami jeździli za własne pieniądze. Kancelaria zapewnia, że obecność zwierząt w prezydenckich rezydencjach to wieloletnia praktyka.
2: W najbliższą niedzielę mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta w drugiej turze wyborów. O stanowisko ubiegają się miejski radny Łukasz Gibała oraz senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska. Przyspieszone wybory są wynikiem referendum, które doprowadziło do odwołania Aleksandra Miszalskiego. Były prezydent po miesiącach milczenia wyraził swoje poparcie dla Moniki Piątkowskiej, krytykując jednocześnie Łukasza Gibałę za jego kampanię.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie trwają protesty przeciwko potencjalnemu siłowemu przejęciu instytucji. Ostatnio do zgromadzonych dołączył poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus wraz z mieszkańcami Opoczna. Grupa przybyła w tradycyjnych strojach, częstując zalewajką i ciastem drożdżowym, by podkreślić przywiązanie do tradycji i wartości. Protestujący wyrażają swój sprzeciw wobec podporządkowania Trybunału obecnej większości politycznej.
1: Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz znalazł się w centrum kontrowersji po obraźliwych słowach skierowanych do dziennikarki TVP Info Justyny Dobrosz-Oracz. Berkowicz odmówił rozmowy z dziennikarką, nazywając ją kurtyzaną, co wywołało oburzenie i zapowiedź pozwu. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz posłowie Koalicji Obywatelskiej zwrócili się do Komisji Etyki o ukaranie posła. Karina Bosak, koleżanka partyjna Berkowicza, uznała jego słowa za nieodpowiednie i wezwała do przeprosin.
2: Prezydent Karol Nawrocki cieszy się większym zaufaniem Polaków w kwestii relacji ze Stanami Zjednoczonymi niż rząd Donalda Tuska. Z najnowszego sondażu wynika, że 38% respondentów uważa, że prezydent lepiej działa na rzecz współpracy z USA, podczas gdy rząd uzyskał 19% poparcia. Aż 43% badanych nie wskazało żadnego lidera, co pokazuje sceptycyzm wobec spójności polskiej polityki zagranicznej. Sondaż przeprowadzono na początku października na próbie ponad 1000 dorosłych Polaków. Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe wystawiły wspólną kandydatkę na prezydenta Krakowa, senator Monikę Piątkowską. Współpraca obu partii układa się dobrze, co potwierdza także realizacja programu SAFE. Mimo obaw o utratę podmiotowości, PSL prawdopodobnie pójdzie do wyborów parlamentarnych w 2027 roku razem z KO, gdyż inne scenariusze są dla ludowców bardziej ryzykowne. Sondaże pokazują, że wyborcy obu partii popierają wspólny start.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 6 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Norbert Wojtuszek, obrońca Jagiellonii Białystok, doznał kontuzji podczas zgrupowania reprezentacji Polski, co wywołało spór między klubem a Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Jagiellonia ma teraz problem kadrowy, ponieważ Wojtuszek może wymagać operacji i nie zagra przez dłuższy czas. Polski Związek Piłki Nożnej odrzuca zarzuty o zaniedbania medyczne, podkreślając, że zastosowane leczenie było odpowiednie. Klub z Białegostoku zamierza wyjaśnić okoliczności urazu i zwróci się do federacji o dokumentację medyczną.
1: Komisja Ligi nałożyła na Legię Warszawa karę 250 tysięcy złotych za każdy mecz bez sektora gości. Klub samowolnie zdecydował o jego zamknięciu, co narusza wymogi licencyjne. W niedzielę Legia zagra z Wisłą Kraków, ale kibice gości nie będą mogli wejść na stadion. Konflikt ma także szersze tło związane z relacjami między kibicami obu drużyn. Zmarł Wojciech Szymański, znany przedsiębiorca i twórca marki Lucullus. Miał 68 lat. Był także prezesem klubu piłkarskiego Świt Nowy Dwór Mazowiecki, który pod jego kierownictwem awansował do ekstraklasy. Jego działalność w futbolu zakończyła się jednak skandalem korupcyjnym. Informacje o śmierci przekazał klub, podkreślając jego zasługi dla drużyny.
0: Michael Amejaw, były piłkarz Rakowa Częstochowa, ujawnił skandaliczne praktyki na meczach Ekstraklasy. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą opowiedział, że czarnoskórzy zawodnicy, w tym on sam, nie są wyczytywani przed meczami przez kibiców Rakowa. Amejaw podkreślił, że to tylko mała grupa kiboli jest wrogo nastawiona, a większość fanów jest przyjazna. Mimo to sytuacja ta budzi duże kontrowersje.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Oskar Pietuszewski, 18-letni piłkarz FC Porto, zdobył bramkę, która zapewniła jego drużynie zwycięstwo 2-1 nad Maritimo. Młody Polak, który niedawno wrócił do gry po kontuzji, został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Po spotkaniu udzielił wywiadu w języku portugalskim, co zwróciło uwagę lokalnych mediów. Pietuszewski podkreślił, że nagroda jest dla niego wyjątkowa i podziękował drużynie za wsparcie.
0: Cristiano Ronaldo może ponieść konsekwencje za opuszczenie zgrupowania reprezentacji Portugalii przed meczem z Danią. Portugalska Federacja Piłkarska wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec kapitana kadry. Ronaldo przyznał, że jego zachowanie zasługuje na karę, choć podkreśla, że chce nadal grać w narodowych barwach. Tymczasowe zawieszenie nie wpłynie na jego występy, ponieważ Portugalia rozegra kolejne mecze dopiero w listopadzie.
1: Reprezentacja Polski kobiet przegrała z Belgią 0-1 w pierwszym meczu barażowym o awans na Mistrzostwa Świata w 2027 roku. Ewa Pajor nie wykorzystała rzutu karnego, co mogło zmienić wynik spotkania. Rewanż odbędzie się we wtorek, 13 października. Polki wciąż mają szansę na awans, ale muszą pokonać Belgię, by zmierzyć się z Irlandią w decydującym starciu. Reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną, co praktycznie przekreśla jej szanse na korzystne rozstawienie w eliminacjach do Euro 2028. To kolejny cios po nieudanych barażach do Mistrzostw Świata i słabych występach w Lidze Narodów UEFA. Polska kadra spadła także w rankingu FIFA, zajmując obecnie 37 miejsce. Jeśli w listopadzie nie odrobi strat, może znaleźć się w trzecim koszyku eliminacji.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Robert Lewandowski stoi przed trudną decyzją o zakończeniu kariery w reprezentacji Polski. Najnowszy sondaż pokazuje, że 53% Polaków uważa, że kapitan kadry powinien odejść, podczas gdy 47% jest przeciwnego zdania. Sam Lewandowski przyznaje, że to najtrudniejsza decyzja w jego życiu. Selekcjoner Jan Urban już teraz przygotowuje się na przyszłość bez kluczowych zawodników, takich jak Lewandowski i Piotr Zieliński. Piotr Zieliński, pomocnik Interu Mediolan i reprezentacji Polski, zdobył dwie nagrody podczas 31. gali Premio Gentleman. Otrzymał wyróżnienie Gentleman Inter oraz nagrodę za najładniejszego gola minionego sezonu Serie A. Jego bramka padła w meczu z Hellasem Verona po efektownym voleju. Inter Mediolan z Zielińskim w składzie walczy o Mistrzostwo Włoch i marzy o triumfie w Lidze Mistrzów.
1: Jewgenij Klimow, rosyjski skoczek narciarski, uzyskał status neutralny, co pozwala mu ubiegać się o udział w międzynarodowych zawodach. Klimow wyraził nadzieję na powrót do startów w Polsce, mimo że obecnie nie może wjechać do kraju. Rosjanin podkreśla, że otrzymuje wiele pozytywnych wiadomości od kibiców, także z Polski. Jednak jego możliwości startowe są ograniczone, gdyż nie może wjechać do kilku krajów, w tym do Polski, Norwegii i Szwecji.
0: Iga Świątek i Maja Chwalińska rozpoczynają rywalizację w turnieju WTA w Wuhan. Iga, zaczynając od drugiej rundy, może zmierzyć się z Magdaleną Fręch, która dostała się do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana. Maja Chwalińska w pierwszej rundzie zagra z Egipcjanką Majar Sheriff. Turniej w Wuhan to ważny etap dla Igi, która walczy o udział w kończących sezon WTA Finals.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Filipinach odwiedził salę treningową legendarnego boksera Manny'ego Pacquiao. W eleganckich butach wszedł na ring i zaprezentował swoje bokserskie umiejętności. Spotkanie wywołało mieszane reakcje, ale sam Pacquiao uznał je za zaszczyt. Nowe zdjęcia pokazują, że między oboma panami nawiązała się nić porozumienia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 7 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 8 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany już jutro, 12 października, o 20.50 na TVP 2. Marysia nie zamierza wybaczyć Arturowi zdrady, mimo jego rozpaczliwych prób odzyskania jej zaufania. Nawet Barbara, matka Marysi, staje po stronie zięcia, próbując przekonać córkę do ratowania małżeństwa. Marysia jednak pozostaje nieugięta, przypominając wszystkim, jak bardzo została zraniona. Artur, choć załamany, nie poddaje się i proponuje wspólną terapię. Czy Marysia zmieni zdanie? Odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Felicita powraca z emocjonującym 17 odcinkiem, który zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 19 października o godzinie 20.30 na TVP1. Zośka wraca do Polignano, by rozwikłać tajemnicę zmarłego Kamila, ale czeka ją szokujące odkrycie. Nakrywa Marko w towarzystwie Niny, co budzi w niej podejrzenia o romans. Tymczasem Olivia, zaniepokojona milczeniem Dawida, próbuje nawiązać z nim kontakt, nie wiedząc, że chłopak zmaga się z przemocą domową. Dramatyczne wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Campus Drivers to nowa francuska adaptacja powieści C.S. Quill, która zadebiutuje na Prime Video już 9 listopada. Serial opowiada o Lois, która dostała się na prestiżowy Uniwersytet Belrose z Maxem, swoją wieloletnią miłością. Z kolei Lane, twórca popularnej aplikacji Campus Drivers, żyje według własnych zasad. Ich drogi niespodziewanie się krzyżują, gdy Lois staje pod drzwiami Lane'a, co prowadzi do fascynującego zderzenia dwóch światów. W rolach głównych zobaczymy Carmen Kasowic jako Lois i Baptiste Masselin jako Lane. Serial zapowiada się na emocjonującą opowieść o miłości, która pojawia się bez zaproszenia. Prime Video zamówiło na razie jeden sezon, ale sukces może przynieść kolejne aż do 5 sezonów.
1: W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
2: Fani Lalki, Bolesława Prusa, mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć Lalkę na nowo. Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 8 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie podobnie 8 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Skradziona relikwia, przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Premier Donald Tusk zwołał pilną naradę w odpowiedzi na falę przemocy w polskich szkołach. Ujawniono, że za atakami nie stoi zorganizowana grupa, lecz spontaniczne akty inspirowane treściami z internetu. W ramach działań prewencyjnych 10 tysięcy policjantów będzie od dziś pilnować bezpieczeństwa w szkołach. Patrole pozostaną na miejscu do odwołania, aby zapewnić spokój uczniom i nauczycielom.
2: Policja otrzymała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Służby specjalne zostały postawione w stan gotowości, a działania koordynacyjne już trwają. Spotkanie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji i Służby Ochrony Państwa odbywa się dzisiaj w Warszawie. Premier Tusk pozostaje w stolicy i kontynuuje swoje obowiązki.
0: Na Cyprze i w południowej Grecji wciąż panuje letnia aura z temperaturami sięgającymi 27 stopni. To idealny czas na podróż, zwłaszcza że ceny lotów są teraz bardzo atrakcyjne. Z Krakowa na Rodos polecimy już za 65 zł, a z Poznania do Pafos za 166 zł. Dodatkowo po sezonie spadają też ceny noclegów, co czyni te miejsca jeszcze bardziej kuszącymi dla turystów. Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada.
2: Coraz więcej osób odczuwa presję, by natychmiast odpowiadać na wiadomości, co może prowadzić do cyfrowego zmęczenia. Odruchowe reagowanie na każde powiadomienie utrudnia koncentrację i może sprawić, że kontakt z bliskimi zacznie przypominać obowiązek. Eksperci radzą, by ustalać własne zasady korzystania z telefonu, takie jak wyciszanie powiadomień podczas odpoczynku. Stawianie granic w komunikacji pozwala lepiej zadbać o równowagę między relacjami a własnym czasem.
0: Jesień to idealny czas na odświeżenie materaca przed sezonem grzewczym. Prosty sposób to użycie sody oczyszczonej, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wystarczy posypać materac sodą, zostawić na kilka godzin, a następnie dokładnie odkurzyć. Dzięki temu nasza sypialnia zyska świeżość, a komfort snu się poprawi. Imię Minerva, znane z serii o Harrym Potterze, ma starożytne rzymskie korzenie i symbolizuje mądrość oraz intelekt. W Polsce nie jest ono popularne. Nosi je zaledwie 11 dziewczynek. Minerva była rzymską boginią mądrości, co doskonale pasuje do postaci profesor McGonagall z Hogwartu. Mimo globalnej rozpoznawalności w naszym kraju pozostaje rzadkością.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Biały osad na kranach to problem wielu domów. Powstaje z minerałów zawartych w wodzie, które osadzają się po jej wyschnięciu. Na szczęście łatwo go usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować roztwór z ciepłej wody i kwasku cytrynowego, który skutecznie rozpuszcza kamień. Regularne wycieranie armatury po użyciu może zapobiec jego powstawaniu. Jesienią 2026 roku moda stawia na reinterpretację klasyki. Swetry z warkoczowym splotem i frędzle w minimalistycznym wydaniu to kluczowe trendy sezonu. Kasia Tusk pokazuje, jak łączyć te elementy w eleganckie stylizacje, stawiając na monochromatyczne palety i subtelne akcesoria. Jej wybory podkreślają ducha quiet luxury i współczesnego minimalizmu. Karol i Marta Nawrotcy zakończyli wizytę na Filipinach, która była pierwszym takim wydarzeniem w historii polsko-filipińskich relacji dyplomatycznych. Marta Nawrocka odwiedziła kursy krawieckie dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej, organizowane przez siostry zakonne. Kursantki uczą się tam kroju i szycia oraz podstaw przedsiębiorczości, co daje im szansę na niezależność finansową. Po ukończeniu kursu otrzymują maszyny do szycia i materiały, co pozwala im rozpocząć własną działalność.
0: W lutym 2020 roku Sejm przegłosował przyznanie niecałych 2 miliardów złotych dla TVP i Polskiego Radia, mimo sprzeciwu opozycji, która chciała przeznaczyć te środki na onkologię. Podczas burzliwych obrad posłanka PiS, Joanna Lichocka, wykonała gest środkowym palcem w kierunku opozycji, co wywołało kontrowersje. Komisja Etyki Poselskiej ukarała ją naganą, jednak prezydium Sejmu uchyliło tę karę. Lichocka została też odwołana, a potem przywrócona na stanowisko wiceprzewodniczącej Komisji Kultury.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, nigdy nie zdecydował się na małżeństwo, mimo że w jego życiu nie brakowało kobiet. W książce Jarosław Tajemnice Kaczyńskiego ujawniono, że jego wielka miłość zakończyła się boleśnie z powodu sprzeciwu ojca dziewczyny. Sam Kaczyński przyznał, że poświęcił się polityce, a na małżeństwo nie miałby czasu. Mimo to utrzymuje ciepłe kontakty z dawną ukochaną.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 9 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 10 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 20 lat po zakończeniu Magdy M. fani wciąż marzą o powrocie ulubionego serialu. Katarzyna Bujakiewicz, niezapomniana Mariolka, zdradziła, że chętnie wróciłaby na plan, ale tylko z całą dawną ekipą. Jednakże, jak sama przyznaje, oczekiwania widzów urosły do niebotycznych rozmiarów, co może być przeszkodą nie do pokonania. Cóż, może czasem lepiej zostawić legendę w spokoju, niż ryzykować rozczarowanie.
2: Ewa Kasprzyk, choć już nie zasiada w jury Tańca z Gwiazdami, nie mogła powstrzymać się od komentarza na temat powrotu Michała Wiśniewskiego i mandaryny. Aktorka z charakterystycznym dla siebie humorem stwierdziła, że te powroty są jak bumerangi. Zawsze wracają, ale kto wie, na jak długo. Michał Wiśniewski, zamiast wdawać się w słowne przepychanki, po prostu opublikował jej wypowiedź na Instagramie, pozostawiając fanów w niepewności, czy to cisza przed burzą. Tymczasem lider ich troje z zapałem wspiera mandarynę w Tańcu z Gwiazdami, zachęcając fanów do głosowania. Prime Video znowu serwuje nam młodzieżowy romans, tym razem w wersji francuskiej. Campus Drivers zadebiutuje 9 listopada, a w rolach głównych zobaczymy Carmen Kasowic i Baptiste Maselina. Lois i Lane, bohaterowie z dwóch różnych światów, będą musieli zmierzyć się z przeszłością i nieoczekiwanym uczuciem. Czy to kolejny hit, czy może tylko kolejna próba wyciśnięcia łez z nastolatków? Czas pokaże. Grzegorz Krychowiak, znany z boisk piłkarskich, zaskoczył wszystkich na roztańczonym narodowym, chwytając za mikrofon i rapując u boku

0: u Anastazji Macią. Kto by pomyślał, że były reprezentant Polski ma w sobie tyle muzycznego talentu? Internauci są zachwyceni, a jego występ wywołał prawdziwą burzę pozytywnych komentarzy. Czyżbyśmy mieli nową gwiazdę rapu? Cóż, wygląda na to, że Krychowiak nie przestaje nas zadziwiać.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Polskie gwiazdy znowu zaskakują. Dawid Kwiatkowski i Michał Wiśniewski, mimo katolickich korzeni, postanowili pójść w stronę protestantyzmu. Tomasz Karolak i Anna Samusionek również zmienili duchowy kurs, a Maja Frykowska zaangażowała się w zielonoświątkową wspólnotę. Tymczasem Maja Ostaszewska od zawsze była wierna buddyzmowi, a Magda Gessler łączy prawosławie z katolickimi tradycjami. A Andrzej Sołtysik z miłości do Shadi Nugut przeszedł na islam, choć nie praktykuje. Cóż, w świecie celebrytów duchowe poszukiwania to prawdziwy roller coaster. Andziaks i Roxana Węgiel, duet, którego nikt się nie spodziewał, planują wspólny, muzyczny projekt. Influencerka i młoda wokalistka zacieśniają więzi, a wszystko zaczęło się od streama u Łatwoganga. Teraz, po wspólnych imprezach i chrzcinach, szykują świąteczną piosenkę, która ma być hitem. Ciekawe, czy to nowa era przyjaźni, czy po prostu dobrze przemyślana strategia marketingowa.
0: Wiesław Gołas, człowiek, który przeszedł przez piekło gestapowskiego więzienia jako 14-letni wilk, a potem przez dekady rozśmieszał Polskę, zmarł w 2021 roku. Jego życie pełne było dramatów, ale do końca prosił tylko o jedno, żeby wokół było wesoło. Nawet w dniu swoich 90. urodzin, gdy telefon dzwonił bez przerwy, żartował, że od nadmiaru gości dostał już kręćka. Jego ostatnie życzenie? Żebyśmy wszyscy byli uśmiechnięci. Kto by pomyślał, że jedna noc bez snu może przynieść taki hit? Łatwo palnie. Maryli Rodowicz, choć napisani w pośpiechu, zdobyli serca Polaków i przez 20 tygodni królowały na szczycie listy przebojów trójki. Wzruszający tekst Jacka Cygana, który wielu przypisuje Agnieszce Osieckiej, powstał w dramatycznych okolicznościach, a jego melancholia do dziś porusza słuchaczy. Cóż, czasem najlepsze dzieła rodzą się w największym chaosie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mandaryna, znana z hitów, które kiedyś nuciła cała Polska, wraca na scenę. Po latach przerwy, spowodowanej pamiętną wpadką w Sopocie, Marta Wiśniewska znów błyszczy, tym razem na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Co ciekawe, jej wykształcenie nie ma nic wspólnego z tańcem ani śpiewem, a raczej z aktorstwem i reklamą. Kto by pomyślał, że Mandaryna to nie tylko tancerka, ale i absolwentka szkoły projektowania i reklamy.
0: Na Netflixie zadebiutował film Mniej obcy, opowiadający o życiu Jana Borysewicza z Lady Punk. Produkcja szybko zdobyła serca widzów, ale nie obyło się bez kontrowersji. Joanna Borysewicz, córka gitarzysty, skrytykowała jedną ze scen, twierdząc, że nie oddaje prawdy o jej rodzinie. Mimo to podkreśla, że kocha ojca i nie chce go publicznie atakować. Cóż, rodzinne historie zawsze mają swoje zawirowania, nawet na ekranie. Kto by pomyślał, że album nagrany za grosze przez małą, niezależną wytwórnię stanie się jednym z największych hitów lat 90. Smash, The Offspring, wydany w 1994 roku, zaskoczył wszystkich, sprzedając się w milionach egzemplarzy i zdobywając szczyty list przebojów. Początkowo niedoceniany, dzięki wsparciu lokalnej stacji radiowej i niskobudżetowemu teledyskowi, podbił MTV i serca fanów na całym świecie. To dowód, że czasem wystarczy dobra muzyka i odrobina szczęścia, by zdobyć świat.
2: Jack White i jego magiczna gitara, która udaje bas, stworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów XXI wieku. Seven Nation Army z albumu Elephant. To dowód, że czasem mniej znaczy więcej. Wystarczy gitara, perkusja i odrobina kreatywności. Bez basisty, bez problemu. A mimo to utwór zdobył Grammy i podbił stadiony na całym świecie. Kto by pomyślał, że dźwięk z gitary może stać się hymnem tłumów?
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Katowicach bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju, w Toruniu, na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 9 stopni. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: W Piasecznie doszło do nietypowego wypadku. 43-letni mężczyzna, mając prawie 3 promile alkoholu we krwi, wjechał skradzionym Fordem w ogrodzenie. Okazało się, że miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Został aresztowany i usłyszał 8 zarzutów, w tym kradzież samochodu. Sprawą zajmuje się prokuratura.
3: W gminie Siedlce policja zatrzymała 25-latka, który przewoził w samochodzie mefedron, amfetaminę i marihuanę. W jego mieszkaniu odkryto nielegalną uprawę konopi oraz 8 kaktusów o właściwościach halucynogennych. Rośliny trafiły do badań laboratoryjnych, a mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.
2: 8 kibiców padło ofiarą oszustwa, kupując podrobione bilety na mecz polskiej reprezentacji na Stadionie Narodowym. Policja zatrzymała 22-latka, który miał przy sobie więcej fałszywych wejściówek i planował kolejne oszustwa. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a prokuratura nałożyła na niego dozór policyjny. Śledztwo w tej sprawie trwa.
3: Warszawa obchodzi 30-lecie miejskiego systemu informacji, który na zawsze odmienił wygląd stolicy. Charakterystyczne niebieskie i czerwone tablice, wprowadzone w latach 90., uporządkowały przestrzeń miejską i ułatwiły poruszanie się po mieście. System, zarządzany przez Zarząd Dróg Miejskich, stał się wzorem dla innych polskich miast. Mimo rozwoju technologii, tradycyjne tablice wciąż są niezastąpione w orientacji i odkrywaniu historii Warszawy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskiej Pradze doszło do tragicznego finału policyjnej interwencji, który teraz znajdzie swój epilog w sądzie. Funkcjonariusz Bartosz Z. usłyszał zarzuty nieuzasadnionego użycia broni, co doprowadziło do śmierci jego kolegi z patrolu. Prokuratura zakończyła śledztwo, a sprawa trafiła do sądu. Bartosz Z. nie przyznaje się do winy i będzie walczył o wolność. W Polsce trwa niepokój po serii brutalnych ataków. W piątek 15-latek z powiatu lipskiego opublikował w sieci przerobione zdjęcie, przedstawiające przypadkowego mężczyznę z nożem zamiast telefonu. Fotografia wywołała panikę, a policja szybko ustaliła tożsamość chłopca. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletni. Dziś mija 15 lat od czasu, gdy Kraków został steroryzowany przez tak zwanego rura bombera, Rafała K. W czerwcu i lipcu 2011 roku podłożył on 4 bomby domowej roboty, raniąc 6 osób i wywołując panikę wśród mieszkańców. Rafał K. działał pod wpływem ciężkiej choroby psychicznej, wierząc, że atakuje podstawionych ludzi. Sąd umorzył postępowanie karne z powodu jego całkowicie zniesionej poczytalności, umieszczając go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Dramatyczne wydarzenia w Nowym Sączu. Dziś przed południem policja interweniowała na ulicy Lwowskiej, gdzie doszło do strzelaniny. 41-letni mężczyzna, który próbował zaatakować funkcjonariuszy nożem, został postrzelony i zmarł w szpitalu. Ulica Lwowska jest zamknięta, a policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Na pastwisku odkryto martwego konia, a opiekunowie podejrzewają, że zwierzę zostało postrzelone. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, jednak napotykają na liczne trudności. Właściciele konia apelują o rzetelne zbadanie sprawy, podkreślając, że zwierzę było dla nich jak członek rodziny. Na razie brak oficjalnych dowodów potwierdzających tezę o postrzale. Ulica Ku Słońcu w Szczecinie to jedna z najbardziej charakterystycznych arterii miasta. Jej nazwa, nadana po wojnie przez architektkę Helenę Kurcjusz, nawiązuje do jej codziennych wędrówek w kierunku słońca. Ulica ma około 4 km długości i prowadzi przez ważne dzielnice, kończąc się przy granicy miasta. Znajduje się przy niej największy w Polsce cmentarz centralny, co nadaje nazwie dodatkowego, symbolicznego znaczenia.
2: W meczu Jagiellonii z Górnikiem doszło do kontrowersji związanych z decyzjami sędziego. Hiszpański napastnik Jesús Imaz został sfaulowany, ale arbiter nie zareagował, co wywołało falę krytyki. Piłkarze i eksperci nie kryją zdziwienia, a internauci domagają się reakcji komisji ligi. Sędzia Wojciech Myć nie odniósł się jeszcze do zarzutów.
3: Władze Lubina opublikowały nagrania z monitoringu w windzie przy Moście Przyjaźni, które zszokowały mieszkańców. Na wideo widać wandali, w tym mężczyznę atakującego kamerę nożem oraz osobę dewastującą windę rowerem. Koszty napraw sięgają już ponad 30 tysięcy złotych, a zniszczenia utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Miasto apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących zdarzeń odpowiednim służbom.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy Śląsk-Wrocław przegrał z Lechem Poznań 1-4 na Tarczyńskiej Arenie. Mistrz Polski dominował na boisku, a kluczowe bramki zdobyli Filip Jagiełło, Pablo Rodriguez i Patryk Walemark. Mimo porażki na trybunach zasiadło ponad 33 tysiące kibiców. Lech wraca na pozycję lidera, a już za tydzień zmierzy się z Koroną Kielce.
3: We Wrocławiu zatrzymano dwóch pracowników zakładu produkcyjnego, którzy wynosili z firmy cenne elementy miedziane. W ciągu kilku miesięcy zniknęło aż 30 ton miedzi o wartości 5,5 miliona złotych. Zyski ze sprzedaży na złomie inwestowali w nieruchomości i złoto. Policja odzyskała część skradzionego materiału i zabezpieczyła majątek podejrzanych wart ponad 1 milion złotych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 10 stopni. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na hurtowym rynku paliw panuje dziś spokój. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, nie zmienili swoich cenników na weekend. Najtańszą benzynę PB95 i PB98 oferuje obecnie BP Europa, a najtańszy olej napędowy Orlen. To chwilowa stabilizacja po dynamicznych podwyżkach z początku miesiąca. Ceny ropy na światowych rynkach rosną, co w połączeniu z osłabieniem złotego może wpłynąć na dalsze wzrosty cen paliw w Polsce. Kierowcy mogą spodziewać się stopniowego wzrostu cen na stacjach w nadchodzących dniach.
2: Karol Godula, znany jako król cynku, stworzył jedno z największych przemysłowych imperiów na Górnym Śląsku. Po jego śmierci w 1848 roku testament zaskoczył wszystkich. Zamiast rodziny, główną spadkobierczynią została 6-letnia sierota, Joanna Gryzi. Ta decyzja wywołała walkę o majątek, ale fortuna została obroniona. Joanna, mimo młodego wieku, stała się jedną z najbogatszych kobiet Śląska. Jej zarządzanie pozwoliło fortunie przetrwać aż do czasów II Rzeczypospolitej, kiedy to część majątku znalazła się po polskiej stronie granicy.
1: Brytyjska kompania wschodnioindyjska, uznawana za najpotężniejszą korporację w historii, miała własną armię i biła monety, rządząc Indiami jak suwerenne państwo. Powstała pod koniec 1600 roku z inicjatywy królowej Elżbiety I, by przełamać dominację Hiszpanów i Portugalczyków w handlu z Dalekim Wschodem. W szczytowym momencie kontrolowała połowę światowego handlu, a jej prywatna armia liczyła nawet 260 tysięcy żołnierzy. Kompania stała się quasi-państwem, prowadząc wojny i zawierając traktaty. Ostatecznie, po powstaniu Sipajów w 1857 roku, brytyjski rząd przejął kontrolę nad Indiami, a kompania została rozwiązana w 1874 roku. Zakaz handlu w niedzielę, obowiązujący w Polsce od 2018 roku, nadal budzi kontrowersje. Choć miał chronić pracowników, przynosi też straty dla gospodarki. Ekonomiści wskazują, że ograniczenie sprzedaży wpływa na niższy wzrost produktu krajowego brutto. Właściciele galerii handlowych również odczuwają skutki, gdyż koszty utrzymania budynków pozostają wysokie, mimo zamkniętych sklepów. Badania pokazują, że wielu Polaków chciałoby powrotu handlu w niedzielę. Dyskusje na temat przyszłości zakazu wciąż trwają, a propozycje zmian są różnorodne.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: W Warszawie rozpoczęła się rozbiórka trzech bloków na osiedlu Dudziarska, kończąc tym samym nieudany eksperyment społeczny z lat 90. Osiedle, znane jako Kolonia Karna, przez lata było symbolem izolacji i problemów społecznych. Władze Pragi Południe zdecydowały, że teren nie będzie już przeznaczony na cele mieszkaniowe. Po wyburzeniu działka ma zostać wydzierżawiona na inne cele, prawdopodobnie komercyjne. To symboliczny koniec mrocznego rozdziału w historii miasta. Singapur wprowadził rządową aplikację randkową, która ma pomóc singlom znaleźć partnera. Program First Date skierowany jest do osób z sektora publicznego w wieku od 21 do 35 lat. Użytkownicy otrzymują jedno dopasowanie, a decyzję o kontakcie podejmują w ciągu 72 godzin. Podobne rozwiązania działają już w Japonii, gdzie sztuczna inteligencja pomaga w kojarzeniu par. W Polsce problem demograficzny jest poważny, a eksperci zastanawiają się, czy podobna inicjatywa mogłaby pomóc w tworzeniu nowych związków. Jednak niektórzy są ostrożni, sugerując, że takie działania powinny być wspierane przez organizacje pozarządowe, a nie bezpośrednio przez państwo. W Polsce trwa stopniowe zaostrzanie przepisów dotyczących ogrzewania domów. Właściciele starych pieców węglowych muszą przygotować się na ich wymianę, ponieważ korzystanie z tak zwanych kopciuchów może być już niezgodne z prawem. Terminy wymiany różnią się w zależności od województwa, a przepisy antysmogowe są coraz bardziej restrykcyjne. Zmiany dotyczą nie tylko urządzeń, ale także paliw, takich jak węgiel kamienny czy ekogroszek. Unia Europejska planuje, by od 2030 roku nowe budynki były bezemisyjne, a do 2040 roku całkowicie wyeliminować kotły na paliwa kopalne. Właściciele domów powinni więc sprawdzić lokalne przepisy, by uniknąć problemów.
1: Projekt ciężkiego bojowego wozu piechoty Niedźwiedź wkracza w kluczową fazę. Inżynierowie z Huty Stalowa Wola rozpoczęli zaawansowane prace nad prototypem, który ma być gotowy do badań w przyszłym roku. Plan zakłada, że seryjne pojazdy trafią do polskiej armii w 2029 roku. Niedźwiedź ma wyróżniać się wysoką odpornością balistyczną i przeciwminową, a także zaawansowaną optoelektroniką. Pojazd będzie współpracował z czołgami, takimi jak M1 Abrams, oferując wsparcie ogniowe i transport piechoty. Projekt jest w pełni pełni finansowany przez Polską Grupę Zbrojeniową.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Przyszłość francusko-niemieckiego projektu czołgu nowej generacji Main Ground Combat System stoi pod znakiem zapytania. Generał Fabien Mandon zasugerował, że Niemcy mogą wycofać się z programu, co wywołało falę spekulacji. Niemieckie Ministerstwo Obrony zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że projekt jest kluczowy dla współpracy obu krajów. Mimo to problemy i zmiany w koncepcji projektu budzą wątpliwości co do jego realizacji. Oba kraje planują teraz skupić się na rozwoju wspólnych technologii, takich jak cyfryzacja i robotyzacja, zamiast tworzyć jeden wspólny czołg.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 9 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil i Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany już jutro, 12 października, o 20.50 na TVP2. Marysia nie zamierza wybaczyć Arturowi zdrady, mimo jego rozpaczliwych prób odzyskania jej zaufania. Nawet Barbara, matka Marysi, staje po stronie zięcia, próbując przekonać córkę do ratowania małżeństwa. Marysia jednak pozostaje nieugięta, przypominając wszystkim, jak bardzo została zraniona. Artur, choć załamany, nie poddaje się i proponuje wspólną terapię. Czy Marysia zmieni zdanie? Odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Felicita powraca z emocjonującym 17 odcinkiem, który zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 19 października o godzinie 20.30 na TVP1. Zośka wraca do Polignano, by rozwikłać tajemnicę zmarłego Kamila, ale czeka ją szokujące odkrycie. Nakrywa Marko w towarzystwie Niny, co budzi w niej podejrzenia o romans. Tymczasem Olivia, zaniepokojona milczeniem Dawida, próbuje nawiązać z nim kontakt, nie wiedząc, że chłopak zmaga się z przemocą domową. Dramatyczne wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Campus Drivers to nowa francuska adaptacja powieści C.S. Quill, która zadebiutuje na Prime Video już 9 listopada. Serial opowiada o Lois, która dostała się na prestiżowy Uniwersytet Belrose z Maxem, swoją wieloletnią miłością. Z kolei Lane, twórca popularnej aplikacji Campus Drivers, żyje według własnych zasad. Ich drogi niespodziewanie się krzyżują, gdy Lois staje pod drzwiami Lane'a, co prowadzi do fascynującego zderzenia dwóch światów. W rolach głównych zobaczymy Carmen Kasowicz jako Lois i Baptiste Masselin jako Lane. Serial zapowiada się na emocjonującą opowieść o miłości, która pojawia się bez zaproszenia. Prime Video zamówiło na razie jeden sezon, ale sukces może przynieść kolejne aż do 5 sezonów.
1: W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
2: Fani Lalki, Bolesława Prusa, mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć Lalkę na nowo. Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą również 9 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność, a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polskie służby postawiono w stan gotowości po otrzymaniu anonimowego zgłoszenia o planowanym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zgłoszenie zawierało informacje o poszukiwaniu ochotników do zamachu z użyciem broni palnej. Rzecznik służb specjalnych ocenił sytuację jako wyjątkowo niepokojącą, z dużym prawdopodobieństwem spełnienia groźby. W związku z tym zwołano nadzwyczajną naradę z udziałem kierownictwa policji, SOP oraz ABW. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego. Celem jest obniżenie cen paliw na rynkach światowych. W ramach umowy Rosja dostarczy niecałe 5 milionów ton oleju, a pierwsza transza trafi na rynek natychmiast. Trump ostro skrytykował prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego za ataki na rosyjskie rafinerie, sugerując potrzebę zmiany przywództwa w Kijowie.
3: Niemiecka policja zatrzymała polską ciężarówkę na autostradzie A99 w Bawarii, przewożącą 139 świń do Włoch. Zwierzęta były transportowane w nieodpowiednich warunkach, bez dostępu do wody, a pojazd miał poważne usterki techniczne. Transport został wstrzymany, a świnie wróciły do miejsca załadunku. Kierowca zapłacił kaucję, a polskiej firmie transportowej grozi wysoka kara finansowa. Tragiczny wypadek w Yorkshire Wildlife Park w Anglii. Mężczyzna zginął po tym, jak wszedł na wybieg tygrysów i został zaatakowany przez jedno ze zwierząt. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia, a park pozostaje zamknięty.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Piotr Fudala, 33-letni Polak z Lockport w Illinois, został ponownie zatrzymany za posiadanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Były żołnierz Gwardii Narodowej USA złamał warunki nadzoru kuratorskiego, co doprowadziło do jego aresztowania. W jego telefonie znaleziono około 40 zdjęć i 9 filmów o nielegalnej treści. Prokuratura postawiła mu 6 nowych zarzutów i domaga się, by pozostał w areszcie do czasu nowego procesu.
3: Pod koniec września w Katowicach 9-letni chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, zaniepokojony stanem zdrowia swojej mamy. Na miejsce, jako pierwsi, dotarli policjanci, którzy udzielili kobiecie wsparcia, a chłopcu zapewnili poczucie bezpieczeństwa. Po przyjeździe ratowników medycznych kobieta została przekazana pod ich opiekę. Jej szybki powrót do zdrowia to zasługa właściwej reakcji dziecka, co podkreśla znaczenie edukacji najmłodszych w zakresie korzystania z numeru alarmowego. Skrystalizowany miód to naturalne zjawisko, które nie oznacza, że produkt się zepsuł. Proces ten zależy od rodzaju miodu, proporcji cukrów i warunków przechowywania. Miód, mimo zmiany konsystencji, zwykle nadaje się do spożycia. Jeśli preferujesz płynną formę, wystarczy delikatnie ogrzać słoik w ciepłej wodzie. Don't get into this.
2: Policjanci z Siedlec wspólnie z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej przeprowadzili akcję przeciwko nielegalnym grom hazardowym. W wyniku kontroli 2 lokali w mieście zabezpieczono 12 automatów do gier oraz ponad 27 tysięcy złotych w gotówce. Działania te są częścią szerszej walki z nielegalnym hazardem w regionie. Organizowanie takich gier bez koncesji wiąże się z surowymi karami, w tym grzywnami i karą więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ręczniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność.
3: W Miłkowie Kolonii doszło do tragicznego wybuchu domu jednorodzinnego. Wstępne ustalenia wskazują na działanie gazu jako przyczynę eksplozji. W gruzowisku znaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. Policja i prokuratura kontynuują śledztwo, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Mazowieccy policjanci zatrzymali grupę nieletnich w związku z groźbami i zapowiedziami przemocy w internecie. W Żyrardowie, Płocku i Przasnyszu zabezpieczono niebezpieczne przedmioty. 15-latek z powiatu żyrardowskiego trafił do ośrodka wychowawczego, a 17-latek z Przasnysza usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu. Policja podkreśla, że bezpieczeństwo w szkołach jest priorytetem i apeluje o rozwagę w publikacjach internetowych.
2: Aktor Arkadiusz Jakubik zdominował tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, prezentując aż 5 filmów ze swoim udziałem. Wśród nich znalazł się Nasza Rewolucja, gdzie wcielił się w postać Jacka Kuronia, znanego działacza opozycyjnego. Jakubik podkreślał, że rola ta była dla niego wyjątkowym wyzwaniem, skupiając się na emocjach postaci. Festiwal był także okazją do zaprezentowania filmu Archiwum Rodzinnego Końca Świata, wyreżyserowanego przez jego syna Jakuba Jakubika.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Beata Szydło była premier Polski. Ukończyła etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 roku. Później zdobyła wykształcenie podyplomowe z zarządzania kulturą oraz zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej. Jej ścieżka edukacyjna może zaskoczyć, biorąc pod uwagę jej późniejszą karierę polityczną.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 10 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 12 stopni oraz małe zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Iwona Pawlowicz, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, zaskakuje szczerością w rozmowie o starzeniu się. Zamiast udawać, że każda zmarszczka to powód do radości, przyznaje, że upływ czasu to nie tylko estetyczne wyzwanie, ale i fizyczne ograniczenia. Pawlowicz nie zamierza jednak walczyć z naturą, a raczej cieszyć się każdym kolejnym rokiem, choćby z lekkim przymrużeniem oka. Jak sama mówi, lepiej być po, niż nie doświadczyć tej przyjemności wcale.
2: Cóż za niespodzianka. Lalka Bolesława Prusa. Szkolna lektura, która niejednemu uczniowi spędzała sen z powiek, teraz przyciąga tłumy do kin. Nowa ekranizacja z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych już w 2 tygodnie zgromadziła 1 000 000 widzów. Wygląda na to, że miłość Wokulskiego do Łęckiej wciąż rozpala serca. A może to po prostu magia polskiego kina. Niezależnie od powodu, Lalka triumfalnie powraca na wielki ekran, a widzowie z chęcią wracają do kin po długiej przerwie. Marcelina Zawadzka i Max Glöckner świętują 2. urodziny swojego syna Leonidasa, a przy okazji serwują nam kolejną porcję rodzinnej sielanki na Instagramie. Zdjęcia z borów tucholskich, stylizacje boho i wzruszające wpisy. Wszystko to, co idealnie pasuje do niedzielnego przeglądania mediów społecznościowych. Leonidas, dorastający w trójjęzycznym środowisku, ma szansę stać się poliglotą, a jego rodzice nie przestają zachwycać się swoją rodzinną podróżą. Cóż, pozostaje nam tylko życzyć im kolejnych lat pełnych miłości i odkrywania świata.
1: Roztańczony PGE Narodowy świętuje 10. edycję, a na scenie pojawiły się największe gwiazdy polskiej muzyki. Maryla Rodowicz i Roxana Węgiel zaskoczyły duetem, a Skolim wjechał na scenę różowym autem, śpiewając "Wyglądasz idealnie". Stylizacje gwiazd były równie barwne jak ich występy. Roxana w sukni przypominającej ślubną, a Blanka Stajkow niczym polska Shakira. Tajemniczy gość specjalny, który dotąd grał na Narodowym w piłkę, dodaje wydarzeniu nutki tajemnicy.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W polskim internecie zawrzało po tym, jak młody chłopak podał swojej prababci ostrą pizzę od książula, a reakcja seniorki była bezcenna. Stwierdziła, że zaraz umrze. Choć nagranie zniknęło z TikToka, wciąż krąży w sieci, wywołując burzę komentarzy. Skolim, znany wokalista, stanął w obronie chłopca, podkreślając, że ich relacja jest pełna humoru i zrozumienia. Cóż, może to nowa forma rodzinnej rozrywki? Dzień Nauczyciela, czyli czas, kiedy uczniowie prześcigają się w pisaniu życzeń po angielsku i niemiecku, by zaskoczyć swoich nauczycieli. Gotowe formułki, które można przepisać na ozdobną kartkę, mają być wyrazem wdzięczności i szacunku. Cóż, nic tak nie mówi "doceniam cię", jak skopiowane życzenia z internetu. Może czas na coś bardziej od serca, zamiast kolejnej laurki z gotowca? Bruce Springsteen i jego Born in the USA, hymn narodowej dumy czy gorzki krzyk rozpaczy. W latach 80. wielu słuchaczy skandowało refren, nie dostrzegając historii weterana wojny w Wietnamie, który po powrocie do kraju nie mógł znaleźć pracy ani wsparcia. Monumentalne brzmienie utworu przesłoniło jego prawdziwe przesłanie, a politycy chętnie wykorzystali tę pomyłkę. Springsteen przypomina jednak, że amerykański sen to nie tylko miliardy na koncie, ale przede wszystkim życie z godnością. David Bowie, mistrz artystycznych metamorfoz, nigdy nie pozwalał się zamknąć w jednej szufladce. Gdy inni artyści trzymali się swoich sukcesów jak tonący brzytwy, Bowie z zimną krwią porzucał swoje alter ego, by zaskoczyć świat czymś zupełnie nowym. Zamiast podążać za komercyjnym sukcesem, uciekał do Berlina, by tworzyć muzykę, która była bardziej terapią niż produktem. A kiedy już stał się supergwiazdą, znowu zburzył swój pomnik, dołączając do zespołu Tin Machine. Bowie zawsze wybierał wolność ponad poklask.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Eddie, kultowy symbol Iron Maiden, zaczynał jako krwawiąca głowa nad perkusją w klubach, a teraz jest bardziej rozpoznawalny niż niejedna gwiazda rocka. Od ulicznego upiora po egipski monument i cyborga, Eddie przeszedł niesamowitą metamorfozę, ale zawsze zachowywał swoje charakterystyczne zęby i upiorną twarz. Derek Riggs, twórca pełnopostaciowego Eddiego, udowodnił, że horror najlepiej działa w znajomym otoczeniu, a nie w zamkach i mgle. To właśnie dzięki niemu Eddie stał się nieodłącznym elementem miejskiej rzeczywistości i trwałym symbolem zespołu.
2: Ach, te niezapomniane chwile, kiedy to zespół Heart w 2012 roku zagrał Stairway to Heaven przed samymi legendami Led Zeppelin. Robert Plant, Jimmy Page i John Paul Jones siedzieli w pierwszym rzędzie, a Plant nie krył łez wzruszenia, zwłaszcza gdy na scenie pojawił się Jason Bonham, syn zmarłego perkusisty Johna Bonhama. Występ, który odbywał się pod ogromną presją, zakończył się owacjami na stojąco i osobistymi gratulacjami od samych twórców. A wszystko to w obecności prezydenta Baracka Obamy. Cóż, nie każda interpretacja Stairway to Heaven kończy się takim sukcesem.
1: David Byrne i jego legendarny, gigantyczny szary garnitur z filmu Stop Making Sense to prawdziwy majstersztyk scenicznego absurdu. Nie, to nie był przypadkowy żart ani pomysł reżysera Jonathana Demme'a, ale efekt inspiracji japońskim teatrem, który Byrne przekształcił w surrealistyczny spektakl. Garnitur, który wyglądał, jakby miał własne życie, stał się ikoną, a nie satyrą na biznesmena, jak niektórzy sądzili. To nie Byrne poruszał kostiumem, ale kostium zdawał się poruszać Byrne'em, tworząc niezapomniane widowisko.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą także 10 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Pod Grójcem odkryto nielegalną fabrykę narkotyków. Policja zabezpieczyła tam setki kilogramów środków odurzających i broń palną. Wartość przejętego towaru to 33 miliony złotych. 5 mężczyzn, w tym 4 obywateli Holandii, zostało skazanych na 5 lat więzienia. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
1: Na Podlasiu doszło do tragicznego wypadku. W sobotę wieczorem na trasie między Milejczycami a Czeremchą 35-letnia kobieta kierująca Oplem Vectrą zginęła, gdy jej samochód uderzył w drzewo. Kobieta podróżowała sama. Policja bada przyczyny tego zdarzenia. Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego. Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jesień to idealny czas na odświeżenie materaca przed sezonem grzewczym. Prosty sposób to użycie sody oczyszczonej, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wystarczy posypać materac sodą, zostawić na kilka godzin, a następnie dokładnie odkurzyć. Dzięki temu nasza sypialnia zyska świeżość, a komfort snu się poprawi. Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek. Imię Minerva, znane z serii o Harrym Potterze, ma starożytne rzymskie korzenie i symbolizuje mądrość oraz intelekt. W Polsce nie jest ono popularne. Nosi je zaledwie 11 dziewczynek. Minerva była rzymską boginią mądrości, co doskonale pasuje do postaci profesor McGonagall z Hogwartu. Mimo globalnej rozpoznawalności w naszym kraju pozostaje rzadkością. Jesienią wiele osób zauważa osłabienie i wypadanie włosów. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto zwrócić uwagę na dietę. Produkty bogate w białko, takie jak jajka, ryby czy rośliny strączkowe, mogą poprawić kondycję włosów. Jeśli jednak wypadanie włosów jest nasilone i długotrwałe, warto skonsultować się z lekarzem.
0: Słuchacie Radia Super Express. Biały osad na kranach to problem wielu domów. Powstaje z minerałów zawartych w wodzie, które osadzają się po jej wyschnięciu. Na szczęście łatwo go usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować roztwór z ciepłej wody i kwasku cytrynowego, który skutecznie rozpuszcza kamień. Regularne wycieranie armatury po użyciu może zapobiec jego powstawaniu. Jesienią 2026 roku moda stawia na reinterpretację klasyki. Swetry z warkoczowym splotem i frędzle w minimalistycznym wydaniu to kluczowe trendy sezonu. Kasia Tusk pokazuje, jak łączyć te elementy w eleganckie stylizacje, stawiając na monochromatyczne palety i subtelne akcesoria. Jej wybory podkreślają ducha quiet luxury i współczesnego minimalizmu. Karol i Marta Nawrotcy zakończyli wizytę na Filipinach, która była pierwszym takim wydarzeniem w historii polsko-filipińskich relacji dyplomatycznych. Marta Nawrocka odwiedziła kursy krawieckie dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej, organizowane przez siostry zakonne. Kursantki uczą się tam kroju i szycia oraz podstaw przedsiębiorczości, co daje im szansę na niezależność finansową. Po ukończeniu kursu otrzymują maszyny do szycia i materiały, co pozwala im rozpocząć własną działalność.
1: W lutym 2020 roku Sejm przegłosował przyznanie niecałych 2 miliardów złotych dla TVP i Polskiego Radia, mimo sprzeciwu opozycji, która chciała przeznaczyć te środki na onkologię. Podczas burzliwych obrad posłanka PiS, Joanna Lichocka, wykonała gest środkowym palcem w kierunku opozycji, co wywołało kontrowersje. Komisja Etyki Poselskiej ukarała ją naganą, jednak prezydium Sejmu uchyliło tę karę. Lichocka została też odwołana, a potem przywrócona na stanowisko wiceprzewodniczącej Komisji Kultury.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, nigdy nie zdecydował się na małżeństwo, mimo że w jego życiu nie brakowało kobiet. W książce Jarosław Tajemnice Kaczyńskiego ujawniono, że jego wielka miłość zakończyła się boleśnie z powodu sprzeciwu ojca dziewczyny. Sam Kaczyński przyznał, że poświęcił się polityce, a na małżeństwo nie miałby czasu. Mimo to utrzymuje ciepłe kontakty z dawną ukochaną. Na Cyprze i w południowej Grecji wciąż panuje letnia aura z temperaturami sięgającymi 27 stopni. To idealny czas na podróż, zwłaszcza, że ceny lotów są teraz bardzo atrakcyjne. Z Krakowa na Rodos polecimy już za 65 zł, a z Poznania do Pafos za 166 zł. Dodatkowo po sezonie spadają też ceny noclegów, co czyni te miejsca jeszcze bardziej kuszącymi dla turystów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 8 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 10 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Norbert Wojtuszek, obrońca Jagiellonii Białystok, doznał kontuzji podczas zgrupowania reprezentacji Polski, co wywołało spór między klubem a Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Jagiellonia ma teraz problem kadrowy, ponieważ Wojtuszek może wymagać operacji i nie zagra przez dłuższy czas. Polski Związek Piłki Nożnej odrzuca zarzuty o zaniedbania medyczne, podkreślając, że zastosowane leczenie było odpowiednie. Klub z Białegostoku zamierza wyjaśnić okoliczności urazu i zwróci się do federacji o dokumentację medyczną.
2: Komisja Ligi nałożyła na Legię Warszawa karę 250 tysięcy złotych za każdy mecz bez sektora gości. Klub samowolnie zdecydował o jego zamknięciu, co narusza wymogi licencyjne. W niedzielę Legia zagra z Wisłą Kraków, ale kibice gości nie będą mogli wejść na stadion. Konflikt ma także szersze tło związane z relacjami między kibicami obu drużyn. Zmarł Wojciech Szymański, znany przedsiębiorca i twórca marki Lucullus. Miał 68 lat. Był także prezesem klubu piłkarskiego Świt Nowy Dwór Mazowiecki, który pod jego kierownictwem awansował do ekstraklasy. Jego działalność w futbolu zakończyła się jednak skandalem korupcyjnym. Informacje o śmierci przekazał klub, podkreślając jego zasługi dla drużyny.
1: Michael Amejaw, były piłkarz Rakowa Częstochowa, ujawnił skandaliczne praktyki na meczach Ekstraklasy. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą opowiedział, że czarnoskórzy zawodnicy, w tym on sam, nie są wyczytywani przed meczami przez kibiców Rakowa. Amejaw podkreślił, że to tylko mała grupa kiboli jest wrogo nastawiona, a większość fanów jest przyjazna. Mimo to, sytuacja ta budzi duże kontrowersje.
2: Oskar Pietuszewski, 18-letni piłkarz FC Porto, zdobył bramkę, która zapewniła jego drużynie zwycięstwo 2-1 nad Maritimo. Młody Polak, który niedawno wrócił do gry po kontuzji, został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Po spotkaniu udzielił wywiadu w języku portugalskim, co zwróciło uwagę lokalnych mediów. Pietuszewski podkreślił, że nagroda jest dla niego wyjątkowa i podziękował drużynie za wsparcie.
1: Cristiano Ronaldo może ponieść konsekwencje za opuszczenie zgrupowania reprezentacji Portugalii przed meczem z Danią. Portugalska Federacja Piłkarska wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec kapitana kadry. Ronaldo przyznał, że jego zachowanie zasługuje na karę, choć podkreśla, że chce nadal grać w narodowych barwach. Tymczasowe zawieszenie nie wpłynie na jego występy, ponieważ Portugalia rozegra kolejne mecze dopiero w listopadzie.
2: Reprezentacja Polski kobiet przegrała z Belgią 0-1 w pierwszym meczu barażowym o awans na Mistrzostwa Świata w 2027 roku. Ewa Pajor nie wykorzystała rzutu karnego, co mogło zmienić wynik spotkania. Rewanż odbędzie się we wtorek, 13 października. Polki wciąż mają szansę na awans, ale muszą pokonać Belgię, by zmierzyć się z Irlandią w decydującym starciu.
1: Robert Lewandowski stoi przed trudną decyzją o zakończeniu kariery w reprezentacji Polski. Najnowszy sondaż pokazuje, że 53% Polaków uważa, że kapitan kadry powinien odejść, podczas gdy 47% jest przeciwnego zdania. Sam Lewandowski przyznaje, że to najtrudniejsza decyzja w jego życiu. Selekcjoner Jan Urban już teraz przygotowuje się na przyszłość bez kluczowych zawodników, takich jak Lewandowski i Piotr Zieliński. Piotr Zieliński, pomocnik Interu Mediolan i reprezentacji Polski, zdobył dwie nagrody podczas 31. gali Premio Gentleman. Otrzymał wyróżnienie Gentleman Inter oraz nagrodę za najładniejszego gola minionego sezonu Serie A. Jego bramka padła w meczu z Hellasem Verona po efektownym woleju. Inter Mediolan z Zielińskim w składzie walczy o Mistrzostwo Włoch i marzy o triumfie w Lidze Mistrzów.
2: Maja Chwalińska obchodzi dziś swoje 25. urodziny, mając za sobą wyjątkowy sukces w karierze. Polska tenisistka dotarła do finału Roland Garros 2026, pokonując 9 rywalek i tracąc tylko jednego seta. Jej występ w Paryżu przyniósł jej nie tylko miejsce w historii turnieju, ale także znaczną nagrodę finansową. Chwalińska planuje inwestować w dalszy rozwój sportowy, co może otworzyć przed nią nowe możliwości. Iga Świątek po porażce w Pekinie przeniosła się do Wuhan, gdzie weźmie udział w kolejnym turnieju WTA 1000. Polka rozpocznie rywalizację od drugiej rundy, mierząc się z jedną z kwalifikantek. W tej samej części drabinki znajduje się Aryna Sabalenka, co może oznaczać ich spotkanie w ćwierćfinale. Świątek walczy o miejsce w kończącym rok turnieju WTA Finals, ale musi osiągnąć dobry wynik w Wuhan, by zwiększyć swoje szanse. Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Filipinach odwiedził salę treningową legendarnego boksera Manny'ego Pacquiao. W eleganckich butach wszedł na ring i zaprezentował swoje bokserskie umiejętności. Spotkanie wywołało mieszane reakcje, ale sam Pacquiao uznał je za zaszczyt. Nowe zdjęcia pokazują, że między oboma panami nawiązała się nić porozumienia. Robert Lewandowski zadebiutował w nowej roli, wykonując pierwszy rzut na meczu baseballowym Chicago White Sox przeciwko Cleveland Guardians. Polski piłkarz pojawił się na stadionie w towarzystwie rodziny, ubrany w specjalną koszulkę z numerem 9. Jego występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem kibiców, a sam Lewandowski nie krył zachwytu nad atmosferą panującą na stadionie. To kolejny krok w jego adaptacji do życia w Chicago po letnim transferze do drużyny Fire.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany już jutro, 12 października, o 20.50 na TVP 2. Marysia nie zamierza wybaczyć Arturowi zdrady, mimo jego rozpaczliwych prób odzyskania jej zaufania. Nawet Barbara, matka Marysi, staje po stronie zięcia, próbując przekonać córkę do ratowania małżeństwa. Marysia jednak pozostaje nieugięta, przypominając wszystkim, jak bardzo została zraniona. Artur, choć załamany, nie poddaje się i proponuje wspólną terapię. Czy Marysia zmieni zdanie? Odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Felicita powraca z emocjonującym 17 odcinkiem, który zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 19 października o godzinie 20.30 na TVP1. Zośka wraca do Polignano, by rozwikłać tajemnicę zmarłego Kamila, ale czeka ją szokujące odkrycie. Nakrywa Marco w towarzystwie Niny, co budzi w niej podejrzenia o romans. Tymczasem Oliwia, zaniepokojona milczeniem Dawida, próbuje nawiązać z nim kontakt, nie wiedząc, że chłopak zmaga się z przemocą domową. Dramatyczne wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Campus Drivers to nowa francuska adaptacja powieści C.S. Quill, która zadebiutuje na Prime Video już 9 listopada. Serial opowiada o Lois, która dostała się na prestiżowy Uniwersytet Belrose z Maxem, swoją wieloletnią miłością. Z kolei Lane, twórca popularnej aplikacji Campus Drivers, żyje według własnych zasad. Ich drogi niespodziewanie się krzyżują, gdy Lois staje pod drzwiami Lane'a, co prowadzi do fascynującego zderzenia dwóch światów. W rolach głównych zobaczymy Carmen Kasowicz jako Lois i Baptiste Masselin jako Lane. Serial zapowiada się na emocjonującą opowieść o miłości, która pojawia się bez zaproszenia. Prime Video zamówiło na razie jeden sezon, ale sukces może przynieść kolejne aż do 5 sezonów.
1: W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
2: Fani Lalki, Bolesława Prusa, mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć Lalkę na nowo. Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Gdańsku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 10 stopni. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minuta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Premier Donald Tusk zwołał pilną naradę w odpowiedzi na falę przemocy w polskich szkołach. Ujawniono, że za atakami nie stoi zorganizowana grupa, lecz spontaniczne akty inspirowane treściami z internetu. W ramach działań prewencyjnych 10 tysięcy policjantów będzie od dziś pilnować bezpieczeństwa w szkołach. Patrole pozostaną na miejscu do odwołania, aby zapewnić spokój uczniom i nauczycielom.
2: Policja otrzymała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Służby specjalne zostały postawione w stan gotowości, a działania koordynacyjne już trwają. Spotkanie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji i Służby Ochrony Państwa odbywa się dzisiaj w Warszawie. Premier Tusk pozostaje w stolicy i kontynuuje swoje obowiązki.
0: Na Cyprze i w południowej Grecji wciąż panuje letnia aura z temperaturami sięgającymi 27 stopni. To idealny czas na podróż, zwłaszcza że ceny lotów są teraz bardzo atrakcyjne. Z Krakowa na Rodos polecimy już za 65 zł, a z Poznania do Pafos za 166 zł. Dodatkowo po sezonie spadają też ceny noclegów, co czyni te miejsca jeszcze bardziej kuszącymi dla turystów. Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego. Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada. Ogrzewanie podłogowe to wygodny sposób na ciepło w domu, ale warto pamiętać o kilku zasadach. Ciężkie meble i grube dywany mogą ograniczać efektywność systemu, blokując przepływ ciepła. Przed sezonem grzewczym warto przemyśleć aranżację wnętrza, by zapewnić lepszy komfort cieplny. Czasem niewielka zmiana ustawienia mebli może znacząco poprawić działanie ogrzewania. W Chojnowie zatrzymano 26-letnią kobietę i jej partnera za próbę oszustwa internetowego. Kobieta została przyłapana na gorącym uczynku, gdy próbowała wypłacić pieniądze z bankomatu. Czujność kupującego, który zauważył nieprawidłowości, pozwoliła na szybkie działanie policji. Oboje usłyszeli zarzuty, a za przestępstwo grozi im do 8 lat więzienia. Jesień to idealny czas na odświeżenie materaca przed sezonem grzewczym. Prosty sposób to użycie sody oczyszczonej, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wystarczy posypać materac sodą, zostawić na kilka godzin, a następnie dokładnie odkurzyć. Dzięki temu nasza sypialnia zyska świeżość, a komfort snu się poprawi. Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek. Imię Minerva, znane z serii o Harrym Potterze, ma starożytne rzymskie korzenie i symbolizuje mądrość oraz intelekt. W Polsce nie jest ono popularne. Nosi je zaledwie 11 dziewczynek. Minerva była rzymską boginią mądrości, co doskonale pasuje do postaci profesor McGonagall z Hogwartu. Mimo globalnej rozpoznawalności w naszym kraju pozostaje rzadkością.
2: Biały osad na kranach to problem wielu domów. Powstaje z minerałów zawartych w wodzie, które osadzają się po jej wyschnięciu. Na szczęście łatwo go usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować roztwór z ciepłej wody i kwasku cytrynowego, który skutecznie rozpuszcza kamień. Regularne wycieranie armatury po użyciu może zapobiec jego powstawaniu. Jesienią 2026 roku moda stawia na reinterpretację klasyki. Swetry z warkoczowym splotem i frędzle w minimalistycznym wydaniu to kluczowe trendy sezonu. Kasia Tusk pokazuje, jak łączyć te elementy w eleganckie stylizacje, stawiając na monochromatyczne palety i subtelne akcesoria. Jej wybory podkreślają ducha quiet luxury i współczesnego minimalizmu. Karol i Marta Nawrotcy zakończyli wizytę na Filipinach, która była pierwszym takim wydarzeniem w historii polsko-filipińskich relacji dyplomatycznych. Marta Nawrocka odwiedziła kursy krawieckie dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej, organizowane przez siostry zakonne. Kursantki uczą się tam kroju i szycia oraz podstaw przedsiębiorczości, co daje im szansę na niezależność finansową. Po ukończeniu kursu otrzymują maszyny do szycia i materiały, co pozwala im rozpocząć własną działalność.
0: Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, nigdy nie zdecydował się na małżeństwo, mimo że w jego życiu nie brakowało kobiet. W książce Jarosław Tajemnice Kaczyńskiego ujawniono, że jego wielka miłość zakończyła się boleśnie z powodu sprzeciwu ojca dziewczyny. Sam Kaczyński przyznał, że poświęcił się polityce, a na małżeństwo nie miałby czasu. Mimo to utrzymuje ciepłe kontakty z dawną ukochaną.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 10 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Szczecina termometry ukażą 12 stopni i małe zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
7: Ludzkie szczątki.
6: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 20 lat po zakończeniu Magdy M. fani wciąż marzą o powrocie ulubionego serialu. Katarzyna Bujakiewicz, niezapomniana Mariolka, zdradziła, że chętnie wróciłaby na plan, ale tylko z całą dawną ekipą. Jednakże, jak sama przyznaje, oczekiwania widzów urosły do niebotycznych rozmiarów, co może być przeszkodą nie do pokonania. Cóż, może czasem lepiej zostawić legendę w spokoju, niż ryzykować rozczarowanie.
2: Ewa Kasprzyk, choć już nie zasiada w jury Tańca z Gwiazdami, nie mogła powstrzymać się od komentarza na temat powrotu Michała Wiśniewskiego i mandaryny. Aktorka z charakterystycznym dla siebie humorem stwierdziła, że te powroty są jak bumerangi. Zawsze wracają, ale kto wie, na jak długo. Michał Wiśniewski, zamiast wdawać się w słowne przepychanki, po prostu opublikował jej wypowiedź na Instagramie, pozostawiając fanów w niepewności, czy to cisza przed burzą. Tymczasem lider ich troje z zapałem wspiera mandarynę w Tańcu z Gwiazdami, zachęcając fanów do głosowania. Prim Video znowu serwuje nam młodzieżowy romans, tym razem w wersji francuskiej. Campus Drivers zadebiutuje 9 listopada, a w rolach głównych zobaczymy Carmen Kasowicz i Baptiste Masselina. Lois i Lane, bohaterowie z dwóch różnych światów, będą musieli zmierzyć się z przyszłością i nieoczekiwanym uczuciem. Czy to kolejny hit, czy może tylko kolejna próba wyciśnięcia łez z nastolatków? Czas pokaże. Kaja, jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek, znów zmaga się z trudnymi chwilami. Po stracie rodziców i psa, teraz pożegnała ukochaną kotkę. Jakby tego było mało, wciąż musi mierzyć się z hejtem w sieci, który, jak się okazuje, nie pochodzi od bezdusznych botów, ale od prawdziwych ludzi. Wydaje się, że popularność ma swoją cenę, a Kaja płaci ją wyjątkowo drogo.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Na roztańczonym Narodowym Maryla Rodowicz i Roxana Węgiel stworzyły duet, który miał być hitem wieczoru. Niestety, zamiast muzycznej uczty, fani dostali niespodziankę w postaci wpadki. Okazało się, że trzy utwory Maryli nie zmieściły się w przewidzianym czasie, więc trzeba było je skrócić. Na scenie stres zrobił swoje, a chórki zaczęły śpiewać refren, gdy Maryla czekała na zwrotkę. Legenda polskiej muzyki przeprosiła fanów, tłumacząc, że śpiewanie na żywo to prawdziwe pole minowe. Cóż, nawet najlepszym zdarzają się potknięcia.
2: Na Stadionie Narodowym nawet żona króla disco polo musi mieć przepustkę. Danuta Martyniuk, mimo swojego rozpoznawalnego nazwiska, nie została wpuszczona na teren bez odpowiednich dokumentów. Na ratunek przybył sam Zenon, który, zanim pomógł ukochanej, postanowił jeszcze zapalić papierosa. Cóż, nawet gwiazdy muszą czasem poczekać na swoją kolej.
1: Andziaks i Roxana Węgiel. Duet, którego nikt się nie spodziewał, planują wspólny, muzyczny projekt. Influencerka i młoda wokalistka zacieśniają więzi, a wszystko zaczęło się od streama u Łatwoganga. Teraz, po wspólnych imprezach i chrzcinach, szykują świąteczną piosenkę, która ma być hitem. Ciekawe, czy to nowa era przyjaźni, czy po prostu dobrze przemyślana strategia marketingowa.
2: Wiesław Gołas, człowiek, który przeszedł przez piekło gestapowskiego więzienia jako 14-letni wilk, a potem przez dekady rozśmieszał Polskę, zmarł w 2021 roku. Jego życie pełne było dramatów, ale do końca prosił tylko o jedno, żeby wokół było wesoło. Nawet w dniu swoich 90. urodzin, gdy telefon dzwonił bez przerwy, żartował, że od nadmiaru gości dostał już kręćka. Jego ostatnie życzenie? Żebyśmy wszyscy byli uśmiechnięci.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kto by pomyślał, że jedna noc bez snu może przynieść taki hit? Łatwo palni. Maryli Rodowicz, choć napisani w pośpiechu, zdobyli serca Polaków i przez 20 tygodni królowały na szczycie listy przebojów trójki. Wzruszający tekst Jacka Cygana, który wielu przypisuje Agnieszce Osieckiej, powstał w dramatycznych okolicznościach, a jego melancholia do dziś porusza słuchaczy. Cóż, czasem najlepsze dzieła rodzą się w największym chaosie. Na Netflixie zadebiutował film Mniej obcy, opowiadający o życiu Jana Borysewicza z Lady Punk. Produkcja szybko zdobyła serca widzów, ale nie obyło się bez kontrowersji. Joanna Borysewicz, córka gitarzysty, skrytykowała jedną ze scen, twierdząc, że nie oddaje prawdy o jej rodzinie. Mimo to podkreśla, że kocha ojca i nie chce go publicznie atakować. Cóż, rodzinne historie zawsze mają swoje zawirowania, nawet na ekranie. Suzy Quatro, ikona glam rocka, nie wpadła do Wielkiej Brytanii jako gotowy produkt przemysłu muzycznego. Zanim zdobyła serca Brytyjczyków, musiała się nieźle napracować, grając w rodzinnych zespołach z Detroit. Jej przełomowy hit Candy Can z 1973 roku wylądował na szczycie brytyjskich list przebojów, a Suzy stała się symbolem rockowej rewolucji w czarnym, skórzanym kombinezonie. Kto by pomyślał, że dziewczyna z Detroit, która zaczynała jako perkusistka w zespole taty, stanie się jedną z najjaśniejszych gwiazd brytyjskiego glam rocka? Kto by pomyślał, że album nagrany za grosze przez małą, niezależną wytwórnię stanie się jednym z największych hitów lat 90. Smash, The Offspring, wydany w 1994 roku, zaskoczył wszystkich, sprzedając się w milionach egzemplarzy i zdobywając szczyty list przeboju. Początkowo niedoceniany, dzięki wsparciu lokalnej stacji radiowej i niskobudżetowemu teledyskowi, podbił MTV i serca fanów na całym świecie. To dowód, że czasem wystarczy dobra muzyka i odrobina szczęścia, by zdobyć świat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1019 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to również 10 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Centrum Warszawy w sobotę z Wisły wyłowiono zwłoki kobiety w pobliżu ujęcia wody Gruba Kaśka. Tożsamość zmarłej pozostaje nieznana, a policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Służby pracowały na miejscu przez kilka godzin, starając się ustalić przyczyny śmierci. Śledczy nie ujawnili jeszcze żadnych szczegółów dotyczących wieku czy ewentualnych obrażeń ofiary. Na warszawskiej Pradze doszło do tragicznego finału policyjnej interwencji, który teraz znajdzie swój epilog w sądzie. Funkcjonariusz Bartosz Z. usłyszał zarzuty nieuzasadnionego użycia broni, co doprowadziło do śmierci jego kolegi z patrolu. Prokuratura zakończyła śledztwo, a sprawa trafiła do sądu. Bartosz Z. nie przyznaje się do winy i będzie walczył o wolność. Pod Grójcem odkryto fabrykę narkotyków na ogromną skalę. Policja znalazła tam profesjonalną linię produkcyjną i setki kilogramów nielegalnych substancji, w tym mefedron i amfetaminę, o wartości 33 milionów złotych. 5 mężczyzn, w tym 4 Holendrów, usłyszało wyrok 5 lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny, a 2 innych oskarżonych czeka na osobny proces. Od jutra, 12 października, ulica Jagiellońska w Warszawie stanie się jednokierunkowa na odcinku od Marcinkowskiego do Jagiellońskiej 17. Ruch będzie możliwy tylko w stronę Okrzei, co potrwa przez 2 tygodnie. Kierowcy powinni przygotować się na utrudnienia i korzystać z objazdów ulicami Wrzesińską i Kępną. Prace mają zakończyć się 26 października.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Polsce trwa niepokój po serii brutalnych ataków. W piątek 15-latek z powiatu lipskiego opublikował w sieci przerobione zdjęcie, przedstawiające przypadkowego mężczyznę z nożem zamiast telefonu. Fotografia wywołała panikę, a policja szybko ustaliła tożsamość chłopca. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletni. Dziś mija 15 lat od czasu, gdy Kraków został steroryzowany przez tak zwanego Rura Bombera, Rafała K. W czerwcu i lipcu 2011 roku podłożył on 4 bomby domowej roboty, raniąc 6 osób i wywołując panikę wśród mieszkańców. Rafał K. działał pod wpływem ciężkiej choroby psychicznej, wierząc, że atakuje podstawionych ludzi. Sąd umorzył postępowanie karne z powodu jego całkowicie zniesionej poczytalności, umieszczając go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Dramatyczne wydarzenia w Nowym Sączu. Dziś przed południem policja interweniowała na ulicy Lwowskiej, gdzie doszło do strzelaniny. 41-letni mężczyzna, który próbował zaatakować funkcjonariuszy nożem, został postrzelony i zmarł w szpitalu. Ulica Lwowska jest zamknięta, a policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
2: Na pastwisku odkryto martwego konia, a opiekunowie podejrzewają, że zwierzę zostało postrzelone. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, jednak napotykają na liczne trudności. Właściciele konia apelują o rzetelne zbadanie sprawy, podkreślając, że zwierzę było dla nich jak członek rodziny. Na razie brak oficjalnych dowodów potwierdzających tezę o postrzale.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W piątek wieczorem pożar zniszczył zabytkowy domek grabarza w Szczecinie, położony przy Alei Powstańców Wielkopolski. Budynek, związany z dawnym cmentarzem pomorzańskim, od lat był opuszczony i niszczał. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane, a przyszłość obiektu stoi pod znakiem zapytania. Konstrukcja jest poważnie uszkodzona, co stwarza zagrożenie dla osób wchodzących na teren.
2: Ulica Ku Słońcu w Szczecinie to jedna z najbardziej charakterystycznych arterii miasta. Jej nazwa, nadana po wojnie przez architektkę Helenę Kurcjusz, nawiązuje do jej codziennych wędrówek w kierunku słońca. Ulica ma około 4 km długości i prowadzi przez ważne dzielnice, kończąc się przy granicy miasta. Znajduje się przy niej największy w Polsce cmentarz centralny, co nadaje nazwie dodatkowego, symbolicznego znaczenia. Dzień Edukacji Narodowej, znany jako Dzień Nauczyciela, przypada w tym roku w środę, 14 października. Tego dnia nie odbywają się tradycyjne lekcje, ale szkoły pozostają otwarte, oferując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W wielu placówkach organizowane są uroczyste akademie i inne wydarzenia, na które uczniowie są zobowiązani przyjść. Warto pamiętać, że obecność na tych uroczystościach jest często wymagana, a nieobecność powinna być usprawiedliwiona.
1: W meczu Jagiellonii z Górnikiem doszło do kontrowersji związanych z decyzjami sędziego. Hiszpański napastnik Jesús Imaz został sfaulowany, ale arbiter nie zareagował, co wywołało falę krytyki. Piłkarze i eksperci nie kryją zdziwienia, a internauci domagają się reakcji komisji ligi. Sędzia Wojciech Myć nie odniósł się jeszcze do zarzutów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Władze Lubina opublikowały nagrania z monitoringu w windzie przy Moście Przyjaźni, które zszokowały mieszkańców. Na wideo widać wandali, w tym mężczyznę atakującego kamerę nożem oraz osobę dewastującą windę rowerem. Koszty napraw sięgają już ponad 30 tysięcy złotych, a zniszczenia utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Miasto apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących zdarzeń odpowiednim służbom.
1: W 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy Śląsk-Wrocław przegrał z Lechem Poznań 1-4 na Tarczyńskiej Arenie. Mistrz Polski dominował na boisku, a kluczowe bramki zdobyli Filip Jagiełło, Pablo Rodriguez i Patryk Walemark. Mimo porażki na trybunach zasiadło ponad 33 tysiące kibiców. Lech wraca na pozycję lidera, a już za tydzień zmierzy się z Koroną Kielce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku małe zachmurzenie i temperatura 8 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania Joanny Zielewskiej pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożywaniem boczku wieprzowego wędzonego w plastrach Sparti numer 40911. W produkcie wykryto bakterie Listeria monocytogenes, które mogą prowadzić do listeriozy. Producent, firma Bell Polska, rozpoczął już wycofywanie tej partii z rynku. Inspekcja weterynaryjna prowadzi dochodzenie w zakładzie produkcyjnym w Niepołomicach. Konsumentom zaleca się unikanie spożycia tego produktu. W przypadku wystąpienia objawów choroby po jego spożyciu należy skontaktować się z lekarzem.
2: Brytyjska kompania wschodnioindyjska, uznawana za najpotężniejszą korporację w historii, miała własną armię i biła monety, rządząc Indiami jak suwerenne państwo. Powstała pod koniec 1600 roku z inicjatywy królowej Elżbiety I, by przełamać dominację Hiszpanów i Portugalczyków w handlu z Dalekim Wschodem. W szczytowym momencie kontrolowała połowę światowego handlu, a jej prywatna armia liczyła nawet 260 tysięcy żołnierzy. Kompania stała się quasi-państwem, prowadząc wojny i zawierając traktaty. Ostatecznie, po powstaniu Sipajów w 1857 roku, brytyjski rząd przejął kontrolę nad Indiami, a kompania została rozwiązana w 1874 roku. Zakaz handlu w niedzielę, obowiązujący w Polsce od 2018 roku, nadal budzi kontrowersje. Choć miał chronić pracowników, przynosi też straty dla gospodarki. Ekonomiści wskazują, że ograniczenie sprzedaży wpływa na niższy wzrost produktu krajowego brutto. Właściciele galerii handlowych również odczuwają skutki, gdyż koszty utrzymania budynków pozostają wysokie, mimo zamkniętych sklepów. Badania pokazują, że wielu Polaków chciałoby powrotu handlu w niedzielę. Dyskusje na temat przyszłości zakazu wciąż trwają, a propozycje zmian są różnorodne.
1: W Polsce reforma planowania przestrzennego miała uporządkować chaotyczną zabudowę, ale na razie przyniosła więcej problemów. Do końca sierpnia tylko 35% gmin uchwaliło plany ogólne, co oznacza, że większość samorządów nie zdążyła. Brak tych planów nie wstrzymuje całkowicie inwestycji, ale znacznie ogranicza możliwości wydawania nowych decyzji o warunkach zabudowy. Warszawa i Łódź to przykłady miast, które nie zdążyły z uchwaleniem planów. Co wpływa na inwestycje? W Warszawie opóźnienia wynikają z licznych uwag mieszkańców, a w Łodzi krytykowana jest jakość projektu. Reforma, choć potrzebna, wprowadza niepewność dla właścicieli działek i inwestorów.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej osób decyduje się na łączenie etatu z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. To rozwiązanie pozwala uniknąć płacenia składek społecznych z firmy, jeśli zarabiamy co najmniej pensję minimalną na etacie. Jednak składkę zdrowotną trzeba opłacać zarówno z etatu, jak i z działalności. Kluczowe jest też sprawdzenie umowy o pracę pod kątem zakazu konkurencji, by uniknąć problemów prawnych. Warto również skonsultować się z doradcą podatkowym, by wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania. Kolejna pandemia to tylko kwestia czasu, ostrzega profesor Adrian Hill, współtwórca szczepionki AstraZeneca. Eksperci definiują zagrożenie jako choroba X, czyli patogen o wysokiej śmiertelności. Świat jest lepiej przygotowany niż przed COVID-19, ale poziom gotowości wielu krajów to zaledwie 30%. Potencjalne zagrożenia to wirus Nipah i krymsko-kongijska gorączka krwotoczna. Szczepionki pozostają kluczowe, jednak ruchy antyszczepionkowe osłabiają globalną odporność. Tylko 3 kraje są dobrze przygotowane na nową pandemię. W Polsce trwa stopniowe zaostrzanie przepisów dotyczących ogrzewania domów. Właściciele starych pieców węglowych muszą przygotować się na ich wymianę, ponieważ korzystanie z tzw. kopciuchów może być już niezgodne z prawem. Terminy wymiany różnią się w zależności od województwa, a przepisy antysmogowe są coraz bardziej restrykcyjne. Zmiany dotyczą nie tylko urządzeń, ale także paliw, takich jak węgiel kamienny czy ekogroszek. Unia Europejska planuje, by od 2030 roku nowe budynki były bezemisyjne, a do 2040 roku całkowicie wyeliminować kotły na paliwa kopalne. Właściciele domów powinni więc sprawdzić lokalne przepisy, by uniknąć problemów. Przyszłość francusko-niemieckiego projektu czołgu nowej generacji Main Ground Combat System stoi pod znakiem zapytania. Generał Fabien Mandon zasugerował, że Niemcy mogą wycofać się z programu, co wywołało falę spekulacji. Niemieckie Ministerstwo Obrony zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że projekt jest kluczowy dla współpracy obu krajów. Mimo to problemy i zmiany w koncepcji projektu budzą wątpliwości co do jego realizacji. Oba kraje planują teraz skupić się na rozwoju wspólnych technologii, takich jak cyfryzacja i robotyzacja, zamiast tworzyć jeden wspólny czołg.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych zbliża się do wcielenia do służby najnowszego superlotniskowca USS John F. Kennedy. Firma HII ogłosiła, że jej oddział Newport News Shipbuilding uzyskał wstępny odbiór tego okrętu. To kluczowy krok, który pozwala na rozpoczęcie finalnych testów na morzu. Formalne przekazanie lotniskowca planowane jest na wiosnę 2027 roku. USS John F. Kennedy to drugi okręt typu Gerald R. Ford, przystosowany do operowania z myśliwcami F-35C. Wprowadzenie tego lotniskowca do służby to ważny etap dla marynarki wojennej USA.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W barwach szczęścia nadchodzi burzliwy czas dla Karoliny i Bruna Stańskich. W 3418 odcinku Karolina zostanie aresztowana, ale szybko wyjdzie na wolność. Jednak to nie koniec jej problemów. W 3419 odcinku Bruno postanowi usunąć ją z hotelu, co wywoła prawdziwą burzę. W 3420 odcinku, który zostanie wyemitowany 16 października, Bruno powierzy obowiązki Karoliny jej wrogowi, Justinowi. Karolina wpada w furię, gdy dowiaduje się, że nie ma już dostępu do hotelowego systemu. Konflikt między małżonkami narasta, co może zaważyć na przyszłości ich związku. To emocjonujący czas w serialu, którego nie można przegapić.
2: W 3435 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia ponownie zmierzą się z trudnym wyzwaniem. Próbują przekonać Adama do leczenia w zamkniętym ośrodku, ale mężczyzna odmawia. Adam ujawnia, że jego wyprowadzka może nie zakończyć problemów Pyrków. Lucyna, która sprowadziła go do domu, może znaleźć kogoś jeszcze bardziej niebezpiecznego. Pyrkowie stają przed dylematem, czy Adam jest mniejszym złem. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany w czwartek, 5 listopada o godzinie 25 na TVP 2. W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP 1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil i Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
1: Turecka telenowela Panna Młoda wkracza w emocjonujący 234 odcinek, który zostanie wyemitowany 27 października na antenie TVP 2. Historia Hanser, która zaaranżowała ślub z Cichanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata, zaskakuje nowymi zwrotami akcji. W nadchodzącym odcinku Bejza zmierzy się z trudami pracy w salonie Jący, a sama właścicielka zyska nowych klientów dzięki wsparciu Cemila. Hanser przekaże Cichanowi niepokojące wieści o Melichu, który wyrusza w kolejny rejs. Cemil z kolei ukrywa przed Derią swoje zaangażowanie w biznes Jący. W rolach głównych zobaczymy Talia Celebi jako Hanser i Turkseva jako Cichana. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, obiecuje długie lata emocji dla widzów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka? Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć.
2: W najnowszym 4301 odcinku serialu Na Wspólnej Ewelina, mimo dramatycznych przeżyć, ulegnie manipulacjom Grega i opuści szpital psychiatryczny. Jagoda, podążając za matką, zdecyduje się na powrót do domu rodzinnego, co budzi ogromny niepokój Weroniki. Greg, chcąc stworzyć obraz idealnej rodziny, angażuje się w domowe obowiązki. Jednak jego działania spotykają się z rezerwą ze strony córki. Weronika, zaniepokojona sytuacją, podejmuje próbę konfrontacji z Eweliną, lecz ta odmawia powrotu do poprzedniego życia. Emocje sięgają zenitu, a Greg nie waha się użyć gruźb wobec Weroniki. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października o godzinie 20.15 na antenie TVN. W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
1: Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Gdańsku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 10 stopni. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polskie służby postawiono w stan gotowości po otrzymaniu anonimowego zgłoszenia o planowanym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zgłoszenie zawierało informacje o poszukiwaniu ochotników do zamachu z użyciem broni palnej. Rzecznik służb specjalnych ocenił sytuację jako wyjątkowo niepokojącą, z dużym prawdopodobieństwem spełnienia groźby. W związku z tym zwołano nadzwyczajną naradę z udziałem kierownictwa policji, SOP oraz ABW. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego. Celem jest obniżenie cen paliw na rynkach światowych. W ramach umowy Rosja dostarczy niecałe 5 milionów ton oleju, a pierwsza transza trafi na rynek natychmiast. Trump ostro skrytykował prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego za ataki na rosyjskie rafinerie, sugerując potrzebę zmiany przywództwa w Kijowie.
1: Niemiecka policja zatrzymała polską ciężarówkę na autostradzie A99 w Bawarii, przewożącą 139 świń do Włoch. Zwierzęta były transportowane w nieodpowiednich warunkach, bez dostępu do wody, a pojazd miał poważne usterki techniczne. Transport został wstrzymany, a świnie wróciły do miejsca załadunku. Kierowca zapłacił kaucję, a polskiej firmie transportowej grozi wysoka kara finansowa. Tragiczny wypadek w Yorkshire Wildlife Park w Anglii. Mężczyzna zginął po tym, jak wszedł na wybieg tygrysów i został zaatakowany przez jedno ze zwierząt. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia, a park pozostaje zamknięty.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Piotr Fudala, 33-letni Polak z Lockport, Illinois, został ponownie zatrzymany za posiadanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Były żołnierz Gwardii Narodowej USA złamał warunki nadzoru kuratorskiego, co doprowadziło do jego aresztowania. W jego telefonie znaleziono około 40 zdjęć i 9 filmów o nielegalnej treści. Prokuratura postawiła mu 6 nowych zarzutów i domaga się, by pozostał w areszcie do czasu nowego procesu.
1: Pod koniec września w Katowicach 9-letni chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, zaniepokojony stanem zdrowia swojej mamy. Na miejsce, jako pierwsi, dotarli policjanci, którzy udzielili kobiecie wsparcia, a chłopcu zapewnili poczucie bezpieczeństwa. Po przyjeździe ratowników medycznych kobieta została przekazana pod ich opiekę. Jej szybki powrót do zdrowia to zasługa właściwej reakcji dziecka, co podkreśla znaczenie edukacji najmłodszych w zakresie korzystania z numeru alarmowego. Skrystalizowany miód to naturalne zjawisko, które nie oznacza, że produkt się zepsuł. Proces ten zależy od rodzaju miodu, proporcji cukrów i warunków przechowywania. Miód, mimo zmiany konsystencji, zwykle nadaje się do spożycia. Jeśli preferujesz płynną formę, wystarczy delikatnie ogrzać słoik w ciepłej wodzie.
2: Policjanci z Siedlec wspólnie z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej przeprowadzili akcję przeciwko nielegalnym grom hazardowym. W wyniku kontroli 2 lokali w mieście zabezpieczono 12 automatów do gier oraz ponad 27 tysięcy złotych w gotówce. Działania te są częścią szerszej walki z nielegalnym hazardem w regionie. Organizowanie takich gier bez koncesji wiąże się z surowymi karami, w tym grzywnami i karą więzienia.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ręczniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność. Jesienią wiele osób zauważa osłabienie i wypadanie włosów. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto zwrócić uwagę na dietę. Produkty bogate w białko, takie jak jajka, ryby czy rośliny strączkowe, mogą poprawić kondycję włosów. Jeśli jednak wypadanie włosów jest nasilone i długotrwałe, warto skonsultować się z lekarzem.
1: W Miłkowie Kolonii doszło do tragicznego wybuchu domu jednorodzinnego. Wstępne ustalenia wskazują na działanie gazu jako przyczynę eksplozji. W gruzowisku znaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. Policja i prokuratura kontynuują śledztwo, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Mazowieccy policjanci zatrzymali grupę nieletnich w związku z groźbami i zapowiedziami przemocy w internecie. W Żyrardowie, Płocku i Przasnyszu zabezpieczono niebezpieczne przedmioty. 15-latek z powiatu żyrardowskiego trafił do ośrodka wychowawczego, a 17-latek z Przasnysza usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu. Policja podkreśla, że bezpieczeństwo w szkołach jest priorytetem i apeluje o rozwagę w publikacjach internetowych.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W lutym 2020 roku Sejm przegłosował przyznanie niecałych 2 miliardów złotych dla TVP i Polskiego Radia, mimo sprzeciwu opozycji, która chciała przeznaczyć te środki na onkologię. Podczas burzliwych obrad posłanka PiS, Joanna Lichocka, wykonała gest środkowym palcem w kierunku opozycji, co wywołało kontrowersje. Komisja Etyki Poselskiej ukarała ją naganą, jednak Prezydium Sejmu uchyliło tę karę. Lichocka została też odwołana, a potem przywrócona na stanowisko wiceprzewodniczącej Komisji Kultury.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 12 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 12 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Dzisiejszy ciepły dzień to doskonała okazja, by cieszyć się ostatnimi barwami jesieni.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na roztańczonym PGE Narodowym trwa jubileuszowa 10. edycja, a Zenek Martyniuk, niczym ojciec chrzestny, znów podbił serca fanów swoją nową wersją hitu Przez Twe Oczy Zielone. Jednak zanim koncert się rozpoczął, doszło do małego zamieszania. Żona Zenka, Danuta Martyniuk, próbowała dostać się za kulisy, ale ochrona postanowiła zagrać w strażników. Na szczęście Zenek, jak prawdziwy rycerz, uratował sytuację, wychodząc na buszka. Wszystko skończyło się szczęśliwie, a publiczność mogła cieszyć się muzyką. Grzegorz Krychowiak, znany z boisk piłkarskich, zaskoczył wszystkich na roztańczonym narodowym, chwytając za mikrofon i rapując u boku Anastazji Macią. Kto by pomyślał, że były reprezentant Polski ma w sobie tyle muzycznego talentu? Internauci są zachwyceni, a jego występ wywołał prawdziwą burzę pozytywnych komentarzy. Czyżbyśmy mieli nową gwiazdę rapu? Cóż, wygląda na to, że Krychowiak nie przestaje nas zadziwiać.
2: Iwona Pawlowicz, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, zaskakuje szczerością w rozmowie o starzeniu się. Zamiast udawać, że każda zmarszczka to powód do radości, przyznaje, że upływ czasu to nie tylko estetyczne wyzwanie, ale i fizyczne ograniczenia. Pawlowicz nie zamierza jednak walczyć z naturą, a raczej cieszyć się każdym kolejnym rokiem, choćby z lekkim przymrużeniem oka. Jak sama mówi, lepiej być po, niż nie doświadczyć tej przyjemności wcale.
1: Cóż za niespodzianka. Lalka Bolesława Prusa. Szkolna lektura, która niejednemu uczniowi spędzała sen z powiek, teraz przyciąga tłumy do kin. Nowa ekranizacja z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych już w 2 tygodnie zgromadziła 1 000 000 widzów. Wygląda na to, że miłość Wokulskiego do Łęckiej wciąż rozpala serca. A może to po prostu magia polskiego kina. Niezależnie od powodu, Lalka triumfalnie powraca na wielki ekran, a widzowie z chęcią wracają do kin po długiej przerwie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Marcelina Zawadzka i Max Glöckner świętują 2. urodziny swojego syna Leonidasa, a przy okazji serwują nam kolejną porcję rodzinnej sielanki na Instagramie. Zdjęcia z worów tucholskich, stylizacje boho i wzruszające wpisy. Wszystko to, co idealnie pasuje do niedzielnego przeglądania mediów społecznościowych. Leonidas, dorastający w trójjęzycznym środowisku, ma szansę stać się poliglotą, a jego rodzice nie przestają zachwycać się swoją rodzinną podróżą. Cóż, pozostaje nam tylko życzyć im kolejnych lat pełnych miłości i odkrywania świata.
2: Polskie gwiazdy znowu zaskakują. Dawid Kwiatkowski i Michał Wiśniewski, mimo katolickich korzeni, postanowili pójść w stronę protestantyzmu. Tomasz Karolak i Anna Samusionek również zmienili duchowy kurs, a Maja Frykowska zaangażowała się w zielonoświątkową wspólnotę. Tymczasem Maja Ostaszewska od zawsze była wierna buddyzmowi, a Magda Gessler łączy prawosławie z katolickimi tradycjami. A Andrzej Sołtysik z miłości do Shadi Nugut przeszedł na islam, choć nie praktykuje. Cóż, w świecie celebrytów duchowe poszukiwania to prawdziwy rollercoaster.
1: Dzień nauczyciela, czyli czas, kiedy uczniowie prześcigają się w pisaniu życzeń po angielsku i niemiecku, by zaskoczyć swoich nauczycieli. Gotowe formułki, które można przepisać na ozdobną kartkę, mają być wyrazem wdzięczności i szacunku. Cóż, nic tak nie mówi "doceniam cię", jak skopiowane życzenia z internetu. Może czas na coś bardziej od serca, zamiast kolejnej laurki z gotowca?
2: Eddie, kultowy symbol Iron Maiden, zaczynał jako krwawiąca głowa nad perkusją w klubach, a teraz jest bardziej rozpoznawalny niż niejedna gwiazda rocka. Od ulicznego upiora po egipski monument i cyborga, Eddie przeszedł niesamowitą metamorfozę, ale zawsze zachowywał swoje charakterystyczne zęby i upiorną twarz. Derek Riggs, twórca pełnopostaciowego Eddiego, udowodnił, że horror najlepiej działa w znajomym otoczeniu, a nie w zamkach i mgle. To właśnie dzięki niemu Eddie stał się nieodłącznym elementem miejskiej rzeczywistości i trwałym symbolem zespołu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ach, te niezapomniane chwile, kiedy to zespół Heart w 2012 roku zagrał Stairway to Heaven przed samymi legendami Led Zeppelin. Robert Plant, Jimmy Page i John Paul Jones siedzieli w pierwszym rzędzie, a Plant nie krył łez wzruszenia, zwłaszcza gdy na scenie pojawił się Jason Bonham, syn zmarłego perkusisty Johna Bonhama. Występ, który odbywał się pod ogromną presją, zakończył się owacjami na stojąco i osobistymi gratulacjami od samych twórców. A wszystko to wobec obecności prezydenta Baracka Obamy. Cóż, nie każda interpretacja Stairway to Heaven kończy się takim sukcesem.
2: David Byrne i jego legendarny, gigantyczny szary garnitur z filmu Stop Making Sense to prawdziwy majstersztyk scenicznego absurdu. Nie, to nie był przypadkowy żart ani pomysł reżysera Jonathana Demme'a, ale efekt inspiracji japońskim teatrem, który Byrne przekształcił w surrealistyczny spektakl. Garnitur, który wyglądał, jakby miał własne życie, stał się ikoną, a nie satyrą na biznesmena, jak niektórzy sądzili. To nie Byrne poruszał kostiumem, ale kostium zdawał się poruszać Byrnem, tworząc niezapomniane widowisko. Jack White i jego magiczna gitara, która udaje bas, stworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów XXI wieku. Seven Nation Army z albumu Elephant to dowód, że czasem mniej znaczy więcej. Wystarczy gitara, perkusja i odrobina kreatywności. Bez basisty, bez problemu. A mimo to utwór zdobył Grammy i podbił stadiony na całym świecie. Kto by pomyślał, że dźwięk z gitary może stać się hymnem tłumów?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Przyjazna temperatura wprowadza delikatny rytm jesiennego dnia. Czas na spacer w spokojnej atmosferze.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Pod Grójcem odkryto nielegalną fabrykę narkotyków. Policja zabezpieczyła tam setki kilogramów środków odurzających i broń palną. Wartość przejętego towaru to 33 miliony złotych. 5 mężczyzn, w tym 4 obywateli Holandii, zostało skazanych na 5 lat więzienia. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
1: 8 kibiców padło ofiarą oszustwa, kupując podrobione bilety na mecz polskiej reprezentacji na Stadionie Narodowym. Policja zatrzymała 22-latka, który miał przy sobie więcej fałszywych wejściówek i planował kolejne oszustwa. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a prokuratura nałożyła na niego dozór policyjny. Śledztwo w tej sprawie trwa.
0: Warszawa obchodzi 30-lecie miejskiego systemu informacji, który na zawsze odmienił wygląd stolicy. Charakterystyczne niebieskie i czerwone tablice, wprowadzone w latach 90., uporządkowały przestrzeń miejską i ułatwiły poruszanie się po mieście. System, zarządzany przez Zarząd Dróg Miejskich, stał się wzorem dla innych polskich miast. Mimo rozwoju technologii, tradycyjne tablice wciąż są niezastąpione w orientacji i odkrywaniu historii Warszawy.
1: Na Podlasiu doszło do tragicznego wypadku. W sobotę wieczorem na trasie między Milejczycami a Czeremchą 35-letnia kobieta kierująca Oplem Vectrą zginęła, gdy jej samochód uderzył w drzewo. Kobieta podróżowała sama. Policja bada przyczyny tego zdarzenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: 3 konie pod opieką Kancelarii Prezydenta. Edzio, Ramzes i Aramis wywołały polityczną burzę. Pytania dotyczące kosztów ich utrzymania i użytkowników wzbudziły kontrowersje. Zwłaszcza, że prezydenta Karola Nawrockiego nikt nie widział w siodle. Donald Tusk i inni politycy ostro skomentowali sytuację, podkreślając, że sami jeździli za własne pieniądze. Kancelaria zapewnia, że obecność zwierząt w prezydenckich rezydencjach to wieloletnia praktyka.
0: Przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie trwają protesty przeciwko potencjalnemu siłowemu przejęciu instytucji. Ostatnio do zgromadzonych dołączył poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus wraz z mieszkańcami Opoczna. Grupa przybyła w tradycyjnych strojach, częstując zalewajką i ciastem drożdżowym, by podkreślić przywiązanie do tradycji i wartości. Protestujący wyrażają swój sprzeciw wobec podporządkowania Trybunału obecnej większości politycznej.
1: Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz znalazł się w centrum kontrowersji po obraźliwych słowach skierowanych do dziennikarki TVP Info Justyny Dobrosz-Oracz. Berkowicz odmówił rozmowy z dziennikarką, nazywając ją kurtyzaną, co wywołało oburzenie i zapowiedź pozwu. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz posłowie Koalicji Obywatelskiej zwrócili się do Komisji Etyki o ukaranie posła. Karina Bosak, koleżanka partyjna Berkowicza, uznała jego słowa za nieodpowiednie i wezwała do przeprosin. Sejm przyjął nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa dzieci w sieci, które teraz trafiły do Senatu. Nowelizacja ma ułatwić blokowanie nielegalnych treści, a prezes UKE będzie prowadził rejestr stron naruszających prawo. Po serii ataków w szkołach i pogłoskach o Krwawym Piątku policja sprawdziła ponad 10 tysięcy placówek, zatrzymując 10 osób. Eksperci podkreślają, że same regulacje nie wystarczą i potrzebna jest edukacja rodziców oraz nauczycieli.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express. Prezydent Karol Nawrocki cieszy się większym zaufaniem Polaków w kwestii relacji ze Stanami Zjednoczonymi niż rząd Donalda Tuska. Z najnowszego sondażu wynika, że 38% respondentów uważa, że prezydent lepiej działa na rzecz współpracy z USA, podczas gdy rząd uzyskał 19% poparcia. Aż 43% badanych nie wskazało żadnego lidera, co pokazuje sceptycyzm wobec spójności polskiej polityki zagranicznej. Sondaż przeprowadzono na początku października na próbie ponad 1000 dorosłych Polaków. Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe wystawiły wspólną kandydatkę na prezydenta Krakowa, senator Monikę Piątkowską. Współpraca obu partii układa się dobrze, co potwierdza także realizacja programu SAFE. Mimo obaw o utratę podmiotowości, PSL prawdopodobnie pójdzie do wyborów parlamentarnych w 2027 roku razem z KO, gdyż inne scenariusze są dla ludowców bardziej ryzykowne. Sondaże pokazują, że wyborcy obu partii popierają wspólny start.
1: Imię Minerva, znane z serii o Harrym Potterze, ma starożytne rzymskie korzenie i symbolizuje mądrość oraz intelekt. W Polsce nie jest ono popularne. Nosi je zaledwie 11 dziewczynek. Minerva była rzymską boginią mądrości, co doskonale pasuje do postaci profesor McGonagall z Hogwartu. Mimo globalnej rozpoznawalności w naszym kraju pozostaje rzadkością.
0: Jesienią 2026 roku moda stawia na reinterpretację klasyki. Swetry z warkoczowym splotem i frędzle w minimalistycznym wydaniu to kluczowe trendy sezonu. Kasia Tusk pokazuje, jak łączyć te elementy w eleganckie stylizacje, stawiając na monochromatyczne palety i subtelne akcesoria. Jej wybory podkreślają ducha quiet luxury i współczesnego minimalizmu.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, nigdy nie zdecydował się na małżeństwo, mimo że w jego życiu nie brakowało kobiet. W książce Jarosław Tajemnice Kaczyńskiego ujawniono, że jego wielka miłość zakończyła się boleśnie z powodu sprzeciwu ojca dziewczyny. Sam Kaczyński przyznał, że poświęcił się polityce, a na małżeństwo nie miałby czasu. Mimo to utrzymuje ciepłe kontakty z dawną ukochaną.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 9 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 12 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze przypomina, że jesień kryje w sobie wyjątkową magię.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Expo.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożywaniem boczku wieprzowego wędzonego w plastrach z partii numer 40911. W produkcie wykryto bakterie Listeria monocytogenes, które mogą prowadzić do listeriozy. Producent, firma Bell Polska, rozpoczął już wycofywanie tej partii z rynku. Inspekcja weterynaryjna prowadzi dochodzenie w zakładzie produkcyjnym w Niepołomicach. Konsumentom zaleca się unikanie spożycia tego produktu. W przypadku wystąpienia objawów choroby po jego spożyciu należy skontaktować się z lekarzem.
2: Brytyjska kompania wschodnioindyjska, uznawana za najpotężniejszą korporację w historii, miała własną armię i biła monety, rządząc Indiami jak suwerenne państwo. Powstała pod koniec 1600 roku z inicjatywy królowej Elżbiety I, by przełamać dominację Hiszpanów i Portugalczyków w handlu z Dalekim Wschodem. W szczytowym momencie kontrolowała połowę światowego handlu, a jej prywatna armia liczyła nawet 260 tysięcy żołnierzy. Kompania stała się quasi-państwem, prowadząc wojny i zawierając traktaty. Ostatecznie, po powstaniu Sipajów w 1857 roku, brytyjski rząd przejął kontrolę nad Indiami, a kompania została rozwiązana w 1874 roku. Zakaz handlu w niedzielę, obowiązujący w Polsce od 2018 roku, nadal budzi kontrowersje. Choć miał chronić pracowników, przynosi też straty dla gospodarki. Ekonomiści wskazują, że ograniczenie sprzedaży wpływa na niższy wzrost produktu krajowego brutto. Właściciele galerii handlowych również odczuwają skutki, gdyż koszty utrzymania budynków pozostają wysokie, mimo zamkniętych sklepów. Badania pokazują, że wielu Polaków chciałoby powrotu handlu w niedzielę. Dyskusje na temat przyszłości zakazu wciąż trwają, a propozycje zmian są różnorodne.
1: W Polsce reforma planowania przestrzennego miała uporządkować chaotyczną zabudowę, ale na razie przyniosła więcej problemów. Do końca sierpnia tylko 35% gmin uchwaliło plany ogólne, co oznacza, że większość samorządów nie zdążyła. Brak tych planów nie wstrzymuje całkowicie inwestycji, ale znacznie ogranicza możliwości wydawania nowych decyzji o warunkach zabudowy. Warszawa i Łódź to przykłady miast, które nie zdążyły z uchwaleniem planów, co wpływa na inwestycje. W Warszawie opóźnienia wynikają z licznych uwag mieszkańców, a w Łodzi krytykowana jest jakość projektu. Reforma, choć potrzebna, wprowadza niepewność dla właścicieli działek i inwestorów.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej osób decyduje się na łączenie etatu z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. To rozwiązanie pozwala uniknąć płacenia składek społecznych z firmy, jeśli zarabiamy co najmniej pensję minimalną na etacie. Jednak składkę zdrowotną trzeba opłacać zarówno z etatu, jak i z działalności. Kluczowe jest też sprawdzenie umowy o pracę pod kątem zakazu konkurencji, by uniknąć problemów prawnych. Warto również skonsultować się z doradcą podatkowym, by wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania. Kolejna pandemia to tylko kwestia czasu, ostrzega profesor Adrian Hill, współtwórca szczepionki AstraZeneca. Eksperci definiują zagrożenie jako choroba X, czyli patogen o wysokiej śmiertelności. Świat jest lepiej przygotowany niż przed COVID-19, ale poziom gotowości wielu krajów to zaledwie 30%. Potencjalne zagrożenia to wirus Nipah i krymsko-kongijska gorączka krwotoczna. Szczepionki pozostają kluczowe, jednak ruchy antyszczepionkowe osłabiają globalną odporność. Tylko 3 kraje są dobrze przygotowane na nową pandemię. W Polsce trwa stopniowe zaostrzanie przepisów dotyczących ogrzewania domów. Właściciele starych pieców węglowych muszą przygotować się na ich wymianę, ponieważ korzystanie z tak zwanych kopciuchów może być już niezgodne z prawem. Terminy wymiany różnią się w zależności od województwa, a przepisy antysmogowe są coraz bardziej restrykcyjne. Zmiany dotyczą nie tylko urządzeń, ale także paliw, takich jak węgiel kamienny czy ekogroszek. Unia Europejska planuje, by od 2030 roku nowe budynki były bezemisyjne, a do 2040 roku całkowicie wyeliminować kotły na paliwa kopalne. Właściciele domów powinni więc sprawdzić lokalne przepisy, by uniknąć problemów. Przyszłość francusko-niemieckiego projektu czołgu nowej generacji Main Ground Combat System stoi pod znakiem zapytania. Generał Fabien Mandon zasugerował, że Niemcy mogą wycofać się z programu, co wywołało falę spekulacji. Niemieckie Ministerstwo Obrony zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że projekt jest kluczowy dla współpracy obu krajów. Mimo to problemy i zmiany w koncepcji projektu budzą wątpliwości co do jego realizacji. Oba kraje planują teraz skupić się na rozwoju wspólnych technologii, takich jak cyfryzacja i robotyzacja, zamiast tworzyć jeden wspólny czołg.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych zbliża się do wcielenia do służby najnowszego superlotniskowca USS John F. Kennedy. Firma HII ogłosiła, że jej oddział Newport News Shipbuilding uzyskał wstępny odbiór tego okrętu. To kluczowy krok, który pozwala na rozpoczęcie finalnych testów na morzu. Formalne przekazanie lotniskowca planowane jest na wiosnę 2027 roku. USS John F. Kennedy to drugi okręt typu Gerald R. Ford, przystosowany do operowania z myśliwcami F-35C. Wprowadzenie tego lotniskowca do służby to ważny etap dla marynarki wojennej USA.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 10 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić też 10 stopni Celsjusza. Dzisiejsza ciepła aura to doskonała okazja, by zadbać o siebie i zwolnić tempo w rytmie jesiennego dnia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3435 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia ponownie zmierzą się z trudnym wyzwaniem. Próbują przekonać Adama do leczenia w zamkniętym ośrodku, ale mężczyzna odmawia. Adam ujawnia, że jego wyprowadzka może nie zakończyć problemów Pyrków. Lucyna, która sprowadziła go do domu, może znaleźć kogoś jeszcze bardziej niebezpiecznego. Pyrkowie stają przed dylematem, czy Adam jest mniejszym złem. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany w czwartek, 5 listopada o godzinie 25 na TVP 2. W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP 1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
2: W najnowszym, 4275 odcinku Pierwszej Miłości Oscar obejmie stanowisko prezesa Wexler Development. Decyzja Karola o przekazaniu władzy w firmie wywoła niemałe zamieszanie. Oscar szybko przekona się, że nowe obowiązki to nie tylko prestiż, ale i poważne wyzwania. Już na początku swojej prezesury postanowi przejąć kluczowego klienta, którego pozyskała jego żona, Kalina. Ta decyzja może jednak kosztować go nie tylko ważny kontrakt, ale i spokój w małżeństwie. Makowski, kluczowy kontrahent, jasno da do zrozumienia, że chce współpracować wyłącznie z Kaliną. Oscar stanie przed trudnym wyborem, czy wycofać się z decyzji, czy ryzykować utratę klienta i napięcia w związku. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 29 października, o godzinie 18 na Polsacie. Pierwsza Miłość zbliża się do emocjonującego 4277 odcinka, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 18 na Polsacie. Marysia przeżyje prawdziwy koszmar, gdy jej córka Julka nie wróci na noc do domu, a jej telefon pozostanie w pokoju. Strach o córkę szybko przerodzi się w napięcie między Marysią a Kacprem, prowadząc do ostrej kłótni. Sytuację zaogni powrót Pawła, biologicznego ojca Julki, który nie zamierza bezczynnie przyglądać się konfliktowi. Czy to on rozpocznie poszukiwania zaginionej córki? Zniknięcie Julki nastąpi w momencie, gdy rywalizacja między Pawłem a Kacprem o jej uwagę osiągnie szczyt. W tej atmosferze napięcia i niewypowiedzianych pretensji rodzina stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W najnowszym 4301 odcinku serialu Na Wspólnej Ewelina, mimo dramatycznych przeżyć, ulegnie manipulacjom Grega i opuści szpital psychiatryczny. Jagoda, podążając za matką, zdecyduje się na powrót do domu rodzinnego, co budzi ogromny niepokój Weroniki. Greg, chcąc stworzyć obraz idealnej rodziny, angażuje się w domowe obowiązki. Jednak jego działania spotykają się z rezerwą ze strony córki. Weronika, zaniepokojona sytuacją, podejmuje próbę konfrontacji z Eweliną, lecz ta odmawia powrotu do poprzedniego życia. Emocje sięgają zenitu, a Greg nie waha się użyć gruźb wobec Weroniki. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października, o godzinie 20.15 na antenie TVN.
2: M jak miłość w 1948 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Policja odkrywa ślady krwi w mieszkaniu zaginionego Sowińskiego, a Jakub, detektyw, wkracza do akcji na prośbę Marcina. Olek, młodszy brat Marcina, staje się głównym podejrzanym, choć nie pamięta, co robił feralnej nocy. W sypialni Sowińskiego Jakub znajduje wisiorek należący do Kasi, byłej żony. Czy to ona jest kluczem do rozwiązania zagadki? Odcinek pełen napięcia i tajemnic zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 20.50. na TVP 2.
1: W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
2: Fani lalki Bolesława Prusa mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć lalkę na nowo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 10 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić również 10 stopni Celsjusza. Dzisiejsza przyjazna temperatura przypomina, że jesień nie musi być ponura. Warto cieszyć się jej urokami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
7: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
6: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na Cyprze i w południowej Grecji wciąż panuje letnia aura z temperaturami sięgającymi 27 stopni. To idealny czas na podróż, zwłaszcza że ceny lotów są teraz bardzo atrakcyjne. Z Krakowa na Rodos polecimy już za 65 zł, a z Poznania do Pafos za 166 zł. Dodatkowo po sezonie spadają też ceny noclegów, co czyni te miejsca jeszcze bardziej kuszącymi dla turystów. Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego. Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada. Ogrzewanie podłogowe to wygodny sposób na ciepło w domu, ale warto pamiętać o kilku zasadach. Ciężkie meble i grube dywany mogą ograniczać efektywność systemu, blokując przepływ ciepła. Przed sezonem grzewczym warto przemyśleć aranżację wnętrza, by zapewnić lepszy komfort cieplny. Czasem niewielka zmiana ustawienia mebli może znacząco poprawić działanie ogrzewania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Coraz więcej osób odczuwa presję, by natychmiast odpowiadać na wiadomości, co może prowadzić do cyfrowego zmęczenia. Odruchowe reagowanie na każde powiadomienie utrudnia koncentrację i może sprawić, że kontakt z bliskimi zacznie przypominać obowiązek. Eksperci radzą, by ustalać własne zasady korzystania z telefonu, takie jak wyciszanie powiadomień podczas odpoczynku. Stawianie granic w komunikacji pozwala lepiej zadbać o równowagę między relacjami a własnym czasem.
2: W Kojnowie zatrzymano 26-letnią kobietę i jej partnera za próbę oszustwa internetowego. Kobieta została przyłapana na gorącym uczynku, gdy próbowała wypłacić pieniądze z bankomatu. Czujność kupującego, który zauważył nieprawidłowości, pozwoliła na szybkie działanie policji. Oboje usłyszeli zarzuty, a za przestępstwo grozi im do 8 lat więzienia. Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek. Imię Minerva, znane z serii o Harrym Potterze, ma starożytne rzymskie korzenie i symbolizuje mądrość oraz intelekt. W Polsce nie jest ono popularne. Nosi je zaledwie 11 dziewczynek. Minerva była rzymską boginią mądrości, co doskonale pasuje do postaci profesor McGonagall z Hogwartu. Mimo globalnej rozpoznawalności w naszym kraju pozostaje rzadkością.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Aktor Arkadiusz Jakubik zdominował tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, prezentując aż 5 filmów ze swoim udziałem. Wśród nich znalazł się Nasza Rewolucja, gdzie wcielił się w postać Jacka Kuronia, znanego działacza opozycyjnego. Jakubik podkreślał, że rola ta była dla niego wyjątkowym wyzwaniem, skupiając się na emocjach postaci. Festiwal był także okazją do zaprezentowania filmu Archiwum Rodzinnego Końca Świata, wyreżyserowanego przez jego syna Jakuba Jakubika.
3: Jesienią 2026 roku moda stawia na reinterpretację klasyki. Swetry z warkoczowym splotem i frędzle w minimalistycznym wydaniu to kluczowe trendy sezonu. Kasia Tusk pokazuje, jak łączyć te elementy w eleganckie stylizacje, stawiając na monochromatyczne palety i subtelne akcesoria. Jej wybory podkreślają ducha quiet luxury i współczesnego minimalizmu. Karol i Marta Nawrotcy zakończyli wizytę na Filipinach, która była pierwszym takim wydarzeniem w historii polsko-filipińskich relacji dyplomatycznych. Marta Nawrocka odwiedziła kursy krawieckie dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej, organizowane przez siostry zakonne. Kursantki uczą się tam kroju i szycia oraz podstaw przedsiębiorczości, co daje im szansę na niezależność finansową. Po ukończeniu kursu otrzymują maszyny do szycia i materiały, co pozwala im rozpocząć własną działalność.
2: Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, nigdy nie zdecydował się na małżeństwo, mimo że w jego życiu nie brakowało kobiet. W książce Jarosław Tajemnice Kaczyńskiego ujawniono, że jego wielka miłość zakończyła się boleśnie z powodu sprzeciwu ojca dziewczyny. Sam Kaczyński przyznał, że poświęcił się polityce, a na małżeństwo nie miałby czasu. Mimo to utrzymuje ciepłe kontakty z dawną ukochaną.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Beata Szydło była premier Polski. Ukończyła etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 roku. Później zdobyła wykształcenie podyplomowe z zarządzania kulturą oraz zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej. Jej ścieżka edukacyjna może zaskoczyć, biorąc pod uwagę jej późniejszą karierę polityczną.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 12 stopni. Dzisiejsza ciepła aura to idealny moment na spacer w parku i oddech w jesiennej scenerii.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 20 lat po zakończeniu Magdy M. fani wciąż marzą o powrocie ulubionego serialu. Katarzyna Bujakiewicz, niezapomniana Mariolka, zdradziła, że chętnie wróciłaby na plan, ale tylko z całą dawną ekipą. Jednakże, jak sama przyznaje, oczekiwania widzów urosły do niebotycznych rozmiarów, co może być przeszkodą nie do pokonania. Cóż, może czasem lepiej zostawić legendę w spokoju, niż ryzykować rozczarowanie. Pokonania. Cóż.

0: przyszłością i nieoczekiwanym uczuciem. Czy to kolejny hit, czy może tylko kolejna próba wyciśnięcia łez z nastolatków? Czas pokaże. Kaja, jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek, znów zmaga się z trudnymi chwilami. Po stracie rodziców i psa teraz pożegnała ukochaną kotkę. Jakby tego było mało, wciąż musi mierzyć się z hejtem w sieci, który, jak się okazuje, nie pochodzi od bezdusznych botów, ale od prawdziwych ludzi. Wydaje się, że popularność ma swoją cenę, a Kaja płaci ją wyjątkowo drogo.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Na roztańczonym Narodowym Maryla Rodowicz i Roxana Węgiel stworzyły duet, który miał być hitem wieczoru. Niestety, zamiast muzycznej uczty, fani dostali niespodziankę w postaci wpadki. Okazało się, że trzy utwory Maryli nie zmieściły się w przewidzianym czasie, więc trzeba było je skrócić. Na scenie stres zrobił swoje, a chórki zaczęły śpiewać refren, gdy Maryla czekała na zwrotkę. Legenda polskiej muzyki przeprosiła fanów, tłumacząc, że śpiewanie na żywo to prawdziwe pole minowe. Cóż, nawet najlepszym zdarzają się potknięcia.
0: Na Stadionie Narodowym nawet żona króla disco polo musi mieć przepustkę. Danuta Martyniuk, mimo swojego rozpoznawalnego nazwiska, nie została wpuszczona na teren bez odpowiednich dokumentów. Na ratunek przybył sam Zenon, który, zanim pomógł ukochanej, postanowił jeszcze zapalić papierosa. Cóż, nawet gwiazdy muszą czasem poczekać na swoją kolej. Wiesław Gołas, człowiek, który przeszedł przez piekło gestapowskiego więzienia jako 14-letni wilk, a potem przez dekady rozśmieszał Polskę, zmarł w 2021 roku. Jego życie pełne było dramatów, ale do końca prosił tylko o jedno, żeby wokół było wesoło. Nawet w dniu swoich 90. urodzin, gdy telefon dzwonił bez przerwy, żartował, że od nadmiaru gości dostał już kręćka. Jego ostatnie życzenie? Żebyśmy wszyscy byli uśmiechnięci. W polskim internecie zawrzało po tym, jak młody chłopak podał swojej prababci ostrą pizzę od książula, a reakcja seniorki była bezcenna. Stwierdziła, że zaraz umrze. Choć nagranie zniknęło z TikToka, wciąż krąży w sieci, wywołując burzę komentarzy. Skolim, znany wokalista, stanął w obronie chłopca, podkreślając, że ich relacja jest pełna humoru i zrozumienia. Cóż, może to nowa forma rodzinnej rozrywki?
1: To są wiadomości w Radiu Super Express. Mandaryna, znana z hitów, które kiedyś nuciła cała Polska, wraca na scenę. Po latach przerwy, spowodowanej pamiętną wpadką w Sopocie, Mata Wiśniewska znów błyszczy, tym razem na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Co ciekawe, jej wykształcenie nie ma nic wspólnego z tańcem ani śpiewem, a raczej z aktorstwem i reklamą. Kto by pomyślał, że Mandaryna to nie tylko tancerka, ale i absolwentka szkoły projektowania i reklamy.
0: Na Netflixie zadebiutował film Mniej obcy, opowiadający o życiu Jana Borysewicza z Lady Punk. Produkcja szybko zdobyła serca widzów, ale nie obyło się bez kontrowersji. Joanna Borysewicz, córka gitarzysty, skrytykowała jedną ze scen, twierdząc, że nie oddaje prawdy o jej rodzinie. Mimo to podkreśla, że kocha ojca i nie chce go publicznie atakować. Cóż, rodzinne historie zawsze mają swoje zawirowania, nawet na ekranie. David Bowie, mistrz artystycznych metamorfoz, nigdy nie pozwalał się zamknąć w jednej szufladce. Gdy inni artyści trzymali się swoich sukcesów jak tonący brzytwy, Bowie z zimną krwią porzucał swoje alter ego, by zaskoczyć świat czymś zupełnie nowym. Zamiast podążać za komercyjnym sukcesem, uciekał do Berlina, by tworzyć muzykę, która była bardziej terapią niż produktem. A kiedy już stał się supergwiazdą, znowu zburzył swój pomnik, dołączając do zespołu Teen Machine. Bowie zawsze wybierał wolność ponad poklask. Suzy Quatro, ikona glam rocka, nie wpadła do Wielkiej Brytanii jako gotowy produkt przemysłu muzycznego. Zanim zdobyła serca Brytyjczyków, musiała się nieźle napracować, grając w rodzinnych zespołach z Detroit. Jej przełomowy hit Candy Can z 1973 roku wylądował na szczycie brytyjskich list przebojów, a Suzy stała się symbolem rockowej rewolucji w czarnym, skórzanym kombinezonie. Kto by pomyślał, że dziewczyna z Detroit, która zaczynała jako perkusistka w zespole taty, stanie się jedną z najjaśniejszych gwiazd brytyjskiego glam rocka?
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 10 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić także 10 stopni Celsjusza. Dzisiejsza ciepła aura to doskonała okazja, by zadbać o siebie i zwolnić tempo w rytmie jesiennego dnia.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Pradze doszło do tragicznego finału policyjnej interwencji, który teraz znajdzie swój epilog w sądzie. Funkcjonariusz Bartosz Z. usłyszał zarzuty nieuzasadnionego użycia broni, co doprowadziło do śmierci jego kolegi z patrolu. Prokuratura zakończyła śledztwo, a sprawa trafiła do sądu. Bartosz Z. nie przyznaje się do winy i będzie walczył o wolność. W Polsce trwa niepokój po serii brutalnych ataków. W piątek 15-latek z powiatu lipskiego opublikował w sieci przerobione zdjęcie, przedstawiające przypadkowego mężczyznę z nożem zamiast telefonu. Fotografia wywołała panikę, a policja szybko ustaliła tożsamość chłopca. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletni. W piątek wieczorem pożar zniszczył zabytkowy domek grabarza w Szczecinie, położony przy Alei Powstańców Wielkopolski. Budynek, związany z dawnym cmentarzem pomorzańskim, od lat był opuszczony i niszczał. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane, a przyszłość obiektu stoi pod znakiem zapytania. Konstrukcja jest poważnie uszkodzona, co stwarza zagrożenie dla osób wchodzących na teren.
2: Dzień Edukacji Narodowej, znany jako Dzień Nauczyciela, przypada w tym roku w środę, 14 października. Tego dnia nie odbywają się tradycyjne lekcje, ale szkoły pozostają otwarte, oferując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W wielu placówkach organizowane są uroczyste akademie i inne wydarzenia, na które uczniowie są zobowiązani przyjść. Warto pamiętać, że obecność na tych uroczystościach jest często wymagana, a nieobecność powinna być usprawiedliwiona.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W meczu Jagiellonii z Górnikiem doszło do kontrowersji związanych z decyzjami sędziego. Hiszpański napastnik Jesús Imaz został sfaulowany, ale arbiter nie zareagował, co wywołało falę krytyki. Piłkarze i eksperci nie kryją zdziwienia, a internauci domagają się reakcji komisji ligi. Sędzia Wojciech Myć nie odniósł się jeszcze do zarzutów. W Parlamencie Europejskim pojawiła się kontrowersyjna wystawa z prześmiewczą figurą Donalda Trumpa. Publicysta Piotr Semka skrytykował to wydarzenie, podkreślając, że może ono zaostrzyć napięcia dyplomatyczne między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Semka zwrócił uwagę, że w obliczu kryzysu w Europie i zagrożenia ze strony Rosji takie działania są wyjątkowo nierozsądne. Podkreślił, że Unia Europejska powinna dbać o relacje z Waszyngtonem, które są kluczowe dla bezpieczeństwa kontynentu. Pułkownik Krzysztof Przepiórka, współtwórca Gromu, uważa, że powinna wrócić obowiązkowa służba wojskowa. Premier ogłosił przeznaczenie 102 miliardów złotych na program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata od 2027 do 2031. Część tej kwoty trafi do samorządów, które będą odpowiedzialne za jej rozdysponowanie. Tymczasem NATO planuje przedstawić w Polsce nową strategię bezpieczeństwa, co podkreśla znaczenie naszego kraju w regionie. Polskie służby postawiono w stan gotowości po otrzymaniu anonimowego zgłoszenia o planowanym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zgłoszenie zawierało informacje o poszukiwaniu ochotników do zamachu z użyciem broni palnej. Rzecznik służb specjalnych ocenił sytuację jako wyjątkowo niepokojącą, z dużym prawdopodobieństwem spełnienia groźby. W związku z tym zwołano nadzwyczajną naradę z udziałem kierownictwa policji, SOP oraz ABW.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego. Celem jest obniżenie cen paliw na rynkach światowych. W ramach umowy Rosja dostarczy niecałe 5 milionów ton oleju, a pierwsza transza trafi na rynek natychmiast. Trump ostro skrytykował prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego za ataki na rosyjskie rafinerie, sugerując potrzebę zmiany przywództwa w Kijowie.
2: Władze Lubina opublikowały nagrania z monitoringu w windzie przy Moście Przyjaźni, które zszokowały mieszkańców. Na wideo widać wandali, w tym mężczyznę atakującego kamerę nożem oraz osobę dewastującą windę rowerem. Koszty napraw sięgają już ponad 30 tysięcy złotych, a zniszczenia utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Miasto apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących zdarzeń odpowiednim służbom.
1: W 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy Śląsk-Wrocław przegrał z Lechem Poznań 1-4 na Tarczyńskiej Arenie. Mistrz Polski dominował na boisku, a kluczowe bramki zdobyli Filip Jagiełło, Pablo Rodriguez i Patryk Walemark. Mimo porażki na trybunach zasiadło ponad 33 tysiące kibiców. Lech wraca na pozycję lidera, a już za tydzień zmierzy się z Koroną Kielce. W lutym 2020 roku Sejm przegłosował przyznanie niecałych 2 miliardów złotych dla TVP i Polskiego Radia, mimo sprzeciwu opozycji, która chciała przeznaczyć te środki na onkologię. Podczas burzliwych obrad posłanka PiS, Joanna Lichocka, wykonała gest środkowym palcem w kierunku opozycji, co wywołało kontrowersje. Komisja Etyki Poselskiej ukarała ją naganą, jednak Prezydium Sejmu uchyliło tę karę. Lichocka została też odwołana, a potem przywrócona na stanowisko wiceprzewodniczącej Komisji Kultury.
0: Słuchacie Radia Super
2: Express. Tragiczny wypadek w Yorkshire Wildlife Park w Anglii. Mężczyzna zginął po tym, jak wszedł na wybieg tygrysów i został zaatakowany przez jedno ze zwierząt. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia, a park pozostaje zamknięty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 11 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Dzisiejsza aura przypomina, jak kapryśna potrafi być jesień. Lekkie kurtki wciąż mogą się przydać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Komisja Ligi nałożyła na Legię Warszawa karę 250 tysięcy złotych za każdy mecz bez sektora gości. Klub samowolnie zdecydował o jego zamknięciu, co narusza wymogi licencyjne. W niedzielę Legia zagra z Wisłą Kraków, ale kibice gości nie będą mogli wejść na stadion. Konflikt ma także szersze tło związane z relacjami między kibicami obu drużyn. Zmarł Wojciech Szymański, znany przedsiębiorca i twórca marki Lucullus. Miał 68 lat. Był także prezesem klubu piłkarskiego Świt Nowy Dwór Mazowiecki, który pod jego kierownictwem awansował do ekstraklasy. Jego działalność w futbolu zakończyła się jednak skandalem korupcyjnym. Informacje o śmierci przekazał klub, podkreślając jego zasługi dla drużyny.
2: Michael Amejaw, były piłkarz Rakowa Częstochowa, ujawnił skandaliczne praktyki na meczach Ekstraklasy. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą opowiedział, że czarnoskórzy zawodnicy, w tym on sam, nie są wyczytywani przed meczami przez kibiców Rakowa. Amejaw podkreślił, że to tylko mała grupa kiboli jest wrogo nastawiona, a większość fanów jest przyjazna. Mimo to sytuacja ta budzi duże kontrowersje.
1: Oskar Pietuszewski, 18-letni piłkarz FC Porto, zdobył bramkę, która zapewniła jego drużynie zwycięstwo 2-1 nad Maritimo. Młody Polak, który niedawno wrócił do gry po kontuzji, został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Po spotkaniu udzielił wywiadu w języku portugalskim, co zwróciło uwagę lokalnych mediów. Pietuszewski podkreślił, że nagroda jest dla niego wyjątkowa i podziękował drużynie za wsparcie.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Cristiano Ronaldo może ponieść konsekwencje za opuszczenie zgrupowania reprezentacji Portugalii przed meczem z Danią. Portugalska Federacja Piłkarska wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec kapitana kadry. Ronaldo przyznał, że jego zachowanie zasługuje na karę, choć podkreśla, że chce nadal grać w narodowych barwach. Tymczasowe zawieszenie nie wpłynie na jego występy, ponieważ Portugalia rozegra kolejne mecze dopiero w listopadzie.
1: Reprezentacja Polski kobiet przegrała z Belgią 0-1 w pierwszym meczu barażowym o awans na Mistrzostwa Świata w 2027 roku. Ewa Pajor nie wykorzystała rzutu karnego, co mogło zmienić wynik spotkania. Rewanż odbędzie się we wtorek, 13 października. Polki wciąż mają szansę na awans, ale muszą pokonać Belgię, by zmierzyć się z Irlandią w decydującym starciu. Reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną, co praktycznie przekreśla jej szanse na korzystne rozstawienie w eliminacjach do Euro 2028. To kolejny cios po nieudanych barażach do Mistrzostw Świata i słabych występach w Lidze Narodów UEFA. Polska kadra spadła także w rankingu FIFA, zajmując obecnie 37 miejsce. Jeśli w listopadzie nie odrobi strat, może znaleźć się w trzecim koszyku eliminacji.
2: Robert Lewandowski stoi przed trudną decyzją o zakończeniu kariery w reprezentacji Polski. Najnowszy sondaż pokazuje, że 53% Polaków uważa, że kapitan kadry powinien odejść, podczas gdy 47% jest przeciwnego zdania. Sam Lewandowski przyznaje, że to najtrudniejsza decyzja w jego życiu. Selekcjoner Jan Urban już teraz przygotowuje się na przyszłość bez kluczowych zawodników, takich jak Lewandowski i Piotr Zieliński.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Piotr Zieliński, pomocnik Interu Mediolan i reprezentacji Polski, zdobył dwie nagrody podczas 31. gali Premio Gentleman. Otrzymał wyróżnienie Gentleman Inter oraz nagrodę za najładniejszego gola minionego sezonu Serie A. Jego bramka padła w meczu z Hellasem Verona po efektownym woleju. Inter Mediolan z Zielińskim w składzie walczy o Mistrzostwo Włoch i marzy o triumfie w Lidze Mistrzów.
1: Jewgenij Klimow, rosyjski skoczek narciarski, uzyskał status neutralny, co pozwala mu ubiegać się o udział w międzynarodowych zawodach. Klimow wyraził nadzieję na powrót do startów w Polsce, mimo że obecnie nie może wjechać do kraju. Rosjanin podkreśla, że otrzymuje wiele pozytywnych wiadomości od kibiców, także z Polski. Jednak jego możliwości startowe są ograniczone, gdyż nie może wjechać do kilku krajów, w tym do Polski, Norwegii i Szwecji. Iga Świątek po porażce w Pekinie przeniosła się do Wuhan, gdzie weźmie udział w kolejnym turnieju WTA 1000. Polka rozpocznie rywalizację od drugiej rundy, mierząc się z jedną z kwalifikantek. W tej samej części drabinki znajduje się Aryna Sabalenka, co może oznaczać ich spotkanie w ćwierćfinale. Świątek walczy o miejsce w kończącym rok turnieju WTA Finals, ale musi osiągnąć dobry wynik w Wuhan, by zwiększyć swoje szanse. Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Filipinach odwiedził salę treningową legendarnego boksera Manny'ego Pacquiao. W eleganckich butach wszedł na ring i zaprezentował swoje bokserskie umiejętności. Spotkanie wywołało mieszane reakcje, ale sam Pacquiao uznał je za zaszczyt. Nowe zdjęcia pokazują, że między oboma panami nawiązała się nić porozumienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Robert Lewandowski zadebiutował w nowej roli, wykonując pierwszy rzut na meczu baseballowym Chicago White Sox przeciwko Cleveland Guardians. Polski piłkarz pojawił się na stadionie w towarzystwie rodziny, ubrany w specjalną koszulkę z numerem 9. Jego występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem kibiców, a sam Lewandowski nie krył zachwytu nad atmosferą panującą na stadionie. To kolejny krok w jego adaptacji do życia w Chicago po letnim transferze do drużyny Fire.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 11 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić także 11 stopni Celsjusza. Dzisiejszy ciepły nastrój pogodowy to moment, by zatrzymać się i docenić urok jesiennych krajobrazów.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3435 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia ponownie zmierzą się z trudnym wyzwaniem. Próbują przekonać Adama do leczenia w zamkniętym ośrodku, ale mężczyzna odmawia. Adam ujawnia, że jego wyprowadzka może nie zakończyć problemów Pyrków. Lucyna, która sprowadziła go do domu, może znaleźć kogoś jeszcze bardziej niebezpiecznego. Pyrkowie stają przed dylematem, czy Adam jest mniejszym złem. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany w czwartek, 5 listopada o godzinie 25 na TVP 2. W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP 1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil i Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
2: W najnowszym 4275 odcinku Pierwszej Miłości Oskar obejmie stanowisko prezesa Wexler Development. Decyzja Karola o przekazaniu władzy w firmie wywoła niemałe zamieszanie. Oskar szybko przekona się, że nowe obowiązki to nie tylko prestiż, ale i poważne wyzwania. Już na początku swojej prezesury postanowi przejąć kluczowego klienta, którego pozyskała jego żona, Kalina. Ta decyzja może jednak kosztować go nie tylko ważny kontrakt, ale i spokój w małżeństwie. Makowski, kluczowy kontrahent, jasno da do zrozumienia, że chce współpracować wyłącznie z Kaliną. Oskar stanie przed trudnym wyborem, czy wycofać się z decyzji, czy ryzykować utratę klienta i napięcia w związku. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 29 października, o godzinie 18 na Polsacie. Pierwsza Miłość zbliża się do emocjonującego 4277 odcinka, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 18 na Polsacie. Marysia przeżyje prawdziwy koszmar, gdy jej córka Julka nie wróci na noc do domu, a jej telefon pozostanie w pokoju. Strach o córkę szybko przerodzi się w napięcie między Marysią a Kacprem, prowadząc do ostrej kłótni. Sytuację zaogni powrót Pawła, biologicznego ojca Julki, który nie zamierza bezczynnie przyglądać się konfliktowi. Czy to on rozpocznie poszukiwania zaginionej córki? Zniknięcie Julki nastąpi w momencie, gdy rywalizacja między Pawłem a Kacprem o jej uwagę osiągnie szczyt. W tej atmosferze napięcia i niewypowiedzianych pretensji rodzina stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W najnowszym 4301 odcinku serialu Na Wspólnej Ewelina, mimo dramatycznych przeżyć, ulegnie manipulacjom Grega i opuści szpital psychiatryczny. Jagoda, podążając za matką, zdecyduje się na powrót do domu rodzinnego, co budzi ogromny niepokój Weroniki. Greg, chcąc stworzyć obraz idealnej rodziny, angażuje się w domowe obowiązki. Jednak jego działania spotykają się z rezerwą ze strony córki. Weronika, zaniepokojona sytuacją, podejmuje próbę konfrontacji z Eweliną, lecz ta odmawia powrotu do poprzedniego życia. Emocje sięgają zenitu, a Greg nie waha się użyć gruźb wobec Weroniki. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października o godzinie 20.15 na antenie TVN.
2: M jak miłość w 1948 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Policja odkrywa ślady krwi w mieszkaniu zaginionego Sowińskiego, a Jakub, detektyw, wkracza do akcji na prośbę Marcina. Olek, młodszy brat Marcina, staje się głównym podejrzanym, choć nie pamięta, co robił feralnej nocy. W sypialni Sowińskiego Jakub znajduje wisiorek należący do Kasi, byłej żony. Czy to ona jest kluczem do rozwiązania zagadki? Odcinek pełen napięcia i tajemnic zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 20.50. na TVP 2.
1: W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
2: W Fani lalki Bolesława Prusa mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć lalkę na nowo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 11 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić podobnie 11 stopni Celsjusza. Dzisiejsza pogoda wprowadza spokojny nastrój. Warto zatrzymać się na chwilę i docenić jesienną aurę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Niemiecka policja zatrzymała polską ciężarówkę na autostradzie A99 w Bawarii, przewożącą 139 świń do Włoch. Zwierzęta były transportowane w nieodpowiednich warunkach, bez dostępu do wody, a pojazd miał poważne usterki techniczne. Transport został wstrzymany, a świnie wróciły do miejsca załadunku. Kierowca zapłacił kaucję, a polskiej firmie transportowej grozi wysoka kara finansowa. Tragiczny wypadek w Yorkshire Wildlife Park w Anglii. Mężczyzna zginął po tym, jak wszedł na wybieg tygrysów i został zaatakowany przez jedno ze zwierząt. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia, a park pozostaje zamknięty.
2: Piotr Fudala, 33-letni Polak z Lockport w Illinois, został ponownie zatrzymany za posiadanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Były żołnierz Gwardii Narodowej USA złamał warunki nadzoru kuratorskiego, co doprowadziło do jego aresztowania. W jego telefonie znaleziono około 40 zdjęć i 9 filmów o nielegalnej treści. Prokuratura postawiła mu 6 nowych zarzutów i domaga się, by pozostał w areszcie do czasu nowego procesu.
1: Pod koniec września w Katowicach 9-letni chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, zaniepokojony stanem zdrowia swojej mamy. Na miejsce, jako pierwsi, dotarli policjanci, którzy udzielili kobiecie wsparcia, a chłopcu zapewnili poczucie bezpieczeństwa. Po przyjeździe ratowników medycznych kobieta została przekazana pod ich opiekę. Jej szybki powrót do zdrowia to zasługa właściwej reakcji dziecka, co podkreśla znaczenie edukacji najmłodszych w zakresie korzystania z numeru alarmowego.
2: Jesienią plantatorzy borówki amerykańskiej powinni zwrócić szczególną uwagę na pielęgnację swoich krzewów. Gdy roślina zaczyna zrzucać liście, należy natychmiast przerwać nawożenie, ponieważ wchodzi w stan spoczynku. W tym czasie kluczowe jest intensywne podlewanie oraz zabezpieczenie krzewów przed mrozem, na przykład poprzez ściółkowanie. Dzięki temu borówki będą miały lepszy start wiosną i zapewnią obfite plony.
1: Skrystalizowany miód to naturalne zjawisko, które nie oznacza, że produkt się zepsuł. Proces ten zależy od rodzaju miodu, proporcji cukrów i warunków przechowywania. Miód, mimo zmiany konsystencji, zwykle nadaje się do spożycia. Jeśli preferujesz płynną formę, wystarczy delikatnie ogrzać słoik w ciepłej wodzie.
2: Policjanci z Siedlec wspólnie z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej przeprowadzili akcję przeciwko nielegalnym grom hazardowym. W wyniku kontroli 2 lokali w mieście zabezpieczono 12 automatów do gier oraz ponad 27 tysięcy złotych w gotówce. Działania te są częścią szerszej walki z nielegalnym hazardem w regionie. Organizowanie takich gier bez koncesji wiąże się z surowymi karami, w tym grzywnami i karą więzienia. Jesień to idealny czas na odświeżenie materaca przed sezonem grzewczym. Prosty sposób to użycie sody oczyszczonej, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wystarczy posypać materac sodą, zostawić na kilka godzin, a następnie dokładnie odkurzyć. Dzięki temu nasza sypialnia zyska świeżość, a komfort snu się poprawi. Ręczniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność. Pepco pojawił się hit tej jesieni. Dekoracyjny drewniany kominek, który można nabyć za jedyne 80 zł. Dzięki prostej formie i możliwościom aranżacyjnym, kominek ten idealnie wpasuje się w każde wnętrze, niezależnie od stylu. To świetna baza do tworzenia sezonowych dekoracji, które można łatwo zmieniać wraz z porami roku. Popularność tego produktu rośnie, więc warto się pospieszyć, zanim zniknie z półek. Jesienią wiele osób zauważa osłabienie i wypadanie włosów. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto zwrócić uwagę na dietę. Produkty bogate w białko, takie jak jajka, ryby czy rośliny strączkowe, mogą poprawić kondycję włosów. Jeśli jednak wypadanie włosów jest nasilone i długotrwałe, warto skonsultować się z lekarzem.
1: W Miłkowie Kolonii doszło do tragicznego wybuchu domu jednorodzinnego. Wstępne ustalenia wskazują na działanie gazu jako przyczynę eksplozji. W gruzowisku znaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. Policja i prokuratura kontynuują śledztwo, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Biały osad na kranach to problem wielu domów. Powstaje z minerałów zawartych w wodzie, które osadzają się po jej wyschnięciu. Na szczęście łatwo go usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować roztwór z ciepłej wody i kwasku cytrynowego, który skutecznie rozpuszcza kamień. Regularne wycieranie armatury po użyciu może zapobiec jego powstawaniu.
2: W lutym 2020 roku Sejm przegłosował przyznanie niecałych 2 miliardów złotych dla TVP i Polskiego Radia, mimo sprzeciwu opozycji, która chciała przeznaczyć te środki na onkologię. Podczas burzliwych obrad posłanka PiS, Joanna Lichocka, wykonała gest środkowym palcem w kierunku opozycji, co wywołało kontrowersje. Komisja Etyki Poselskiej ukarała ją naganą, jednak prezydium Sejmu uchyliło tę karę. Lichocka została też odwołana, a potem przywrócona na stanowisko wiceprzewodniczącej Komisji Kultury.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Szczecinie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 11 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Krakowie prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 12 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Jesienne ciepłe powietrze otula miasto, nadając mu harmonii i delikatnego wyciszenia typowego dla jesieni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na roztańczonym PGE Narodowym trwa jubileuszowa 10. edycja, a Zenek Martyniuk, niczym ojciec chrzestny, znów podbił serca fanów swoją nową wersją ta edycja.

0: Zamiast udawać, że każda zmarszczka to powód do radości, przyznaję, że upływ czasu to nie tylko estetyczne wyzwanie, ale i fizyczne ograniczenia. Pawłowicz nie zamierza jednak walczyć z naturą, a raczej cieszyć się każdym kolejnym rokiem, choćby z lekkim przymrużeniem oka. Jak sama mówi, lepiej być po, niż nie doświadczyć tej przyjemności wcale.
1: Cóż za niespodzianka. Lalka Bolesława Prusa. Szkolna lektura, która niejednemu uczniowi spędzała sen z powiek, teraz przyciąga tłumy do kin. Nowa ekranizacja z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych już w 2 tygodnie zgromadziła 1 000 000 widzów. Wygląda na to, że miłość Wokulskiego do Łęckiej wciąż rozpala serca. A może to po prostu magia polskiego kina. Niezależnie od powodu, Lalka triumfalnie powraca na wielki ekran, a widzowie z chęcią wracają do kin po długiej przerwie.
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Marcelina Zawadzka i Max Glöckner świętują 2 urodziny swojego syna Leonidasa, a przy okazji serwują nam kolejną porcję rodzinnej sielanki na Instagramie. Zdjęcia z worów tucholskich, stylizacje boho i wzruszające wpisy. Wszystko to, co idealnie pasuje do niedzielnego przeglądania mediów społecznościowych. Leonidas, dorastający w trójjęzycznym środowisku, ma szansę stać się poliglotą, a jego rodzice nie przestają zachwycać się swoją rodzinną podróżą. Cóż, pozostaje nam tylko życzyć im kolejnych lat pełnych miłości i odkrywania świata.
0: Polskie gwiazdy znowu zaskakują. Dawid Kwiatkowski i Michał Wiśniewski, mimo katolickich korzeni, postanowili pójść w stronę protestantyzmu. Tomasz Karolak i Anna Samusionek również zmienili duchowy kurs, a Maja Frykowska zaangażowała się w zielonoświątkową wspólnotę. Tymczasem Maja Ostaszewska od zawsze była wierna buddyzmowi, a Magda Gessler łączy prawosławie z katolickimi tradycjami. A Andrzej Sołtysik z miłości do Shadi Nugut przeszedł na islam, choć nie praktykuje. Cóż, w świecie celebrytów duchowe poszukiwania to prawdziwy roller coaster.
1: Dzień nauczyciela, czyli czas, kiedy uczniowie prześcigają się w pisaniu życzeń po angielsku i niemiecku, by zaskoczyć swoich nauczycieli. Gotowe formułki, które można przepisać na ozdobną kartkę, mają być wyrazem wdzięczności i szacunku. Cóż, nic tak nie mówi doceniam cię, jak skopiowane życzenia z internetu. Może czas na coś bardziej od serca, zamiast kolejnej laurki z gotowca?
0: Eddie, kultowy symbol Iron Maiden, zaczynał jako krwawiąca głowa nad perkusją w klubach, a teraz jest bardziej rozpoznawalny niż niejedna gwiazda rocka. Od ulicznego upiora po egipski monument i cyborga, Eddie przeszedł niesamowitą metamorfozę, ale zawsze zachowywał swoje charakterystyczne zęby i upiorną twarz. Derek Riggs, twórca pełnopostaciowego Eddiego, udowodnił, że horror najlepiej działa w znajomym otoczeniu, a nie w zamkach i mgle. To właśnie dzięki niemu Eddie stał się nieodłącznym elementem miejskiej rzeczywistości i trwałym symbolem zespołu.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ach, te niezapomniane chwile, kiedy to zespół Heart w 2012 roku zagrał Stairway to Heaven przed samymi legendami Led Zeppelin. Robert Plant, Jimmy Page i John Paul Jones siedzieli w pierwszym rzędzie, a Plant nie krył łez wzruszenia, zwłaszcza gdy na scenie pojawił się Jason Bonham, syn zmarłego perkusisty Johna Bonhama. Występ, który odbywał się pod ogromną presją, zakończył się owacjami na stojąco i osobistymi gratulacjami od samych twórców. A wszystko to wobec prezydenta Baracka Obamy. Cóż, nie każda interpretacja Stairway to Heaven kończy się takim sukcesem.
0: David Byrne i jego legendarny, gigantyczny szary garnitur z filmu Stop Making Sense to prawdziwy majstersztyk scenicznego absurdu. Nie, to nie był przypadkowy żart ani pomysł reżysera Jonathana Demme'a, ale efekt inspiracji japońskim teatrem, który Byrne przekształcił w surrealistyczny spektakl. Garnitur, który wyglądał jakby miał własne życie, stał się ikoną, a nie satyrą na biznesmena, jak niektórzy sądzili. To nie Byrne poruszał kostiumem, ale kostium zdawał się poruszać Byrnem, tworząc niezapomniane widowisko. Jack White i jego magiczna gitara, która udaje bas, stworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów XXI wieku. Seven Nation Army z albumu Elephant to dowód, że czasem mniej znaczy więcej. Wystarczy gitara, perkusja i odrobina kreatywności. Bez basisty, bez problemu. A mimo to utwór zdobył Grammy i podbił stadiony na całym świecie. Kto by pomyślał, że dźwięk z gitary może stać się hymnem tłumów?
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 10 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić tak samo 10 stopni Celsjusza. Jesienne ciepłe powietrze otula miasto, nadając mu harmonii i delikatnego wyciszenia typowego dla jesieni.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Pod Grójcem odkryto nielegalną fabrykę narkotyków. Policja zabezpieczyła tam setki kilogramów środków odurzających i broń palną. Wartość przejętego towaru to 33 miliony złotych. 5 mężczyzn, w tym 4 obywateli Holandii, zostało skazanych na 5 lat więzienia. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
2: 8 kibiców padło ofiarą oszustwa, kupując podrobione bilety na mecz polskiej reprezentacji na Stadionie Narodowym. Policja zatrzymała 22-latka, który miał przy sobie więcej fałszywych wejściówek i planował kolejne oszustwa. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a prokuratura nałożyła na niego dozór policyjny. Śledztwo w tej sprawie trwa.
1: Warszawa obchodzi 30-lecie miejskiego systemu informacji, który na zawsze odmienił wygląd stolicy. Charakterystyczne niebieskie i czerwone tablice, wprowadzone w latach 90., uporządkowały przestrzeń miejską i ułatwiły poruszanie się po mieście. System, zarządzany przez Zarząd Dróg Miejskich, stał się wzorem dla innych polskich miast. Mimo rozwoju technologii, tradycyjne tablice wciąż są niezastąpione w orientacji i odkrywaniu historii Warszawy.
2: Na Podlasiu doszło do tragicznego wypadku. W sobotę wieczorem na trasie między Milejczycami a Czeremchą 35-letnia kobieta kierująca Oplem Vectrą zginęła, gdy jej samochód uderzył w drzewo. Kobieta podróżowała sama. Policja bada przyczyny tego zdarzenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 3 konie pod opieką Kancelarii Prezydenta. Edzio, Ramzes i Aramis wywołały polityczną burzę. Pytania dotyczące kosztów ich utrzymania i użytkowników wzbudziły kontrowersje. Zwłaszcza, że prezydenta Karola Nawrockiego nikt nie widział w siodle. Donald Tusk i inni politycy ostro skomentowali sytuację, podkreślając, że sami jeździli za własne pieniądze. Kancelaria zapewnia, że obecność zwierząt w prezydenckich rezydencjach to wieloletnia praktyka.
1: Przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie trwają protesty przeciwko potencjalnemu siłowemu przejęciu instytucji. Ostatnio do zgromadzonych dołączył poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus wraz z mieszkańcami Opoczna. Grupa przybyła w tradycyjnych strojach, częstując zalewajką i ciastem drożdżowym, by podkreślić przywiązanie do tradycji i wartości. Protestujący wyrażają swój sprzeciw wobec podporządkowania Trybunału obecnej większości politycznej.
2: Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz znalazł się w centrum kontrowersji po obraźliwych słowach skierowanych do dziennikarki TVP Info Justyny Dobrosz-Oracz. Berkowicz odmówił rozmowy z dziennikarką, nazywając ją kurtyzaną, co wywołało oburzenie i zapowiedź pozwu. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz posłowie Koalicji Obywatelskiej zwrócili się do Komisji Etyki o ukaranie posła. Karina Bosak, koleżanka partyjna Berkowicza, uznała jego słowa za nieodpowiednie i wezwała do przeprosin. Sejm przyjął nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa dzieci w sieci, które teraz trafiły do Senatu. Nowelizacja ma ułatwić blokowanie nielegalnych treści, a prezes UKE będzie prowadził rejestr stron naruszających prawo. Po serii ataków w szkołach i pogłoskach o Krwawym Piątku policja sprawdziła ponad 10 tysięcy placówek, zatrzymując 10 osób. Eksperci podkreślają, że same regulacje nie wystarczą i potrzebna jest edukacja rodziców oraz nauczycieli.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Prezydent Karol Nawrocki cieszy się większym zaufaniem Polaków w kwestii relacji ze Stanami Zjednoczonymi niż rząd Donalda Tuska. Z najnowszego sondażu wynika, że 38% respondentów uważa, że prezydent lepiej działa na rzecz współpracy z USA, podczas gdy rząd uzyskał 19% poparcia. Aż 43% badanych nie wskazało żadnego lidera, co pokazuje sceptycyzm wobec spójności polskiej polityki zagranicznej. Sondaż przeprowadzono na początku października na próbie ponad 1000 dorosłych Polaków. Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe wystawiły wspólną kandydatkę na prezydenta Krakowa, senator Monikę Piątkowską. Współpraca obu partii układa się dobrze, co potwierdza także realizacja programu SAFE. Mimo obaw o utratę podmiotowości, PSL prawdopodobnie pójdzie do wyborów parlamentarnych w 2027 roku razem z KO, gdyż inne scenariusze są dla ludowców bardziej ryzykowne. Sondaże pokazują, że wyborcy obu partii popierają wspólny start.
2: Imię Minerva, znane z serii o Harrym Potterze, ma starożytne rzymskie korzenie i symbolizuje mądrość oraz intelekt. W Polsce nie jest ono popularne. Nosi je zaledwie 11 dziewczynek. Minerva była rzymską boginią mądrości, co doskonale pasuje do postaci profesor McGonagall z Hogwartu. Mimo globalnej rozpoznawalności w naszym kraju pozostaje rzadkością.
1: Jesienią 2026 roku moda stawia na reinterpretację klasyki. Swetry z warkoczowym splotem i frędzle w minimalistycznym wydaniu to kluczowe trendy sezonu. Kasia Tusk pokazuje, jak łączyć te elementy w eleganckie stylizacje, stawiając na monochromatyczne palety i subtelne akcesoria. Jej wybory podkreślają ducha quiet luxury i współczesnego minimalizmu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, nigdy nie zdecydował się na małżeństwo, mimo że w jego życiu nie brakowało kobiet. W książce Jarosław Tajemnice Kaczyńskiego ujawniono, że jego wielka miłość zakończyła się boleśnie z powodu sprzeciwu ojca dziewczyny. Sam Kaczyński przyznał, że poświęcił się polityce, a na małżeństwo nie miałby czasu. Mimo to utrzymuje ciepłe kontakty z dawną ukochaną.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku małe zachmurzenie i temperatura 11 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Ostatnie ciepłe jesienne dni sprzyjają spokojnym chwilom i przygotowaniu na nadchodzącą zimę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożywaniem boczku wieprzowego wędzonego w plastrach z partii numer 40911. W produkcie wykryto bakterie Listeria monocytogenes, które mogą prowadzić do listeriozy. Producent, firma Bell Polska, rozpoczął już wycofywanie tej partii z rynku. Inspekcja weterynaryjna prowadzi dochodzenie w zakładzie produkcyjnym w Niepołomicach. Konsumentom zaleca się unikanie spożycia tego produktu. W przypadku wystąpienia objawów choroby po jego spożyciu należy skontaktować się z lekarzem.
2: Brytyjska kompania wschodnioindyjska, uznawana za najpotężniejszą korporację w historii, miała własną armię i biła monety, rządząc Indiami jak suwerenne państwo. Powstała pod koniec 1600 roku z inicjatywy królowej Elżbiety I, by przełamać dominację Hiszpanów i Portugalczyków w handlu z Dalekim Wschodem. W szczytowym momencie kontrolowała połowę światowego handlu, a jej prywatna armia liczyła nawet 260 tysięcy żołnierzy. Kompania stała się quasi-państwem, prowadząc wojny i zawierając traktaty. Ostatecznie, po powstaniu Sipajów w 1857 roku, brytyjski rząd przejął kontrolę nad Indiami, a kompania została rozwiązana w 1874 roku. Zakaz handlu w niedzielę, obowiązujący w Polsce od 2018 roku, nadal budzi kontrowersje. Choć miał chronić pracowników, przynosi też straty dla gospodarki. Ekonomiści wskazują, że ograniczenie sprzedaży wpływa na niższy wzrost produktu krajowego brutto. Właściciele galerii handlowych również odczuwają skutki, gdyż koszty utrzymania budynków pozostają wysokie, mimo zamkniętych sklepów. Badania pokazują, że wielu Polaków chciałoby powrotu handlu w niedzielę. Dyskusje na temat przyszłości zakazu wciąż trwają, a propozycje zmian są różnorodne.
1: W Polsce reforma planowania przestrzennego miała uporządkować chaotyczną zabudowę, ale na razie przyniosła więcej problemów. Do końca sierpnia tylko 35% gmin uchwaliło plany ogólne, co oznacza, że większość samorządów nie zdążyła. Brak tych planów nie wstrzymuje całkowicie inwestycji, ale znacznie ogranicza możliwości wydawania nowych decyzji o warunkach zabudowy. Warszawa i Łódź to przykłady miast, które nie zdążyły z uchwaleniem planów. Co wpływa na inwestycje? W Warszawie opóźnienia wynikają z licznych uwag mieszkańców, a w Łodzi krytykowana jest jakość projektu. Reforma, choć potrzebna, wprowadza niepewność dla właścicieli działek i inwestorów.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej osób decyduje się na łączenie etatu z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. To rozwiązanie pozwala uniknąć płacenia składek społecznych z firmy, jeśli zarabiamy co najmniej pensję minimalną na etacie. Jednak składkę zdrowotną trzeba opłacać zarówno z etatu, jak i z działalności. Kluczowe jest też sprawdzenie umowy o pracę pod kątem zakazu konkurencji, by uniknąć problemów prawnych. Warto również skonsultować się z doradcą podatkowym, by wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania. Kolejna pandemia to tylko kwestia czasu, ostrzega profesor Adrian Hill, współtwórca szczepionki AstraZeneca. Eksperci definiują zagrożenie jako choroba X, czyli patogen o wysokiej śmiertelności. Świat jest lepiej przygotowany niż przed COVID-19, ale poziom gotowości wielu krajów to zaledwie 30%. Potencjalne zagrożenia to wirus Nipah i krymsko-kongijska gorączka krwotoczna. Szczepionki pozostają kluczowe, jednak ruchy antyszczepionkowe osłabiają globalną odporność. Tylko 3 kraje są dobrze przygotowane na nową pandemię. W Polsce trwa stopniowe zaostrzanie przepisów dotyczących ogrzewania domów. Właściciele starych pieców węglowych muszą przygotować się na ich wymianę, ponieważ korzystanie z tzw. kopciuchów może być już niezgodne z prawem. Terminy wymiany różnią się w zależności od województwa, a przepisy antysmogowe są coraz bardziej restrykcyjne. Zmiany dotyczą nie tylko urządzeń, ale także paliw, takich jak węgiel kamienny czy ekogroszek. Unia Europejska planuje, by od 2030 roku nowe budynki były bezemisyjne, a do 2040 roku całkowicie wyeliminować kotły na paliwa kopalne. Właściciele domów powinni więc sprawdzić lokalne przepisy, by uniknąć problemów. Przyszłość francusko-niemieckiego projektu czołgu nowej generacji Main Ground Combat System stoi pod znakiem zapytania. Generał Fabien Mandon zasugerował, że Niemcy mogą wycofać się z programu, co wywołało falę spekulacji. Niemieckie Ministerstwo Obrony zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że projekt jest kluczowy dla współpracy obu krajów. Mimo to problemy i zmiany w koncepcji projektu budzą wątpliwości co do jego realizacji. Oba kraje planują teraz skupić się na rozwoju wspólnych technologii, takich jak cyfryzacja i robotyzacja, zamiast tworzyć jeden wspólny czołg.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych zbliża się do wcielenia do służby najnowszego superlotniskowca USS John F. Kennedy. Firma HII ogłosiła, że jej oddział Newport News Shipbuilding uzyskał wstępny odbiór tego okrętu. To kluczowy krok, który pozwala na rozpoczęcie finalnych testów na morzu. Formalne przekazanie lotniskowca planowane jest na wiosnę 2027 roku. USS John F. Kennedy to drugi okręt typu Gerald R. Ford, przystosowany do operowania z myśliwcami F-35C. Wprowadzenie tego lotniskowca do służby to ważny etap dla marynarki wojennej USA.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywitana z temperaturą 11 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry również pokażą 11 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to doskonała okazja, by zadbać o siebie i zwolnić tempo w rytmie jesiennego dnia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3435 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia ponownie zmierzą się z trudnym wyzwaniem. Próbują przekonać Adama do leczenia w zamkniętym ośrodku, ale mężczyzna odmawia. Adam ujawnia, że jego wyprowadzka może nie zakończyć problemów Pyrków. Lucyna, która sprowadziła go do domu, może znaleźć kogoś jeszcze bardziej niebezpiecznego. Pyrkowie stają przed dylematem, czy Adam jest mniejszym złem. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany w czwartek, 5 listopada o godzinie 25 na TVP 2. W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP 1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
2: W najnowszym 4275 odcinku Pierwszej Miłości Oskar obejmie stanowisko prezesa Wexler Development. Decyzja Karola o przekazaniu władzy w firmie wywoła niemałe zamieszanie. Oskar szybko przekona się, że nowe obowiązki to nie tylko prestiż, ale i poważne wyzwania. Już na początku swojej prezesury postanowi przejąć kluczowego klienta, którego pozyskała jego żona, Kalina. Ta decyzja może jednak kosztować go nie tylko ważny kontrakt, ale i spokój w małżeństwie. Makowski, kluczowy kontrahent, jasno da do zrozumienia, że chce współpracować wyłącznie z Kaliną. Oskar stanie przed trudnym wyborem, czy wycofać się z decyzji, czy ryzykować utratę klienta i napięcia w związku. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 29 października o godzinie 18 na Polsacie. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4277 odcinka, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 18 na Polsacie. Marysia przeżyje prawdziwy koszmar, gdy jej córka Julka nie wróci na noc do domu, a jej telefon pozostanie w pokoju. Strach o córkę szybko przerodzi się w napięcie między Marysią a Kacprem, prowadząc do ostrej kłótni. Sytuację zaogni powrót Pawła, biologicznego ojca Julki, który nie zamierza bezczynnie przyglądać się konfliktowi. Czy to on rozpocznie poszukiwania zaginionej córki? Zniknięcie Julki nastąpi w momencie, gdy rywalizacja między Pawłem a Kacprem o jej uwagę osiągnie szczyt. W tej atmosferze napięcia i niewypowiedzianych pretensji rodzina stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W najnowszym 4301 odcinku serialu Na Wspólnej Ewelina, mimo dramatycznych przeżyć, ulegnie manipulacjom Grega i opuści szpital psychiatryczny. Jagoda, podążając za matką, zdecyduje się na powrót do domu rodzinnego, co budzi ogromny niepokój Weroniki. Greg, chcąc stworzyć obraz idealnej rodziny, angażuje się w domowe obowiązki. Jednak jego działania spotykają się z rezerwą ze strony córki. Weronika, zaniepokojona sytuacją, podejmuje próbę konfrontacji z Eweliną, lecz ta odmawia powrotu do poprzedniego życia. Emocje sięgają zenitu, a Greg nie waha się użyć gruźb wobec Weroniki. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października o godzinie 20.15 na antenie TVN.
2: M jak miłość w 1948 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Policja odkrywa ślady krwi w mieszkaniu zaginionego Sowińskiego, a Jakub, detektyw, wkracza do akcji na prośbę Marcina. Olek, młodszy brat Marcina, staje się głównym podejrzanym, choć nie pamięta, co robił feralnej nocy. W sypialni Sowińskiego Jakub znajduje wisiorek należący do Kasi, byłej żony. Czy to ona jest kluczem do rozwiązania zagadki? Odcinek pełen napięcia i tajemnic zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 20.50 na TVP 2.
1: W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
2: Fani lalki Bolesława Prusa mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Konrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć lalkę na nowo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 11 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą też 11 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze dodaje energii w te przeważnie chłodne jesienne dni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na Cyprze i w południowej Grecji wciąż panuje letnia aura z temperaturami sięgającymi 27 stopni. To idealny czas na podróż, zwłaszcza że ceny lotów są teraz bardzo atrakcyjne. Z Krakowa na Rodos polecimy już za 65 zł, a z Poznania do Pafos za 166 zł. Dodatkowo po sezonie spadają też ceny noclegów, co czyni te miejsca jeszcze bardziej kuszącymi dla turystów. Polska wzmacnia współpracę cywilno-wojskową, koncentrując się na zarządzaniu kryzysowym. W czasie pokoju to administracja publiczna odpowiada za sytuacje kryzysowe, a wojsko wspiera działania dopiero po wyczerpaniu możliwości cywilnych. W przypadku kryzysu militarnego role się odwracają, a administracja wspiera Ministerstwo Obrony Narodowej. Trwają prace nad ustawą o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny, która ma zrewolucjonizować system obronny Polski. Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego. Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ogrzewanie podłogowe to wygodny sposób na ciepło w domu, ale warto pamiętać o kilku zasadach. Ciężkie meble i grube dywany mogą ograniczać efektywność systemu, blokując przepływ ciepła. Przed sezonem grzewczym warto przemyśleć aranżację wnętrza, by zapewnić lepszy komfort cieplny. Czasem niewielka zmiana ustawienia mebli może znacząco poprawić działanie ogrzewania.
3: Coraz więcej osób odczuwa presję, by natychmiast odpowiadać na wiadomości, co może prowadzić do cyfrowego zmęczenia. Odruchowe reagowanie na każde powiadomienie utrudnia koncentrację i może sprawić, że kontakt z bliskimi zacznie przypominać obowiązek. Eksperci radzą, by ustalać własne zasady korzystania z telefonu, takie jak wyciszanie powiadomień podczas odpoczynku. Stawianie granic w komunikacji pozwala lepiej zadbać o równowagę między relacjami a własnym czasem.
2: Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek. Imię Minerva, znane z serii o Harrym Potterze, ma starożytne rzymskie korzenie i symbolizuje mądrość oraz intelekt. W Polsce nie jest ono popularne. Nosi je zaledwie 11 dziewczynek. Minerva była rzymską boginią mądrości, co doskonale pasuje do postaci profesor McGonagall z Hogwartu. Mimo globalnej rozpoznawalności w naszym kraju pozostaje rzadkością.
1: Słuchacie Radia Super Express. Mazowieccy policjanci zatrzymali grupę nieletnich w związku z groźbami i zapowiedziami przemocy w internecie. W Żyrardowie, Płocku i Przasnyczu zabezpieczono niebezpieczne przedmioty. 15-latek z powiatu żyrardowskiego trafił do ośrodka wychowawczego, a 17-latek z Przasnysza usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu. Policja podkreśla, że bezpieczeństwo w szkołach jest priorytetem i apeluje o rozwagę w publikacjach internetowych.
2: Aktor Arkadiusz Jakubik zdominował tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, prezentując aż 5 filmów ze swoim udziałem. Wśród nich znalazł się Nasza Rewolucja, gdzie wcielił się w postać Jacka Kuronia, znanego działacza opozycyjnego. Jakubik podkreślał, że rola ta była dla niego wyjątkowym wyzwaniem, skupiając się na emocjach postaci. Festiwal był także okazją do zaprezentowania filmu Archiwum Rodzinnego Końca Świata, wyreżyserowanego przez jego syna Jakuba Jakubika.
3: Jesienią 2026 roku moda stawia na reinterpretację klasyki. Swetry z warkoczowym splotem i frędzle w minimalistycznym wydaniu to kluczowe trendy sezonu. Kasia Tusk pokazuje, jak łączyć te elementy w eleganckie stylizacje, stawiając na monochromatyczne palety i subtelne akcesoria. Jej wybory podkreślają ducha quiet luxury i współczesnego minimalizmu.
2: Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, nigdy nie zdecydował się na małżeństwo, mimo że w jego życiu nie brakowało kobiet. W książce Jarosław Tajemnice Kaczyńskiego ujawniono, że jego wielka miłość zakończyła się boleśnie z powodu sprzeciwu ojca dziewczyny. Sam Kaczyński przyznał, że poświęcił się polityce, a na małżeństwo nie miałby czasu. Mimo to utrzymuje ciepłe kontakty z dawną ukochaną.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Beata Szydło była premier Polski. Ukończyła etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 roku. Później zdobyła wykształcenie podyplomowe z zarządzania kulturą oraz zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej. Jej ścieżka edukacyjna może zaskoczyć, biorąc pod uwagę jej późniejszą karierę polityczną.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem niewielkie zachmurzenie z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie także 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Ostatnie ciepłe jesienne dni sprzyjają spokojnym chwilom i przygotowaniu na nadchodzącą zimę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 20 lat po zakończeniu Magdy M. fani wciąż marzą o powrocie ulubionego serialu. Katarzyna Bujakiewicz, niezapomniana Mariolka, zdradziła, że chętnie wróciłaby na plan, ale tylko z całą dawną ekipą. Jednakże, jak sama przyznaje, oczekiwania widzów urosły do niebotycznych rozmiarów, ale tylko z całą dawną

0: sieci, który, jak się okazuje, nie pochodzi od bezdusznych botów, ale od prawdziwych ludzi. Wydaje się, że popularność ma swoją cenę, a Kaja płaci ją wyjątkowo drogo.
1: Na Roztańczonym Narodowym Maryla Rodowicz i Roxana Węgiel stworzyły duet, który miał być hitem wieczoru. Niestety, zamiast muzycznej uczty, fani dostali niespodziankę w postaci wpadki. Okazało się, że trzy utwory Maryli nie zmieściły się w przewidzianym czasie, więc trzeba było je skrócić. Na scenie stres zrobił swoje, a chórki zaczęły śpiewać refren, gdy Maryla czekała na zwrotkę. Legenda polskiej muzyki przeprosiła fanów, tłumacząc, że śpiewanie na żywo to prawdziwe pole minowe. Cóż, nawet najlepszym zdarzają się potknięcia.
2: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
0: Na Stadionie Narodowym nawet żona króla disco polo musi mieć przepustkę. Danuta Martyniuk, mimo swojego rozpoznawalnego nazwiska, nie została wpuszczona na teren bez odpowiednich dokumentów. Na ratunek przybył sam Zenon, który, zanim pomógł ukochanej, postanowił jeszcze zapalić papierosa. Cóż, nawet gwiazdy muszą czasem poczekać na swoją kolej.
1: Andziax i Roxana Węgiel, duet, którego nikt się nie spodziewał, planują wspólny muzyczny projekt. Influencerka i młoda wokalistka zacieśniają więzi, a wszystko zaczęło się od streama u Łatwoganga. Teraz, po wspólnych imprezach i chrzcinach, szykują świąteczną piosenkę, która ma być hitem. Ciekawe, czy to nowa era przyjaźni, czy po prostu dobrze przemyślana strategia marketingowa.
0: Wiesław Gołas, człowiek, który przeszedł przez piekło gestapowskiego więzienia jako 14-letni wilk, a potem przez dekady rozśmieszał Polskę, zmarł w 2021 roku. Jego życie pełne było dramatów, ale do końca prosił tylko o jedno, żeby wokół było wesoło. Nawet w dniu swoich 90 urodzin, gdy telefon dzwonił bez przerwy, żartował, że od nadmiaru gości dostał już kręćka. Jego ostatnie życzenie? Żebyśmy wszyscy byli uśmiechnięci. Roxana Węgiel, znana z hitów muzycznych, teraz zaskakuje fanów udziałem w kontrowersyjnym reality show Eksperyment od Siatka 2. Wokalistka postanowiła zamienić scenę na więzienną celę, by pokazać, że za kratami kryją się nie tylko przestępcy, ale i ludzkie historie. W wywiadzie dla Radia SK podkreśliła, że program ma edukować młodych, by dwa razy zastanowili się, zanim zrobią coś głupiego. Cóż, kto by pomyślał, że reality show może być lekcją życia?
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na Netflixie zadebiutował film Mniej obcy, opowiadający o życiu Jana Borysewicza z Lady Punk. Produkcja szybko zdobyła serca widzów, ale nie obyło się bez kontrowersji. Joanna Borysewicz, córka gitarzysty, skrytykowała jedną ze scen, twierdząc, że nie oddaje prawdy o jej rodzinie. Mimo to podkreśla, że kocha ojca i nie chce go publicznie atakować. Cóż, rodzinne historie zawsze mają swoje zawirowania, nawet na ekranie. David Bowie, mistrz artystycznych metamorfoz, nigdy nie pozwalał się zamknąć w jednej szufladce. Gdy inni artyści trzymali się swoich sukcesów jak tonący brzytwy, Bowie z zimną krwią porzucał swoje alter ego, by zaskoczyć świat czymś zupełnie nowym. Zamiast podążać za komercyjnym sukcesem, uciekał do Berlina, by tworzyć muzykę, która była bardziej terapią niż produktem. A kiedy już stał się supergwiazdą, znowu zburzył swój pomnik, dołączając do zespołu Tin Machine. Bowie zawsze wybierał wolność ponad poklask. Suzy Quatro, ikona glam rocka, nie wpadła do Wielkiej Brytanii jako gotowy produkt przemysłu muzycznego. Zanim zdobyła serca Brytyjczyków, musiała się nieźle napracować, grając w rodzinnych zespołach z Detroit. Jej przełomowy hit Candy Can z 1973 roku wylądował na szczycie brytyjskich list przebojów, a Suzy stała się symbolem rockowej rewolucji w czarnym, skórzanym kombinezonie. Kto by pomyślał, że dziewczyna z Detroit, która zaczynała jako perkusistka w zespole taty, stanie się jedną z najjaśniejszych gwiazd brytyjskiego glam rocka? Kto by pomyślał, że album nagrany za grosze przez małą, niezależną wytwórnię stanie się jednym z największych hitów lat 90. Smash, The Offspring, wydany w 1994 roku, zaskoczył wszystkich, sprzedając się w milionach egzemplarzy i zdobywając szczyty list przebojów. Początkowo niedoceniany, dzięki wsparciu lokalnej stacji radiowej i niskobudżetowemu teledyskowi, podbił MTV i serca fanów na całym świecie. To dowód, że czasem wystarczy dobra muzyka i odrobina szczęścia, by zdobyć świat.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 10 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić także 10 stopni Celsjusza. Dzisiejsza przyjazna temperatura przypomina, że jesień nie musi być ponura. Warto cieszyć się jej urokami.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Pradze doszło do tragicznego finału policyjnej interwencji, który teraz znajdzie swój epilog w sądzie. Funkcjonariusz Bartosz Z. usłyszał zarzuty nieuzasadnionego użycia broni, co doprowadziło do śmierci jego kolegi z patrolu. Prokuratura zakończyła śledztwo, a sprawa trafiła do sądu. Bartosz Z. nie przyznaje się do winy i będzie walczył o wolność. W Polsce trwa niepokój po serii brutalnych ataków. W piątek 15-latek z powiatu lipskiego opublikował w sieci przerobione zdjęcie, przedstawiające przypadkowego mężczyznę z nożem zamiast telefonu. Fotografia wywołała panikę, a policja szybko ustaliła tożsamość chłopca. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletni.
2: Na pastwisku odkryto martwego konia, a opiekunowie podejrzewają, że zwierzę zostało postrzelone. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, jednak napotykają na liczne trudności. Właściciele konia apelują o rzetelne zbadanie sprawy, podkreślając, że zwierzę było dla nich jak członek rodziny. Na razie brak oficjalnych dowodów potwierdzających tezę o postrzale.
1: W piątek wieczorem pożar zniszczył zabytkowy domek grabarza w Szczecinie, położony przy Alei Powstańców Wielkopolski. Budynek, związany z dawnym cmentarzem pomorzańskim, od lat był opuszczony i niszczał. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane, a przyszłość obiektu stoi pod znakiem zapytania. Konstrukcja jest poważnie uszkodzona, co stwarza zagrożenie dla osób wchodzących na teren.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W meczu Jagiellonii z Górnikiem doszło do kontrowersji związanych z decyzjami sędziego. Hiszpański napastnik Jesús Imaz został sfaulowany, ale arbiter nie zareagował, co wywołało falę krytyki. Piłkarze i eksperci nie kryją zdziwienia, a internauci domagają się reakcji komisji ligi. Sędzia Wojciech Myć nie odniósł się jeszcze do zarzutów.
2: Władze Lubina opublikowały nagrania z monitoringu w windzie przy Moście Przyjaźni, które zszokowały mieszkańców. Na wideo widać wandali, w tym mężczyznę atakującego kamerę nożem oraz osobę dewastującą windę rowerem. Koszty napraw sięgają już ponad 30 tysięcy złotych, a zniszczenia utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Miasto apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących zdarzeń odpowiednim służbom.
1: W 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy Śląsk-Wrocław przegrał z Lechem Poznań 1-4 na Tarczyńskiej Arenie. Mistrz Polski dominował na boisku, a kluczowe bramki zdobyli Filip Jagiełło, Pablo Rodriguez i Patryk Walemark. Mimo porażki na trybunach zasiadło ponad 33 tysiące kibiców. Lech wraca na pozycję lidera, a już za tydzień zmierzy się z Koroną Kielce.
2: Skrystalizowany miód to naturalne zjawisko, które nie oznacza, że produkt się zepsuł. Proces ten zależy od rodzaju miodu, proporcji cukrów i warunków przechowywania. Miód, mimo zmiany konsystencji, zwykle nadaje się do spożycia. Jeśli preferujesz płynną formę, wystarczy delikatnie ogrzać słoik w ciepłej wodzie. Don't you think that is...
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Grudnik, znany jako kaktus bożonarodzeniowy, to popularna ozdoba zimowych wnętrz. Aby cieszyć się jego kwitnieniem, warto ograniczyć podlewanie w październiku i listopadzie oraz zapewnić mu 12 godzin ciemności. Roślina najlepiej rozwija się w chłodniejszych warunkach, z dala od bezpośredniego słońca. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji grudnik stanie się główną atrakcją świątecznego wystroju.
2: Biały osad na kranach to problem wielu domów. Powstaje z minerałów zawartych w wodzie, które osadzają się po jej wyschnięciu. Na szczęście łatwo go usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować roztwór z ciepłej wody i kwasku cytrynowego, który skutecznie rozpuszcza kamień. Regularne wycieranie armatury po użyciu może zapobiec jego powstawaniu.
1: Łukasz Gibała prawdopodobnie wygrał wybory na prezydenta Krakowa. Po ogłoszeniu wyników podziękował swojej partnerce Adriannie Siłdy za wsparcie. Para mieszka niedaleko wałów Rudawy, gdzie często spacerują z dwoma psami. Adrianna Siłdy jest prezeską firmy, którą wcześniej prowadził Gibała i ma doświadczenie w polityce.
2: Karol i Marta Nawrotcy zakończyli wizytę na Filipinach, która była pierwszym takim wydarzeniem w historii polsko-filipińskich relacji dyplomatycznych. Marta Nawrocka odwiedziła kursy krawieckie dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej, organizowane przez siostry zakonne. Kursantki uczą się tam kroju i szycia oraz podstaw przedsiębiorczości, co daje im szansę na niezależność finansową. Po ukończeniu kursu otrzymują maszyny do szycia i materiały, co pozwala im rozpocząć własną działalność.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W lutym 2020 roku Sejm przegłosował przyznanie niecałych 2 miliardów złotych dla TVP i Polskiego Radia, mimo sprzeciwu opozycji, która chciała przeznaczyć te środki na onkologię. Podczas burzliwych obrad posłanka PiS, Joanna Lichocka, wykonała gest środkowym palcem w kierunku opozycji, co wywołało kontrowersje. Komisja Etyki Poselskiej ukarała ją naganą, jednak prezydium Sejmu uchyliło tę karę. Lichocka została też odwołana, a potem przywrócona na stanowisko wiceprzewodniczącej Komisji Kultury.
2: Niemiecka policja zatrzymała polską ciężarówkę na autostradzie A99 w Bawarii, przewożącą 139 świń do Włoch. Zwierzęta były transportowane w nieodpowiednich warunkach, bez dostępu do wody, a pojazd miał poważne usterki techniczne. Transport został wstrzymany, a świnie wróciły do miejsca załadunku. Kierowca zapłacił kaucję, a polskiej firmie transportowej grozi wysoka kara finansowa.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 11 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Ostatnie ciepłe jesienne dni sprzyjają spokojnym chwilom i przygotowaniu na nadchodzącą zimę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Patryk Walemark, gwiazda Lecha Poznań, błyszczy na boisku i przyciąga uwagę europejskich klubów. W sobotnim meczu ze Śląskiem Wrocław zdobył 2 bramki, a Lech wygrał 4-1. Szwed może opuścić ekstraklasę, jeśli utrzyma formę, a Lech może zarobić na nim nawet 12 milionów euro. Przed drużyną mecze w Lidze Europy, które mogą jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie Walemarkiem. Zmarł Wojciech Szymański, znany przedsiębiorca i twórca marki Lucullus. Miał 68 lat. Był także prezesem klubu piłkarskiego Świt Nowy Dwór Mazowiecki, który pod jego kierownictwem awansował do ekstraklasy. Jego działalność w futbolu zakończyła się jednak skandalem korupcyjnym. Informacje o śmierci przekazał klub, podkreślając jego zasługi dla drużyny.
2: Po 4 latach przerwy Legia Warszawa i Wisła Kraków ponownie zmierzyły się w PKO BP Ekstraklasie. Jednak mecz odbył się w cieniu protestów. Gospodarze zamknęli sektor gości, co wywołało sprzeciw kibiców i piłkarzy Wisły. Mimo zakazu, około 1500 fanów Białej Gwiazdy przyjechało do Warszawy, by wspólnie z kibicami Polonii oglądać mecz na telebimie. Piłkarze Wisły również wyrazili swoje niezadowolenie podczas rozgrzewki przed spotkaniem. Michael Amejaw, były piłkarz Rakowa Częstochowa, ujawnił skandaliczne praktyki na meczach Ekstraklasy. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą opowiedział, że czarnoskórzy zawodnicy, w tym on sam, nie są wyczytywani przed meczami przez kibiców Rakowa. Amejaw podkreślił, że to tylko mała grupa kiboli jest wrogo nastawiona, a większość fanów jest przyjazna. Mimo to, sytuacja ta budzi duże kontrowersje.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Oskar Pietuszewski, 18-letni piłkarz FC Porto, zdobył bramkę, która zapewniła jego drużynie zwycięstwo 2-1 nad Maritimo. Młody Polak, który niedawno wrócił do gry po kontuzji, został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Po spotkaniu udzielił wywiadu w języku portugalskim, co zwróciło uwagę lokalnych mediów. Pietuszewski podkreślił, że nagroda jest dla niego wyjątkowa i podziękował drużynie za wsparcie.
2: Cristiano Ronaldo może ponieść konsekwencje za opuszczenie zgrupowania reprezentacji Portugalii przed meczem z Danią. Portugalska Federacja Piłkarska wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec kapitana kadry. Ronaldo przyznał, że jego zachowanie zasługuje na karę, choć podkreśla, że chce nadal grać w narodowych barwach. Tymczasowe zawieszenie nie wpłynie na jego występy, ponieważ Portugalia rozegra kolejne mecze dopiero w listopadzie.
1: Reprezentacja Polski kobiet przegrała z Belgią 0-1 w pierwszym meczu barażowym o awans na Mistrzostwa Świata w 2027 roku. Ewa Pajor nie wykorzystała rzutu karnego, co mogło zmienić wynik spotkania. Rewanż odbędzie się we wtorek, 13 października. Polki wciąż mają szansę na awans, ale muszą pokonać Belgię, by zmierzyć się z Irlandią w decydującym starciu.
2: Robert Lewandowski stoi przed trudną decyzją o zakończeniu kariery w reprezentacji Polski. Najnowszy sondaż pokazuje, że 53% Polaków uważa, że kapitan kadry powinien odejść, podczas gdy 47% jest przeciwnego zdania. Sam Lewandowski przyznaje, że to najtrudniejsza decyzja w jego życiu. Selekcjoner Jan Urban już teraz przygotowuje się na przyszłość bez kluczowych zawodników, takich jak Lewandowski i Piotr Zieliński.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Piotr Zieliński, pomocnik Interu Mediolan i reprezentacji Polski, zdobył 2 nagrody podczas 31. gali Premio Gentleman. Otrzymał wyróżnienie Gentleman Inter oraz nagrodę za najładniejszego gola minionego sezonu Serie A. Jego bramka padła w meczu z Hellasem Verona po efektownym voleju. Inter Mediolan z Zielińskim w składzie walczy o Mistrzostwo Włoch i marzy o triumfie w Lidze Mistrzów.
1: Jewgenij Klimow, rosyjski skoczek narciarski, uzyskał status neutralny, co pozwala mu ubiegać się o udział w międzynarodowych zawodach. Klimow wyraził nadzieję na powrót do startów w Polsce, mimo że obecnie nie może wjechać do kraju. Rosjanin podkreśla, że otrzymuje wiele pozytywnych wiadomości od kibiców, także z Polski. Jednak jego możliwości startowe są ograniczone, gdyż nie może wjechać do kilku krajów, w tym do Polski, Norwegii i Szwecji. W turnieju WTA Finals pozostały do obsadzenia 2 miejsca, a o awans walczą 4 tenisistki, w tym Iga Świątek. Polka ma jednak najmniej punktów i stoi przed trudnym zadaniem. Aby zwiększyć swoje szanse, musi dotrzeć do finału turnieju w Wuhan, który rozpoczyna się dziś. W przypadku niepowodzenia jej szanse na kwalifikacje będą jedynie matematyczne. Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Filipinach odwiedził salę treningową legendarnego boksera Manny'ego Pacquiao. W eleganckich butach wszedł na ring i zaprezentował swoje bokserskie umiejętności. Spotkanie wywołało mieszane reakcje, ale sam Pacquiao uznał je za zaszczyt. Nowe zdjęcia pokazują, że między oboma panami nawiązała się nić porozumienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Robert Lewandowski zadebiutował w nowej roli, wykonując pierwszy rzut na meczu baseballowym Chicago White Sox przeciwko Cleveland Guardians. polski piłkarz pojawił się na stadionie w towarzystwie rodziny, ubrany w specjalną koszulkę z numerem 9. Jego występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem kibiców, a sam Lewandowski nie krył zachwytu nad atmosferą panującą na stadionie. To kolejny krok w jego adaptacji do życia w Chicago po letnim transferze do drużyny Fire.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 11 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą tak samo 11 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Jesienna szarówka może być dziś wzbogacona przelotnymi opadami.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3435 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia ponownie zmierzą się z trudnym wyzwaniem. Próbują przekonać Adama do leczenia w zamkniętym ośrodku, ale mężczyzna odmawia. Adam ujawnia, że jego wyprowadzka może nie zakończyć problemów Pyrków. Lucyna, która sprowadziła go do domu, może znaleźć kogoś jeszcze bardziej niebezpiecznego. Pyrkowie stają przed dylematem, czy Adam jest mniejszym złem. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany w czwartek, 5 listopada o godzinie 25 na TVP 2. W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP 1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil i Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
2: W najnowszym 4275 odcinku Pierwszej Miłości Oskar obejmie stanowisko prezesa Wexler Development. Decyzja Karola o przekazaniu władzy w firmie wywoła niemałe zamieszanie. Oskar szybko przekona się, że nowe obowiązki to nie tylko prestiż, ale i poważne wyzwania. Już na początku swojej prezesury postanowi przejąć kluczowego klienta, którego pozyskała jego żona, Kalina. Ta decyzja może jednak kosztować go nie tylko ważny kontrakt, ale i spokój w małżeństwie. Makowski, kluczowy kontrahent, jasno da do zrozumienia, że chce współpracować wyłącznie z Kaliną. Oskar stanie przed trudnym wyborem, czy wycofać się z decyzji, czy ryzykować utratę klienta i napięcia w związku. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 29 października, o godzinie 18 na Polsacie. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4277 odcinka, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 18 na Polsacie. Marysia przeżyje prawdziwy koszmar, gdy jej córka Julka nie wróci na noc do domu, a jej telefon pozostanie w pokoju. Strach o córkę szybko przerodzi się w napięcie między Marysią a Kacprem, prowadząc do ostrej kłótni. Sytuację zaogni powrót Pawła, biologicznego ojca Julki, który nie zamierza bezczynnie przyglądać się konfliktowi. Czy to on rozpocznie poszukiwania zaginionej córki? Zniknięcie Julki nastąpi w momencie, gdy rywalizacja między Pawłem a Kacprem o jej uwagę osiągnie szczyt. W tej atmosferze napięcia i niewypowiedzianych pretensji rodzina stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W najnowszym 4301 odcinku serialu Na Wspólnej Ewelina, mimo dramatycznych przeżyć, ulegnie manipulacjom Grega i opuści szpital psychiatryczny. Jagoda, podążając za matką, zdecyduje się na powrót do domu rodzinnego, co budzi ogromny niepokój Weroniki. Greg, chcąc stworzyć obraz idealnej rodziny, angażuje się w domowe obowiązki. Jednak jego działania spotykają się z rezerwą ze strony córki. Weronika, zaniepokojona sytuacją, podejmuje próbę konfrontacji z Eweliną, lecz ta odmawia powrotu do poprzedniego życia. Emocje sięgają zenitu, a Greg nie waha się użyć gruźb wobec Weroniki. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października, o godzinie 20.15 na antenie TVN.
2: M jak miłość w 1948 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Policja odkrywa ślady krwi w mieszkaniu zaginionego Sowińskiego, a Jakub, detektyw, wkracza do akcji na prośbę Marcina. Olek, młodszy brat Marcina, staje się głównym podejrzanym, choć nie pamięta, co robił feralnej nocy. W sypialni Sowińskiego Jakub znajduje wisiorek należący do Kasi, byłej żony. Czy to ona jest kluczem do rozwiązania zagadki? Odcinek pełen napięcia i tajemnic zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 20.50. na TVP 2.
1: W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłodzę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
2: Fani lalki Bolesława Prusa mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć lalkę na nowo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 11 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą także 11 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając jesiennym dniom delikatnej świeżości.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Według najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster, Koalicja Obywatelska prowadzi w wyścigu do Sejmu z poparciem około 33,5%. PiS zajmuje drugie miejsce z wynikiem około 22,5%, a trzecia jest Konfederacja Wolność i Niepodległość z ponad 13%. Mimo przewagi KO, brak mandatów dla PSL i Polski 2050 może utrudnić stworzenie stabilnej większości parlamentarnej.
3: Polskie służby zatrzymały mężczyznę podejrzanego o groźby zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Podejrzany był już wcześniej znany organom ścigania. Obecnie trwają intensywne działania, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tej sprawy. Funkcjonariusze prowadzą czynności procesowe, w tym przeszukanie miejsca zamieszkania zatrzymanego.
2: Łukasz Gibała zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie, zdobywając 61% głosów według sondażowych wyników Exit Poll. Pokonał Monikę Piątkowską, co wywołało falę komentarzy wśród polityków. Wybory były przedterminowe po odwołaniu poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego w wyniku referendum. Gibała podkreślił, że krakowianie odzyskali swoje miasto po 24 latach, wskazując na konieczność naprawy sytuacji finansowej miasta.
3: Niemiecka policja zatrzymała polską ciężarówkę na autostradzie A99 w Bawarii, przewożącą 139 świń do Włoch. Zwierzęta były transportowane w nieodpowiednich warunkach, bez dostępu do wody, a pojazd miał poważne usterki techniczne. Transport został wstrzymany, a świnie wróciły do miejsca załadunku. Kierowca zapłacił kaucję, a polskiej firmie transportowej grozi wysoka kara finansowa.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Tragiczny wypadek w Yorkshire Wildlife Park w Anglii. Mężczyzna zginął po tym, jak wszedł na wybieg tygrysów i został zaatakowany przez jedno ze zwierząt. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia, a park pozostaje zamknięty.
2: Piotr Fudala, 33-letni Polak z Lockport w Illinois, został ponownie zatrzymany za posiadanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Były żołnierz Gwardii Narodowej USA złamał warunki nadzoru kuratorskiego, co doprowadziło do jego aresztowania. W jego telefonie znaleziono około 40 zdjęć i 9 filmów o nielegalnej treści. Prokuratura postawiła mu 6 nowych zarzutów i domaga się, by pozostał w areszcie do czasu nowego procesu.
3: Pod koniec września w Katowicach 9-letni chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, zaniepokojony stanem zdrowia swojej mamy. Na miejsce, jako pierwsi, dotarli policjanci, którzy udzielili kobiecie wsparcia, a chłopcu zapewnili poczucie bezpieczeństwa. Po przyjeździe ratowników medycznych kobieta została przekazana pod ich opiekę. Jej szybki powrót do zdrowia to zasługa właściwej reakcji dziecka, co podkreśla znaczenie edukacji najmłodszych w zakresie korzystania z numeru alarmowego.
2: Policjanci z Siedlec wspólnie z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej przeprowadzili akcję przeciwko nielegalnym grom hazardowym. W wyniku kontroli 2 lokali w mieście zabezpieczono 12 automatów do gier oraz ponad 27 tysięcy złotych w gotówce. Działania te są częścią szerszej walki z nielegalnym hazardem w regionie. Organizowanie takich gier bez koncesji wiąże się z surowymi karami, w tym grzywnami i karą więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Kojnowie zatrzymano 26-letnią kobietę i jej partnera za próbę oszustwa internetowego. Kobieta została przyłapana na gorącym uczynku, gdy próbowała wypłacić pieniądze z bankomatu. Czujność kupującego, który zauważył nieprawidłowości, pozwoliła na szybkie działanie policji. Oboje usłyszeli zarzuty, a za przestępstwo grozi im do 8 lat więzienia.
3: W Miłkowie Kolonii doszło do tragicznego wybuchu domu jednorodzinnego. Wstępne ustalenia wskazują na działanie gazu jako przyczynę eksplozji. W gruzowisku znaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. Policja i prokuratura kontynuują śledztwo, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
2: Grudnik, znany jako kaktus bożonarodzeniowy, to popularna ozdoba zimowych wnętrz. Aby cieszyć się jego kwitnieniem, warto ograniczyć podlewanie w październiku i listopadzie oraz zapewnić mu 12 godzin ciemności. Roślina najlepiej rozwija się w chłodniejszych warunkach, z dala od bezpośredniego słońca. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji grudnik stanie się główną atrakcją świątecznego wystroju.
3: Biały osad na kranach to problem wielu domów. Powstaje z minerałów zawartych w wodzie, które osadzają się po jej wyschnięciu. Na szczęście łatwo go usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować roztwór z ciepłej wody i kwasku cytrynowego, który skutecznie rozpuszcza kamień. Regularne wycieranie armatury po użyciu może zapobiec jego powstawaniu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W lutym 2020 roku Sejm przegłosował przyznanie niecałych 2 miliardów złotych dla TVP i Polskiego Radia. Mimo sprzeciwu opozycji, opozycji, która chciała przeznaczyć te środki na onkologię. Podczas burzliwych obrad posłanka PiS, Joanna Lichocka, wykonała gest środkowym palcem w kierunku opozycji, co wywołało kontrowersje. Komisja Etyki Poselskiej ukarała ją naganą, jednak prezydium Sejmu uchyliło tę karę. Lichocka została też odwołana, a potem przywrócona na stanowisko wiceprzewodniczącej Komisji Kultury.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 11 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie niewielkie zachmurzenie i temperatura 12 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Jesienne ciepłe powietrze otula miasto, nadając mu harmonii i delikatnego wyciszenia typowego dla jesieni.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
8: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na roztańczonym PGE Narodowym trwa jubileuszowa 10. edycja, a Zenek Martyniuk, niczym ojciec chrzestny, znów podbił serca fanów swoją nową wersją hitu Przez Twe Oczy Zielone. Jednak zanim koncert się rozpoczął, doszło do małego zamieszania. Żona Zenka, Danuta Martyniuk, próbowała dostać się za kulisy, ale ochrona postanowiła zagrać w strażników. Na szczęście Zenek, jak prawdziwy rycerz, uratował sytuację, wychodząc na buszka. Wszystko skończyło się szczęśliwie, a publiczność mogła cieszyć się muzyką. Ewa Kasprzyk, choć już nie zasiada w jury Tańca z Gwiazdami, nie mogła powstrzymać się od komentarza na temat powrotu Michała Wiśniewskiego i mandaryny. Aktorka z charakterystycznym dla siebie humorem stwierdziła, że te powroty są jak bumerangi. Zawsze wracają, ale kto wie, na jak długo. Michał Wiśniewski, zamiast wdawać się w słowne przepychanki, po prostu opublikował jej wypowiedź na Instagramie, pozostawiając fanów w niepewności, czy to cisza przed burzą. Tymczasem lider ich troje z zapałem wspiera mandarynę w Tańcu z Gwiazdami, zachęcając fanów do głosowania. Grzegorz Krychowiak, znany z boisk piłkarskich, zaskoczył wszystkich na roztańczonym narodowym, chwytając za mikrofon i rapując u boku Anastazji Macią. Kto by pomyślał, że były reprezentant Polski ma w sobie tyle muzycznego talentu? Internauci są zachwyceni, a jego występ wywołał prawdziwą burzę pozytywnych komentarzy. Czyżbyśmy mieli nową gwiazdę rapu? Cóż, wygląda na to, że Krychowiak nie przestaje nas zadziwiać.
2: Iwona Pawłowicz, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, zaskakuje szczerością w rozmowie o starzeniu się. Zamiast udawać, że każda zmarszczka to powód do radości, przyznaje, że upływ czasu to nie tylko estetyczne wyzwanie, ale i fizyczne ograniczenia. Pawłowicz nie zamierza jednak walczyć z naturą, a raczej cieszyć się każdym kolejnym rokiem, choćby z lekkim przymrużeniem oka. Jak sama mówi, lepiej być po, niż nie doświadczyć tej przyjemności wcale.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Cóż za niespodzianka. Lalka Bolesława Prusa. Szkolna lektura, która niejednemu uczniowi spędzała sen z powiek, teraz przyciąga tłumy do kin. Nowa ekranizacja z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych już w 2 tygodnie zgromadziła 1 000 000 widzów. Wygląda na to, że miłość Wokulskiego do Łęckiej wciąż rozpala serca. A może to po prostu magia polskiego kina. Niezależnie od powodu, Lalka triumfalnie powraca na wielki ekran, a widzowie z chęcią wracają do kin po długiej przerwie. Na czerwonym dywanie Tańca z Gwiazdami pojawiła się para, której mało kto się spodziewał. Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i jego żona Helena Mańkowska zaskoczyli wszystkich swoją obecnością, choć ich elegancja była raczej skromna. Czyżby arystokracja zaczęła interesować się show biznesem? Może to nowy trend, by książęta wspierali gwiazdy na parkiecie.
2: Polskie gwiazdy znowu zaskakują. Dawid Kwiatkowski i Michał Wiśniewski, mimo katolickich korzeni, postanowili pójść w stronę protestantyzmu. Tomasz Karolak i Anna Samusionek również

0: życie artysty, pełna wzlotów i upadków, która pokazuje, że w krainie konformizmu Piekarczyk zawsze był jak albatros. Niezgrabny na ziemi, ale niepokonany w przestworzach. Leszek Gnoiński, autor książki, poszerzył ją o 150 stron, by jeszcze bardziej zgłębić tajemnicę tego niepokornego rockmana. Dla fanów to prawdziwa gratka, a dla reszty szansa na poznanie człowieka, który nie boi się mówić, co myśli, nawet jeśli nie każdemu to się spodoba. Ach, te niezapomniane chwile, kiedy to zespół Heart w 2012 roku zagrał Stairway to Heaven przed samymi legendami Led Zeppelin. Robert Plant, Jimmy Page i John Paul Jones siedzieli w pierwszym rzędzie, a Plant nie krył łez wzruszenia, zwłaszcza gdy na scenie pojawił się Jason Bonham, syn zmarłego perkusisty Johna Bonhama. Występ, który odbywał się pod ogromną presją, zakończył się owacjami na stojąco i osobistymi gratulacjami od samych twórców, a wszystko to w obecności prezydenta Baracka Obamy. Cóż, nie każda interpretacja Stairway to Heaven kończy się takim sukcesem.
1: David Byrne i jego legendarny, gigantyczny szary garnitur z filmu Stop Making Sense to prawdziwy majstersztyk scenicznego absurdu. Nie, to nie był przypadkowy żart ani pomysł reżysera Jonathana Demme'a, ale efekt inspiracji japońskim teatrem, który Byrne przekształcił w surrealistyczny spektakl. Garnitur, który wyglądał, jakby miał własne życie, stał się ikoną, a nie satyrą na biznesmena, jak niektórzy sądzili. To nie Byrne poruszał kostiumem, ale kostium zdawał się poruszać Byrnem, tworząc niezapomniane widowisko.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 11 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepłe powietrze dodaje energii w te przeważnie chłodne jesienne dni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa obchodzi 30-lecie miejskiego systemu informacji, który na zawsze odmienił wygląd stolicy. Charakterystyczne niebieskie i czerwone tablice, wprowadzone w latach 90., uporządkowały przestrzeń miejską i ułatwiły poruszanie się po mieście. System, zarządzany przez Zarząd Dróg Miejskich, stał się wzorem dla innych polskich miast. Mimo rozwoju technologii, tradycyjne tablice wciąż są niezastąpione w orientacji i odkrywaniu historii Warszawy.
2: Na Podlasiu doszło do tragicznego wypadku. W sobotę wieczorem na trasie między Milejczycami a Czeremchą 35-letnia kobieta kierująca Oplem Vectrą zginęła, gdy jej samochód uderzył w drzewo. Kobieta podróżowała sama. Policja bada przyczyny tego zdarzenia.
1: Podczas dzisiejszej miesięcznicy smoleńskiej na Placu Piłsudskiego w Warszawie Jarosław Kaczyński zapowiedział powrót sprawy smoleńskiej z nowymi, nieznanymi dotąd argumentami. Prezes PiS w otoczeniu czołowych polityków partii skrytykował protestujących, nazywając ich sojusznikami rosyjskich zbrodniarzy. Kaczyński podkreślił, że protesty zostaną zakończone zgodnie z prawem. Uroczystości towarzyszyły emocje, a manifestanci skandowali hasła pod adresem prezesa PiS.
2: W Parlamencie Europejskim pojawiła się kontrowersyjna wystawa z prześmiewczą figurą Donalda Trumpa. Publicysta Piotr Semka skrytykował to wydarzenie, podkreślając, że może ono zaostrzyć napięcia dyplomatyczne między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Semka zwrócił uwagę, że w obliczu kryzysu w Europie i zagrożenia ze strony Rosji takie działania są wyjątkowo nierozsądne. Podkreślił, że Unia Europejska powinna dbać o relacje z Waszyngtonem, które są kluczowe dla bezpieczeństwa kontynentu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Trzy konie pod opieką Kancelarii Prezydenta. Edzio, Ramzes i Aramis wywołały polityczną burzę. Pytania dotyczące kosztów ich utrzymania i użytkowników wzbudziły kontrowersje. Zwłaszcza, że prezydenta Karola Nawrockiego nikt nie widział w siodle. Donald Tusk i inni politycy ostro skomentowali sytuację, podkreślając, że sami jeździli za własne pieniądze. Kancelaria zapewnia, że obecność zwierząt w prezydenckich rezydencjach to wieloletnia praktyka. W Polsce rośnie poparcie dla nocnej prohibicji. Od czerwca tego roku zakaz sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano obowiązuje już w Warszawie, a podobne przepisy wprowadzono w ponad 180 gminach. Z najnowszego sondażu wynika, że aż 67% Polaków popiera wprowadzenie takiego zakazu w całym kraju. W stolicy po 3 miesiącach obowiązywania nowych przepisów liczba interwencji związanych z alkoholem spadła znacząco. Pułkownik Krzysztof Przepiórka, współtwórca Gromu, uważa, że powinna wrócić obowiązkowa służba wojskowa. Premier ogłosił przeznaczenie 102 miliardów złotych na program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata od 2027 do 2031. Część tej kwoty trafi do samorządów, które będą odpowiedzialne za jej rozdysponowanie. Tymczasem NATO planuje przedstawić w Polsce nową strategię bezpieczeństwa, co podkreśla znaczenie naszego kraju w regionie.
1: Przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie trwają protesty przeciwko potencjalnemu siłowemu przejęciu instytucji. Ostatnio do zgromadzonych dołączył poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus wraz z mieszkańcami Opoczna. Grupa przybyła w tradycyjnych strojach, częstując zalewajką i ciastem drożdżowym, by podkreślić przywiązanie do tradycji i wartości. Protestujący wyrażają swój sprzeciw wobec podporządkowania Trybunału obecnej większości politycznej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz znalazł się w centrum kontrowersji po obraźliwych słowach skierowanych do dziennikarki TVP Info Justyny Dobrosz-Oracz. Berkowicz odmówił rozmowy z dziennikarką, nazywając ją kurtyzaną, co wywołało oburzenie i zapowiedź pozwu. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz posłowie Koalicji Obywatelskiej zwrócili się do Komisji Etyki o ukaranie posła. Karina Bosak, koleżanka partyjna Berkowicza, uznała jego słowa za nieodpowiednie i wezwała do przeprosin. Sejm przyjął nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa dzieci w sieci, które teraz trafiły do Senatu. Nowelizacja ma ułatwić blokowanie nielegalnych treści, a prezes UKE będzie prowadził rejestr stron naruszających prawo. Po serii ataków w szkołach i pogłoskach o Krwawym Piątku policja sprawdziła ponad 10 tysięcy placówek, zatrzymując 10 osób. Eksperci podkreślają, że same regulacje nie wystarczą i potrzebna jest edukacja rodziców oraz nauczycieli. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego. Celem jest obniżenie cen paliw na rynkach światowych. W ramach umowy Rosja dostarczy niecałe 5 milionów ton oleju, a pierwsza transza trafi na rynek natychmiast. Trump ostro skrytykował prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego za ataki na rosyjskie rafinerie, sugerując potrzebę zmiany przywództwa w Kijowie.
1: Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe wystawiły wspólną kandydatkę na prezydenta Krakowa, senator Monikę Piątkowską. Współpraca obu partii układa się dobrze, co potwierdza także realizacja programu SAFE. Mimo obaw o utratę podmiotowości, PSL prawdopodobnie pójdzie do wyborów parlamentarnych w 2027 roku razem z KO, gdyż inne scenariusze są dla ludowców bardziej ryzykowne. Sondaże pokazują, że wyborcy obu partii popierają wspólny start.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Łagodne powietrze wprowadza harmonię w jesiennym krajobraz. Idealny czas na spokojny spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożywaniem boczku wieprzowego wędzonego w plastrach Sparti numer 40911. W produkcie wykryto bakterie Listeria monocytogenes, które mogą prowadzić do listeriozy. Producent, firma Bell Polska, rozpoczął już wycofywanie tej partii z rynku. Inspekcja weterynaryjna prowadzi dochodzenie w zakładzie produkcyjnym w Niepołomicach. Konsumentom zaleca się unikanie spożycia tego produktu. W przypadku wystąpienia objawów choroby po jego spożyciu należy skontaktować się z lekarzem.
2: Brytyjska kompania wschodnioindyjska, uznawana za najpotężniejszą korporację w historii, miała własną armię i biła monety, rządząc Indiami jak suwerenne państwo. Powstała pod koniec 1600 roku z inicjatywy królowej Elżbiety I, by przełamać dominację Hiszpanów i Portugalczyków w handlu z Dalekim Wschodem. W szczytowym momencie kontrolowała połowę światowego handlu, a jej prywatna armia liczyła nawet 260 tysięcy żołnierzy. Kompania stała się quasi-państwem, prowadząc wojny i zawierając traktaty. Ostatecznie, po powstaniu Sipajów w 1857 roku, brytyjski rząd przejął kontrolę nad Indiami, a kompania została rozwiązana w 1874 roku. Zakaz handlu w niedzielę, obowiązujący w Polsce od 2018 roku, nadal budzi kontrowersje. Choć miał chronić pracowników, przynosi też straty dla gospodarki. Ekonomiści wskazują, że ograniczenie sprzedaży wpływa na niższy wzrost produktu krajowego brutto. Właściciele galerii handlowych również odczuwają skutki, gdyż koszty utrzymania budynków pozostają wysokie, mimo zamkniętych sklepów. Badania pokazują, że wielu Polaków chciałoby powrotu handlu w niedzielę. Dyskusje na temat przyszłości zakazu wciąż trwają, a propozycje zmian są różnorodne.
1: W Polsce reforma planowania przestrzennego miała uporządkować chaotyczną zabudowę, ale na razie przyniosła więcej problemów. Do końca sierpnia tylko 35% gmin uchwaliło plany ogólne, co oznacza, że większość samorządów nie zdążyła. Brak tych planów nie wstrzymuje całkowicie inwestycji, ale znacznie ogranicza możliwości wydawania nowych decyzji o warunkach zabudowy. Warszawa i Łódź to przykłady miast, które nie zdążyły z uchwaleniem planów, co wpływa na inwestycje. W Warszawie opóźnienia wynikają z licznych uwag mieszkańców, a w Łodzi krytykowana jest jakość projektu. Reforma, choć potrzebna, wprowadza niepewność dla właścicieli działek i inwestorów.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej osób decyduje się na łączenie etatu z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. To rozwiązanie pozwala uniknąć płacenia składek społecznych z firmy, jeśli zarabiamy co najmniej pensję minimalną na etacie. Jednak składkę zdrowotną trzeba opłacać zarówno z etatu, jak i z działalności. Kluczowe jest też sprawdzenie umowy o pracę pod kątem zakazu konkurencji, by uniknąć problemów prawnych. Warto również skonsultować się z doradcą podatkowym, by wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania. Kolejna pandemia to tylko kwestia czasu, ostrzega profesor Adrian Hill, współtwórca szczepionki AstraZeneca. Eksperci definiują zagrożenie jako choroba X, czyli patogen o wysokiej śmiertelności. Świat jest lepiej przygotowany niż przed COVID-19, ale poziom gotowości wielu krajów to zaledwie 30%. Potencjalne zagrożenia to wirus Nipah i krymsko-kongijska gorączka krwotoczna. Szczepionki pozostają kluczowe, jednak ruchy antyszczepionkowe osłabiają globalną odporność. Tylko 3 kraje są dobrze przygotowane na nową pandemię. W Polsce trwa stopniowe zaostrzanie przepisów dotyczących ogrzewania domów. Właściciele starych pieców węglowych muszą przygotować się na ich wymianę, ponieważ korzystanie z tak zwanych kopciuchów może być już niezgodne z prawem. Terminy wymiany różnią się w zależności od województwa, a przepisy antysmogowe są coraz bardziej restrykcyjne. Zmiany dotyczą nie tylko urządzeń, ale także paliw, takich jak węgiel kamienny czy ekogroszek. Unia Europejska planuje, by od 2030 roku nowe budynki były bezemisyjne, a do 2040 roku całkowicie wyeliminować kotły na paliwa kopalne. Właściciele domów powinni więc sprawdzić lokalne przepisy, by uniknąć problemów. Przyszłość francusko-niemieckiego projektu czołgu nowej generacji Main Ground Combat System stoi pod znakiem zapytania. Generał Fabien Mandon zasugerował, że Niemcy mogą wycofać się z programu, co wywołało falę spekulacji. Niemieckie Ministerstwo Obrony zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że projekt jest kluczowy dla współpracy obu krajów. Mimo to problemy i zmiany w koncepcji projektu budzą wątpliwości co do jego realizacji. Oba kraje planują teraz skupić się na rozwoju wspólnych technologii, takich jak cyfryzacja i robotyzacja, zamiast tworzyć jeden wspólny czołg.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych zbliża się do wcielenia do służby najnowszego superlotniskowca USS John F. Kennedy. Firma HII ogłosiła, że jej oddział Newport News Shipbuilding uzyskał wstępny odbiór tego okrętu. To kluczowy krok, który pozwala na rozpoczęcie finalnych testów na morzu. Formalne przekazanie lotniskowca planowane jest na wiosnę 2027 roku. USS John F. Kennedy to drugi okręt typu Gerald R. Ford, przystosowany do operowania z myśliwcami F-35C. Wprowadzenie tego lotniskowca do służby to ważny etap dla marynarki wojennej USA.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 11 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepłe powietrze przypomina, że jesień kryje w sobie wyjątkową magię.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3435 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia ponownie zmierzą się z trudnym wyzwaniem. Próbują przekonać Adama do leczenia w zamkniętym ośrodku, ale mężczyzna odmawia. Adam ujawnia, że jego wyprowadzka może nie zakończyć problemów Pyrków. Lucyna, która sprowadziła go do domu, może znaleźć kogoś jeszcze bardziej niebezpiecznego. Pyrkowie stają przed dylematem, czy Adam jest mniejszym złem. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany w czwartek, 5 listopada o godzinie 25 na TVP 2. W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP 1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
2: W najnowszym 4275 odcinku Pierwszej Miłości Oskar obejmie stanowisko prezesa Wexler Development. Decyzja Karola o przekazaniu władzy w firmie wywoła niemałe zamieszanie. Oskar szybko przekona się, że nowe obowiązki to nie tylko prestiż, ale i poważne wyzwania. Już na początku swojej prezesury postanowi przejąć kluczowego klienta, którego pozyskała jego żona, Kalina. Ta decyzja może jednak kosztować go nie tylko ważny kontrakt, ale i spokój w małżeństwie. Makowski, kluczowy kontrahent, jasno da do zrozumienia, że chce współpracować wyłącznie z Kaliną. Oskar stanie przed trudnym wyborem, czy wycofać się z decyzji, czy ryzykować utratę klienta i napięcia w związku. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 29 października, o godzinie 18 na Polsacie. Pierwsza Miłość zbliża się do emocjonującego 4277 odcinka, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 18 na Polsacie. Marysia przeżyje prawdziwy koszmar, gdy jej córka Julka nie wróci na noc do domu, a jej telefon pozostanie w pokoju. Strach o córkę szybko przerodzi się w napięcie między Marysią a Kacprem, prowadząc do ostrej kłótni. Sytuację zaogni powrót Pawła, biologicznego ojca Julki, który nie zamierza bezczynnie przyglądać się konfliktowi. Czy to on rozpocznie poszukiwania zaginionej córki? Zniknięcie Julki nastąpi w momencie, gdy rywalizacja między Pawłem a Kacprem o jej uwagę osiągnie szczyt. W tej atmosferze napięcia i niewypowiedzianych pretensji rodzina stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W najnowszym 4301 odcinku serialu Na Wspólnej Ewelina, mimo dramatycznych przeżyć, ulegnie manipulacjom Grega i opuści szpital psychiatryczny. Jagoda, podążając za matką, zdecyduje się na powrót do domu rodzinnego, co budzi ogromny niepokój Weroniki. Greg, chcąc stworzyć obraz idealnej rodziny, angażuje się w domowe obowiązki. Jednak jego działania spotykają się z rezerwą ze strony córki. Weronika, zaniepokojona sytuacją, podejmuje próbę konfrontacji z Eweliną, lecz ta odmawia powrotu do poprzedniego życia. Emocje sięgają zenitu, a Greg nie waha się użyć gruźb wobec Weroniki. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października, o godzinie 20.15 na antenie TVN.
2: M jak miłość w 1948 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Policja odkrywa ślady krwi w mieszkaniu zaginionego Sowińskiego, a Jakub, detektyw, wkracza do akcji na prośbę Marcina. Olek, młodszy brat Marcina, staje się głównym podejrzanym, choć nie pamięta, co robił feralnej nocy. W sypialni Sowińskiego Jakub znajduje wisiorek należący do Kasi, byłej żony. Czy to ona jest kluczem do rozwiązania zagadki? Odcinek pełen napięcia i tajemnic zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 20.50. na TVP 2.
1: W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
2: Fani lalki Bolesława Prusa mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć lalkę na nowo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 11 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 12 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Polska tej jesieni obdarzy nas przelotnym deszczem, dodając kolorytu codzienności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na Cyprze i w południowej Grecji wciąż panuje letnia aura z temperaturami sięgającymi 27 stopni. To idealny czas na podróż, zwłaszcza że ceny lotów są teraz bardzo atrakcyjne. Z Krakowa na Rodos polecimy już za 65 zł, a z Poznania do Pafos za 166 zł. Dodatkowo po sezonie spadają też ceny noclegów, co czyni te miejsca jeszcze bardziej kuszącymi dla turystów. Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego. Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada. Ogrzewanie podłogowe to wygodny sposób na ciepło w domu, ale warto pamiętać o kilku zasadach. Ciężkie meble i grube dywany mogą ograniczać efektywność systemu, blokując przepływ ciepła. Przed sezonem grzewczym warto przemyśleć aranżację wnętrza, by zapewnić lepszy komfort cieplny. Czasem niewielka zmiana ustawienia mebli może znacząco poprawić działanie ogrzewania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ręczniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność. Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek. Imię Minerva, znane z serii o Harrym Potterze, ma starożytne rzymskie korzenie i symbolizuje mądrość oraz intelekt. W Polsce nie jest ono popularne. Nosi je zaledwie 11 dziewczynek. Minerva była rzymską boginią mądrości, co doskonale pasuje do postaci profesor McGonagall z Hogwartu. Mimo globalnej rozpoznawalności w naszym kraju pozostaje rzadkością.
3: Mazowieccy policjanci zatrzymali grupę nieletnich w związku z groźbami i zapowiedziami przemocy w internecie. W Żyrardowie, Płocku i Przasnyszu zabezpieczono niebezpieczne przedmioty. 15-latek z powiatu żyrardowskiego trafił do ośrodka wychowawczego, a 17-latek z Przasnysza usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu. Policja podkreśla, że bezpieczeństwo w szkołach jest priorytetem i apeluje o rozwagę w publikacjach internetowych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Aktor Arkadiusz Jakubik zdominował tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, prezentując aż 5 filmów ze swoim udziałem. Wśród nich znalazł się Nasza Rewolucja, gdzie wcielił się w postać Jacka Kuronia, znanego działacza opozycyjnego. Jakubik podkreślał, że rola ta była dla niego wyjątkowym wyzwaniem, skupiając się na emocjach postaci. Festiwal był także okazją do zaprezentowania filmu Archiwum Rodzinnego Końca Świata, wyreżyserowanego przez jego syna Jakuba Jakubika.
3: Jesienią 2026 roku moda stawia na reinterpretację klasyki. Swetry z warkoczowym splotem i frędzle w minimalistycznym wydaniu to kluczowe trendy sezonu. Kasia Tusk pokazuje, jak łączyć te elementy w eleganckie stylizacje, stawiając na monochromatyczne palety i subtelne akcesoria. Jej wybory podkreślają ducha quiet luxury i współczesnego minimalizmu. Karol i Marta Nawrotcy zakończyli wizytę na Filipinach, która była pierwszym takim wydarzeniem w historii polsko-filipińskich relacji dyplomatycznych. Marta Nawrocka odwiedziła kursy krawieckie dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej, organizowane przez siostry zakonne. Kursantki uczą się tam kroju i szycia oraz podstaw przedsiębiorczości, co daje im szansę na niezależność finansową. Po ukończeniu kursu otrzymują maszyny do szycia i materiały, co pozwala im rozpocząć własną działalność.
2: Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, nigdy nie zdecydował się na małżeństwo, mimo że w jego życiu nie brakowało kobiet. W książce Jarosław Tajemnice Kaczyńskiego ujawniono, że jego wielka miłość zakończyła się boleśnie z powodu sprzeciwu ojca dziewczyny. Sam Kaczyński przyznał, że poświęcił się polityce, a na małżeństwo nie miałby czasu. Mimo to utrzymuje ciepłe kontakty z dawną ukochaną.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Beata Szydło była premier Polski. Ukończyła etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 roku. Później zdobyła wykształcenie podyplomowe z zarządzania kulturą oraz zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej. Jej ścieżka edukacyjna może zaskoczyć, biorąc pod uwagę jej późniejszą karierę polityczną.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie. Na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 12 stopni. Łagodne dni wprowadzają miasto w spokojny, jesienny rytm. Warto pamiętać o lekkim płaszczu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express.
1: Super zdrowi.
2: Gościem podcastu Super Zdrowie jest Katarzyna Welinow, prezes Europejskiej Fundacji Dawcy Krwi, inicjatorka kampanii krewniacy.pl. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Jak mówią dane, podczas porodu traci się od 300 do 500 ml krwi i to jest prawie że tyle samo, co przy jednej donacji krwi. Dziś porozmawiamy między innymi o tym, czy bycie honorowym krwiodawcą, honorową dawczynią krwi pomaga oswoić ten proces. Zacznijmy od podstaw. Ile krwi traci się podczas takiego zwykłego, standardowego porodu i czy to jest taka dosyć duża, znacząca strata dla naszego organizmu?
3: Przy porodzie naturalnym, siłami natury, tracimy około 500 ml krwi, natomiast przy porodzie cesarskim nawet do 1000 ml krwi. Natomiast można powiedzieć, że to jest taki ubytek fizjologiczny. Na takie ubytki organizm nasz jest przygotowany, że tak powiem, dlatego że podczas ciąży trochę tam naszej krwi przybywa. Mhm. Więc jeżeli jest taki ubytek podczas porodu, to nic złego się zazwyczaj nie dzieje. Natomiast to też zależy od tego, w jakim stanie zdrowia jest mama, dlatego że jeżeli mama ma anemię, no to wtedy przy porodzie, przy takim ubytku już organizm odczuwa takie straty.
2: Mhm, zdecydowanie tak. I też przychodzi mi na myśl cukrzyca. Ona też jakby tutaj ma wpływ, zdaje
3: tak,
2: się.
3: Oczywiście, dlatego że no, jeżeli mamy właśnie choroby stwierdzone takie, które zagrażają w jakiś sposób prawidłowemu porodowi, jak cukrzyca chociażby, no to wtedy tak, wtedy personel medyczny jest do tego odpowiednio przygotowany, no bo wiadomo, że tutaj mogą być trudności z krzepliwością krwi, więc no zawsze ta ekipa medyczna musi dokładnie wiedzieć, w jakim stanie jest pacjentka, czyli w tym przypadku mama rodząca i w jaki sposób, w razie czego trzeba będzie jej pomóc.
2: Okej, a kiedy ta ilość utraconej krwi wymyka się spod kontroli i przestaje być bezpieczną, bo tutaj już pani wspomniała 1000 ml przy cięciu cesarskim, okej, bo to są warunki operacyjne, ale w którym momencie staje się to sporą stratą dla organizmu i takim stanem niebezpiecznym?
3: To też zależy właśnie, tak jak mówię, od tego, w jakim stanie jest ogólnie pacjentka i jak długo, ile tej krwi jest utracone. To jest tak, że personel medyczny na bieżąco monitoruje ubytek krwi i w razie czego podejmuje odpowiednie reakcje i procedury. No i oczywiście tutaj podawane są leki zakrzepowe, leki, które obkurczają macicę, ale no w niektórych sytuacjach potrzebne jest też podanie bezpośrednio jednostek krwi.
2: Mhm. I to robimy w tym momencie, w którym dochodzi do krwotoku.
3: W tym momencie, w którym dochodzi do krwotoku lub niedługo po tym, jak się krwotok skończy, dlatego że wtedy jakby no lekarze oceniają stan zdrowia mamy, no i wtedy wiadomo, czy tą krew trzeba podawać, czy wystarczy tylko odpowiednio monitorować mamę i doposażać organizm w potrzebne składniki, które szybciej doprowadzą jej organizm do takiej normy zdrowej.
2: Mhm. Ja tutaj mam pytanie, jakie konkretne znaki wysyła ciało, gdy traci zbyt dużo krwi, ale to właśnie są te osoby, o których pani mówiła, że one tutaj czuwają nad tym przepływem krwi.
3: Tak, ale też trzeba obserwować, bo nie tylko właśnie personel medyczny, ale też najbliższe osoby, które są wokół nas, dlatego że spadek ciśnienia, podniesione tętno, takie widoczne osłabienie mamy, nagłe na przykład, zawroty głowy, senność nadmierna, to wszystko możemy zaobserwować, jeżeli na przykład okazuje się, że poród się zakończył, jest wszystko prawidłowo, a nagle mama zaczyna się źle czuć, więc na to też musimy zwracać uwagę.
2: Dlaczego u jednych kobiet ryzyko krwotoku jest większe niż u innych i czy tutaj znowu wracamy do tej nieszczęsnej anemii, stanu zdrowia i chorób ewentualnie towarzyszących?
3: Tak, no tutaj wpływ ma wiele czynników. To, co powiedziałyśmy wcześniej, czyli stan zdrowia ogólny, poziom żelaza. Organizm odpowiednio doposażyć chociażby w żelazo.

0: ten krwotok ustabilizować, czyli takim pierwszym działaniem jest chociażby masaż macicy, tak, który można zrobić tak bezpośrednio i czasem to właśnie powoduje już, że tej krwi mniej upływa. Natomiast no, oczywiście leki na krzepliwość krwi, no i wszystkie te procedury związane właśnie takie, które pomogą ten krwotok zatamować.
1: Czy w ogóle i w jaki sposób znajomość własnej grupy krwi i ogólnie wyników badań pomaga w ciąży?
0: Jak najbardziej. Dlatego kobiety, które są w ciąży, są monitorowane, mają zlecane badania. Natomiast tutaj ważne jest też, żeby pamiętać o tym, że czasami samo oznaczenie hemoglobiny w ciąży nie jest wystarczające, dlatego że hemoglobina pokazuje nam na przykład dobre parametry, czyli pokazuje nam, że to białko, które magazynuje żelazo, jest w odpowiedniej ilości, ale na przykład niska ferytyna w tym samym momencie, no już świadczy o tym, że coś się z naszym organizmem dzieje nie tak, no i możemy te niedobory odczuwać, więc tu są właśnie ważne te parametry, które wszystkie obserwujemy jednocześnie, no i samo to przygotowanie się do tego, żeby ten poród był bezpieczny. A jeżeli chodzi o znajomość własnej grupy krwi, no to tutaj też jest to podstawa, więc wszystkie kobiety, które są w ciąży, mają zlecane badania oznaczające grupę krwi, dlatego że zawsze krew jest zabezpieczona przy porodzie.
1: Ja trochę się tak półprywatnie powiem, że się uśmiecham, bo sama mam straszne spadki ferytyny i właśnie jestem w trakcie uzupełniania żelaza, biorę sobie co rano.
0: Tak naprawdę my trochę za mało mówimy o tym właśnie poziomie żelaza i chyba sobie jako dorosłe osoby nie bardzo zdajemy sprawę z tego, że żelazo bierze właśnie odpowiedzialność za wiele procesów, które bez odpowiedniej ilości poziomu żelaza, no po prostu nie funkcjonują prawidłowo.
1: No zdecydowanie tak, tym bardziej, że my jako kobiety w związku z cyklem miesięcznym i menstruacją, kiedy to krwawienie jest naprawdę obfite, my nawet sobie nie zdajemy sprawy, ile tego żelaza się wypłukuje z naszego organizmu. Zaczynamy się źle czuć, przestajemy mieć siłę i zwalamy to na przykład na stres, na zabieganie i takie rzeczy, a to warto się zbadać, warto sobie zrobić badania krwi odpowiednie, pójść do odpowiedniego człowieka w tej przychodni, który wyjaśni i być może odnajdzie powód tego wszystkiego. Być może właśnie brak żelaza, który odczuwa się bardzo, bardzo, bardzo przykre odczucia.
0: Dokładnie, a wystarczy tak naprawdę hemoglobina, ferytyna, poziom żelaza w surowicy, CRP i to jest taki zakres badań, który właśnie sprawdzi, jak to nasze żelazo w naszym organizmie funkcjonuje, jak jest magazynowane.
1: W jakich sytuacjach jeszcze oprócz porodów ta krew naprawdę się temu drugiemu człowiekowi może przydać?
0: No właśnie to bardzo ważny temat, dlatego że ponad 50% dyscyplin medycznych korzysta z krwi, więc współczesna medycyna nie byłaby w ogóle możliwa, gdyby nie było dawców krwi, a co za tym idzie właśnie krwi jako leku ratującego zdrowie i życie ludzi. Biorąc pod uwagę chociażby ostatnie wydarzenia i piękną inicjatywę Łatwoganga i w ogóle no, zryw całego społeczeństwa, wielu firm i osób prywatnych, pokazuje, jak jesteśmy otwarci na drugiego człowieka i wielka chwała wszystkim, którzy brali udział w tym przedsięwzięciu i biorą nadal. Natomiast właśnie wracając tutaj do chorób onkologicznych, to jest ten temat, który wymaga krwi na co dzień. Wszystkie osoby, które są chore właśnie onkologicznie, krew stanowi podstawowy składnik ich leczenia. Krew i składniki krwiopochodne. Więc widzimy tutaj, że krew to nie jest taki chwilowy temat, tak? To jest coś, co każdego dnia dba o bezpieczeństwo nas wszystkich. Bo nie wiemy nigdy, co się wydarzy i komu z nas będzie krew potrzebna. I nie każdy z nas może tą krew oddawać, ale każdy z nas może jej potrzebować. Więc im więcej serc do tego, żeby, jeżeli jesteśmy zdrowi i możemy oddawać krew, im więcej serc właśnie przychylnych krwiodawstwu, tym bezpieczni jesteśmy wszyscy bardziej.
1: Czy bycie dawcą krwi wcześniej przygotowuje nas psychicznie na takie sytuacje? Czy to kobieta w ciąży, która szykuje się do porodu? Czy to na przykład osoba bliska, mąż, mama, siostra, ciocia, osoba, która przy tym porodzie będzie? Jednak krwiodawstwo pozwala nam w jakiś sposób oswoić się i to, czy to z tymi medycznymi sprawami, badaniami, w ogóle byciem w tym szpitalu, patrzenie na pobieranie krwi, chyba to bardzo nas wzmacnia psychicznie. pod tym kątem.
0: Tak, no właśnie honorowi dawcy krwi przez to, że mają styczność z krwią jako taką przy oddawaniu krwi, bardziej spokojnie podchodzą do wszystkich procedur medycznych. Po pierwsze dlatego, że mają zaufanie, że mają sprawczość, tak, że lekarze mają sprawczość, że jeżeli trzeba podać krew, to się ją poda i to jest bezpieczne zarówno dla biorcy, jak i dawcy, który ją wcześniej oddawał. Więc takie poczucie spokoju i bezpieczeństwa właśnie w sytuacjach zagrażających w jakikolwiek sposób naszemu życiu czy zdrowiu, to jest bardzo ważne.
1: Czy nazywa pani właśnie tę sytuację kołem ratunkowym, wiedzę o krwi w różnych przypadkach?
0: Jak najbardziej, dlatego że w ogóle, zaczynając od początku, krew jest niesamowitym czynnikiem naszego życia. Bez krwi nas nie ma i im więcej będziemy wiedzieli na temat właśnie funkcjonowania krwi, po co ona jest, dlaczego, jak o nią zadbać, jakie ma funkcje, to tak naprawdę nasza świadomość tego ma przełożenie na to, jak codziennie postępujemy, ma przełożenie na nasze nawyki, czyli na to, jak dbamy o siebie codziennie, o swoje zdrowie, o aktywność fizyczną, o zarządzanie stresem, o te wszystkie parametry, które tak naprawdę składają się na taki nasz dobrostan, czyli zdrowie w pojęciu holistycznym.
1: No ja też sobie tak myślę, że jak lekarz patrzy na te wyniki krwi, to też krew staje się takim nośnikiem informacji trochę o tym pacjencie. Czego nie je, co je, jak bardzo stresujący tryb życia prowadzi, ile ruchu też ma w sobie. Jest to niesamowita rzecz.
0: Dokładnie tak. I to jest właśnie fascynująca rzecz, którą możemy wyczytać z naszej krwi. Czyli zobaczmy, mamy możliwość zobaczenia, co nam dolega, co nam może dolegać za chwilę, bo właśnie te wszystkie parametry, które wychodzą z krwi, pokazują, w jakim jesteśmy stanie, jak dbamy o siebie, jaką dietę mamy, czy doposażamy się odpowiednią suplementacją, no bo nie ukrywajmy, że dzisiejsze czasy są wymagające i w pożywieniu nie mamy tyle składników odżywczych, ile nam potrzeba na co dzień, więc ta suplementacja jest wskazana, natomiast oczywiście musimy to robić świadomie, z głową i z taką pełną odpowiedzialnością.
1: Mhm. Jeszcze tak sobie pomyślałam, tuż za pasem w sumie majówka, za chwilę zaczynają się wakacje. Warto chyba przemyśleć sprawę, jeżeli ktoś jeszcze, komuś na przykład się nie zdarzyło zostać krwiodawcą, oddać krew, być może z jakichś powodów nie chce tego zrobić, mimo że jest zdrowy, oczywiście tutaj nie zmuszamy nikogo. Jakby pani przekonała kogoś, kto gdzieś jeszcze tam się waha, czy nie być tym krwiodawcą?
0: Ja myślę, że tutaj ważnym elementem takim jest to, że my rzadko mówimy o potrzebach krwi, jeżeli nas to nie dotyczy albo kogoś z naszych bliskich. Dopiero jak pojawia się taka sytuacja w naszym najbliższym otoczeniu lub u nas samych, dopiero temat, że tak powiem, wypływa na wierzch. Natomiast ważne jest właśnie to, żebyśmy mówili o krwiodawstwie jak najczęściej, jak najgłośniej, dlatego że to jest taki temat, który wymaga nieustannej promocji, bo krwi nie da się wyprodukować, to jest jedno. Krew jest niezastąpionym lekiem. Nie ma innej fabryki niż człowiek, który właśnie podejmując decyzję o tym, że odda cząstkę siebie, może uratować drugiego człowieka. No i co ważne, że ta nasza krew no jest nośnikiem życia. Jest nośnikiem życia i mimo, że czasami no, pojawia się strach, tak, przed tym pierwszym oddaniem krwi, ale pamiętajmy, że najpiękniejsze rzeczy są po drugiej stronie strachu i jeżeli pokonamy ten lęk, chwilowy lęk, tak, bo to zaraz bardzo szybko mija i ta satysfakcja, którą mamy potem, jeżeli oddamy krew, no zwróci nam, że tak powiem, te wszystkie emocje, które temu towarzyszyły.
1: To ja jeszcze dopowiem, że słodka satysfakcja, no bo czekolada czeka po drugiej stronie,
0: tak,
1: jak dodatkowo można nie chcieć.
0: Dodatkowo czekolada, tak, ale ta osobista satysfakcja z temu, że możemy komuś pomóc, jest niezastąpiona.
1: Zdecydowanie tak. Ja też przyznam się, że bardzo późno zdecydowałam się sama na oddawanie własnej krwi. U mnie niestety to się zaczęło, pamiętam w podstawówce, kiedy miałam iść na jakiekolwiek badania związane z wkłuwaniem się igłą w moją skórę. Pamiętam, że chowałam się w gabinecie lekarskim pod stołem. Musiała moja mama przyjść, mój tata do szkoły, żeby mnie wydobyć stamtąd i żeby te badania się odbyły, więc liczę na to, że jeżeli ktoś do tej pory na przykład czuł, że tym krwiodawcą nie może zostać właśnie z takiego lekkiego lęku, na przykład przed tą igłą, że to, słuchajcie, da się odblokować, jak widać zresztą. A propos właśnie odczarowywania trochę krwiodawstwa i wiedzy o krwi, książka Liga Krewniaków to jest propozycja od Państwa, która niebawem pojawi się na półkach księgarni w całej Polsce. Cóż to za propozycja?
0: Przede wszystkim to spełnienie mojego marzenia wieloletniego, dlatego że zależało mi bardzo i to jest taka książka, która powstała z potrzeby serca, właśnie dla najmłodszych, po to, żeby pokazać krew jako ciekawostkę, jako coś, co jest naprawdę fascynujące, żeby dzieci zobaczyły, że w swoim organizmie mamy superbohaterów. Nie musimy szukać ich na zewnątrz, oni są w nas. Czerwone krwinki, białe krwinki, płytki krwi. To jest całe nasze wojsko, które mamy w środku, w naszym organizmie i codziennie walczy o to, żebyśmy byli właśnie na najwyższym poziomie, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy mieli siłę biegać, skakać, uczyć się, pracować, dorośli. Więc dba o te wszystkie nasze funkcje życiowe. No i chcieliśmy pokazać dzieciom, że to jest fascynujący temat, a przy okazji pomóc rodzicom właśnie w tych trudnych pierwszych rozmowach na temat zdrowia, bo pamiętajmy, że dzieci nie rodzą się z lękiem. To od nas zależy, jakim dany temat przedstawimy. Jeżeli powiemy dzieciom, że badanie krwi nie boli, a później dziecko idzie i ukłucie jednak jest nieprzyjemne, to dziecko oczywiście ten pierwszy raz już przeżyło, ale każdy kolejny będzie dla niego dodatkowym stresem niepotrzebnym, który czasami właśnie przekłada się na dorosłe życie, bo wiele osób dorosłych, z którymi dzisiaj rozmawiam, nie oddaje krwi, nie dlatego, że mają jakieś wyzwania zdrowotne, ale dlatego, że się boją krwi, bo pamiętają z dzieciństwa, że to było coś strasznego.
1: Więc moja historia życiowa po prostu.
0: Więc dlatego mówimy rodzicom tak, trzeba dzieciom mówić prawdę, pokazywać, że temu towarzyszą emocje, że może być strach, że może być lęk przed ukłuciem, że troszkę to zaboli, ale dlaczego to jest ważne? Właśnie po to, żeby zadbać o tych naszych superbohaterów, żeby oni mogli później doskonale funkcjonować każdego dnia.
1: Jak możemy na co dzień budować solidarność krwi, o której pani bardzo często wspomina w wywiadach?
0: No właśnie, solidarność krwi to
1: jest... W ogóle co to jest ta solidarność krwi?
0: No właśnie, to jest taki... myślę, że to trochę więcej niż samo oddawanie krwi, tak? Dlatego, że oczywiście ta solidarność krwi powstaje w tej naszej cichej decyzji o tym, że chcemy komuś pomóc, uratować komuś życie, zdrowie i podejmujemy decyzję, żeby oddać krew. Natomiast są osoby, które krwi nie mogą oddawać z różnych powodów zdrowotnych, a jednocześnie mogą jak najbardziej tą solidarność krwi rozwijać, dlatego że jest to właśnie promowanie oddawania krwi i osoby, które nie mogą tego zrobić same, mogą zachęcić dużo więcej osób do tego, żeby podzieliły się cząstką siebie. Samo dbanie o swoje zdrowie, o swoją krew, o to, jak funkcjonujemy na co dzień, to jest taki właśnie cały pakiet tej solidarności krwi po to, żebyśmy właśnie mogli żyć jak najdłużej w zdrowiu, w witalności pełnej i tak dalej. No bo krew jest takim najpiękniejszym czymś, co mamy w sobie i co możemy bez uszczerbku dla naszego zdrowia podarować drugiemu człowiekowi właśnie na ratunek zdrowia i życia.
1: Myślę, że to są bardzo piękne słowa na koniec naszej rozmowy. Gościem podcastu Super Zdrowie była Katarzyna Welinow, prezes Europejskiej Fundacji Dawcy Krwi, inicjatorka kampanii krewniacy.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W najnowszym odcinku Rolnik szuka żony. Emocje sięgnęły zenitu. Mariusz, niczym prawdziwy Casanova, balansuje między Patrycją a Eweliną, a Paulina musiała pożegnać się z gospodarstwem. Karol z kolei zabrał swoje kandydatki na koncert strażackiej orkiestry, gdzie łzy wzruszenia lały się strumieniami. Tymczasem Łukasz w epickiej walce z krowami przegrał na całej linii, a Justyna musiała pogodzić się z odejściem Michała, który uznał, że wiejskie życie to nie jego bajka. Cóż, miłość na wsi to nie tylko sielanka, ale i prawdziwe wyzwania.
2: 20 lat po zakończeniu Magdy M. fani wciąż marzą o powrocie ulubionego serialu. Katarzyna Bujakiewicz, niezapomniana Mariolka, zdradziła, że chętnie wróciłaby na plan, ale tylko z całą dawną ekipą. Jednakże, jak sama przyznaje, oczekiwania widzów urosły do niebotycznych rozmiarów, co może być przeszkodą nie do pokonania. Cóż, może czasem lepiej zostawić legendę w spokoju, niż ryzykować rozczarowanie.
1: Prime Video znowu serwuje nam młodzieżowy romans, tym razem w wersji francuskiej. Campus Drivers zadebiutuje 9 listopada, a w rolach głównych zobaczymy Carmen Kasowicz i Baptiste Maselina. Lois i Lane, bohaterowie z dwóch różnych światów, będą musieli zmierzyć się z przeszłością i nieoczekiwanym uczuciem. Czy to kolejny hit, czy może tylko kolejna próba wyciśnięcia łez z nastolatków? Czas pokaże. Kajach, jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek, znów zmaga się z trudnymi chwilami. Po stracie rodziców i psa teraz pożegnała ukochaną kotkę. Jakby tego było mało, wciąż musi mierzyć się z hejtem w sieci, który, jak się okazuje, nie pochodzi od bezdusznych botów, ale od prawdziwych ludzi. Wydaje się, że popularność ma swoją cenę, a Kaja płaci ją wyjątkowo drogo.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Marcelina Zawadzka i Max Glöckner świętują drugie urodziny swojego syna Leonidasa, a przy okazji serwują nam kolejną porcję rodzinnej sielanki na Instagramie. Zdjęcia z worów tucholskich, stylizacje boho i wzruszające wpisy. Wszystko to, co idealnie pasuje do niedzielnego przeglądania mediów społecznościowych. Leonidas, dorastający w trójjęzycznym środowisku, ma szansę stać się poliglotą, a jego rodzice nie przestają zachwycać się swoją rodzinną podróżą. Cóż, pozostaje nam tylko życzyć im kolejnych lat pełnych miłości i odkrywania świata.
2: Na roztańczonym narodowym Maryla Rodowicz i Roxana Węgiel stworzyły duet, który miał być hitem wieczoru. Niestety, zamiast muzycznej uczty, fani dostali niespodziankę w postaci wpadki. Okazało się, że trzy utwory Maryli nie zmieściły się w przewidzianym czasie, więc trzeba było je skrócić. Na scenie stres zrobił swoje, a chórki zaczęły śpiewać refren, gdy Maryla czekała na zwrotkę. Legenda polskiej muzyki przeprosiła fanów, tłumacząc, że śpiewanie na żywo to prawdziwe pole minowe. Cóż, nawet najlepszym zdarzają się potknięcia.
1: Na Stadionie Narodowym nawet żona króla disco polo musi mieć przepustkę. Danuta Martyniuk, mimo swojego rozpoznawalnego nazwiska, nie została wpuszczona na teren bez odpowiednich dokumentów. Na ratunek przybył sam Zenon, który, zanim pomógł ukochanej, postanowił jeszcze zapalić papierosa. Cóż, nawet gwiazdy muszą czasem poczekać na swoją kolej. Wiesław Gołas, człowiek, który przeszedł przez piekło gestapowskiego więzienia jako 14-letni wilk, a potem przez dekady rozśmieszał Polskę, zmarł w 2021 roku. Jego życie pełne było dramatów, ale do końca prosił tylko o jedno, żeby wokół było wesoło. Nawet w dniu swoich 90 urodzin, gdy telefon dzwonił bez przerwy, żartował, że od nadmiaru gości dostał już kręćka. Jego ostatnie życzenie? Żebyśmy wszyscy byli uśmiechnięci.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Roxana Węgiel, znana z hitów muzycznych, teraz zaskakuje fanów udziałem w kontrowersyjnym reality show Eksperyment od Siatka 2. Wokalistka postanowiła zamienić scenę na więzienną celę, by pokazać, że za kratami kryją się nie tylko przestępcy, ale i ludzkie historie. W wywiadzie dla Radia SK podkreśliła, że program ma edukować młodych, by dwa razy zastanowili się, zanim zrobią coś głupiego. Cóż, kto by pomyślał, że reality show może być lekcją życia? Joanna Jędrzejczyk, nasza nieustraszona wojowniczka MMA, musiała pożegnać się z Tańcem z Gwiazdami. Choć z każdym odcinkiem coraz lepiej radziła sobie na parkiecie, widzowie uznali, że to nie wystarczy. Tomasz Wygoda, juror programu, nie krył rozczarowania, ale przyznał, że konkurencja była wyjątkowo mocna. Joanna pokazała swoją delikatniejszą stronę, ale najwyraźniej to nie wystarczyło, by zdobyć kryształową kulę. Na Netflixie zadebiutował film Mniej obcy, opowiadający o życiu Jana Borysewicza z Lady Punk. Produkcja szybko zdobyła serca widzów, ale nie obyło się bez kontrowersji. Joanna Borysewicz, córka gitarzysty, skrytykowała jedną ze scen, twierdząc, że nie oddaje prawdy o jej rodzinie. Mimo to podkreśla, że kocha ojca i nie chce go publicznie atakować. Cóż, rodzinne historie zawsze mają swoje zawirowania, nawet na ekranie. David Bowie, mistrz artystycznych metamorfoz, nigdy nie pozwalał się zamknąć w jednej szufladce. Gdy inni artyści trzymali się swoich sukcesów jak tonący brzytwy, Bowie z zimną krwią porzucał swoje alter ego, by zaskoczyć świat czymś zupełnie nowym. Zamiast podążać za komercyjnym sukcesem, uciekał do Berlina, by tworzyć muzykę, która była bardziej terapią niż produktem. A kiedy już stał się supergwiazdą, znowu zburzył swój pomnik, dołączając do zespołu Tin Machine. Bowie zawsze wybierał wolność ponad poklask.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 10 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 11 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura nadaje świeżości i wyjątkowego klimatu jesieni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Pod Grójcem odkryto nielegalną fabrykę narkotyków. Policja zabezpieczyła tam setki kilogramów środków odurzających i broń palną. Wartość przejętego towaru to 33 miliony złotych. 5 mężczyzn, w tym 4 obywateli Holandii, zostało skazanych na 5 lat więzienia. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
2: 8 kibiców padło ofiarą oszustwa, kupując podrobione bilety na mecz polskiej reprezentacji na Stadionie Narodowym. Policja zatrzymała 22-latka, który miał przy sobie więcej fałszywych wejściówek i planował kolejne oszustwa. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a prokuratura nałożyła na niego dozór policyjny. Śledztwo w tej sprawie trwa. Na warszawskiej Pradze doszło do tragicznego finału policyjnej interwencji, który teraz znajdzie swój epilog w sądzie. Funkcjonariusz Bartosz Z. usłyszał zarzuty nieuzasadnionego użycia broni, co doprowadziło do śmierci jego kolegi z patrolu. Prokuratura zakończyła śledztwo, a sprawa trafiła do sądu. Bartosz Z. nie przyznaje się do winy i będzie walczył o wolność. W Polsce trwa niepokój po serii brutalnych ataków. W piątek 15-latek z powiatu lipskiego opublikował w sieci przerobione zdjęcie, przedstawiające przypadkowego mężczyznę z nożem zamiast telefonu. Fotografia wywołała panikę, a policja szybko ustaliła tożsamość chłopca. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletni.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na pastwisku odkryto martwego konia, a opiekunowie podejrzewają, że zwierzę zostało postrzelone. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, jednak napotykają na liczne trudności. Właściciele konia apelują o rzetelne zbadanie sprawy, podkreślając, że zwierzę było dla nich jak członek rodziny. Na razie brak oficjalnych dowodów potwierdzających tezę o postrzale.
2: W piątek wieczorem pożar zniszczył zabytkowy domek grabarza w Szczecinie, położony przy Alei Powstańców Wielkopolski. Budynek, związany z dawnym cmentarzem pomorzańskim, od lat był opuszczony i niszczał. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane, a przyszłość obiektu stoi pod znakiem zapytania. Konstrukcja jest poważnie uszkodzona, co stwarza zagrożenie dla osób wchodzących na teren. W Bydgoszczy doszło do dramatycznej interwencji policyjnej. W niedzielny wieczór na osiedlu Błonie 44-letni mężczyzna zaatakował funkcjonariuszy nożem. Policjantka w obliczu bezpośredniego zagrożenia oddała strzał, który okazał się śmiertelny. Podobny incydent miał miejsce w Nowym Sączu, gdzie również użyto broni wobec agresywnego napastnika.
1: Dzień Edukacji Narodowej, znany jako Dzień Nauczyciela, przypada w tym roku w środę, 14 października. Tego dnia nie odbywają się tradycyjne lekcje, ale szkoły pozostają otwarte, oferując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W wielu placówkach organizowane są uroczyste akademie i inne wydarzenia, na które uczniowie są zobowiązani przyjść. Warto pamiętać, że obecność na tych uroczystościach jest często wymagana, a nieobecność powinna być usprawiedliwiona.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W meczu Jagiellonii z Górnikiem doszło do kontrowersji związanych z decyzjami sędziego. Hiszpański napastnik Jesús Imaz został sfaulowany, ale arbiter nie zareagował, co wywołało falę krytyki. Piłkarze i eksperci nie kryją zdziwienia, a internauci domagają się reakcji komisji ligi. Sędzia Wojciech Myć nie odniósł się jeszcze do zarzutów.
1: Łukasz Gibała został nowym prezydentem Krakowa, zdobywając ponad 62% głosów w drugiej turze przedterminowych wyborów. Pokonał Monikę Piątkowską z Koalicji Obywatelskiej, która uzyskała niecałe 38% poparcia. Frekwencja wyniosła 43,5%. Wybory były konieczne po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w maju. Polskie służby zatrzymały mężczyznę podejrzanego o groźby zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Podejrzany był już wcześniej znany organom ścigania. Obecnie trwają intensywne działania, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tej sprawy. Funkcjonariusze prowadzą czynności procesowe, w tym przeszukanie miejsca zamieszkania zatrzymanego.
2: W 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy Śląsk-Wrocław przegrał z Lechem Poznań 1-4 na Tarczyńskiej Arenie. Mistrz Polski dominował na boisku, a kluczowe bramki zdobyli Filip Jagiełło, Pablo Rodriguez i Patryk Walemark. Mimo porażki na trybunach zasiadło ponad 33 tysiące kibiców. Lech wraca na pozycję lidera, a już za tydzień zmierzy się z Koroną Kielce.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Skrystalizowany miód to naturalne zjawisko, które nie oznacza, że produkt się zepsuł. Proces ten zależy od rodzaju miodu, porcji cukrów i warunków przechowywania. Miód, mimo zmiany konsystencji, zwykle nadaje się do spożycia. Jeśli preferujesz płynną formę, wystarczy delikatnie ogrzać słoik w ciepłej wodzie.
2: Grudnik, znany jako kaktus bożonarodzeniowy, to popularna ozdoba zimowych wnętrz. Aby cieszyć się jego kwitnieniem, warto ograniczyć podlewanie w październiku i listopadzie oraz zapewnić mu 12 godzin ciemności. Roślina najlepiej rozwija się w chłodniejszych warunkach, z dala od bezpośredniego słońca. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji grudnik stanie się główną atrakcją świątecznego wystroju. Łukasz Gibała prawdopodobnie wygrał wybory na prezydenta Krakowa. Po ogłoszeniu wyników podziękował swojej partnerce Adriannie Siłdy za wsparcie. Para mieszka niedaleko Wałów Rudawy, gdzie często spacerują z dwoma psami. Adrianna Siłdy jest prezeską firmy, którą wcześniej prowadził Gibała i ma doświadczenie w polityce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Łagodne dni wprowadzają miasto w spokojny, jesienny rytm. Warto pamiętać o lekkim płaszczu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Łukasz Gibała został nowym prezydentem Krakowa, zdobywając ponad 62% głosów w drugiej turze przedterminowych wyborów. Pokonał Monikę Piątkowską z Koalicji Obywatelskiej, która uzyskała niecałe 38% poparcia. Frekwencja wyniosła 43,5%. Wybory były konieczne po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w maju. Niemiecka policja zatrzymała polską ciężarówkę na autostradzie A99 w Bawarii, przewożącą 139 świń do Włoch. Zwierzęta były transportowane w nieodpowiednich warunkach, bez dostępu do wody, a pojazd miał poważne usterki techniczne. Transport został wstrzymany, a świnie wróciły do miejsca załadunku. Kierowca zapłacił kaucję, a polskiej firmie transportowej grozi wysoka kara finansowa. Tragiczny wypadek w Yorkshire Wildlife Park w Anglii. Mężczyzna zginął po tym, jak wszedł na wybieg tygrysów i został zaatakowany przez jedno ze zwierząt. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia, a park pozostaje zamknięty.
3: Piotr Fudala, 33-letni Polak z Lockport w Illinois, został ponownie zatrzymany za posiadanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Były żołnierz Gwardii Narodowej USA złamał warunki nadzoru kuratorskiego, co doprowadziło do jego aresztowania. W jego telefonie znaleziono około 40 zdjęć i 9 filmów o nielegalnej treści. Prokuratura postawiła mu 6 nowych zarzutów i domaga się, by pozostał w areszcie do czasu nowego procesu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Pod koniec września w Katowicach 9-letni chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, zaniepokojony stanem zdrowia swojej mamy. Na miejsce, jako pierwsi, dotarli policjanci, którzy udzielili kobiecie wsparcia, a chłopcu zapewnili poczucie bezpieczeństwa. Po przyjeździe ratowników medycznych kobieta została przekazana pod ich opiekę. Jej szybki powrót do zdrowia to zasługa właściwej reakcji dziecka, co podkreśla znaczenie edukacji najmłodszych w zakresie korzystania z numeru alarmowego. Skrystalizowany miód to naturalne zjawisko, które nie oznacza, że produkt się zepsuł. Proces ten zależy od rodzaju miodu, proporcji cukrów i warunków przechowywania. Miód, mimo zmiany konsystencji, zwykle nadaje się do spożycia. Jeśli preferujesz płynną formę, wystarczy delikatnie ogrzać słoik w ciepłej wodzie.
3: Policjanci z Siedlec wspólnie z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej przeprowadzili akcję przeciwko nielegalnym grom hazardowym. W wyniku kontroli dwóch lokali w mieście zabezpieczono 12 automatów do gier oraz ponad 27 tysięcy złotych w gotówce. Działania te są częścią szerszej walki z nielegalnym hazardem w regionie. Organizowanie takich gier bez koncesji wiąże się z surowymi karami, w tym grzywnami i karą więzienia. W Kojnowie zatrzymano 26-letnią kobietę i jej partnera za próbę oszustwa internetowego. Kobieta została przyłapana na gorącym uczynku, gdy próbowała wypłacić pieniądze z bankomatu. Czujność kupującego, który zauważył nieprawidłowości, pozwoliła na szybkie działanie policji. Oboje usłyszeli zarzuty, a za przestępstwo grozi im do 8 lat więzienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Jesienią wiele osób zauważa osłabienie i wypadanie włosów. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto zwrócić uwagę na dietę. Produkty bogate w białko, takie jak jajka, ryby czy rośliny strączkowe, mogą poprawić kondycję włosów. Jeśli jednak wypadanie włosów jest nasilone i długotrwałe, warto skonsultować się z lekarzem.
2: W Miłkowie Kolonii doszło do tragicznego wybuchu domu jednorodzinnego. Wstępne ustalenia wskazują na działanie gazu jako przyczynę eksplozji. W gruzowisku znaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. Policja i prokuratura kontynuują śledztwo, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
3: Grudnik, znany jako kaktus bożonarodzeniowy, to popularna ozdoba zimowych wnętrz. Aby cieszyć się jego kwitnieniem, warto ograniczyć podlewanie w październiku i listopadzie oraz zapewnić mu 12 godzin ciemności. Roślina najlepiej rozwija się w chłodniejszych warunkach, z dala od bezpośredniego słońca. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji grudnik stanie się główną atrakcją świątecznego wystroju.
2: Biały osad na kranach to problem wielu domów. Powstaje z minerałów zawartych w wodzie, które osadzają się po jej wyschnięciu. Na szczęście łatwo go usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować roztwór z ciepłej wody i kwasku cytrynowego, który skutecznie rozpuszcza kamień. Regularne wycieranie armatury po użyciu może zapobiec jego powstawaniu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Łukasz Gibała prawdopodobnie wygrał wybory na prezydenta Krakowa. Po ogłoszeniu wyników podziękował swojej partnerce Adriannie Siłdy za wsparcie. Para mieszka niedaleko wałów Rudawy, gdzie często spacerują z dwoma psami. Adrianna Siłdy jest prezeską firmy, którą wcześniej prowadził Gibała i ma doświadczenie w polityce. W lutym 2020 roku Sejm przegłosował przyznanie niecałych 2 miliardów złotych dla TVP i Polskiego Radia, mimo sprzeciwu opozycji, która chciała przeznaczyć te środki na onkologię. Podczas burzliwych obrad posłanka PiS, Joanna Lichocka, wykonała gest środkowym palcem w kierunku opozycji, co wywołało kontrowersje. Komisja Etyki Poselskiej ukarała ją naganą, jednak Prezydium Sejmu uchyliło tę karę. Lichocka została też odwołana, a potem przywrócona na stanowisko wiceprzewodniczącej Komisji Kultury.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Dzisiejsza przyjazna temperatura przypomina, że jesień nie musi być ponura. Warto cieszyć się jej urokami.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na roztańczonym PGE Narodowym trwa jubileuszowa 10. edycja, a Zenek Martyniuk, niczym ojciec chrzestny, znów podbił serca fanów swoją nową wersją hitu Przez Twe Oczy Zielone. Jednak zanim koncert się rozpoczął, doszło do małego zamieszania. Żona Zenka, Danuta Martyniuk, próbowała dostać się za kulisy, ale ochrona postanowiła zagrać w strażników. Na szczęście Zenek, jak prawdziwy rycerz, uratował sytuację, wychodząc na buszka. Wszystko skończyło się szczęśliwie, a publiczność mogła cieszyć się muzyką.
2: Iwona Pawlowicz, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, zaskakuje szczerością w rozmowie o starzeniu się. Zamiast udawać, że każda zmarszczka to powód do radości, przyznaje, że upływ czasu to nie tylko estetyczne wyzwanie, ale i fizyczne ograniczenia. Pawlowicz nie zamierza jednak walczyć z naturą, a raczej cieszyć się każdym kolejnym rokiem, choćby z lekkim przymrużeniem oka. Jak sama mówi, lepiej być po, niż nie doświadczyć tej przyjemności wcale. Joanna Jędrzejczyk pożegnała się z Tańcem z Gwiazdami, ale kto by się tym przejmował? Była mistrzyni MM, a przyznała, że taneczne show to dla niej tylko kolejny rozdział w książce życia, a nie jego kulminacja. Zamiast rozpaczać, Joanna planuje dalej spełniać swoje marzenia, bo przecież życie to nie tylko wygrane i porażki. Z takim podejściem, kto wie, co jeszcze zaskakującego przyniesie jej przyszłość.
1: Cóż za niespodzianka. Lalka Bolesława Prusa. Szkolna lektura, która niejednemu uczniowi spędzała sen z powiek, teraz przyciąga tłumy do kin. Nowa ekranizacja z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych już w 2 tygodnie zgromadziła 1 000 000 widzów. Wygląda na to, że miłość Wokulskiego do Łęckiej wciąż rozpala serca. A może to po prostu magia polskiego kina. Niezależnie od powodu, Lalka triumfalnie powraca na wielki ekran, a widzowie z chęcią wracają do kin po długiej przerwie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Na czerwonym dywanie Tańca z Gwiazdami pojawiła się para, której mało kto się spodziewał. Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i jego żona Helena Mańkowska zaskoczyli wszystkich swoją obecnością, choć ich elegancja była raczej skromna. Czyżby arystokracja zaczęła interesować się show biznesem? Może to nowy trend, by książęta wspierali gwiazdy na parkiecie.
2: Polskie gwiazdy znowu zaskakują. Dawid Kwiatkowski i Michał Wiśniewski, mimo katolickich korzeni, postanowili pójść w stronę protestantyzmu. Tomasz Karolak i Anna Samusionek również zmienili duchowy kurs, a Maja Frykowska zaangażowała się w zielonoświątkową wspólnotę. Tymczasem Maja Ostaszewska od zawsze była wierna buddyzmowi, a Magda Gessler łączy prawosławie z katolickimi tradycjami. A Andrzej Sołtysik z miłości do Shadi Nugut przeszedł na islam, choć nie praktykuje. Cóż, w świecie celebrytów duchowe poszukiwania to prawdziwy roller coaster. W Tańcu z Gwiazdami znów gorąco, ale tym razem nie za sprawą tańczących par, a jurorów. Rafał Maserak i Iwona Pawlowicz starli się przy stole sędziowskim, a atmosfera zgęstniała jak zupa w garnku. Na szczęście Julia Wieniawa próbowała rozładować napięcie, choć chłód między jurorami pozostał do końca programu. Cóż, wygląda na to, że taniec to nie tylko sztuka ruchu, ale i słownej szermierki.
1: Sex Pistols w nowym składzie z Frankiem Carterem na czele nie przestają zaskakiwać. Podczas koncertu w Denver wokalista postanowił wyrzucić fana, który nie zrozumiał, że moshpit był przeznaczony tylko dla kobiet. Carter nie przebierał w słowach, wyrażając swoje oburzenie i podkreślając, że takie miejsca mają być bezpieczne dla wszystkich, którzy zwykle czują się zagrożeni. Wokalista zachęcał mężczyzn do zrozumienia i empatii, a ojciec wyrzuconego fana nawet przeprosił za jego zachowanie. Cóż, punk rock zawsze miał swoje zasady, a teraz są one jeszcze bardziej inkluzywny.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marek Piekarczyk, znany nie tylko jako wokalista TSA, powraca z odświeżonym wydaniem książki Zwierzenia Kontestatora. To prawdziwa podróż przez życie artysty, pełna wzlotów i upadków, która pokazuje, że w krainie konformizmu Piekarczyk zawsze był jak albatros. Niezgrabny na ziemi, ale niepokonany w przestworzach. Leszek Gnoiński, autor książki, poszerzył ją o 150 stron, by jeszcze bardziej zgłębić tajemnicę tego niepokornego rockmana. Dla fanów to prawdziwa gratka, a dla reszty szansa na poznanie człowieka, który nie boi się mówić, co myśli, nawet jeśli nie każdemu to się spodoba. Suzy Quatro, ikona glam rocka, nie wpadła do Wielkiej Brytanii jako gotowy produkt przemysłu muzycznego. Zanim zdobyła serca Brytyjczyków, musiała się ładować.

0: zmiany. Dzięki wsparciu lokalnej stacji radiowej i niskobudżetowemu teledyskowi podbił MTV i serca fanów na całym świecie. To dowód, że czasem wystarczy dobra muzyka i odrobina szczęścia, by zdobyć świat.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Katowicach bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 10 stopni. Dzisiejsza łagodna aura zachęca do spokojnych spacerów w ostatnich jesiennych promieniach słońca.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś Dzień Edukacji Narodowej, a w szkołach nie odbywają się lekcje. Nauczyciele jednak nie mają wolnego, ponieważ muszą być obecni w placówkach i pełnić różne obowiązki. Rodzice mogą być spokojni, ponieważ szkoły zapewniają opiekę dzieciom w świetlicach. To ważne, zwłaszcza gdy święto przypada w środku tygodnia, jak w tym roku.
2: Na Podlasiu doszło do tragicznego wypadku. W sobotę wieczorem na trasie między Milejczycami a Czeremchą 35-letnia kobieta kierująca Oplem Vectrą zginęła, gdy jej samochód uderzył w drzewo. Kobieta podróżowała sama. Policja bada przyczyny tego zdarzenia. Trzy konie pod opieką kancelarii prezydenta. Edzio, Ramzes i Aramis wywołały polityczną burzę. Pytania dotyczące kosztów ich utrzymania i użytkowników wzbudziły kontrowersje. Zwłaszcza, że prezydenta Karola Nawrockiego nikt nie widział w siodle. Donald Tusk i inni politycy ostro skomentowali sytuację, podkreślając, że sami jeździli za własne pieniądze. Kancelaria zapewnia, że obecność zwierząt w prezydenckich rezydencjach to wieloletnia praktyka.
1: Łukasz Gibała wygrał przedterminowe wybory prezydenta Krakowa, zdobywając ponad 62% głosów. Jego pierwszą decyzją będzie przywrócenie 20-minutowego biletu na komunikację miejską. Gibała podkreśla, że chce realizować swój program i rozważa wprowadzenie niektórych pomysłów swoich kontrkandydatów. Zwycięstwo Gibały może być ostrzeżeniem dla Donalda Tuska przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Polsce rośnie poparcie dla nocnej prohibicji. Od czerwca tego roku zakaz sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano obowiązuje już w Warszawie, a podobne przepisy wprowadzono w ponad 180 gminach. Z najnowszego sondażu wynika, że aż 67% Polaków popiera wprowadzenie takiego zakazu w całym kraju. W stolicy po 3 miesiącach obowiązywania nowych przepisów liczba interwencji związanych z alkoholem spadła znacząco. Pułkownik Krzysztof Przepiórka, współtwórca Gromu, uważa, że powinna wrócić obowiązkowa służba wojskowa. Premier ogłosił przeznaczenie 102 miliardów złotych na program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata od 2027 do 2031. Część tej kwoty trafi do samorządów, które będą odpowiedzialne za jej rozdysponowanie. Tymczasem NATO planuje przedstawić w Polsce nową strategię bezpieczeństwa, co podkreśla znaczenie naszego kraju w regionie.
1: Przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie trwają protesty przeciwko potencjalnemu siłowemu przejęciu instytucji. Ostatnio do zgromadzonych dołączył poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus wraz z mieszkańcami Opoczna. Grupa przybyła w tradycyjnych strojach, częstując zalewajką i ciastem drożdżowym, by podkreślić przywiązanie do tradycji i wartości. Protestujący wyrażają swój sprzeciw wobec podporządkowania Trybunału obecnej większości politycznej.
2: Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz znalazł się w centrum kontrowersji po obraźliwych słowach skierowanych do dziennikarki TVP Info Justyny Dobrosz-Oracz. Berkowicz odmówił rozmowy z dziennikarką, nazywając ją kurtyzaną, co wywołało oburzenie i zapowiedź pozwu. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz posłowie Koalicji Obywatelskiej zwrócili się do Komisji Etyki o ukaranie posła. Karina Bosak, koleżanka partyjna Berkowicza, uznała jego słowa za nieodpowiednie i wezwała do przeprosin.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego. Celem jest obniżenie cen paliw na rynkach światowych. W ramach umowy Rosja dostarczy niecałe 5 milionów ton oleju, a pierwsza transza trafi na rynek natychmiast. Trump ostro skrytykował prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego za ataki na rosyjskie rafinerie, sugerując potrzebę zmiany przywództwa w Kijowie. Przed Dniem Nauczyciela na klasowych czatach często pojawiają się propozycje drogich prezentów, co budzi kontrowersje wśród rodziców. Warto pamiętać, że każda składka na prezent jest dobrowolna i nie można nikogo zmuszać do wpłaty. Luksusowe podarunki mogą być problematyczne dla nauczycieli, którzy nie powinni przyjmować kosztownych prezentów. Najlepszym rozwiązaniem są symboliczne gesty wdzięczności, które nie obciążają finansowo rodziców. Nowoczesne pralki często wyposażone są w program czyszczenia bębna, który pomaga usuwać osady i nieprzyjemne zapachy. Warto regularnie korzystać z tej funkcji, a także dbać o czystość szuflady na detergenty i gumowej uszczelki przy drzwiczkach. Po praniu dobrze jest zostawić drzwiczki i szufladę lekko uchylone, aby wnętrze mogło wyschnąć. Dzięki temu unikniemy wilgoci i nieprzyjemnych zapachów. Imię Minerva, znane z serii o Harrym Potterze, ma starożytne rzymskie korzenie i symbolizuje mądrość oraz intelekt. W Polsce nie jest ono popularne. Nosi je zaledwie 11 dziewczynek. Minerva była rzymską boginią mądrości, co doskonale pasuje do postaci profesor McGonagall z Hogwartu. Mimo globalnej rozpoznawalności w naszym kraju pozostaje rzadkością.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, nigdy nie zdecydował się na małżeństwo, mimo że w jego życiu nie brakowało kobiet. W książce Jarosław Tajemnice Kaczyńskiego ujawniono, że jego wielka miłość zakończyła się boleśnie z powodu sprzeciwu ojca dziewczyny. Sam Kaczyński przyznał, że poświęcił się polityce, a na małżeństwo nie miałby czasu. Mimo to utrzymuje ciepłe kontakty z dawną ukochaną.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 10 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 12 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Jesienne ciepłe powietrze otula miasto, nadając mu harmonii i delikatnego wyciszenia typowego dla jesieni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożywaniem boczku wieprzowego wędzonego w plastrach Sparti numer 40911. W produkcie wykryto bakterie Listeria monocytogenes, które mogą prowadzić do listeriozy. Producent, firma Bell Polska, rozpoczął już wycofywanie tej partii z rynku. Inspekcja weterynaryjna prowadzi dochodzenie w zakładzie produkcyjnym w Niepołomicach. Konsumentom zaleca się unikanie spożycia tego produktu. W przypadku wystąpienia objawów choroby po jego spożyciu należy skontaktować się z lekarzem.
2: Brytyjska kompania wschodnioindyjska, uznawana za najpotężniejszą korporację w historii, miała własną armię i biła monety, rządząc Indiami jak suwerenne państwo. Powstała pod koniec 1600 roku z inicjatywy królowej Elżbiety I, by przełamać dominację Hiszpanów i Portugalczyków w handlu z Dalekim Wschodem. W szczytowym momencie kontrolowała połowę światowego handlu, a jej prywatna armia liczyła nawet 260 tysięcy żołnierzy. Kompania stała się quasi-państwem, prowadząc wojny i zawierając traktaty. Ostatecznie, po powstaniu Sipajów w 1857 roku, brytyjski rząd przejął kontrolę nad Indiami, a kompania została rozwiązana w 1874 roku. Zakaz handlu w niedzielę, obowiązujący w Polsce od 2018 roku, nadal budzi kontrowersje. Choć miał chronić pracowników, przynosi też straty dla gospodarki. Ekonomiści wskazują, że ograniczenie sprzedaży wpływa na niższy wzrost produktu krajowego brutto. Właściciele galerii handlowych również odczuwają skutki, gdyż koszty utrzymania budynków pozostają wysokie, mimo zamkniętych sklepów. Badania pokazują, że wielu Polaków chciałoby powrotu handlu w niedzielę. Dyskusje na temat przyszłości zakazu wciąż trwają, a propozycje zmian są różnorodne.
1: W Polsce reforma planowania przestrzennego miała uporządkować chaotyczną zabudowę, ale na razie przyniosła więcej problemów. Do końca sierpnia tylko 35% gmin uchwaliło plany ogólne, co oznacza, że większość samorządów nie zdążyła. Brak tych planów nie wstrzymuje całkowicie inwestycji, ale znacznie ogranicza możliwości wydawania nowych decyzji o warunkach zabudowy. Warszawa i Łódź to przykłady miast, które nie zdążyły z uchwaleniem planów. Co wpływa na inwestycje? W Warszawie opóźnienia wynikają z licznych uwag mieszkańców, a w Łodzi krytykowana jest jakość projektu. Reforma, choć potrzebna, wprowadza niepewność dla właścicieli działek i inwestorów.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej osób decyduje się na łączenie etatu z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. To rozwiązanie pozwala uniknąć płacenia składek społecznych z firmy, jeśli zarabiamy co najmniej pensję minimalną na etacie. Jednak składkę zdrowotną trzeba opłacać zarówno z etatu, jak i z działalności. Kluczowe jest też sprawdzenie umowy o pracę pod kątem zakazu konkurencji, by uniknąć problemów prawnych. Warto również skonsultować się z doradcą podatkowym, by wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania. Kolejna pandemia to tylko kwestia czasu, ostrzega profesor Adrian Hill, współtwórca szczepionki AstraZeneca. Eksperci definiują zagrożenie jako choroba X, czyli patogen o wysokiej śmiertelności. Świat jest lepiej przygotowany niż przed COVID-19, ale poziom gotowości wielu krajów to zaledwie 30%. Potencjalne zagrożenia to wirus Nipah i krymsko-kongijska gorączka krwotoczna. Szczepionki pozostają kluczowe, jednak ruchy antyszczepionkowe osłabiają globalną odporność. Tylko 3 kraje są dobrze przygotowane na nową pandemię. W Polsce trwa stopniowe zaostrzanie przepisów dotyczących ogrzewania domów. Właściciele starych pieców węglowych muszą przygotować się na ich wymianę, ponieważ korzystanie z tzw. kopciuchów może być już niezgodne z prawem. Terminy wymiany różnią się w zależności od województwa, a przepisy antysmogowe są coraz bardziej restrykcyjne. Zmiany dotyczą nie tylko urządzeń, ale także paliw, takich jak węgiel kamienny czy ekogroszek. Unia Europejska planuje, by od 2030 roku nowe budynki były bezemisyjne, a do 2040 roku całkowicie wyeliminować kotły na paliwa kopalne. Właściciele domów powinni więc sprawdzić lokalne przepisy, by uniknąć problemów. Przyszłość francusko-niemieckiego projektu czołgu nowej generacji Main Ground Combat System stoi pod znakiem zapytania. Generał Fabien Mandon zasugerował, że Niemcy mogą wycofać się z programu, co wywołało falę spekulacji. Niemieckie Ministerstwo Obrony zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że projekt jest kluczowy dla współpracy obu krajów. Mimo to problemy i zmiany w koncepcji projektu budzą wątpliwości co do jego realizacji. Oba kraje planują teraz skupić się na rozwoju wspólnych technologii, takich jak cyfryzacja i robotyzacja, zamiast tworzyć jeden wspólny czołg.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych zbliża się do wcielenia do służby najnowszego superlotniskowca USS John F. Kennedy. Firma HII ogłosiła, że jej oddział Newport News Shipbuilding uzyskał wstępny odbiór tego okrętu. To kluczowy krok, który pozwala na rozpoczęcie finalnych testów na morzu. Formalne przekazanie lotniskowca planowane jest na wiosnę 2027 roku. USS John F. Kennedy to drugi okręt typu Gerald R. Ford, przystosowany do operowania z myśliwcami F-35C. Wprowadzenie tego lotniskowca do służby to ważny etap dla marynarki wojennej USA.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 11 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepłe powietrze przypomina, że jesień kryje w sobie wyjątkową magię.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: pod nimi.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 4297 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Julka znajdzie się w krytycznym stanie, a Antek, mimo świadomości zagrożenia, podejmie fatalną decyzję, która może mieć tragiczne konsekwencje. Igor otrzyma ważną informację o uciekinierze, co może zmienić bieg wydarzeń. Tymczasem u cieśników niewinna parapetówka zamieni się w burzliwą awanturę z sąsiadką. W tle tych dramatycznych wydarzeń Agnieszka i Ola będą walczyć o utrzymanie kontaktu Nohala z jego siostrą. Odcinek zostanie wyemitowany 20 października o godzinie 20.15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej to opowieść o mieszkańcach warszawskiej ulicy, których codzienne życie pełne jest wyzwań i niespodziewanych zwrotów akcji. W najnowszym, 4275 odcinku Pierwszej Miłości Oskar obejmie stanowisko prezesa Wexler Development. Decyzja Karola o przekazaniu władzy w firmie wywoła niemałe zamieszanie. Oskar szybko przekona się, że nowe obowiązki to nie tylko prestiż, ale i poważne wyzwania. Już na początku swojej prezesury postanowi przejąć kluczowego klienta, którego pozyskała jego żona, Kalina. Ta decyzja może jednak kosztować go nie tylko ważny kontrakt, ale i spokój w małżeństwie. Makowski, kluczowy kontrahent, jasno da do zrozumienia, że chce współpracować wyłącznie z Kaliną. Oskar stanie przed trudnym wyborem, czy wycofać się z decyzji, czy ryzykować utratę klienta i napięcia w związku. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 29 października, o godzinie 18 na Polsacie. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4277 odcinka, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 18 na Polsacie. Marysia przeżyje prawdziwy koszmar, gdy jej córka Julka nie wróci na noc do domu, a jej telefon pozostanie w pokoju. Strach o córkę szybko przerodzi się w napięcie między Marysią a Kacprem, prowadząc do ostrej kłótni. Sytuację zaogni powrót Pawła, biologicznego ojca Julki, który nie zamierza bezczynnie przyglądać się konfliktowi. Czy to on rozpocznie poszukiwania zaginionej córki? Zniknięcie Julki nastąpi w momencie, gdy rywalizacja między Pawłem a Kacprem o jej uwagę osiągnie szczyt. W tej atmosferze napięcia i niewypowiedzianych pretensji rodzina stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem.
1: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4267 odcinka, który zostanie wyemitowany 19 października o godzinie 18 na antenie Polsatu. Edward zaczyna podejrzewać, że Dominika i Karma mają ukryte zamiary podczas pracy w muzeum i postanawia je skłócić, by uniknąć katastrofy. Tymczasem Filip, świętując zdany egzamin, próbuje zaprosić Nicole na imprezę, ale dziewczyna nie odpowiada na jego wiadomości, co wprawia go w zakłopotanie. Kulasowie i Ziębowie starają się przekonać swoje dzieci, że samodzielnie dzielne życie nie jest najlepszym pomysłem, co zbliża obie rodziny, choć ich zgoda jest tylko pozorna. Serial, emitowany od 2004 roku, wciąga widzów w świat pełen rodzinnych konfliktów, romansów i kryminalnych intryg, rozgrywających się głównie we Wrocławiu i Wadlewie. W obsadzie znajdują się m.in. Aneta Zając, Aleksandra Zienkiewicz i Przemysław Sadowski.
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1950 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października 2026 roku, o godzinie 20.50 na TVP 2. Magda Budzyńska stanie przed trudnym wyzwaniem. Gdy była więźniarka, Elżbieta poprosi ją o ochronę przed brutalnym mężem. Magda zdecyduje się ukryć Elżbietę w grabinie, ale niebezpieczeństwo wciąż będzie wisieć w powietrzu. Anita przeżyje kolejny dramat, gdy testy znów potwierdzą, że nie jest w ciąży, co doprowadzi do ostrej kłótni z Kamilem. Tymczasem pani Ola będzie coraz bardziej zaniepokojona o Wernera, obawiając się, że po rozstaniu z Sylwią prawnik myśli o najgorszym. Serial M jak miłość niezmiennie przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami i zaskakującymi zwrotami akcji. Fani Lalki Bolesława Prusa mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć Lalkę na nowo. Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 10 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 11 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając jesiennym dniom delikatnej świeżości.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Wita.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Według najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster, Koalicja Obywatelska prowadzi w wyścigu do Sejmu z poparciem około 33,5%. PiS zajmuje drugie miejsce z wynikiem około 22,5%, a trzecia jest Konfederacja Wolność i Niepodległość z ponad 13%. Mimo przewagi KO, brak mandatów dla PSL i Polski, 2050 może utrudnić stworzenie stabilnej większości parlamentarnej.
3: Łukasz Gibała wygrał przedterminowe wybory prezydenta Krakowa, zdobywając ponad 62% głosów. Jego pierwszą decyzją będzie przywrócenie 20-minutowego biletu na komunikację miejską. Gibała podkreśla, że chce realizować swój program i rozważa wprowadzenie niektórych pomysłów swoich kontrkandydatów. Zwycięstwo Gibały może być ostrzeżeniem dla Donalda Tuska przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.
2: Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego. Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przed Dniem Nauczyciela na klasowych czatach często pojawiają się propozycje drogich prezentów, co budzi kontrowersje wśród rodziców. Warto pamiętać, że każda składka na prezent jest dobrowolna i nie można nikogo zmuszać do wpłaty. Luksusowe podarunki mogą być problematyczne dla nauczycieli, którzy nie powinni przyjmować kosztownych prezentów. Najlepszym rozwiązaniem są symboliczne gesty wdzięczności, które nie obciążają finansowo rodziców. Ogrzewanie podłogowe to wygodny sposób na ciepło w domu, ale warto pamiętać o kilku zasadach. Ciężkie meble i grube dywany mogą ograniczać efektywność systemu, blokując przepływ ciepła. Przed sezonem grzewczym warto przemyśleć aranżację wnętrza, by zapewnić lepszy komfort cieplny. Czasem niewielka zmiana ustawienia mebli może znacząco poprawić działanie ogrzewania. Nowoczesne pralki często wyposażone są w program czyszczenia bębna, który pomaga usuwać osady i nieprzyjemne zapachy. Warto regularnie korzystać z tej funkcji, a także dbać o czystość szuflady na detergenty i gumowej uszczelki przy drzwiczkach. Po praniu dobrze jest zostawić drzwiczki i szufladę lekko uchylone, aby wnętrze mogło wyschnąć. Dzięki temu unikniemy wilgoci i nieprzyjemnych zapachów. Imię Minerva, znane z serii o Harrym Potterze, ma starożytne rzymskie korzenie i symbolizuje mądrość oraz intelekt. W Polsce nie jest ono popularne. Nosi je zaledwie 11 dziewczynek. Minerva była rzymską boginią mądrości, co doskonale pasuje do postaci profesor McGonagall z Hogwartu. Mimo globalnej rozpoznawalności w naszym kraju pozostaje rzadkością.
1: Słuchacie Radia Super Express. Mazowieccy policjanci zatrzymali grupę nieletnich w związku z groźbami i zapowiedziami przemocy w internecie. W Żyrardowie, Płocku i Przasnyszu zabezpieczono niebezpieczne przedmioty. 15-latek z powiatu żyrardowskiego trafił do ośrodka wychowawczego, a 17-latek z Przasnysza usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu. Policja podkreśla, że bezpieczeństwo w szkołach jest priorytetem i apeluje o rozwagę w publikacjach internetowych.
2: Aktor Arkadiusz Jakubik zdominował tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, prezentując aż 5 filmów ze swoim udziałem. Wśród nich znalazł się Nasza Rewolucja, gdzie wcielił się w postać Jacka Kuronia, znanego działacza opozycyjnego. Jakubik podkreślał, że rola ta była dla niego wyjątkowym wyzwaniem, skupiając się na emocjach postaci. Festiwal był także okazją do zaprezentowania filmu Archiwum Rodzinnego Końca Świata, wyreżyserowanego przez jego syna Jakuba Jakubika.
3: Jesienią 2026 roku moda stawia na reinterpretację klasyki. Swetry z warkoczowym splotem i frędzle w minimalistycznym wydaniu to kluczowe trendy sezonu. Kasia Tusk pokazuje, jak łączyć te elementy w eleganckie stylizacje, stawiając na monochromatyczne palety i subtelne akcesoria. Jej wybory podkreślają ducha quiet luxury i współczesnego minimalizmu.
2: Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, nigdy nie zdecydował się na małżeństwo, mimo że w jego życiu nie brakowało kobiet. W książce Jarosław Tajemnice Kaczyńskiego ujawniono, że jego wielka miłość zakończyła się boleśnie z powodu sprzeciwu ojca dziewczyny. Sam Kaczyński przyznał, że poświęcił się polityce, a na małżeństwo nie miałby czasu. Mimo to utrzymuje ciepłe kontakty z dawną ukochaną.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Beata Szydło była premier Polski. Ukończyła etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 roku. Później zdobyła wykształcenie podyplomowe z zarządzania kulturą oraz zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej. Jej ścieżka edukacyjna może zaskoczyć, biorąc pod uwagę jej późniejszą karierę polityczną.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura też 10 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Chłód wkrada się pod płaszcze i szuka miejsca w kieszeniach. To już nie tylko jesień, to jej schyłek.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W najnowszym odcinku Rolnik szuka żony. Emocje sięgnęły zenitu. Mariusz, niczym prawdziwy Casanova, balansuje między Patrycją a Eweliną, a Paulina musiała pożegnać się z gospodarstwem. Karol z kolei zabrał swoje kandydatki na koncert strażackiej orkiestry, gdzie łzy wzruszenia lały się strumieniami. Tymczasem Łukasz w epickiej walce z krowami przegrał na całej linii, a Justyna musiała pogodzić się z odejściem Michała, który uznał, że wiejskie życie to nie jego bajka. Cóż, miłość na wsi to nie tylko sielanka, ale i prawdziwe wyzwania. Grzegorz Krychowiak, znany z boisk piłkarskich, zaskoczył wszystkich na roztańczonym narodowym, chwytając za mikrofon i rapując u boku Anastazji Macią. Kto by pomyślał, że były reprezentant Polski ma w sobie tyle muzycznego talentu? Internauci są zachwyceni, a jego występ wywołał prawdziwą burzę pozytywnych komentarzy. Czyżbyśmy mieli nową gwiazdę rapu? Cóż, wygląda na to, że Krychowiak nie przestaje nas zadziwiać.
2: Na roztańczonym narodowym Maryla Rodowicz i Roxana Węgiel stworzyły duet, który miał być hitem wieczoru. Niestety, zamiast muzycznej uczty, fani dostali niespodziankę w postaci wpadki. Okazało się, że trzy utwory Maryli nie zmieściły się w przewidzianym czasie, więc trzeba było je skrócić. Na scenie stres zrobił swoje, a chórki zaczęły śpiewać refren, gdy Maryla czekała na zwrotkę. Legenda polskiej muzyki przeprosiła fanów, tłumacząc, że śpiewanie na żywo to prawdziwe pole minowe. Cóż, nawet najlepszym zdarzają się potknięcia.
1: Renata Pałys, znana jako Helena Paździoch ze Świata według Kiepskich, świętuje dziś swoje 70. urodziny. Kto by pomyślał, że kariera aktorska zacznie się od przypadkowego spotkania przy stoisku z szynką? Początkowo chciała studiować filologię węgierską, ale los miał inne plany. Z trzech odcinków serialu zrobiła się rola życia, a jej charakterystyczne wałki stały się ikoną polskiej telewizji.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Roxana Węgiel, znana z hitów muzycznych, teraz zaskakuje fanów udziałem w kontrowersyjnym reality show Eksperyment od Siatka 2. Wokalistka postanowiła zamienić scenę na więzienną celę, by pokazać, że za kratami kryją się nie tylko przestępcy, ale i ludzkie historie. W wywiadzie dla Radia SK podkreśliła, że program ma edukować młodych, by dwa razy zastanowili się, zanim zrobią coś głupiego. Cóż, kto by pomyślał, że reality show może być lekcją życia? Była The Voice of Poland, emocje sięgnęły zenitu, a jurorzy nie szczędzili sobie zaskakujących komentarzy. Baron, próbując zdobyć uczestniczkę do swojej drużyny, posłużył się nietypowym tekstem o kołysance dla swojego synka, co Kuba Badach skomentował jako podryw na synka. Na scenie nie zabrakło wzruszających historii, jak ta Axela Feige z Hamburga, którego ojciec został zamordowany przez szaleńca. Mimo że jego występ nie odwrócił foteli, Axel dostał drugą szansę w Orange Comeback Stage. Dla niektórych uczestników, jak Małgorzata Sikora czy Katarzyna Jarzyńska, walka o miejsce w drużynach zakończyła się sukcesem, a trenerzy skompletowali swoje zespoły. W Pszczynie, pod Krajową Jedynką, pojawił się nowy mural upamiętniający Chestera Benningtona z Linkin Park. To dzieło powstało podczas Sky and Chill Graffiti Jam i jest hołdem dla zmarłego wokalisty. Szare ściany tunelu zamieniły się w galerię sztuki dzięki artystom, którzy pokazali, że graffiti to coś więcej niż tylko bazgroły na murach. Ciekawe, czy ktoś jeszcze myśli, że to wandalizm. Na Netflixie zadebiutował film Mniej obcy, opowiadający o życiu Jana Borysewicza z Lady Punk. Produkcja szybko zdobyła serca widzów, ale nie obyło się bez kontrowersji. Joanna Borysewicz, córka gitarzysty, skrytykowała jedną ze scen, twierdząc, że nie oddaje prawdy o jej rodzinie. Mimo to podkreśla, że kocha ojca i nie chce go publicznie atakować. Cóż, rodzinne historie zawsze mają swoje zawirowania, nawet na ekranie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: David Bowie, mistrz artystycznych metamorfoz, nigdy nie pozwalał się zamknąć w jednej szufladce. Gdy inni artyści trzymali się swoich sukcesów jak tonący brzytwy, Bowie z zimną krwią porzucał swoje alter ego, by zaskoczyć świat czymś zupełnie nowym. Zamiast podążać za komercyjnym sukcesem, uciekał do Berlina, by tworzyć muzykę, która była bardziej terapią niż produktem. A kiedy już stał się supergwiazdą, znowu zburzył swój pomnik, dołączając do zespołu Tin Machine. Bowie zawsze wybierał wolność ponad poklask. Ach, te niezapomniane chwile, kiedy to zespół Heart w 2012 roku zagrał Stairway to Heaven przed samymi legendami Led Zeppelin. Robert Plant, Jimmy Page i John Paul Jones siedzieli w pierwszym rzędzie, a Plant nie krył łez wzruszenia, zwłaszcza gdy na scenie pojawił się Jason Bonham, syn zmarłego perkusisty Johna Bonhama. Występ, który odbywał się pod ogromną presją, zakończył się owacjami na stojąco i osobistymi gratulacjami od samych twórców. A wszystko to w obecności prezydenta Baracka Obamy. Cóż, nie każda interpretacja Stairway to Heaven kończy się takim sukcesem.
2: David Byrne i jego legendarny, gigantyczny szary garnitur z filmu Stop Making Sense to prawdziwy majstersztyk scenicznego absurdu. Nie, to nie był przypadkowy żart ani pomysł reżysera Jonathana Demme'a, ale efekt inspiracji japońskim

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Pod Grójcem odkryto nielegalną fabrykę narkotyków. Policja zabezpieczyła tam setki kilogramów środków odurzających i broń palną. Wartość przejętego towaru to 33 miliony złotych. 5 mężczyzn, w tym 4 obywateli Holandii, zostało skazanych na 5 lat więzienia. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
2: 8 kibiców padło ofiarą oszustwa, kupując podrobione bilety na mecz polskiej reprezentacji na Stadionie Narodowym. Policja zatrzymała 22-latka, który miał przy sobie więcej fałszywych wejściówek i planował kolejne oszustwa. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a prokuratura nałożyła na niego dozór policyjny. Śledztwo w tej sprawie trwa. Na warszawskiej Pradze doszło do tragicznego finału policyjnej interwencji, który teraz znajdzie swój epilog w sądzie. Funkcjonariusz Bartosz Z. usłyszał zarzuty nieuzasadnionego użycia broni, co doprowadziło do śmierci jego kolegi z patrolu. Prokuratura zakończyła śledztwo, a sprawa trafiła do sądu. Bartosz Z. nie przyznaje się do winy i będzie walczył o wolność. Prezenty na Dzień Nauczyciela często wywołują gorące dyskusje wśród rodziców. Niektórzy opowiadają się za skromnymi upominkami, inni proponują drogie podarunki, co może prowadzić do problemów prawnych. Przepisy sugerują, że wartość prezentu nie powinna przekraczać 50 zł, aby uniknąć oskarżeń o łapówkarstwo. Bezpiecznym wyborem są kwiaty, słodycze czy drobne pamiątki.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś przypada rocznica zniszczenia wiaduktu Pancera, monumentalnej konstrukcji, która przez 100 lat była kluczowym elementem komunikacyjnym Warszawy. Wiadukt, zbudowany w XIX wieku, był inżynieryjnym cudem swoich czasów, ale został zniszczony podczas II wojny światowej. Po wojnie zdecydowano o jego rozbiórce, a jedynym śladem po nim jest tablica pamiątkowa przy Zamku Królewskim. To przypomnienie o trudnych decyzjach, które ukształtowały współczesną Warszawę. W Polsce trwa niepokój po serii brutalnych ataków. W piątek 15-latek z powiatu lipskiego opublikował w sieci przerobione zdjęcie, przedstawiające przypadkowego mężczyznę z nożem zamiast telefonu. Fotografia wywołała panikę, a policja szybko ustaliła tożsamość chłopca. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletni.
1: Wczoraj krakowianie ponownie głosowali, by wybrać nowego prezydenta miasta. W drugiej turze przedterminowych wyborów zmierzyli się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Według wyników Exit Poll Gibała zdobył 61% głosów, a Piątkowska 31%. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu liczenia głosów. Na pastwisku odkryto martwego konia, a opiekunowie podejrzewają, że zwierzę zostało postrzelone. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, jednak napotykają na liczne trudności. Właściciele konia apelują o rzetelne zbadanie sprawy, podkreślając, że zwierzę było dla nich jak członek rodziny. Na razie brak oficjalnych dowodów potwierdzających tezę o postrzale.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W piątek wieczorem pożar zniszczył zabytkowy domek grabarza w Szczecinie, położony przy Alei Powstańców Wielkopolski. Budynek, związany z dawnym cmentarzem pomorzańskim, od lat był opuszczony i niszczał. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane, a przyszłość obiektu stoi pod znakiem zapytania. Konstrukcja jest poważnie uszkodzona, co stwarza zagrożenie dla osób wchodzących na teren. W Bydgoszczy doszło do dramatycznej interwencji policyjnej. W niedzielny wieczór na osiedlu Błonie 44-letni mężczyzna zaatakował funkcjonariuszy nożem. Policjantka w obliczu bezpośredniego zagrożenia oddała strzał, który okazał się śmiertelny. Podobny incydent miał miejsce w Nowym Sączu, gdzie również użyto broni wobec agresywnego napastnika. W meczu Jagiellonii z Górnikiem doszło do kontrowersji związanych z decyzjami sędziego. Hiszpański napastnik Jesús Imaz został sfaulowany, ale arbiter nie zareagował, co wywołało falę krytyki. Piłkarze i eksperci nie kryją zdziwienia, a internauci domagają się reakcji komisji ligi. Sędzia Wojciech Myć nie odniósł się jeszcze do zarzutów. Dziś na Podlasiu ruszają wzmożone patrole policyjne w szkołach. Funkcjonariusze będą dbać o bezpieczeństwo uczniów i personelu oraz prowadzić rozmowy o rozpoznawaniu zagrożeń. To reakcja na ostatnie dramatyczne wydarzenia w województwie mazowieckim. W Wysokiem Mazowieckiem zatrzymano 17-latka, któremu grozi do 8 lat więzienia za fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Podlasiu doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 35-letnia kobieta. Samochód, którym podróżowała, wypadł z drogi i uderzył w drzewo na trasie między Milejczycami a Czeremchą. Policja bada okoliczności zdarzenia. Na miejscu akcję prowadziły służby ratownicze z kilku powiatów. W 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy Śląsk-Wrocław przegrał z Lechem Poznań 1-4 na Tarczyńskiej Arenie. Mistrz Polski dominował na boisku, a kluczowe bramki zdobyli Filip Jagiełło, Pablo Rodriguez i Patryk Walemark. Mimo porażki na trybunach zasiadło ponad 33 tysiące kibiców. Lech wraca na pozycję lidera, a już za tydzień zmierzy się z Koroną Kielce.
1: Z Dolnego Śląska napłynęły smutne wiadomości. W tragicznym wypadku samochodowym zginął Mateusz Noga, ceniony operator kamery i montażysta telewizji Dami Region. Do zdarzenia doszło w sobotę, gdy wracał z pracy. Współpracownicy i widzowie żegnają go, podkreślając jego talent i życzliwość. Mateusz Noga miał 32 lata.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 9 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 11 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura nadaje świeżości i wyjątkowego klimatu jesieni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Norbert Wojtuszek, obrońca Jagiellonii Białystok, doznał kontuzji podczas zgrupowania reprezentacji Polski, co wywołało spór między klubem a Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Jagiellonia ma teraz problem kadrowy, ponieważ Wojtuszek może wymagać operacji i nie zagra przez dłuższy czas. Polski Związek Piłki Nożnej odrzuca zarzuty o zaniedbania medyczne, podkreślając, że zastosowane leczenie było odpowiednie. Klub z Białegostoku zamierza wyjaśnić okoliczności urazu i zwróci się do federacji o dokumentację medyczną.
2: Patryk Walemark, gwiazda Lecha Poznań, błyszczy na boisku i przyciąga uwagę europejskich klubów. W sobotnim meczu ze Śląskiem Wrocław zdobył 2 bramki, a Lech wygrał 4-1. Szwed może opuścić ekstraklasę, jeśli utrzyma formę, a Lech może zarobić na nim nawet 12 milionów euro. Przed drużyną mecze w Lidze Europy, które mogą jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie Walemarkiem. Zmarł Wojciech Szymański, znany przedsiębiorca i twórca marki Lucullus. Miał 68 lat. Był także prezesem klubu piłkarskiego Świt Nowy Dwór Mazowiecki, który pod jego kierownictwem awansował do ekstraklasy. Jego działalność w futbolu zakończyła się jednak skandalem korupcyjnym. Informacje o śmierci przekazał klub, podkreślając jego zasługi dla drużyny.
1: Michael Amejaw, były piłkarz Rakowa Częstochowa, ujawnił skandaliczne praktyki na meczach Ekstraklasy. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą opowiedział, że czarnoskórzy zawodnicy, w tym on sam, nie są wyczytywani przed meczami przez kibiców Rakowa. Amejaw podkreślił, że to tylko mała grupa kiboli jest wrogo nastawiona, a większość fanów jest przyjazna. Mimo to, sytuacja ta budzi duże kontrowersje.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Oskar Pietuszewski, 18-letni piłkarz FC Porto, zdobył bramkę, która zapewniła jego drużynie zwycięstwo 2-1 nad Maritimo. Młody Polak, który niedawno wrócił do gry po kontuzji, został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Po spotkaniu udzielił wywiadu w języku portugalskim, co zwróciło uwagę lokalnych mediów. Pietuszewski podkreślił, że nagroda jest dla niego wyjątkowa i podziękował drużynie za wsparcie.
1: Cristiano Ronaldo może ponieść konsekwencje za opuszczenie zgrupowania reprezentacji Portugalii przed meczem z Danią. Portugalska Federacja Piłkarska wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec kapitana kadry. Ronaldo przyznał, że jego zachowanie zasługuje na karę, choć podkreśla, że chce nadal grać w narodowych barwach. Tymczasowe zawieszenie nie wpłynie na jego występy, ponieważ Portugalia rozegra kolejne mecze dopiero w listopadzie.
2: Reprezentacja Polski kobiet przegrała z Belgią 0-1 w pierwszym meczu barażowym o awans na Mistrzostwa Świata w 2027 roku. Ewa Pajor nie wykorzystała rzutu karnego, co mogło zmienić wynik spotkania. Rewanż odbędzie się we wtorek, 13 października. Polki wciąż mają szansę na awans, ale muszą pokonać Belgię, by zmierzyć się z Irlandią w decydującym starciu.
1: Robert Lewandowski stoi przed trudną decyzją o zakończeniu kariery w reprezentacji Polski. Najnowszy sondaż pokazuje, że 53% Polaków uważa, że kapitan kadry powinien odejść, podczas gdy 47% jest przeciwnego zdania. Sam Lewandowski przyznaje, że to najtrudniejsza decyzja w jego życiu. Selekcjoner Jan Urban już teraz przygotowuje się na przyszłość bez kluczowych zawodników, takich jak Lewandowski i Piotr Zieliński.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Arkadiusz Milik, napastnik Juventusu, ponownie zmaga się z kontuzją mięśniową. To kolejny cios dla 32-latka, który od 2 miesięcy nie zagrał w żadnym meczu. Milik nie został zgłoszony do rozgrywek Serie A ani europejskich pucharów, a jego powrót na boisko pozostaje niepewny. Ostatni raz wystąpił 11 sierpnia w sparingu z Palermo. Bartłomiej Lemański, środkowy reprezentacji Polski w siatkówce, opowiedział o swojej walce z problemami psychicznymi. Siatkarz przyznał, że zmagał się z wypaleniem sportowym i depresją, co niemal doprowadziło go do zakończenia kariery. Podkreślił, że wsparcie bliskich i pomoc psychologiczna były kluczowe w jego powrocie do zdrowia. Lemański apeluje do sportowców, by nie bali się mówić o trudnych momentach, zaznaczając, że sięganie po pomoc to oznaka siły, a nie słabości. Zmarł Wilfredo Bazuca Gomez, legendarny portorykański bokser i 3-krotny mistrz świata. Miał 69 lat i ostatnie dni spędził w szpitalu, walcząc z chorobą układu oddechowego. Gomez był znany z potężnej siły ciosu, która przyniosła mu przydomek Bazuca. Jego imponująca kariera obejmowała 44 zwycięstwa, w tym 42 przez nokaut. Jewgenij Klimow, rosyjski skoczek narciarski, uzyskał status neutralny, co pozwala mu ubiegać się o udział w międzynarodowych zawodach. Klimow wyraził nadzieję na powrót do startów w Polsce, mimo że obecnie nie może wjechać do kraju. Rosjanin podkreśla, że otrzymuje wiele pozytywnych wiadomości od kibiców, także z Polski. Jednak jego możliwości startowe są ograniczone, gdyż nie może wjechać do kilku krajów, w tym do Polski, Norwegii i Szwecji.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas niedzielnego meczu Legii Warszawa z Wisłą Kraków na trybunach pojawił się Kazik Staszewski, lider zespołu Kult. Jego obecność wzbudziła duże zainteresowanie kibiców. Legia pewnie pokonała Wisłę 2-0, a bramki zdobyli Zjawiński i Adamski. Staszewski, znany sympatyk warszawskiego klubu, obserwował mecz w towarzystwie rodziny i znajomych.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 10 stopni z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to też 10 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepłe powietrze przypomina, że jesień kryje w sobie wyjątkową magię.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1949 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Jakub Karski, detektyw z przeszłością, poprosi Kasię o pilne spotkanie. To niecodzienne wezwanie ma związek z zaginięciem dyrektora kliniki, Sowińskiego. Jakub odkrywa naszyjnik, który kiedyś podarował Kasi, w domu zaginionego Aleksandra. Kasia, choć przerażona, zgadza się na spotkanie z byłym mężem, zabierając ze sobą Zosię. Tajemnice zaczynają się wymykać spod kontroli, a Kasia musi zmierzyć się z prawdą o Mariuszu. Czy to spotkanie przyniesie przełom w śledztwie? Odcinek będzie można obejrzeć 19 października o 20:50 w TVP2. Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4302 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę 28 października o 20:15 na TVN. Weronika Roztocka ponownie odwiedza dom Kalskich, by ratować Ewelinę i jej córkę Jagodę przed powrotem do Tyrana. Niestety, Greg Kalski wraca niespodziewanie i siłą odciąga Weronikę od swojej żony, grożąc jej śmiercią. Ewelina, mimo ostrzeżeń, decyduje się zostać z Gregiem, co wywołuje frustrację u Jagody, która wie, że Weronika ma rację. Greg, po powrocie do pracy w szpitalu, nie zmienia swojego zachowania, co tylko potwierdza obawy Weroniki. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, który na pewno przyciągnie widzów przed ekrany. W 4297 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Julka znajdzie się w krytycznym stanie, a Antek, mimo świadomości zagrożenia, podejmie fatalną decyzję, która może mieć tragiczne konsekwencje. Igor otrzyma ważną informację o uciekinierze, co może zmienić bieg wydarzeń. Tymczasem u cieśników niewinna parapetówka zamieni się w burzliwą awanturę z sąsiadką. W tle tych dramatycznych wydarzeń Agnieszka i Ola będą walczyć o utrzymanie kontaktu Nohala z jego siostrą. Odcinek zostanie wyemitowany 20 października o godzinie 20:15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej to opowieść o mieszkańcach warszawskiej ulicy, których codzienne życie pełne jest wyzwań i niespodziewanych zwrotów akcji. W najnowszym, 4275 odcinku Pierwszej Miłości Oskar obejmie stanowisko prezesa Wexler Development. Decyzja Karola o przekazaniu władzy w firmie wywoła niemałe zamieszanie. Oskar szybko przekona się, że nowe obowiązki to nie tylko prestiż, ale i poważne wyzwania. Już na początku swojej prezesury postanowi przejąć kluczowego klienta, którego pozyskała jego żona, Kalina. Ta decyzja może jednak kosztować go nie tylko ważny kontrakt, ale i spokój w małżeństwie. Makowski, kluczowy kontrahent, jasno da do zrozumienia, że chce współpracować wyłącznie z Kaliną. Oskar stanie przed trudnym wyborem, czy wycofać się z decyzji, czy ryzykować utraty klienta i napięcia w związku. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 29 października, o godzinie 18 na Polsacie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Pierwsza Miłość zbliża się do emocjonującego 4267 odcinka, który zostanie wyemitowany 19 października o godzinie 18 na antenie Polsatu. Edward zaczyna podejrzewać, że Dominika i Karma mają ukryte zamiary podczas pracy w muzeum i postanawia je skłócić, by uniknąć katastrofy. Tymczasem Filip, świętując zdany egzamin, próbuje zaprosić Nicole na imprezę, ale dziewczyna nie odpowiada na jego wiadomości, co wprawia go w zakłopotanie. Kulasowie i Ziębowie starają się przekonać swoje dzieci, że samodzielne życie nie jest najlepszym pomysłem, co zbliża obie rodziny, choć ich zgoda jest tylko pozorna. Serial, emitowany od 2004 roku, wciąga widzów w świat pełen rodzinnych konfliktów, romansów i kryminalnych intryg, rozgrywających się głównie we Wrocławiu i Wadlewie. W obsadzie znajdują się m.in. Aneta Zając, Aleksandra Zienkiewicz i Przemysław Sadowski.
1: W 981 odcinku Akacjowej 38 Don Ramon zacznie podejrzewać, że Servando tylko udaje chorobę, co może kosztować go pracę. Samuel podejmie kontrowersyjną decyzję o sprzedaży cennych pamiątek, zyskując wsparcie jedynie Felipe i Luci. Liberto obieca Rosinie, że Maria nie zamieszka z nimi, a Higinio może dać jej pracę. Odcinek zostanie wyemitowany 20 października o godzinie 18:40 na antenie TVP1. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Serial opowiada o losach mieszkańców kamienicy przy ulicy Akacjowej 38, gdzie przeplatają się ich sekrety i osobiste pragnienia. W obsadzie znajdują się m.in. Amparo Fernandez, Arantxa Aranguren i Mark Paresio. Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 166 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października o godzinie 16.50 na TVN. Marta Galica po raz pierwszy wyruszy na dyżur w pogotowiu lotniczym, gdzie czeka ją dramatyczna akcja ratunkowa z poparzonym chłopcem. W śmigłowcu pojawią się problemy, a stan dziecka gwałtownie się pogorszy. Na SOR-ze atmosfera będzie napięta z powodu zawodnika MMA, którego problemy zdrowotne wywołają konflikt z jego menedżerem. Tymczasem Mirek, z okazji rocznicy rozwodu, założy profil w aplikacji randkowej. Wieczorem Sergiusz przygotuje niespodziankę urodzinową dla Niny. Jednak nieoczekiwanie pojawi się Rogowski z tajemniczą kobietą. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o życiu i pracy lekarzy w krakowskim szpitalu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 9 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 10 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Jesienne ciepłe powietrze otula miasto, nadając mu harmonii i delikatnego wyciszenia typowego dla jesieni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność, a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Ostatnie ataki z użyciem noża w polskich szkołach budzą poważne obawy o bezpieczeństwo uczniów. Ziemowit Urbanowicz, były kapitan jednostki GROM, podkreśla, że najważniejsza jest ucieczka, ale gdy nie jest możliwa, kluczowe może być współdziałanie. Ekspert wskazuje na braki w przygotowaniu szkół do takich sytuacji i potrzebę opracowania procedur ewakuacyjnych. Zwiększona obecność policji to tylko doraźne rozwiązanie, które nie zastąpi systemowych zmian. Wczoraj służby zatrzymały mężczyznę, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany ma około 60 lat i został ujęty na Dolnym Śląsku. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński poinformował, że służby trafiły na jego ślad dzięki analizie treści internetowych. Premier i wicepremier podziękowali służbom za szybkie działanie.
2: Łukasz Gibała, nowy prezydent Krakowa, zaskoczył deklaracją współpracy z niedawnymi konkurentami. Zapowiedział spotkania z nimi, by uwzględnić ich pomysły w planach dla miasta. Szczególnie interesująca jest jego propozycja współpracy z Moniką Piątkowską, którą chce zaangażować w działania na szczeblu parlamentarnym. Gibała podkreśla, że każdy głos mieszkańców Krakowa się liczy i już przygotowuje się do realizacji swoich obietnic wyborczych, w tym przywrócenia 20-minutowego biletu komunikacji miejskiej. Niemiecka policja zatrzymała polską ciężarówkę na autostradzie A99 w Bawarii, przewożącą 139 świń do Włoch. Zwierzęta były transportowane w nieodpowiednich warunkach, bez dostępu do wody, a pojazd miał poważne usterki techniczne. Transport został wstrzymany, a świnie wróciły do miejsca załadunku. Kierowca zapłacił kaucję, a polskiej firmie transportowej grozi wysoka kara finansowa.
3: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na Cyprze i w południowej Grecji wciąż panuje letnia aura, z temperaturami sięgającymi 27 stopni. To idealny czas na podróż, zwłaszcza, że ceny lotów są teraz bardzo atrakcyjne. Z Krakowa na Rodos polecimy już za 65 zł, a z Poznania do Pafos za 166 zł. Dodatkowo po sezonie spadają też ceny noclegów, co czyni te miejsca jeszcze bardziej kuszącymi dla turystów.
2: Tragiczny wypadek w Yorkshire Wildlife Park w Anglii. Mężczyzna zginął po tym, jak wszedł na wybieg tygrysów i został zaatakowany przez jedno ze zwierząt. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia, a park pozostaje zamknięty. Polska armia otrzymała 4 nowe mosty MS-20 Daglezia, które znacząco zwiększą jej mobilność. Do końca roku planowane jest dostarczenie kolejnych 6 egzemplarzy. Mosty te umożliwiają szybkie przeprawy nawet najcięższym pojazdom, takim jak czołgi Abrams. Cały kontrakt obejmuje dostawę 43 mostów do 2028 roku. Pod koniec września w Katowicach 9-letni chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, zaniepokojony stanem zdrowia swojej mamy. Na miejsce, jako pierwsi, dotarli policjanci, którzy udzielili kobiecie wsparcia, a chłopcu zapewnili poczucie bezpieczeństwa. Po przyjeździe ratowników medycznych kobieta została przekazana pod ich opiekę. Jej szybki powrót do zdrowia to zasługa właściwej reakcji dziecka, co podkreśla znaczenie edukacji najmłodszych w zakresie korzystania z numeru alarmowego.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Skrystalizowany miód to naturalne zjawisko, które nie oznacza, że produkt się zepsuł. Proces ten zależy od rodzaju miodu, proporcji cukrów i warunków przechowywania. Miód, mimo zmiany konsystencji, zwykle nadaje się do spożycia. Jeśli preferujesz płynną formę, wystarczy delikatnie ogrzać słoik w ciepłej wodzie. Don't get in statistics.
0: Policjanci z Siedlec, wspólnie z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej, przeprowadzili akcję przeciwko nielegalnym grom hazardowym. W wyniku kontroli 2 lokali w mieście zabezpieczono 12 automatów do gier oraz ponad 27 tysięcy złotych w gotówce. Działania te są częścią szerszej walki z nielegalnym hazardem w regionie. Organizowanie takich gier bez koncesji wiąże się z surowymi karami, w tym grzywnami i karą więzienia.
2: Imię Teodor, o greckich korzeniach, zyskuje na popularności w Polsce. W 2025 roku nadano je aż 1221 chłopcom, co dało mu 28 miejsce w rankingu najczęściej wybieranych imion męskich. Teodor oznacza dar Boży i przypisuje się mu cechy takie jak inteligencja, ambicja i lojalność. Obecnie w Polsce żyje ponad 10 tysięcy mężczyzn noszących to imię.
0: Grudnik, znany jako kaktus bożonarodzeniowy, to popularna ozdoba zimowych wnętrz. Aby cieszyć się jego kwitnieniem, warto ograniczyć podlewanie w październiku i listopadzie oraz zapewnić mu 12 godzin ciemności. Roślina najlepiej rozwija się w chłodniejszych warunkach, z dala od bezpośredniego słońca. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji grudnik stanie się główną atrakcją świątecznego wystroju.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W lutym 2020 roku Sejm przegłosował przyznanie niecałych 2 miliardów złotych dla TVP TVP i Polskiego Radia, mimo sprzeciwu opozycji, która chciała przeznaczyć te środki na onkologię. Podczas burzliwych obrad posłanka PiS, Joanna Lichocka, wykonała gest środkowym palcem w kierunku opozycji, co wywołało kontrowersje. Komisja Etyki Poselskiej ukarała ją naganą, jednak Prezydium Sejmu uchyliło tę karę. Lichocka została też odwołana, a potem przywrócona na stanowisko wiceprzewodniczącej Komisji Kultury.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 10 stopni. Jesienny chłód prowadza spokojniejszy rytm. Kawa smakuje lepiej, gdy za oknem mgła.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na roztańczonym PGE Narodowym trwa jubileuszowa 10. edycja, a Zenek Martyniuk, niczym ojciec chrzestny, znów podbił serca fanów swoją nową wersją hitu Przez Twe Oczy Zielone. Jednak zanim koncert się rozpoczął, doszło do małego zamieszania. Żona Zenka, Danuta Martyniuk, próbowała dostać się za kulisy, ale ochrona postanowiła zagrać w strażników. Na szczęście Zenek, jak prawdziwy rycerz, uratował sytuację, wychodząc na buszka. Wszystko skończyło się szczęśliwie, a publiczność mogła cieszyć się muzyką.
2: Joanna Jędrzejczyk pożegnała się z Tańcem z Gwiazdami, ale kto by się tym przejmował? Była mistrzyni MM, a przyznała, że taneczne show to dla niej tylko kolejny rozdział w książce życia, a nie jego kulminacja. Zamiast rozpaczać, Joanna planuje dalej spełniać swoje marzenia, bo przecież życie to nie tylko wygrane i porażki. Z takim podejściem, kto wie, co jeszcze zaskakującego przyniesie jej przyszłość.
1: Na czerwonym dywanie Tańca z Gwiazdami pojawiła się para, której mało kto się spodziewał. Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i jego żona Helena Mańkowska zaskoczyli wszystkich swoją obecnością, choć ich elegancja była raczej skromna. Czyżby arystokracja zaczęła interesować się show biznesem? Może to nowy trend, by książęta wspierali gwiazdy na parkiecie. Marcelina Zawadzka i Max Glöckner świętują drugie urodziny swojego syna Leonidasa, a przy okazji serwują nam kolejną porcję rodzinnej sielanki na Instagramie. Zdjęcia z worów tucholskich, stylizacje boho i wzruszające wpisy. Wszystko to, co idealnie pasuje do niedzielnego przeglądania mediów społecznościowych. Leonidas, dorastający w trójjęzycznym środowisku, ma szansę stać się poliglotą, a jego rodzice nie przestają zachwycać się swoją rodzinną podróżą. Cóż, pozostaje nam tylko życzyć im kolejnych lat pełnych miłości i odkrywania świata.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Na Stadionie Narodowym nawet żona króla disco polo musi mieć przepustkę. Danuta Martyniuk, mimo swojego rozpoznawalnego nazwiska, nie została wpuszczona na teren bez odpowiednich dokumentów. Na ratunek przybył sam Zenon, który, zanim pomógł ukochanej, postanowił jeszcze zapalić papierosa. Cóż, nawet gwiazdy muszą czasem poczekać na swoją kolej. Sex Pistols w nowym składzie z Frankiem Carterem na czele nie przestają zaskakiwać. Podczas koncertu w Denver wokalista postanowił wyrzucić fana, który nie zrozumiał, że moshpit był przeznaczony tylko dla kobiet. Carter nie przebierał w słowach, wyrażając swoje oburzenie i podkreślając, że takie miejsca mają być bezpieczne dla wszystkich, którzy zwykle czują się zagrożeni. Wokalista zachęcał mężczyzn do zrozumienia i empatii, a ojciec wyrzuconego fana nawet przeprosił za jego zachowanie. Cóż, punk rock zawsze miał swoje zasady, a teraz są one jeszcze bardziej inkluzywne. Marek Piekarczyk, znany nie tylko jako wokalista TSA, powraca z odświeżonym wydaniem książki Zwierzenia Kontestatora. To prawdziwa podróż przez życie artysty, pełna wzlotów i upadków, która pokazuje, że w krainie konformizmu Piekarczyk zawsze był jak albatros. Niezgrabny na ziemi, ale niepokonany w przestworzach. Leszek Gnoiński, autor książki, poszerzył ją o 150 stron, by jeszcze bardziej zgłębić tajemnicę tego niepokornego rockmana. Dla fanów to prawdziwa gratka, a dla reszty szansa na poznanie człowieka, który nie boi się mówić, co myśli, nawet jeśli nie każdemu to się spodoba.
2: Instagram postanowił zafundować nam powrót do przeszłości, natrętnie sugerując użytkownikom dodanie do postów utworu Higher zespołu Creed. Czyżby algorytmy chciały, byśmy wszyscy pokochali ten hit z lat 90? Niektórzy wietrzą spisek, podejrzewając, że Meta dostaje za to niezłą sumkę od zespołu. Rzecznik Mety uspokaja, że to tylko błąd algorytmu, a inżynierowie już pracują nad jego naprawą. Cóż, może to znak, że czas odkurzyć stare płyty i przypomnieć sobie, jak to było w czasach, gdy Creed rządził na listach przebojów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Suzy Quatro, ikona glam rocka, nie wpadła do Wielkiej Brytanii jako gotowy produkt przemysłu muzycznego. Zanim zdobyła serca Brytyjczyków, musiała się nieźle napracować, grając w rodzinnych zespołach z Detroit. Jej przełomowy hit Candy Can z 1973 roku wylądował na szczycie brytyjskich list przebojów, a Suzy stała się symbolem rockowej rewolucji w czarnym, skórzanym kombinezonie. Kto by pomyślał, że dziewczyna z Detroit, która zaczynała jako perkusistka w zespole taty, stanie się jedną z najjaśniejszych gwiazd brytyjskiego glam rocka?
2: Kings of Leon, czyli zespół, który zaczynał od country, a skończył na rockowych stadionach, szykuje się do wydania 10. płyty Oh My Beloved. Bracia Followill, którzy nie dali się rozdzielić przez wytwórnię, znowu zaskakują. Ich debiutancki album Youth and Young Manhood w 2003 roku podbił serca Brytyjczyków. A teraz czekamy na kolejne muzyczne fajerwerki. Premiera już 6 listopada, więc przygotujcie się na kolejną dawkę rockowego szaleństwa.
1: Kto by pomyślał, że album nagrany za grosze przez małą, niezależną wytwórnię stanie się jednym z największych hitów lat 90. Smash, The Offspring, wydany w 1994 roku, zaskoczył wszystkich, sprzedając się w milionach egzemplarzy i zdobywając szczyty list przeboju. Początkowo niedoceniany, dzięki wsparciu lokalnej stacji radiowej i niskobudżetowemu teledyskowi, podbił MTV i serca fanów na całym świecie. To dowód, że czasem wystarczy dobra muzyka i odrobina szczęścia, by zdobyć świat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Wczoraj w Warszawie doszło do poważnego wypadku na Alei Krakowskiej. Osobowy bus z nieznanych przyczyn zjechał z trasy i uderzył w słup trakcji tramwajowej. 4 osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Wypadek spowodował paraliż komunikacyjny w południowej części miasta, a śledczy nadal badają przyczyny zdarzenia. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, a w szkołach nie odbywają się lekcje. Nauczyciele jednak nie mają wolnego, ponieważ muszą być obecni w placówkach i pełnić różne obowiązki. Rodzice mogą być spokojni, ponieważ szkoły zapewniają opiekę dzieciom w świetlicach. To ważne, zwłaszcza gdy święto przypada w środku tygodnia, jak w tym roku.
1: Starszy posterunkowy Łukasz Szen, który w sierpniu zeszłego roku uratował 17 osób z płonącego bloku w Chorzowie, zakończył swoją służbę w policji. Podczas akcji doznał poważnego niedotlenienia, co spowodowało trwałe zmiany w jego układzie nerwowym. W uznaniu za jego bohaterstwo został uhonorowany statuetką Złota Garda. Teraz były funkcjonariusz potrzebuje intensywnej rehabilitacji, by odzyskać choć część sprawności.
0: Branża transportowa w Polsce alarmuje, że pomoc rządowa jest niewystarczająca, co stawia wiele firm na krawędzi przetrwania. Koszty paliwa dla ciężarówek wzrosły drastycznie, a obniżka akcyzy nie rekompensuje tych wydatków. Przewoźnicy wskazują na lepsze wsparcie w krajach takich jak Hiszpania i Francja, gdzie wprowadzono dodatkowe dopłaty do paliwa. Eksperci apelują o skuteczniejsze mechanizmy osłonowe, by uniknąć fali bankructw w sektorze transportowym.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska odebrała kolejną partię szwedzkich granatników Carl Gustaf M4, które zastępują przestarzałe modele z czasów Układu Warszawskiego. To część umowy z 2024 roku, obejmującej dostawę około 6 tysięcy granatników oraz amunicji. Nowoczesna broń trafi do jednostek wojsk lądowych i obrony terytorialnej, a dostawy zakończą się w przyszłym roku. Granatniki Carl Gustaf M4 są lżejsze i bardziej zaawansowane technologicznie, co zwiększa ich skuteczność na polu walki.
0: Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. W sobotę, 10 października, w wypadku samochodowym zginął Mateusz Noga, ceniony montażysta i operator kamery telewizji Dami Region. Miał zaledwie 32 lata i wracał z pracy. Współpracownicy i widzowie żegnają go w poruszających słowach, podkreślając jego talent i niezwykłą życzliwość.
1: Przed Dniem Nauczyciela na klasowych czatach często pojawiają się propozycje drogich prezentów, co budzi kontrowersje wśród rodziców. Warto pamiętać, że każda składka na prezent jest dobrowolna i nie można nikogo zmuszać do wpłaty. Luksusowe podarunki mogą być problematyczne dla nauczycieli, którzy nie powinni przyjmować kosztownych prezentów. Najlepszym rozwiązaniem są symboliczne gesty wdzięczności, które nie obciążają finansowo rodziców. Ogrzewanie podłogowe to wygodny sposób na ciepło w domu, ale warto pamiętać o kilku zasadach. Ciężkie meble i grube dywany mogą ograniczać efektywność systemu, blokując przepływ ciepła. Przed sezonem grzewczym warto przemyśleć aranżację wnętrza, by zapewnić lepszy komfort cieplny. Czasem niewielka zmiana ustawienia mebli może znacząco poprawić działanie ogrzewania.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nowoczesne pralki często wyposażone są w program czyszczenia bębna, który pomaga usuwać osady i nieprzyjemne zapachy. Warto regularnie korzystać z tej funkcji, a także dbać o czystość szuflady na detergenty i gumowej uszczelki przy drzwiczkach. Po praniu dobrze jest zostawić drzwiczki i szufladę lekko uchylone, aby wnętrze mogło wyschnąć. Dzięki temu unikniemy wilgoci i nieprzyjemnych zapachów. Storczyki mogą wyglądać zdrowo, ale nie kwitnąć z powodu braku odpowiedniego światła. Warto przestawić je bliżej jasnego okna, unikając jednak bezpośredniego słońca. Kluczowe jest także odpowiednie podlewanie i stan korzeni. Cierpliwość i stabilne warunki są niezbędne, aby roślina mogła ponownie zakwitnąć. Imię Minerva, znane z serii o Harrym Potterze, ma starożytne rzymskie korzenie i symbolizuje mądrość oraz intelekt. W Polsce nie jest ono popularne. Nosi je zaledwie 11 dziewczynek. Minerva była rzymską boginią mądrości, co doskonale pasuje do postaci profesor McGonagall z Hogwartu. Mimo globalnej rozpoznawalności w naszym kraju pozostaje rzadkością.
0: Jesienią 2026 roku moda stawia na reinterpretację klasyki. Swetry z warkoczowym splotem i frędzle w minimalistycznym wydaniu to kluczowe trendy sezonu. Kasia Tusk pokazuje, jak łączyć te elementy w eleganckie stylizacje, stawiając na monochromatyczne palety i subtelne akcesoria. Jej wybory podkreślają ducha quiet luxury i współczesnego minimalizmu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Łukasz Gibała prawdopodobnie wygrał wybory na prezydenta Krakowa. Po ogłoszeniu wyników podziękował swojej partnerce Adriannie Siłdy za wsparcie. Para mieszka niedaleko Wałów Rudawy, gdzie często spacerują z dwoma psami. Adrianna Siłdy jest prezeską firmy, którą wcześniej prowadził Gibała i ma doświadczenie w polityce. Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, nigdy nie zdecydował się na małżeństwo, mimo że w jego życiu nie brakowało kobiet. W książce Jarosław Tajemnice Kaczyńskiego ujawniono, że jego wielka miłość zakończyła się boleśnie z powodu sprzeciwu ojca dziewczyny. Sam Kaczyński przyznał, że poświęcił się polityce, a na małżeństwo nie miałby czasu. Mimo to utrzymuje ciepłe kontakty z dawną ukochaną.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 9 stopni z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 11 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Jesienna aura może przybrać deszczowy akcent, choć tylko na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej Polaków korzysta z L4 z powodu problemów psychicznych. W 2025 roku wystawiono aż 1 759 000 takich zwolnień, co przełożyło się na 34,1 miliona dni absencji w pracy. Najczęstsze przyczyny to stres, depresja i zaburzenia lękowe. Mimo obaw o nadużycia, kontrole ZUS pokazują, że są one rzadkością. Dla osób zmagających się z problemami psychicznymi ZUS oferuje darmowe turnusy rehabilitacyjne, które mogą pomóc w powrocie do zdrowia i pracy. Program obejmuje terapię psychologiczną i zajęcia ruchowe, a wszystkie koszty pokrywa ZUS. Wrocław będzie gospodarzem trzeciej edycji Forum Finansów bankier.pl 2026, które odbędzie się 23 i 24 października. Głównym tematem będzie finansowanie obronności, a także budowanie odporności gospodarki. Pierwszy dzień poświęcony będzie strategiom finansowania obronności i nowych technologii, takich jak AI i cyberbezpieczeństwo. Drugi dzień przyniesie praktyczne porady dotyczące inwestycji na 2027 rok oraz rozwiązań emerytalnych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Forum odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Leszek Miller w najnowszym odcinku Alfabetu Millera podzielił się swoimi przemyśleniami na temat polskiej obronności. Były premier uznaje Jerzego Szmajdzińskiego za najlepszego ministra obrony po 1989 roku, doceniając jego rolę w modernizacji armii i wejściu Polski do NATO. Krytycznie ocenia Antoniego Macierewicza, zarzucając mu wprowadzanie chaosu i zrywanie umów. Miller odniósł się także do kwestii stałej bazy amerykańskiej w Polsce, wyrażając zaniepokojenie przedłużającymi się negocjacjami. Zdecydowanie odrzucił możliwość wojny z Rosją, podkreślając siłę odstraszającą NATO. Karol Godula, znany jako król cynku, stworzył jedno z największych przemysłowych imperiów na Górnym Śląsku. Po jego śmierci w 1848 roku testament zaskoczył wszystkich. Zamiast rodziny, główną spadkobierczynią została 6-letnia sierota, Joanna Gryzi. Ta decyzja wywołała walkę o majątek, ale fortuna została obroniona. Joanna, mimo młodego wieku, stała się jedną z najbogatszych kobiet Śląska. Jej zarządzanie pozwoliło fortunie przetrwać aż do czasów II Rzeczypospolitej, kiedy to część majątku znalazła się po polskiej stronie granicy.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Brytyjska kompania wschodnioindyjska, uznawana za najpotężniejszą korporację w historii, miała własną armię i biła monety, rządząc Indiami jak suwerenne państwo. Powstała pod koniec 1600 roku z inicjatywy królowej Elżbiety I, by przełamać dominację Hiszpanów i Portugalczyków w handlu z Dalekim Wschodem. W szczytowym momencie kontrolowała połowę światowego handlu, a jej prywatna armia liczyła nawet 260 tysięcy żołnierzy. Kompania stała się quasi-państwem, prowadząc wojny i zawierając traktaty. Ostatecznie, po powstaniu Sipajów w 1857 roku, brytyjski rząd przejął kontrolę nad Indiami, a kompania została rozwiązana w 1874 roku. Zakaz handlu w niedzielę, obowiązujący w Polsce od 2018 roku, nadal budzi kontrowersje. Choć miał chronić pracowników, przynosi też straty dla gospodarki. Ekonomiści wskazują, że ograniczenie sprzedaży wpływa na niższy wzrost produktu krajowego brutto. Właściciele galerii handlowych również odczuwają skutki, gdyż koszty utrzymania budynków pozostają wysokie, mimo zamkniętych sklepów. Badania pokazują, że wielu Polaków chciałoby powrotu handlu w niedzielę. Dyskusje na temat przyszłości zakazu wciąż trwają, a propozycje zmian są różnorodne.
1: Coraz więcej osób decyduje się na łączenie etatu z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. To rozwiązanie pozwala uniknąć płacenia składek społecznych z firmy, jeśli zarabiamy co najmniej pensję minimalną na etacie. Jednak składkę zdrowotną trzeba opłacać zarówno z etatu, jak i z działalności. Kluczowe jest też sprawdzenie umowy o pracę pod kątem zakazu konkurencji, by uniknąć problemów prawnych. Warto również skonsultować się z doradcą podatkowym, by wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania. Minister finansów Andrzej Domański zapewnia, że rząd dąży do utrzymania niskich cen paliw, co ma wspierać całą gospodarkę. Podkreśla, że wysokie ceny paliw działają jak hamulec dla konsumpcji i mogą prowadzić do wyższej inflacji. Domański ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego, nazywając jego postawę hipokryzją w kontekście finansów publicznych. Minister przedstawił plany na zwiększenie dochodów budżetu, w tym podwyżkę podatku CIT dla największych korporacji. Rząd ma na celu utrzymanie wysokiego wzrostu gospodarczego, co ma poprawić stan finansowy. finansów publicznych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Firma Anduril zaprezentowała nowy system pocisków przechwytujących Stilfin, który ma zrewolucjonizować obronę powietrzną. Stilfin wyróżnia się modułową konstrukcją, co pozwala na elastyczne dostosowanie do różnych zagrożeń, od dronów po pociski hipersoniczne. System ten ma być produkowany masowo, co obniży koszty i zwiększy dostępność. Pociski Stilfin będą kompatybilne z istniejącymi systemami obrony, co ułatwi ich integrację. Testy lotów zaplanowano na przyszły rok, a produkcja ma osiągnąć kilka tysięcy sztuk rocznie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 10 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić również 10 stopni Celsjusza. Dzisiejsza ciepła aura to doskonała okazja, by zadbać o siebie i zwolnić tempo w rytmie jesiennego dnia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1949 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Jakub Karski, detektyw z przeszłością, poprosi Kasię o pilne spotkanie. To niecodzienne wezwanie ma związek z zaginięciem dyrektora kliniki, Sowińskiego. Jakub odkrywa naszyjnik, który kiedyś podarował Kasi, w domu zaginionego Aleksandra. Kasia, choć przerażona, zgadza się na spotkanie z byłym mężem, zabierając ze sobą Zosię. Tajemnice zaczynają się wymykać spod kontroli, a Kasia musi zmierzyć się z prawdą o Mariuszu. Czy to spotkanie przyniesie przełom w śledztwie? Odcinek będzie można obejrzeć 19 października o 20:50 w TVP2. Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4302 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę 28 października o 20:15 na TVN. Weronika Roztocka ponownie odwiedza dom Kalskich, by ratować Ewelinę i jej córkę Jagodę przed powrotem do Tyrana. Niestety, Greg Kalski wraca niespodziewanie i siłą odciąga Weronikę od swojej żony, grożąc jej śmiercią. Ewelina, mimo ostrzeżeń, decyduje się zostać z Gregiem, co wywołuje frustrację u Jagody, która wie, że Weronika ma rację. Greg po powrocie do pracy w szpitalu nie zmienia swojego zachowania, co tylko potwierdza obawy Weroniki. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, który na pewno przyciągnie widzów przed ekrany. W 4297 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Julka znajdzie się w krytycznym stanie, a Antek, mimo świadomości zagrożenia, podejmie fatalną decyzję, która może mieć tragiczne konsekwencje. Igor otrzyma ważną informację o uciekinierze, co może zmienić bieg wydarzeń. Tymczasem u Cieślików niewinna parapetówka zamieni się w burzliwą awanturę z sąsiadką. W tle tych dramatycznych wydarzeń Agnieszka i Ola będą walczyć o utrzymanie kontaktu Nohala z jego siostrą. Odcinek zostanie wyemitowany 20 października o godzinie 20:15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej to opowieść o mieszkańcach warszawskiej ulicy, których codzienne życie pełne jest wyzwań i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4267 odcinka, który zostanie wyemitowany 19 października o godzinie 18 na antenie Polsatu. Edward zaczyna podejrzewać, że Dominika i Karma mają ukryte zamiary podczas pracy w muzeum i postanawia je skłócić, by uniknąć katastrofy. Tymczasem Filip, świętując zdany egzamin, próbuje zaprosić Nicole na imprezę, ale dziewczyna nie odpowiada na jego wiadomości, co wprawia go w zakłopotanie. Kulasowie i Ziębowie starają się przekonać swoje dzieci, że samo dzielne życie nie jest najlepszym pomysłem, co zbliża obie rodziny, choć ich zgoda jest tylko pozorna. Serial, emitowany od 2004 roku, wciąga widzów w świat pełen rodzinnych konfliktów, romansów i kryminalnych intryg, rozgrywających się głównie we Wrocławiu i Wadlewie. W obsadzie znajdują się m.in. Aneta Zając, Aleksandra Zienkiewicz i Przemysław Sadowski.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 981 odcinku Akacjowej 38 Don Ramon zacznie podejrzewać, że Servando tylko udaje chorobę, co może kosztować go pracę. Samuel podejmie kontrowersyjną decyzję o sprzedaży cennych pamiątek, zyskując wsparcie jedynie Felipe i Lucci. Liberto obieca Rosinie, że Maria nie zamieszka z nimi, a Higinio może dać jej pracę. Odcinek zostanie wyemitowany 20 października o godzinie 18:40 na antenie TVP1. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Serial opowiada o losach mieszkańców kamienicy przy ulicy Akacjowej 38, gdzie przeplatają się ich sekrety i osobiste pragnienia. W obsadzie znajdują się m.in. Amparo Fernandez, Arantxa Aranguren i Mark Paresio.
0: Serial Bunt z Borysem Szycem i Filipem Pławiakiem w rolach głównych to nowa propozycja Netflixa, która zadebiutuje jeszcze w tym roku. Akcja osadzona jest w 1989 roku, kiedy Polska przechodziła burzliwe zmiany polityczne, a w więzieniach wybucha największy bunt w powojennej Europie. Szyc i Pławiak wcielają się w dawnych współwięźniów, którzy teraz stoją po przeciwnych stronach konfliktu. Ich bohaterowie próbują powstrzymać rozlew krwi, balansując między lojalnością, zemstą, a walką o przetrwanie. Serial reżyserują Mateusz Rakowicz i Marek Lechki, a scenariusz napisali Łukasz Bluszcz i Marcin Kubawski. Bunt zapowiada się jako emocjonujący dramat więzienny, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, ale emocje już teraz sięgają zenitu.
1: Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 166 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października o godzinie 16.50 na TVN. Marta Galica po raz pierwszy wyruszy na dyżur w pogotowiu lotniczym, gdzie czeka ją dramatyczna akcja ratunkowa z poparzonym chłopcem. W śmigłowcu pojawią się problemy, a stan dziecka gwałtownie się pogorszy. Na SOR-ze atmosfera będzie napięta z powodu zawodnika MMA, którego problemy zdrowotne wywołają konflikt z jego menedżerem. Tymczasem Mirek, z okazji rocznicy rozwodu, założy profil w aplikacji randkowej. Wieczorem Sergiusz przygotuje niespodziankę urodzinową dla Niny. Jednak nieoczekiwanie pojawi się Rogowski z tajemniczą kobietą. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o życiu i pracy lekarzy w krakowskim szpitalu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 9 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 10 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Jesienne ciepłe powietrze otula miasto, nadając mu harmonii i delikatnego wyciszenia typowego dla jesieni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W polskich szkołach doszło do serii niebezpiecznych incydentów, co wzbudziło niepokój wśród rodziców i nauczycieli. Minister edukacji Barbara Nowacka zapewnia, że sytuacja się uspokaja, a obecność policyjnych patroli ma działać prewencyjnie. Nowacka zapowiada zmiany w przepisach, które mają umożliwić nauczycielom skuteczniejsze reagowanie na zagrożenia. Trwają konsultacje z nauczycielami i związkami zawodowymi w celu wypracowania konkretnych rozwiązań. Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozpoczęła czynności sprawdzające wobec posła Koalicji Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka. Śledztwo dotyczy podejrzeń o zmuszanie do określonego zachowania i udzielanie środków odurzających. Kołodziejczak zaprzecza oskarżeniom, które pojawiły się po doniesieniach medialnych. W związku z sytuacją został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Polska odebrała kolejną partię szwedzkich granatników Carl Gustaf M4, które zastępują przestarzałe modele z czasów Układu Warszawskiego. To część umowy z 2024 roku, obejmującej dostawę około 6000 granatników oraz amunicji. Nowoczesna broń trafi do jednostek wojsk lądowych i obrony terytorialnej, a dostawy zakończą się w przyszłym roku. Granatniki Carl Gustaf M4 są lżejsze i bardziej zaawansowane technologicznie, co zwiększa ich skuteczność na polu walki. Piotr Fudala, 33-letni Polak z Lockport w Illinois, został ponownie zatrzymany za posiadanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Były żołnierz Gwardii Narodowej USA złamał warunki nadzoru kuratorskiego, co doprowadziło do jego aresztowania. W jego telefonie znaleziono około 40 zdjęć i 9 filmów o nielegalnej treści. Prokuratura postawiła mu 6 nowych zarzutów i domaga się, by pozostał w areszcie do czasu nowego procesu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ogrzewanie podłogowe to wygodny sposób na ciepło w domu, ale warto pamiętać o kilku zasadach. Ciężkie meble i grube dywany mogą ograniczać efektywność systemu, blokując przepływ ciepła. Przed sezonem grzewczym warto przemyśleć aranżację wnętrza, by zapewnić lepszy komfort cieplny. Czasem niewielka zmiana ustawienia mebli może znacząco poprawić działanie ogrzewania. Nowoczesne pralki często wyposażone są w program czyszczenia bębna, który pomaga usuwać osady i nieprzyjemne zapachy. Warto regularnie korzystać z tej funkcji, a także dbać o czystość szuflady na detergenty i gumowej uszczelki przy drzwiczkach. Po praniu dobrze jest zostawić drzwiczki i szufladę lekko uchylone, aby wnętrze mogło wyschnąć. Dzięki temu unikniemy wilgoci i nieprzyjemnych zapachów. Storczyki mogą wyglądać zdrowo, ale nie kwitnąć z powodu braku odpowiedniego światła. Warto przestawić je bliżej jasnego okna, unikając jednak bezpośredniego słońca. Kluczowe jest także odpowiednie podlewanie i stan korzeni. Cierpliwość i stabilne warunki są niezbędne, aby roślina mogła ponownie zakwitnąć.
3: Mazowieccy policjanci zatrzymali grupę nieletnich w związku z groźbami i zapowiedziami przemocy w internecie. W Żyrardowie, Płocku i Przasnyszu zabezpieczono niebezpieczne przedmioty. 15-latek z powiatu żyrardowskiego trafił do ośrodka wychowawczego, a 17-latek z Przasnysza usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu. Policja podkreśla, że bezpieczeństwo w szkołach jest priorytetem i apeluje o rozwagę w publikacjach internetowych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Biały osad na kranach to problem wielu domów. Powstaje z minerałów zawartych w wodzie, które osadzają się po jej wyschnięciu. Na szczęście łatwo go usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować roztwór z ciepłej wody i kwasku cytrynowego, który skutecznie rozpuszcza kamień. Regularne wycieranie armatury po użyciu może zapobiec jego powstawaniu.
2: Aktor Arkadiusz Jakubik zdominował tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, prezentując aż 5 filmów ze swoim udziałem. Wśród nich znalazł się Nasza Rewolucja, gdzie wcielił się w postać Jacka Kuronia, znanego działacza opozycyjnego. Jakubik podkreślał, że rola ta była dla niego wyjątkowym wyzwaniem, skupiając się na emocjach postaci. Festiwal był także okazją do zaprezentowania filmu Archiwum Rodzinnego Końca Świata, wyreżyserowanego przez jego syna Jakuba Jakubika.
3: Jesienią 2026 roku moda stawia na reinterpretację klasyki. Swetry z warkoczowym splotem i frędzle w minimalistycznym wydaniu to kluczowe trendy sezonu. Kasia Tusk pokazuje, jak łączyć te elementy w eleganckie stylizacje, stawiając na monochromatyczne palety i subtelne akcesoria. Jej wybory podkreślają ducha quiet luxury i współczesnego minimalizmu. Karol i Marta Nawrotcy zakończyli wizytę na Filipinach, która była pierwszym takim wydarzeniem w historii polsko-filipińskich relacji dyplomatycznych. Marta Nawrocka odwiedziła kursy krawieckie dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej, organizowane przez siostry zakonne. Kursantki uczą się tam kroju i szycia oraz podstaw przedsiębiorczości, co daje im szansę na niezależność finansową. Po ukończeniu kursu otrzymują maszyny do szycia i materiały, co pozwala im rozpocząć własną działalność.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Beata Szydło była premier Polski. Ukończyła etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 roku. Później zdobyła wykształcenie podyplomowe z zarządzania kulturą oraz zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej. Jej ścieżka edukacyjna może zaskoczyć, biorąc pod uwagę jej późniejszą karierę polityczną.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą tak samo 9 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1024 hektopaskali. Jesienny chłód wprowadza spokojniejszy rytm. Kawa smakuje lepiej, gdy za oknem mgła.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią?
7: W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
8: ludzkie szczątki
7: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
9: Tajemnica, której nie da się zatopić.
7: Już w księgarniach.
10: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Grzegorz Krychowiak, znany z boisk piłkarskich, zaskoczył wszystkich na roztańczonym narodowym, chwytając za mikrofon i rapując u boku Anastazji Maciąg. Kto by pomyślał, że były reprezentant Polski ma w sobie tyle muzycznego talentu? Internauci są zachwyceni, a jego występ wywołał prawdziwą burzę pozytywnych komentarzy. Czyżbyśmy mieli nową gwiazdę rapu? Cóż, wygląda na to, że Krychowiak nie przestaje nas zadziwiać.
2: Iwona Pawlowicz, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, zaskakuje szczerością w rozmowie o starzeniu się. Zamiast udawać, że każda zmarszczka to powód do radości, przyznaje, że upływ czasu to nie tylko estetyczne wyzwanie, ale i fizyczne ograniczenia. Pawlowicz nie zamierza jednak walczyć z naturą, a raczej cieszyć się każdym kolejnym rokiem, choćby z lekkim przymrużeniem oka. Jak sama mówi, lepiej być po, niż nie doświadczyć tej przyjemności wcale.
1: Kaja, jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek, znów zmaga się z trudnymi chwilami. Po stracie rodziców i psa, teraz pożegnała ukochaną kotkę. Jakby tego było mało, wciąż musi mierzyć się z hejtem w sieci, który, jak się okazuje, nie pochodzi od bezdusznych botów, ale od prawdziwych ludzi. Wydaje się, że popularność ma swoją cenę, a Kaja płaci ją wyjątkowo drogo.
2: Na roztańczonym narodowym Maryla Rodowicz i Roxana Węgiel stworzyły duet, który miał być hitem wieczoru. Niestety, zamiast muzycznej uczty, fani dostali niespodziankę w postaci wpadki. Okazało się, że trzy utwory Maryli nie zmieściły się w przewidzianym czasie, więc trzeba było je skrócić. Na scenie stres zrobił swoje, a chórki zaczęły śpiewać refren, gdy Maryla czekała na zwrotkę. Legenda polskiej muzyki przeprosiła fanów, tłumacząc, że śpiewanie na żywo to prawdziwe pole minowe. Cóż, nawet najlepszym zdarzają się potknięcia.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Renata Pałys, znana jako Helena Paździoch ze Świata według Kiepskich, świętuje dziś swoje 70. urodziny. Kto by pomyślał, że kariera aktorska zacznie się od przypadkowego spotkania przy stoisku z szynką. Początkowo chciała studiować filologię węgierską, ale los miał inne plany. Z trzech odcinków serialu zrobiła się rola życia, a jej charakterystyczne wałki stały się ikoną polskiej telewizji. Roxana Węgiel, znana z hitów muzycznych, teraz zaskakuje fanów udziałem w kontrowersyjnym reality show Eksperyment od Siatka 2. Wokalistka postanowiła zamienić scenę na więzienną celę, by pokazać, że za kratami kryją się nie tylko przestępcy, ale i ludzkie historie. W wywiadzie dla Radia SK podkreśliła, że program ma edukować młodych, by dwa razy zastanowili się, zanim zrobią coś głupiego. Cóż, kto by pomyślał, że reality show może być lekcją życia?
2: Na parkiecie Tańca z Gwiazdami emocje sięgnęły zenitu, gdy Julia Wieniawa zaliczyła spektakularną wpadkę. Jej spódnica zsunęła się, odsłaniając czarne stringi, co wywołało salwy śmiechu wśród widzów. Rafał Maserak, nie tracąc okazji, skomentował, że dobrze, iż Julia miała na sobie bieliznę. Cóż, w telewizji na żywo wszystko może się zdarzyć, a parkiet bywa bardziej nieprzewidywalny niż niejeden taniec.
1: W Pszczynie, pod Krajową Jedynką, pojawił się nowy mural upamiętniający Chestera Benningtona z Linkin Park. To dzieło powstało podczas Sky and Chill Graffiti Jam i jest hołdem dla zmarłego wokalisty. Szare ściany tunelu zamieniły się w galerię sztuki dzięki artystom, którzy pokazali, że graffiti to coś więcej niż tylko bazgroły na murach. Ciekawe, czy ktoś jeszcze myśli, że to wandalizm.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Netflixie zadebiutował film Mniej obcy, opowiadający o życiu Jana Borysewicza z Lady Punk. Produkcja szybko zdobyła serca widzów, ale nie obyło się bez kontrowersji. Joanna Borysewicz, córka gitarzysty, skrytykowała jedną ze scen, twierdząc, że nie oddaje prawdy o jej rodzinie. Mimo to podkreśla, że kocha ojca i nie chce go publicznie atakować. Cóż, rodzinne historie zawsze mają swoje zawirowania, nawet na ekranie. Ach, te niezapomniane chwile, kiedy to zespół Heart w 2012 roku zagrał Stairway to Heaven przed samymi legendami Led Zeppelin. Robert Plant, Jimmy Page i John Paul Jones siedzieli w pierwszym rzędzie, a Plant nie krył łez wzruszenia, zwłaszcza gdy na scenie pojawił się Jason Bonham, syn zmarłego perkusisty Johna Bonhama. Występ, który odbywał się pod ogromną presją, zakończył się owacjami na stojąco i osobistymi gratulacjami od samych twórców. A wszystko to w obecności prezydenta Baracka Obamy. Cóż, nie każda interpretacja Stairway to Heaven kończy się takim sukcesem.
2: David Byrne i jego legendarny, gigantyczny szary garnitur z filmu Stop Making Sense to prawdziwy majstersztyk scenicznego absurdu. Nie, to nie był przypadkowy żart ani pomysł reżysera Jonathana Demme'a, ale efekt inspiracji japońskim teatrem, który Byrne przekształcił w surrealistyczny spektakl. Garnitur, który wyglądał jakby miał własne życie, stał się ikoną, a nie satyrą na biznesmena, jak niektórzy sądzili. To nie Byrne poruszał kostiumem, ale kostium zdawał się poruszać Byrnem, tworząc niezapomniane widowisko.
1: Ian Hill. Legendarny basista Judas Priest po ponad 50 latach na scenie postanowił przejść na emeryturę. Powód? Problemy zdrowotne, które sprawiły, że rockowe życie stało się nieco zbyt bolesne. Świat muzyki metalowej zalał się łzami, a koledzy z branży prześcigają się w hołdach. Tymczasem Judas Priest nie zwalnia tempa i już pracuje nad nowym albumem, który ma szansę ujrzeć światło dzienne w przyszłym roku. Ciekawe, czy nowy basista, Davey Reamer, podoła legendzie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 9 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Dzisiejszy ciepły nastrój pogodowy to moment, by zatrzymać się i docenić urok jesiennych krajobrazów.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Pod Grójcem odkryto nielegalną fabrykę narkotyków. Policja zabezpieczyła tam setki kilogramów środków odurzających i broń palną. Wartość przejętego towaru to 33 miliony złotych. 5 mężczyzn, w tym 4 obywateli Holandii, zostało skazanych na 5 lat więzienia. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

0: policja w całej Polsce skontrolowała już blisko 80 tysięcy placówek oświatowych, zatrzymując 135 osób. To odpowiedź na serię brutalnych incydentów w szkołach, w tym śmierć woźnej pod Wyszkowem i atak nożem w Ostrołęce. Do godziny 6 rano odnotowano 311 zdarzeń związanych z podejrzeniem złamania prawa. Funkcjonariusze nieustannie monitorują internet i reagują na każde zgłoszenie.
1: W niedzielne popołudnie bus jadący na lotnisko w Warszawie zjechał z drogi i uderzył w słup trakcji tramwajowej. 4 osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Wypadek sparaliżował ruch w południowej części stolicy, wstrzymując tramwaje i powodując gigantyczne korki. Policja bada przyczyny zdarzenia. Kierowca był trzeźwy i posiadał uprawnienia. Na warszawskiej Ochocie doszło do groźnej katastrofy budowlanej. Wczoraj po południu część rusztowania i przenośna toaleta spadły na przystanek autobusowy przy ulicy Opaczewskiej. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale ulica została zamknięta, co spowodowało utrudnienia w ruchu. Służby szybko zabezpieczyły teren, a strażacy usunęli niebezpieczne elementy.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Prezenty na Dzień Nauczyciela często wywołują gorące dyskusje wśród rodziców. Niektórzy opowiadają się za skromnymi upominkami, inni proponują drogie podarunki, co może prowadzić do problemów prawnych. Przepisy sugerują, że wartość prezentu nie powinna przekraczać 50 zł, aby uniknąć oskarżeń o łapówkarstwo. Bezpiecznym wyborem są kwiaty, słodycze czy drobne pamiątki. Dziś przypada rocznica zniszczenia wiaduktu Pancera, monumentalnej konstrukcji, która przez 100 lat była kluczowym elementem komunikacyjnym Warszawy. Wiadukt, zbudowany w XIX wieku, był inżynieryjnym cudem swoich czasów, ale został zniszczony podczas II wojny światowej. Po wojnie zdecydowano o jego rozbiórce, a jedynym śladem po nim jest tablica pamiątkowa przy Zamku Królewskim. To przypomnienie o trudnych decyzjach, które ukształtowały współczesną Warszawę. W Polsce trwa niepokój po serii brutalnych ataków. W piątek 15-latek z powiatu lipskiego opublikował w sieci przerobione zdjęcie, przedstawiające przypadkowego mężczyznę z nożem zamiast telefonu. Fotografia wywołała panikę, a policja szybko ustaliła tożsamość chłopca. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletni.
1: Wczoraj krakowianie ponownie głosowali, by wybrać nowego prezydenta miasta. W drugiej turze przedterminowych wyborów zmierzyli się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Według wyników Exit Poll Gibała zdobył 61% głosów, a Piątkowska 31%. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu liczenia głosów.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W piątek wieczorem pożar zniszczył zabytkowy domek grabarza w Szczecinie, położony przy Alei Powstańców Wielkopolski. Budynek związany z dawnym cmentarzem pomorzańskim od lat był opuszczony i niszczał. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane, a przyszłość obiektu stoi pod znakiem zapytania. Konstrukcja jest poważnie uszkodzona, co stwarza zagrożenie dla osób wchodzących na teren.
1: Przewoźnicy drogowi w Polsce alarmują, że obecne wsparcie rządowe jest niewystarczające, by złagodzić skutki rosnących kosztów działalności. Pomimo apeli do Ministerstwa Infrastruktury, nie udało się wypracować skutecznych rozwiązań. W porównaniu do innych krajów, takich jak Hiszpania czy Francja, Polska oferuje minimalne wsparcie dla sektora transportowego. Przedsiębiorcy obawiają się, że bez dodatkowej pomocy wiele firm może mieć problem z utrzymaniem się na rynku.
0: W meczu Jagiellonii z Górnikiem doszło do kontrowersji związanych z decyzjami sędziego. Hiszpański napastnik Jesús Imaz został sfaulowany, ale arbiter nie zareagował, co wywołało falę krytyki. Piłkarze i eksperci nie kryją zdziwienia, a internauci domagają się reakcji komisji ligi. Sędzia Wojciech Myć nie odniósł się jeszcze do zarzutów. W miejscowości Jamiołki w niedzielę doszło do tragicznego wypadku. Pociąg pasażerski z Białegostoku potrącił mężczyznę znajdującego się na torach. Niestety, poszkodowanego nie udało się uratować. Dla 40 pasażerów pociągu zorganizowano komunikację zastępczą.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na Podlasiu doszło do tragicznego wypadku. W sobotę wieczorem na trasie między Milejczycami a Czeremchą 35-letnia kobieta kierująca Oplem Vectrą zginęła, gdy jej samochód uderzył w drzewo. Kobieta podróżowała sama. Policja bada przyczyny tego zdarzenia. W 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy Śląsk-Wrocław przegrał z Lechem Poznań 1-4 na Tarczyńskiej Arenie. Mistrz Polski dominował na boisku, a kluczowe bramki zdobyli Filip Jagiełło, Pablo Rodriguez i Patryk Walemark. Mimo porażki na trybunach zasiadło ponad 33 tysiące kibiców. Lech wraca na pozycję lidera, a już za tydzień zmierzy się z Koroną Kielce.
1: Z Dolnego Śląska napłynęły smutne wiadomości. W tragicznym wypadku samochodowym zginął Mateusz Noga, ceniony operator kamery i montażysta telewizji Dami Region. Do zdarzenia doszło w sobotę, gdy wracał z pracy. Współpracownicy i widzowie żegnają go, podkreślając jego talent i życzliwość. Mateusz Noga miał 32 lata.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1024 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 10 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepłe powietrze przypomina, że jesień kryje w sobie wyjątkową magię.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Norbert Wojtuszek, obrońca Jagiellonii Białystok, doznał kontuzji podczas zgrupowania reprezentacji Polski, co wywołało spór między klubem a Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Jagiellonia ma teraz problem kadrowy, ponieważ Wojtuszek może wymagać operacji i nie zagra przez dłuższy czas. Polski Związek Piłki Nożnej odrzuca zarzuty o zaniedbania medyczne, podkreślając, że zastosowane leczenie było odpowiednie. Klub z Białegostoku zamierza wyjaśnić okoliczności urazu i zwróci się do federacji o dokumentację medyczną.
2: Patryk Walemark, gwiazda Lecha Poznań, błyszczy na boisku i przyciąga uwagę europejskich klubów. W sobotnim meczu ze Śląskiem Wrocław zdobył 2 bramki, a Lech wygrał 4-1. Szwed może opuścić ekstraklasę, jeśli utrzyma formę, a Lech może zarobić na nim nawet 12 milionów euro. Przed drużyną mecze w Lidze Europy, które mogą jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie Walemarkiem. Zmarł Wojciech Szymański, znany przedsiębiorca i twórca marki Lucullus. Miał 68 lat. Był także prezesem klubu piłkarskiego Świt Nowy Dwór Mazowiecki, który pod jego kierownictwem awansował do ekstraklasy. Jego działalność w futbolu zakończyła się jednak skandalem korupcyjnym. Informacje o śmierci przekazał klub, podkreślając jego zasługi dla drużyny.
1: Po 4 latach przerwy Legia Warszawa i Wisła Kraków ponownie zmierzyły się w PKO BP Ekstraklasie. Jednak mecz odbył się w cieniu protestów. Gospodarze zamknęli sektor gości, co wywołało sprzeciw kibiców i piłkarzy Wisły. Mimo zakazu, około 1500 fanów Białej Gwiazdy przyjechało do Warszawy, by wspólnie z kibicami Polonii oglądać mecz na Telebimie. Piłkarze Wisły również wyrazili swoje niezadowolenie podczas rozgrzewki przed spotkaniem.
0: Radio Super Express. Sport.
2: Wojciech Kowalczyk ostro skrytykował sędziów po meczu Legii Warszawa z Wisłą Kraków, który zakończył się wynikiem 2-0 dla gospodarzy. Były reprezentant Polski w programie na kanale Weszło nie szczędził mocnych słów, nazywając pracę arbitrów teatrem nieudaczników. Kontrowersje wzbudziły decyzje dotyczące uznania bramki dla Legii oraz braku rzutu karnego dla Wisły. Kowalczyk podkreślił, że system VAR nie spełnia oczekiwań, a sędziowie niechętnie z niego korzystają.
1: Cristiano Ronaldo może ponieść konsekwencje za opuszczenie zgrupowania reprezentacji Portugalii przed meczem z Danią. Portugalska Federacja Piłkarska wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec kapitana kadry. Ronaldo przyznał, że jego zachowanie zasługuje na karę, choć podkreśla, że chce nadal grać w narodowych barwach. Tymczasowe zawieszenie nie wpłynie na jego występy, ponieważ Portugalia rozegra kolejne mecze dopiero w listopadzie. Robert Lewandowski stoi przed trudną decyzją o zakończeniu kariery w reprezentacji Polski. Najnowszy sondaż pokazuje, że 53% Polaków uważa, że kapitan kadry powinien odejść, podczas gdy 47% jest przeciwnego zdania. Sam Lewandowski przyznaje, że to najtrudniejsza decyzja w jego życiu. Selekcjoner Jan Urban już teraz przygotowuje się na przyszłość bez kluczowych zawodników, takich jak Lewandowski i Piotr Zieliński.
2: Arkadiusz Milik, napastnik Juventusu, ponownie zmaga się z kontuzją mięśniową. To kolejny cios dla 32-latka, który od 2 miesięcy nie zagrał w żadnym meczu. Milik nie został zgłoszony do rozgrywek Serie A ani europejskich pucharów, a jego powrót na boisko pozostaje niepewny. Ostatni raz wystąpił 11 sierpnia w sparingu z Palermo.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bartłomiej Lemański, środkowy reprezentacji Polski w siatkówce, opowiedział o swojej walce z problemami psychicznymi. Siatkarz przyznał, że zmagał się z wypaleniem sportowym i depresją, co niemal doprowadziło go do zakończenia kariery. Podkreślił, że wsparcie bliskich i pomoc psychologiczna były kluczowe w jego powrocie do zdrowia. Lemański apeluje do sportowców, by nie bali się mówić o trudnych momentach, zaznaczając, że sięganie po pomoc to oznaka siły, a nie słabości. Kamil Semeniuk jest gotowy na nowy sezon w barwach Sir Safety Perugia. Po powrocie z Mistrzostw Europy, gdzie zdobył złoty medal z reprezentacją Polski, zagrał w 2 meczach towarzyskich przeciwko Suntory Sunbirds Osaka. Perugia odniosła w nich 2 zwycięstwa. Semeniuk podkreśla, że czuje się świetnie i jest pełen optymizmu przed startem Ligi Włoskiej, który już w przyszły weekend. Zmarł Wilfredo Bazuca Gomez, legendarny portorykański bokser i 3-krotny mistrz świata. Miał 69 lat i ostatnie dni spędził w szpitalu, walcząc z chorobą układu oddechowego. Gomez był znany z potężnej siły ciosu, która przyniosła mu przydomek Bazuca. Jego imponująca kariera obejmowała 44 zwycięstwa, w tym 42 przez nokaut. Iga Świątek zmierzy się z Magdaleną French w 2. rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan. To będzie ich 2. spotkanie, a 1. na korcie twardym. French dostała się do głównej drabinki jako tak zwana szczęśliwa przegrana po wygranej w 1. rundzie z Manan Chaoyą Savankaer. Mecz odbędzie się w najbliższą środę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas niedzielnego meczu Legii Warszawa z Wisłą Kraków na trybunach pojawił się Kazik Staszewski, lider zespołu Kult. Jego obecność wzbudziła duże zainteresowanie kibiców. Legia pewnie pokonała Wisłę 2-0, a bramki zdobyli Zjawiński i Adamski. Staszewski, znany sympatyk warszawskiego klubu, obserwował mecz w towarzystwie rodziny i znajomych.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 9 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie również 9 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Jesienne ciepłe powietrze otula miasto, nadając mu harmonii i delikatnego wyciszenia typowego dla jesieni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 4296 odcinku serialu Na Wspólnej Igor będzie w dramatycznej sytuacji, szukając swojej córki Julki, która uciekła z ośrodka odwykowego. Julka, będąc pod wpływem narkotyków, znajdzie się w niebezpieczeństwie, co doprowadzi ją do skrajnych emocji. Tymczasem Agnieszka i Ola będą walczyć o to, by Jacek nie stracił kontaktu z siostrą po jej adopcji, mimo sprzeciwu matki adopcyjnej. W innym wątku Ida dowie się o planach juniora na wyjazd na obóz bokserski, co wywoła w niej niepokój. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października, o godzinie 20.15 na TVN. Serial Na Wspólnej to opowieść o mieszkańcach warszawskiej ulicy, pełna emocji i życiowych wyzwań. W 4268 odcinku Pierwszej Miłości Eliza odwiedza Darka w więzieniu, podejrzewając, że również on padł ofiarą Bolesława. Ta wizyta szybko dociera do ojca Darka, który podejmuje decyzję mogącą zmienić jego relacje z synem. Tymczasem Dominika i Karma przygotowują się do kradzieży cennego obrazu z muzeum. Ich plan początkowo przebiega zgodnie z założeniami, ale nie wszystko pójdzie po ich myśli. Marta zabiera Szymona do kliniki, gdy ten zasłabnie i zacznie skarżyć się na ból. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października, o godzinie 18 na Polsacie. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów emocjonującymi wątkami miłosnymi i kryminalnymi. Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 980 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października, o godzinie 18.40 na TVP1. Lucja, mimo ostrzeżeń Felipe i Celi, postanawia pozostać przy Samuelu, choć wie, że grozi jej niebezpieczeństwo. Leonor planuje zorganizować spotkanie, by ujawnić sąsiadom prawdę o Kasildzie jako swojej siostrze. Tymczasem Czerwando sprzeciwia się wystawieniu sztuki opartej na jego przeżyciach, ale Lolita i Fabiana próbują go przekonać dobrym jedzeniem. Inigo przypomina mu, że konflikt z Rosiną może kosztować go pracę. Serial Akacjowa 38 to pełna emocji hiszpańska telenowela, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy zmagają się z tajemnicami, trudnymi wyborami i walczą o swoje szczęście.
0: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1053 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października, o godzinie 16 na TVP1. Poyraz, sprowokowany przez Atakana, wysyła mu wiadomość z pogróżkami, co prowadzi do jego aresztowania. Pelin nie ukrywa zazdrości, widząc wsparcie Nany dla Poyraza i zawiera układ z Kansel, by odzyskać dawną miłość. Tymczasem prokurator Baran uderza w Ainur, doprowadzając do jej zwolnienia z pracy. Sinan oferuje jej zatrudnienie, lecz Ainur odmawia. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach, które nieustannie komplikują życie bohaterów. W obsadzie zobaczymy m.in. Nanukę Stambolishvili jako Nanę i Nikę Kshelilaya jako Poyraza.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Klan zaprasza na emocjonujący 4757 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października, o godzinie 18.05 w TVP1. Rutka od rana będzie próbował wymknąć się do biura, ale jego żona szybko zorientuje się w jego planach i zażąda wyjaśnień. Bożenka zostanie zaskoczona pytaniem od Tomka, które wyraźnie ją poruszy. Jerzy i jego wspólnicy staną przed poważnymi kłopotami związanymi z rozpoczęciem budowy bez wymaganych formalności. Judyta, dręczona wyrzutami sumienia, zwierzy się córce, a Igor wyzna Leszkowi, że jej obecność mu przeszkadza. Bolek i Heniutka będą przekonani, że między Bożenką a Miłoszem wszystko układa się coraz lepiej, choć Bożenka nie będzie temu zaprzeczać. Warto śledzić te zawirowania w życiu bohaterów, które mogą przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. M jak Miłość wkracza w emocjonujący 1950 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października 2026 roku, o godzinie 20.50 na TVP2. Magda Budzyńska stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy była więźniarka Elżbieta poprosi ją o ochronę przed brutalnym mężem. Magda zdecyduje się ukryć Elżbietę w grabinie, ale niebezpieczeństwo wciąż będzie wisieć w powietrzu. Anita przeżyje kolejny dramat, gdy testy znów potwierdzą, że nie jest w ciąży, co doprowadzi do ostrej kłótni z Kamilem. Tymczasem pani Ola będzie coraz bardziej zaniepokojona o Wernera, obawiając się, że po rozstaniu z Sylwią prawnik myśli o najgorszym. Serial M jak Miłość niezmiennie przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami i zaskakującymi zwrotami akcji. Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 165. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października o godzinie 16.50 na antenie TVN. W tym odcinku Marta i jej zespół zostaną wezwani do młodego mężczyzny, który dla żartu zgłosi problemy z sercem. Na miejscu odkryją, że to tylko internetowy żart, ale szybko znajdą prawdziwego pacjenta. Diabetyka z zaburzeniami pamięci. Tymczasem Zyta będzie walczyć o życie pacjenta po chemioterapii, którego stan gwałtownie się pogorszy. Marta zakończy swój ostatni dyżur w karetce, by dołączyć do pogotowia lotniczego. Serial, pełen napięcia i emocji, ukazuje codzienne zmagania lekarzy i ratowników, którzy balansują między pracą a życiem osobistym. W obsadzie zobaczymy m.in. Jolantę Fraszyńską, Joannę Liszowską i Julię Kamińską.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą też 9 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła aura to doskonała okazja, by zadbać o siebie i zwolnić tempo w rytmie jesiennego dnia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ostatnie ataki z użyciem noża w polskich szkołach budzą poważne obawy o bezpieczeństwo uczniów. Ziemowit Urbanowicz, były kapitan jednostki GROM, podkreśla, że najważniejsza jest ucieczka, ale gdy nie jest możliwa, kluczowe może być współdziałanie. Ekspert wskazuje na braki w przygotowaniu szkół do takich sytuacji i potrzebę opracowania procedur ewakuacyjnych. Zwiększona obecność policji to tylko doraźne rozwiązanie, które nie zastąpi systemowych zmian. W Krakowie niezależny kandydat Łukasz Gibała wygrał wybory prezydenckie, pokonując Monikę Piątkowską z Koalicji Obywatelskiej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński uznał to za porażkę Donalda Tuska i jego partii, podkreślając, że wynik może wskazywać na szersze nastroje społeczne w kraju. Kaczyński zasugerował, że sukces Gibały wynikał z antytuskowych nastrojów, co może mieć wpływ na przyszłą politykę ogólnopolską. Tymczasem w Częstochowie zbliża się referendum dotyczące odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Wczoraj służby zatrzymały mężczyznę, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany ma około 60 lat i został ujęty na Dolnym Śląsku. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński poinformował, że służby trafiły na jego ślad dzięki analizie treści internetowych. Premier i wicepremier podziękowali służbom za szybkie działanie.
1: Kultowe gumy do rzucia Wrigley's Spearmint, Double Mint i Big Red wracają na półki w Niemczech. Firma Mars wprowadza je w limitowanej edycji retro, licząc na nostalgię starszych konsumentów i fascynację latami 80. wśród młodszych. Produkty będą dostępne do początku grudnia lub do wyczerpania zapasów. Nowe drażetki bez cukru zachowują oryginalny smak, ale są dostosowane do współczesnych oczekiwań.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Nowa struktura miałaby działać na zasadach podobnych do artykułu 4 NATO, co budzi kontrowersje i obawy o osłabienie więzi transatlantyckiej. Do końca roku Komisja Europejska ma przedstawić szczegóły tej koncepcji. Inicjatywa wymaga zgody wszystkich państw członkowskich, co może być trudne do osiągnięcia.
1: Na wycieraczki z napisem "Witamy". Według przesądów mogą one przyciągać negatywną energię do naszych domów. Eksperci zalecają zamianę ich na takie z pozytywnymi życzeniami, jak szczęście czy spokój. Inne przedmioty, które mogą sprowadzać pecha, to stary zegar, fotel bujany i jelenie poroże.
2: Dziś służby zatrzymały 12 osób podejrzanych o udział w międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami mobilnymi. Działania prowadzone były przez CBŚP i CBZC pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Zabezpieczono mienie o wartości ponad 850 tysięcy złotych. Sprawcy działali od 2024 roku, wyłudzając pieniądze poprzez szybkie przelewy online. 7 osób trafiło do aresztu, a śledztwo ma charakter rozwojowy.
1: Coraz więcej osób unika rozmów telefonicznych, wybierając komunikatory tekstowe. Psychologowie wskazują, że to niekoniecznie oznacza unikanie relacji, ale raczej preferencję większej kontroli nad rozmową. Pisanie wiadomości pozwala na przemyślenie odpowiedzi i kontakt we własnym tempie. Ważne jest, aby forma komunikacji nie prowadziła do nieporozumień i była komfortowa dla obu stron.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Astrologia wskazuje na 4 znaki zodiaku, które mogą mieć wyjątkowo silne ego. Na czele tej listy znajduje się lew, który uwielbia być w centrum uwagi i nie zawsze dobrze znosi krytykę. Baran z kolei jest znany z potrzeby rywalizacji i niechęci do ustępstw. Skorpion, choć mniej otwarty, ceni sobie kontrolę i niechętnie pokazuje słabości. Koziorożec natomiast, ambitny i zdyscyplinowany, często uważa, że jego sposób działania jest najlepszy. Pewność siebie może być zaletą, ale warto pamiętać, by nie przysłoniła ona potrzeb innych. Policja w Łapach zatrzymała 20-letniego obywatela Ukrainy, który próbował wyłudzić pieniądze od 84-letniej seniorki. Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku, gdy czekał na odbiór gotówki przed domem kobiety. Dzięki czujności seniorki i szybkiej reakcji policji, oszust trafił do aresztu. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.
2: W Gdańsku zatrzymano 2 dwudziestolatków podejrzanych o handel narkotykami na dużą skalę. Policja przejęła 85 kg różnych substancji o wartości ponad 5,5 miliona złotych. Mężczyźni usłyszeli zarzuty i zostali aresztowani na 3 miesiące. Sprawa jest rozwojowa, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
1: Imię Teodor, o greckich korzeniach, zyskuje na popularności w Polsce. W 2025 roku nadano je aż 1221 chłopcom, co dało mu 28 miejsce w rankingu najczęściej wybieranych imion męskich. Teodor oznacza dar Boży i przypisuje się mu cechy takie jak inteligencja, ambicja i lojalność. Obecnie w Polsce żyje ponad 10 tysięcy mężczyzn noszących to imię.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Rutkowski, znany detektyw i były polityk, coraz bardziej angażuje się w sprawy polityczne. Ostatnio towarzyszył posłowi Michałowi Kołodziejczakowi z Koalicji Obywatelskiej, który zmaga się z oskarżeniami. Rutkowski, który kiedyś był posłem i europosłem, mieszka w luksusowym domu z przydomowym basenem i nowoczesną kuchnią. Choć sam nie gotuje, korzysta z diety pudełkowej.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą tak samo 8 stopni.

0: stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1024 hektopaskali. Jesienny chłód wprowadza spokojniejszy rytm. Kawa smakuje lepiej, gdy za oknem mgła.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W najnowszym odcinku Rolnik szuka żony. Emocje sięgnęły zenitu. Mariusz, niczym prawdziwy Casanova, balansuje między Patrycją a Eweliną, a Paulina musiała pożegnać się z gospodarstwem. Karol z kolei zabrał swoje kandydatki na koncert strażackiej orkiestry, gdzie łzy wzruszenia lały się strumieniami. Tymczasem Łukasz w epickiej walce z krowami przegrał na całej linii, a Justyna musiała pogodzić się z odejściem Michała, który uznał, że wiejskie życie to nie jego bajka. Cóż, miłość na wsi to nie tylko sielanka, ale i prawdziwe wyzwania. Na czerwonym dywanie Tańca z Gwiazdami pojawiła się para, której mało kto się spodziewał. Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i jego żona Helena Mańkowska zaskoczyli wszystkich swoją obecnością, choć ich elegancja była raczej skromna. Czyżby arystokracja zaczęła interesować się show biznesem? Może to nowy trend, by książęta wspierali gwiazdy na parkiecie. Za nami kolejny odcinek Tańca z Gwiazdami, gdzie latynoskie rytmy nie wszystkim przyniosły szczęście. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko pożegnali się z programem, ale nie z dobrym humorem. Joanna, zamiast rozpaczać, wskakiwała w ramiona partnera, a fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty. Wieniawa zaliczyła modową wpadkę, a Piotr, Guma, Gumulec zaskoczył wszystkich swoją przemianą. Emocje wciąż buzują, a parkiet nie przestaje zaskakiwać. Na PGE Narodowym odbył się jubileuszowy, roztańczony PGE Narodowy, który zamienił stadion w gigantyczny muzyczny parkiet. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel połączyły pokolenia, a Grzegorz Krychowiak zaskoczył wszystkich, zamieniając piłkarskie korki na mikrofon. Kizo, niczym cesarz rapu, wystąpił w otoczeniu rzymskich legionistów, a Skolim otrzymał koronę króla Latino. To nie był zwykły koncert, lecz prawdziwe widowisko, gdzie muzyka i scenografia stworzyły niezapomniane historie. Dzień Nauczyciela, czyli czas, kiedy uczniowie prześcigają się w pisaniu życzeń po angielsku i niemiecku, by zaskoczyć swoich nauczycieli. Gotowe formułki, które można przepisać na ozdobną kartkę, mają być wyrazem wdzięczności i szacunku. Cóż, nic tak nie mówi "doceniam cię", jak skopiowane życzenia z internetu. Może czas na coś bardziej od serca, zamiast kolejnej laurki z gotowca? Sex Pistols w nowym składzie z Frankiem Carterem na czele nie przestają zaskakiwać. Podczas koncertu w Denver wokalista postanowił wyrzucić fana, który nie zrozumiał, że moshpit był przeznaczony tylko dla kobiet. Carter nie przebierał w słowach, wyrażając swoje oburzenie i podkreślając, że takie miejsca mają być bezpieczne dla wszystkich, którzy zwykle czują się zagrożeni. Wokalista zachęcał mężczyzn do zrozumienia i empatii, a ojciec wyrzuconego fana nawet przeprosił za jego zachowanie. Cóż, punk rock zawsze miał swoje zasady, a teraz są one jeszcze bardziej inkluzywne. Marek Piekarczyk, znany nie tylko jako wokalista TSA, powraca z odświeżonym wydaniem książki Zwierzenia Kontestatora. To prawdziwa podróż przez życie artysty, pełna wzlotów i upadków, która pokazuje, że w krainie konformizmu Piekarczyk zawsze był jak albatros. Niezgrabny na ziemi, ale niepokonany w przestworzach. Leszek Gnoiński, autor książki, poszerzył ją o 150 stron, by jeszcze bardziej zgłębić tajemnicę tego niepokornego rockmana. Dla fanów to prawdziwa gratka, a dla reszty szansa na poznanie człowieka, który nie boi się mówić, co myśli, nawet jeśli nie każdemu to się spodoba. David Bowie, mistrz artystycznych metamorfoz, nigdy nie pozwalał się zamknąć w jednej szufladce. Gdy inni artyści trzymali się swoich sukcesów jak tonący brzytwy, Bowie z zimną krwią porzucał swoje alter ego, by zaskoczyć świat czymś zupełnie nowym. Zamiast podążać za komercyjnym sukcesem, uciekał do Berlina, by tworzyć muzykę, która była bardziej terapią niż produktem. A kiedy już stał się supergwiazdą, znowu zburzył swój pomnik, dołączając do zespołu Teen Machine. Bowie zawsze wybierał wolność ponad poklask.
2: Instagram postanowił zafundować nam powrót do przeszłości, natrętnie sugerując użytkownikom dodanie do postów utworu Higher zespołu Creed. Czyżby algorytmy chciały, byśmy wszyscy pokochali ten hit z lat 90? Niektórzy wietrzą spisek, podejrzewając, że Meta dostaje za to niezłą sumkę od zespołu. Rzecznik Mety uspokaja, że to tylko błąd algorytmu, a inżynierowie już pracują nad jego naprawą. Cóż, może to znak, że czas odkurzyć stare płyty i przypomnieć sobie, jak to było w czasach, gdy Creed rządził na listach przebojów.
1: Suzy Quatro, ikona glam rocka, nie wpadła do Wielkiej Brytanii jako gotowy produkt przemysłu muzycznego. Zanim zdobyła serca Brytyjczyków, musiała się nieźle napracować, grając w rodzinnych zespołach z Detroit. Jej przełomowy hit Candy Can z 1973 roku wylądował na szczycie brytyjskich list przebojów, a Suzy stała się symbolem rockowej rewolucji w czarnym, skórzanym kombinezonie. Kto by pomyślał, że dziewczyna z Detroit, która zaczynała jako perkusistka w zespole taty, stanie się jedną z najjaśniejszych gwiazd brytyjskiego glam rocka? Kto by pomyślał, że album nagrany za grosze przez małą, niezależną wytwórnię stanie się jednym z największych hitów lat 90. Smash, The Offspring, wydany w 1994 roku, zaskoczył wszystkich, sprzedając się w milionach egzemplarzy i zdobywając szczyty list przebojów. Początkowo niedoceniany, dzięki wsparciu lokalnej stacji radiowej i niskobudżetowemu teledyskowi, podbił MTV i serca fanów na całym świecie. To dowód, że czasem wystarczy dobra muzyka i odrobina szczęścia, by zdobyć świat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 7 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr północno-zachodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Z kolei w Toruniu temperatura będzie wynosić 8 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Jesienna aura może przybrać deszczowy akcent, choć tylko na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: informacyjny.
1: Na warszawskiej Ochocie doszło do katastrofy budowlanej, gdy rusztowanie z nowo powstającego budynku runęło na przystanek autobusowy. Na szczęście nikt nie ucierpiał, choć sytuacja wyglądała groźnie. Służby szybko zabezpieczyły teren, a ulica Opaczewska została zamknięta dla ruchu. Kierowcy muszą korzystać z objazdów. W Warszawie trwa poszukiwanie mężczyzny, który zaatakował nożem dwóch pasażerów autobusu na Bielanach. Do zdarzenia doszło w sobotę, późnym wieczorem, a poszkodowani trafili do szpitala z ranami kłutymi, ale ich stan jest stabilny. Policja wytypowała podejrzanego, jednak do tej pory nie udało się go zatrzymać. Motywy ataku pozostają nieznane, co budzi niepokój wśród mieszkańców. Funkcjonariusze zatrzymali 10 osób podejrzanych o wyłudzanie pieniędzy metodą na blik. Grupa przestępcza działała na terenie całego kraju, wyłudzając ponad 250 tysięcy złotych. Podczas akcji zabezpieczono 500 tysięcy złotych oraz luksusowe auto. 7 osób trafiło do aresztu, a śledztwo wciąż trwa. Pod Grójcem odkryto fabrykę narkotyków na ogromną skalę. Policja znalazła tam profesjonalną linię produkcyjną i setki kilogramów nielegalnych substancji, w tym mefedron i amfetaminę, o wartości 33 milionów złotych. 5 mężczyzn, w tym 4 Holendrów, usłyszało wyrok 5 lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny, a 2 innych oskarżonych czeka na osobny proces.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja w całym kraju prowadzi wzmożone działania po serii krwawych ataków w szkołach. Skontrolowano już blisko 80 tysięcy placówek, a zatrzymano 135 osób. W Ostrołęce rannych zostało 9 osób, a pod Wyszkowem zginęła 37-letnia pracownica szkoły. Funkcjonariusze monitorują internet przez całą dobę, reagując na każde zgłoszenie. W weekend 23 i 24 października odbędzie się 4. edycja gry terenowej Noc Upiorów w Krakowie. Uczestnicy zmierzą się z mrocznym klimatem, widowiskowymi mappingami i dziesiątkami potworów na trasie w pobliżu twierdzy krakowskiej Sidzina. Organizatorzy obiecują rekordową liczbę strachów i najbogatszą oprawę wizualną w historii wydarzenia. Gra odbywa się po zmroku w grupach od 6 do 8 osób, a młodsi uczestnicy potrzebują zgody rodzica lub opiekuna.
2: Dziś Dzień Edukacji Narodowej, a w szkołach nie odbywają się lekcje. Nauczyciele jednak nie mają wolnego, ponieważ muszą być obecni w placówkach i pełnić różne obowiązki. Rodzice mogą być spokojni, ponieważ szkoły zapewniają opiekę dzieciom w świetlicach. To ważne, zwłaszcza gdy święto przypada w środku tygodnia, jak w tym roku.
1: Starszy posterunkowy Łukasz Szön, który w sierpniu zeszłego roku uratował 17 osób z płonącego bloku w Chorzowie, zakończył swoją służbę w policji. Podczas akcji doznał poważnego niedotlenienia, co spowodowało trwałe zmiany w jego układzie nerwowym. W uznaniu za jego bohaterstwo został uhonorowany statuetką Złota Garda. Teraz były funkcjonariusz potrzebuje intensywnej rehabilitacji, by odzyskać choć część sprawności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W piątek, 9 października, pożar zniszczył zabytkowy budynek przy Alei Powstańców Wielkopolskich 73 w Szczecinie, znany jako Domek Grabarza. Obiekt, będący częścią dawnego cmentarza pomorzańskiego, od lat stał opuszczony i niszczał. Pożar dodatkowo osłabił jego konstrukcję, a teren wciąż nie jest odpowiednio zabezpieczony. Przyszłość tego historycznego miejsca pozostaje niepewna.
1: W Bydgoszczy doszło do dramatycznej interwencji policyjnej. W niedzielny wieczór na osiedlu Błonie 44-letni mężczyzna zaatakował funkcjonariuszy nożem. Policjantka w obliczu bezpośredniego zagrożenia oddała strzał, który okazał się śmiertelny. Podobny incydent miał miejsce w Nowym Sączu, gdzie również użyto broni wobec agresywnego napastnika. Krzysztof Jackowski, znany jasnowic z Człuchowa, przewiduje drastyczną eskalację konfliktu między Rosją a Ukrainą na przełomie października i listopada tego roku. Według jego wizji Polska może stanąć w obliczu poważnych nacisków międzynarodowych i terytorialnych podziałów. Jackowski ostrzega również przed nadchodzącymi kryzysami energetycznymi i środowiskowymi, które mogą wpłynąć na naszą codzienność. Warto jednak pamiętać, że jego prognozy to prywatne opinie, które należy traktować z dystansem. Dziś obchodzimy Dzień Nauczyciela, a uczniowie z całej Polski składają swoim pedagogom szczere życzenia. W tym wyjątkowym dniu warto pamiętać, by słowa płynęły prosto z serca, doceniając trud i zaangażowanie nauczycieli. Indywidualne podziękowania i wspólne życzenia od klasy mogą zbudować trwałe relacje i wywołać wzruszenie. To doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność za codzienną pracę i wsparcie w edukacyjnej podróży.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W miejscowości Jamiołki w powiecie wysokomazowieckim doszło do tragicznego wypadku. W niedzielę, 11 października, mężczyzna został potrącony przez pociąg osobowy relacji Białystok-Ostrołęka. Niestety, mimo akcji ratunkowej, nie udało się go uratować. Dla 40 pasażerów pociągu zorganizowano komunikację zastępczą. Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. W sobotę, 10 października, w wypadku samochodowym zginął Mateusz Noga, ceniony montażysta i operator kamery telewizji Dami Region. Miał zaledwie 32 lata i wracał z pracy. Współpracownicy i widzowie żegnają go w poruszających słowach, podkreślając jego talent i niezwykłą życzliwość.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1024 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 8 stopni z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to podobnie 8 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Jesienne dni coraz śmielej przypominają o zbliżającej się zimie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej Polaków korzysta z L4 z powodu problemów psychicznych. W 2025 roku wystawiono aż 1 759 000 takich zwolnień, co przełożyło się na 34,1 miliona dni absencji w pracy. Najczęstsze przyczyny to stres, depresja i zaburzenia lękowe. Mimo obaw o nadużycia, kontrole ZUS pokazują, że są one rzadkością. Dla osób zmagających się z problemami psychicznymi ZUS oferuje darmowe turnusy rehabilitacyjne, które mogą pomóc w powrocie do zdrowia i pracy. Program obejmuje terapię psychologiczną i zajęcia ruchowe, a wszystkie koszty pokrywa ZUS.
2: Śmierć rodzica może oznaczać nie tylko spadek, ale i długi, które mogą obciążyć dzieci. Spadkobiercy mają trzy opcje. Przyjęcie spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub jego odrzucenie. Każda z tych decyzji ma różne konsekwencje prawne i finansowe. Ważne jest, by podjąć decyzję w ciągu 6 miesięcy od dowiedzenia się o spadku. Brak decyzji skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co ogranicza odpowiedzialność za długi do wartości spadku. Warto dokładnie ustalić, co wchodzi w skład spadku, by uniknąć niepotrzebnych problemów.
1: Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymali Robert E. Hall i Michael Woodford, amerykańscy ekonomiści. Królewska Szwedzka Akademia Nauk doceniła ich badania nad stabilizacją gospodarki w czasach kryzysu. Opracowane przez nich modele pomagają zrozumieć wpływ decyzji gospodarczych na całe rynki. Na laureatów czeka nagroda w wysokości 12 milionów koron szwedzkich, co odpowiada około 1 milionowi 200 tysiącom dolarów. Nagroda ta zamyka tegoroczny sezon noblowski. Wrocław będzie gospodarzem trzeciej edycji Forum Finansów bankier.pl 2026, które odbędzie się 23 i 24 października. Głównym tematem będzie finansowanie obronności, a także budowanie odporności gospodarki. Pierwszy dzień poświęcony będzie strategiom finansowania obronności i nowych technologii, takich jak AI i cyberbezpieczeństwo. Drugi dzień przyniesie praktyczne porady dotyczące inwestycji na 2027 rok oraz rozwiązań emerytalnych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Forum odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Na polskim rynku hurtowym paliw poniedziałkowy poranek przynosi stabilizację po burzliwym końcu ubiegłego tygodnia. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, utrzymali ceny z weekendu. Benzyna i olej napędowy są najtańsze u Orlenu i BP Europa, a Aramco oferuje minimalnie wyższe stawki. Stabilizacja nie oznacza końca wzrostów, ponieważ ceny ropy i kurs dolara wciąż są wysokie. Kierowcy mogą spodziewać się, że podwyżki z ubiegłego tygodnia wkrótce dotrą na stacje benzynowe. Leszek Miller w najnowszym odcinku Alfabetu Millera podzielił się swoimi przemyśleniami na temat polskiej obronności. Były premier uznaje Jerzego Szmajdzińskiego za najlepszego ministra obrony po 1989 roku, doceniając jego rolę w modernizacji armii i wejściu Polski do NATO. Krytycznie ocenia Antoniego Macierewicza, zarzucając mu wprowadzanie chaosu i zrywanie umów. Miller odniósł się także do kwestii stałej bazy amerykańskiej w Polsce, wyrażając zaniepokojenie przedłużającymi się negocjacjami. Zdecydowanie odrzucił możliwość wojny z Rosją, podkreślając siłę odstraszającą NATO.
2: Łukasz Gibała został nowym prezydentem Krakowa, pokonując Monikę Piątkowską w drugiej turze wyborów. Gibała zdobył aż 61% głosów. Jego oświadczenie majątkowe ujawnia, że posiada mieszkanie warte niecałe 4 miliony złotych oraz znaczne oszczędności. Nowy prezydent obiecuje rozwiązać problem najmu krótkoterminowego, który wpływa na wzrost czynszów w mieście. Pensja prezydenta Krakowa wynosi ponad 23 tysiące złotych brutto, co czyni ją jedną z najwyższych w Polsce.
1: W Warszawie rozpoczęła się rozbiórka trzech bloków na osiedlu Dudziarska, kończąc tym samym nieudany eksperyment społeczny z lat 90. Osiedle, znane jako Kolonia Karna, przez lata było symbolem izolacji i problemów społecznych. Władze Pragi Południe zdecydowały, że teren nie będzie już przeznaczony na cele mieszkaniowe. Po wyburzeniu działka ma zostać wydzierżawiona na inne cele, prawdopodobnie komercyjne. To symboliczny koniec mrocznego rozdziału w historii miasta.
2: Afera wokół największej polskiej giełdy kryptowalut, Zonda Krypto, nabiera tempa. Prezes UOKiK, Tomasz Chrustny, ujawnił, że już w 2025 roku przekazał ABW informacje o podejrzanych działaniach firmy. Mimo to, w kwietniu tego roku giełda upadła, powodując straty klientów liczone w setkach milionów złotych. Pojawiają się zarzuty o opieszałość prokuratury, która dopiero po upadku przyspieszyła śledztwo. UOKiK podkreśla, że choć badał klauzule w regulaminach, to kwestie przestępcze leżą w gestii ABW i prokuratury. Klienci pytają, czy strat można było uniknąć.
1: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje zmiany w zasadach ustalania opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Celem jest uporządkowanie przepisów, które od lat budzą wątpliwości prawne. Nowe regulacje mają dać samorządom jasne podstawy do ustalania cenników, ale nie oznaczają automatycznej podwyżki opłat. Obecne przepisy są często kwestionowane przez sądy, co może prowadzić do problemów finansowych gmin. Zmiany są częścią szerszego projektu nowelizacji przepisów dotyczących samorządu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie podobnie 8 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Chłodne poranki stają się codziennością. Jesień przygotowuje scenę na zimowy spektakl.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Panna Młoda zbliża się do 236 odcinka, który zostanie wyemitowany 29 października na TVP 2. W tym epizodzie Jonka zacznie psychicznie znęcać się nad Bejzą i Gulsum, co wprowadzi sporo napięcia. Deria będzie próbowała odkryć, dlaczego Bejza pojawiła się w salonie Joncy. Swatka niespodziewanie zainteresuje się Silą, a Hancer i Cichan będą zajęci opieką nad Cichanem Gururem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, szybko zdobył serca widzów. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Türk Seve jako Cichan. Panna Młoda to jedna z najdłuższych tureckich produkcji, a liczba odcinków wciąż rośnie, co oznacza, że fani mogą liczyć na wiele emocjonujących chwil w przyszłości.
2: W 1949 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Jakub Karski, detektyw z przeszłością, poprosi Kasię o pilne spotkanie. To niecodzienne wezwanie ma związek z zaginięciem dyrektora kliniki, Sowińskiego. Jakub odkrywa naszyjnik, który kiedyś podarował Kasi, w domu zaginionego Aleksandra. Kasia, choć przerażona, zgadza się na spotkanie z byłym mężem, zabierając ze sobą Zosię. Tajemnice zaczynają się wymykać spod kontroli, a Kasia musi zmierzyć się z prawdą o Mariuszu. Czy to spotkanie przyniesie przełom w śledztwie? Odcinek będzie można obejrzeć 19 października o 20.50 w TVP 2. Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4302 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę 28 października o 20.15 na TVN. Weronika Roztocka ponownie odwiedza dom Kalskich, by ratować Ewelinę i jej córkę Jagodę przed powrotem do Tyrana. Niestety, Greg Kalski wraca niespodziewanie i siłą odciąga Weronikę od swojej żony, grożąc jej śmiercią. Ewelina, mimo ostrzeżeń, decyduje się zostać z Gregiem, co wywołuje frustrację u Jagody, która wie, że Weronika ma rację. Greg po powrocie do pracy w szpitalu nie zmienia swojego zachowania, co tylko potwierdza obawy Weroniki. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, który na pewno przyciągnie widzów przed ekrany.
1: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W odcinku 4274, który zostanie wyemitowany w środę 28 października o 18, Hubert szykuje dla Pauliny niespodziankę, wymarzoną podróż poślubną. Niestety, na drodze do ich szczęścia staje była żona Huberta, Irena, z wiadomością, która może pokrzyżować ich plany. Irena, znana z zazdrości i konfliktowego charakteru, nieraz uprzykrzała życie nowożeńcom. Czy tym razem uda jej się zniweczyć ich marzenia? Hubert i Paulina nie zamierzają się poddać i zrobią wszystko, by zrealizować swoje plany. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, o tej samej porze na Polsacie oraz w streamingu Polsat Box Go. W 4275 odcinku serialu Pierwsza Miłość Marta odwiedza Szymona w szpitalu, ale zamiast ciepłego przyjęcia spotyka się z jego chłodnym dystansem. Szymon, zmagający się z ciężką chorobą nowotworową, odsyła ją do domu, co budzi w Marcie niepokój i podejrzenia, że coś przed nią ukrywa. Mimo prób przyjaciółek, by poprawić jej nastrój, Marta nie może uwolnić się od zmartwień. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 29 października, o godzinie 18 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, o tej samej porze, a także w streamingu na Polsat Box Go. Czy Szymon podzieli się z Martą swoim sekretem? Odpowiedzi na to pytanie przyniosą kolejne odcinki.
2: Klan powraca z emocjonującym 4758 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października, o godzinie 18.05 na TVP1. W biurze Jerzego wybuchnie ostra kłótnia, gdy Antek zażąda zwolnienia Czopa. Tymczasem Bożenka pomoże teściowej w przygotowaniach wypieków do kawiarni, a Heniutka zacznie martwić się o lokal podczas swojej nieobecności. Agnieszka bezskutecznie będzie próbowała przekonać Zosię do skorzystania z pomocy prawnika. Surmaczowa z Iloną i T8 odwiedzą urząd w sprawie nowego lokalu dla fundacji. Sylwia przygotuje kuchnię na kontrolę sanepidu, a Tola i Paweł będą planować wspólne mieszkanie. Serial Klan to opowieść o rodzinie Lubiczów, ich codziennych problemach i relacjach, które przyciągają widzów od lat. Panna Młoda kracza w emocjonujący 227 odcinek. Już 19 października o 17.20 na TVP 2 zobaczymy, jak Sila ukradkiem robi zdjęcia Füsun i Bejzy, które później trafią do Cichana. Deria, choć pozornie pomaga przy otwarciu salonu, skrywa własne tajemnicze plany. Cichan, po nieobecności na zaręczynach, szuka sposobu na zażegnanie konfliktów i postanawia pogodzić się z Enginem. W tle Melich zmaga się z własnymi rozterkami. Serial opowiada o Hunter, która dla brata zgadza się na małżeństwo z Cichanem, odkrywając w jego rezydencji obecność byłej żony, Bejzy, w obsadzie m.in. Talia Celebi i Turker Kantar.
1: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 228 odcinek. Bejza stawia Cichana przed trudnym wyborem, próbując jeszcze raz zawalczyć o ich związek. W rezydencji pojawiają się niepokojące wieści, a atmosfera gęstnieje od plotek. Cichan spotyka się z Fusun, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. W tym samym czasie dochodzi do tragedii. Umiera pan Ichsan. Czy Bejza i Cichan odnajdą drogę do siebie? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października o godzinie 17:20 na antenie TVP2. To będzie pełen emocji wieczór z tureckim serialem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą też 8 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Jesienna wilgoć i zimne powietrze tworzą klimat idealny na spokojny wieczór z książką.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Leszczy-Dolenowinach doszło do tragicznego ataku, w wyniku którego zginęła 37-letnia woźna, a dwie inne osoby zostały ranne. Napastnikiem okazał się 15-letni były uczeń szkoły, który został zatrzymany przez policję. Ziemowit Urbanowicz, były oficer GROM, podkreśla potrzebę długofalowych szkoleń i procedur ewakuacji w szkołach. Policja nie łączy tego incydentu z innymi atakami z użyciem noży, które miały miejsce w kraju.
3: W polskich szkołach doszło do serii niebezpiecznych incydentów, co wzbudziło niepokój wśród rodziców i nauczycieli. Minister edukacji Barbara Nowacka zapewnia, że sytuacja się uspokaja, a obecność policyjnych patroli ma działać prewencyjnie. Nowacka zapowiada zmiany w przepisach, które mają umożliwić nauczycielom skuteczniejsze reagowanie na zagrożenia. Trwają konsultacje z nauczycielami i związkami zawodowymi w celu wypracowania konkretnych rozwiązań. Łukasz Gibała został wybrany na prezydenta Krakowa w przedterminowych wyborach. Zapowiada szybkie zmiany, w tym przywrócenie 20-minutowego biletu w komunikacji miejskiej. Planuje także zwiększyć dostęp uczniów do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej oraz przeprowadzić audyt finansów miasta. Zaprzysiężenie nowego prezydenta odbędzie się 21 października.
2: Nowelizacja przepisów o bezpieczeństwie w internecie, przyjęta przez Sejm, ma umożliwić szybkie blokowanie nielegalnych i szkodliwych treści, takich jak pornografia z udziałem małoletnich czy nawoływanie do przemocy. Senator Marek Borowski podkreśla, że celem nowych regulacji jest ochrona użytkowników, a nie ograniczanie wolności słowa. Autorzy zablokowanych treści będą mogli odwołać się do sądu. Krytycy obawiają się jednak, że przepisy mogą prowadzić do nadużyć i administracyjnej cenzury.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozpoczęła czynności sprawdzające wobec posła Koalicji Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka. Śledztwo dotyczy podejrzeń o zmuszanie do określonego zachowania i udzielanie środków odurzających. Kołodziejczak zaprzecza oskarżeniom, które pojawiły się po doniesieniach medialnych. W związku z sytuacją został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej.
2: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wezwał NATO do przygotowania się na stanowczą reakcję w przypadku rosyjskich ataków hybrydowych, które mogą pociągnąć za sobą ofiary śmiertelne. Podkreślił, że utrata życia ludzkiego wymagałaby poważnej rozmowy w sojuszu. Sikorski zaproponował ograniczenie rosyjskiej działalności w Europie, w tym zamykanie konsulatów i ograniczenie liczby dyplomatów. W poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej rozmawiają w Luksemburgu o potencjalnych restrykcjach wobec Rosji. Polska armia otrzymała 4 nowe mosty MS-20 Daglezia, które znacząco zwiększą jej mobilność. Do końca roku planowane jest dostarczenie kolejnych 6 egzemplarzy. Mosty te umożliwiają szybkie przeprawy nawet najcięższym pojazdom, takim jak czołgi Abrams. Cały kontrakt obejmuje dostawę 43 mostów do 2028 roku.
3: Polska odebrała kolejną partię szwedzkich granatników Carl Gustaf M4, które zastępują przestarzałe modele z czasów Układu Warszawskiego. To część umowy z 2024 roku, obejmującej dostawę około 6000 granatników oraz amunicji. Nowoczesna broń trafi do jednostek wojsk lądowych i obrony terytorialnej, a dostawy zakończą się w przyszłym roku. Granatniki Carl Gustaf M4 są lżejsze i bardziej zaawansowane technologicznie, co zwiększa ich skuteczność na polu walki.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Poranne uczucie suchości w ustach może być spowodowane nie tylko brakiem nawodnienia, ale także oddychaniem przez usta podczas snu. Zatkany nos, alergie, a nawet niektóre leki mogą wpływać na ten problem. Jeśli suchość utrzymuje się, warto skonsultować się z lekarzem, aby ustalić przyczynę i zapobiec ewentualnym problemom zdrowotnym. Kryminalni z Kluczborka zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o serię kradzieży na terenie powiatu. Wartość skradzionych przedmiotów wyniosła niemal 17 tysięcy złotych. Dzięki nagraniom z monitoringu udało się ustalić tożsamość sprawców, którzy przyznali się do winy. Teraz o ich losie zdecyduje sąd, a grozi im do 5 lat więzienia.
2: Masz problem z tłustymi plamami na ubraniach? Zanim sięgniesz po drogie odplamiacze, wypróbuj prosty trik z użyciem sody oczyszczonej. Wystarczy posypać plamę sodą, pozostawić na od 20 do 30 minut, a następnie usunąć proszek. Jeśli plama nie zniknie, można powtórzyć zabieg. Soda oczyszczona może pomóc w usunięciu świeżych zabrudzeń. Ale pamiętaj, by działać szybko i unikać wcierania tłuszczu w materiał.
3: Nowoczesne pralki często wyposażone są w program czyszczenia bębna, który pomaga usuwać osady i nieprzyjemne zapachy. Warto regularnie korzystać z tej funkcji, a także dbać o czystość szuflady na detergenty i gumowej uszczelki przy drzwiczkach. Po praniu dobrze jest zostawić drzwiczki i szufladę lekko uchylone, aby wnętrze mogło wyschnąć. Dzięki temu unikniemy wilgoci i nieprzyjemnych zapachów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Storczyki mogą wyglądać zdrowo, ale nie kwitnąć z powodu braku odpowiedniego światła. Warto przestawić je bliżej jasnego okna, unikając jednak bezpośredniego słońca. Kluczowe jest także odpowiednie podlewanie i stan korzeni. Cierpliwość i stabilne warunki są niezbędne, aby roślina mogła ponownie zakwitnąć.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą tak samo 8 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1024 hektopaskali. Jesienny chłód przypomina, że ciepło nosimy nie tylko w ubraniach, ale i w gestach.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Iwona Pawlowicz, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, otwarcie mówi o swojej żałobie po stracie mamy. Choć na ekranie zawsze pełna energii, przyznaje, że w rzeczywistości nie radzi sobie z emocjami. Zawodowe obowiązki pomagają jej na chwilę oderwać się od smutku, ale nie ukrywa, że często płacze w poduszkę. Mimo wszystko Pawlowicz znajduje ukojenie w rozmowach z mamą, choćby tylko w myślach, co pokazuje, że nawet po stracie bliskiej osoby więź może trwać dalej. Zespół Ich Troje, który kiedyś rządził polską sceną muzyczną, teraz zmaga się z finansowymi turbulencjami. Jacek Łągwa, jeden z założycieli, musiał ogłosić upadłość konsumencką, a wszystko przez poręczenie finansowe dla Michała Wiśniewskiego. Kiedyś worki pełne gotówki, teraz niepewna przyszłość i napięte relacje między członkami zespołu. Czy to koniec ich muzycznej przygody? Czas pokaże. Kajach, jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek, znów zmaga się z trudnymi chwilami. Po stracie rodziców i psa, teraz pożegnała ukochaną kotkę. Jakby tego było mało, wciąż musi mierzyć się z hejtem w sieci, który, jak się okazuje, nie pochodzi od bezdusznych botów, ale od prawdziwych ludzi. Wydaje się, że popularność ma swoją cenę, a Kaja płaci ją wyjątkowo drogo.
2: Na roztańczonym narodowym Maryla Rodowicz i Roxana Węgiel stworzyły duet, który miał być hitem wieczoru. Niestety, zamiast muzycznej uczty, fani dostali niespodziankę w postaci wpadki. Okazało się, że trzy utwory Maryli nie zmieściły się w przewidzianym czasie, więc trzeba było je skrócić. Na scenie stres zrobił swoje, a chórki zaczęły śpiewać refren, gdy Maryla czekała na zwrotkę. Legenda polskiej muzyki przeprosiła fanów, tłumacząc, że śpiewanie na żywo to prawdziwe pole minowe. Cóż, nawet najlepszym zdarzają się potknięcia.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Na Stadionie Narodowym nawet żona króla disco polo musi mieć przepustkę. Danuta Martyniuk, mimo swojego rozpoznawalnego nazwiska, nie została wpuszczona na teren bez odpowiednich dokumentów. Na ratunek przybył sam Zenon, który, zanim pomógł ukochanej, postanowił jeszcze zapalić papierosa. Cóż, nawet gwiazdy muszą czasem poczekać na swoją kolej. The Voice of Poland, emocje sięgnęły zenitu, a jurorzy nie szczędzili sobie zaskakujących komentarzy. Baron, próbując zdobyć uczestniczkę do swojej drużyny, posłużył się nietypowym tekstem o kołysance dla swojego synka, co Kuba Badach skomentował jako podryw na synka. Na scenie nie zabrakło wzruszających historii, jak ta Axela Feige z Hamburga, którego ojciec został zamordowany przez szaleńca. Mimo że jego występ nie odwrócił foteli, Axel dostał drugą szansę w Orange Comeback Stage. Dla niektórych uczestników, jak Małgorzata Sikora czy Katarzyna Jarzyńska, walka o miejsce w drużynach zakończyła się sukcesem, a trenerzy skompletowali swoje zespoły.
2: Na parkiecie Tańca z Gwiazdami emocje sięgnęły zenitu, gdy Julia Wieniawa zaliczyła spektakularną wpadkę. Jej spódnica zsunęła się, odsłaniając czarne stringi, co wywołało salwy śmiechu wśród widzów. Rafał Maserak, nie tracąc okazji, skomentował, że dobrze, iż Julia miała na sobie bieliznę. Cóż, w telewizji na żywo wszystko może się zdarzyć, a parkiet bywa bardziej nieprzewidywalny niż niejeden taniec.
1: Renata Pałys, znana jako Helena Paździoch ze Świata według kiepskich, obchodzi dziś 70. urodziny. Kto by pomyślał, że jej aktorska kariera zaczęła się od przypadkowego spotkania w sklepie, gdy zamiast szynki dostała rolę życia. Początkowo miała tylko krzyknąć na Mariana, ale jej postać szybko stała się kultowa. A te słynne wałki na głowie okazały się tak nieodłączne, że nawet charakteryzatorka była w szoku, gdy ich zabrakło.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Maja Janowska i Young Leosia zaskakują nowym utworem Lay Me BBY, który jest jak energetyczny drink w muzycznym świecie. To pierwsza wspólna produkcja tych artystek, która pokazuje, że Maja nie boi się eksperymentować i bawić dźwiękami. Utwór trwa niewiele ponad 2 minuty, ale to wystarczy, by wciągnąć słuchaczy w wir chwytliwego refrenu i zaskakujących zwrotek. Czy to początek nowej ery w polskiej muzyce? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Maja Janowska nie zamierza zwalniać tempa.
1: W Pszczynie, pod Krajową Jedynką, pojawił się nowy mural upamiętniający Chestera Benningtona z Linkin Park. To dzieło powstało podczas Sky and Chill Graffiti Jam i jest hołdem dla zmarłego wokalisty. Szare ściany tunelu zamieniły się w galerię sztuki dzięki artystom, którzy pokazali, że graffiti to coś więcej niż tylko bazgroły na murach. Ciekawe, czy ktoś jeszcze myśli, że to wandalizm. W internetowym świecie muzyki trwa prawdziwa rewolucja. Trend hashtag #my9albumów podbija media społecznościowe, a do zabawy dołączył sam Mike Portnoy z Dream Theater. Perkusista podzielił się swoimi ulubionymi albumami wszechczasów, choć przyznał, że musiałby stworzyć listę Moje 30, żeby uwzględnić wszystkie inspiracje. Wśród jego wyborów znalazły się takie klasyki jak Gerard Pepper's Lonely Hearts Club Band, The Beatles czy The Wall Pink Floyd. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że kiedyś słuchało się muzyki bez internetowych wyzwań?
2: Na Netflixie pojawił się film Mniej obcy, który opowiada o młodości Jana Borysewicza z Lady Punk. Mikołaj Bukrewicz, debiutujący aktor, wcielił się w główną rolę i zebrał same pochwały od krytyków. Ciekawe, że ten młody talent nie miał wcześniej doświadczenia aktorskiego, ale jego pasja do muzyki przekonała twórców filmu. Teraz, oprócz aktorstwa, Bukrewicz rozwija swoją karierę muzyczną w zespole Karmider.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 7 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr północno-zachodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Z kolei w Toruniu temperatura będzie wynosić 8 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Lekkie opady dodadzą dzisiaj uroku, typowego dla jesieni w naszym kraju.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na placu zabaw w Pruszkowie doszło do poważnego wypadku. 14-letnia dziewczynka spadła z wysokości kilku metrów, gdy zabezpieczenie konstrukcji nie wytrzymało. Nastolatka trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami, ale jej życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Władze miasta zamknęły plac zabaw i prowadzą dochodzenie w sprawie przyczyn zdarzenia. W Warszawie, w szkole policjalnej przy ulicy Mińskiej, doszło do ataku nożowniczki. 21-letnia uczennica zaatakowała 3 kobiety, z których jedna wymagała hospitalizacji. Dzięki szybkiej reakcji pracownika szkoły udało się obezwładnić napastniczkę. Agresorce grozi dożywotnie więzienie. Władze szkoły apelują o zachowanie spokoju.
2: Pod Grójcem odkryto nielegalną fabrykę narkotyków. Policja zabezpieczyła tam setki kilogramów środków odurzających i broń palną. Wartość przejętego towaru to 33 miliony złotych. 5 mężczyzn, w tym 4 obywateli Holandii, zostało skazanych na 5 lat więzienia. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
1: Policja w całej Polsce skontrolowała już blisko 80 tysięcy placówek oświatowych, zatrzymując 135 osób. To odpowiedź na serię brutalnych incydentów w szkołach, w tym śmierć woźnej pod Wyszkowem i atak nożem w Ostrołęce. Do godziny 6 rano odnotowano 311 zdarzeń związanych z podejrzeniem złamania prawa. Funkcjonariusze nieustannie monitorują internet i reagują na każde zgłoszenie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W gminie Siedlce policja zatrzymała 25-latka, który przewoził w samochodzie mefedron, amfetaminę i marihuanę. W jego mieszkaniu odkryto nielegalną uprawę konopi oraz 8 kaktusów o właściwościach halucynogennych. Rośliny trafiły do badań laboratoryjnych, a mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Na warszawskiej Ochocie doszło do groźnej katastrofy budowlanej. Wczoraj po południu część rusztowania i przenośna toaleta spadły na przystanek autobusowy przy ulicy Opaczewskiej. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale ulica została zamknięta, co spowodowało utrudnienia w ruchu. Służby szybko zabezpieczyły teren, a strażacy usunęli niebezpieczne elementy.
1: Prezenty na Dzień Nauczyciela często wywołują gorące dyskusje wśród rodziców. Niektórzy opowiadają się za skromnymi upominkami, inni proponują drogie podarunki, co może prowadzić do problemów prawnych. Przepisy sugerują, że wartość prezentu nie powinna przekraczać 50 zł, aby uniknąć oskarżeń o łapówkarstwo. Bezpiecznym wyborem są kwiaty, słodycze czy drobne pamiątki. Dziś przypada rocznica zniszczenia wiaduktu Pancera, monumentalnej konstrukcji, która przez 100 lat była kluczowym elementem komunikacyjnym Warszawy. Wiadukt, zbudowany w XIX wieku, był inżynieryjnym cudem swoich czasów, ale został zniszczony podczas II wojny światowej. Po wojnie zdecydowano o jego rozbiórce, a jedynym śladem po nim jest tablica pamiątkowa przy Zamku Królewskim. To przypomnienie o trudnych decyzjach, które ukształtowały współczesną Warszawę.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Polsce trwa niepokój po serii brutalnych ataków. W piątek 15-latek z powiatu lipskiego opublikował w sieci przerobione zdjęcie przedstawiające przypadkowego mężczyznę z nożem zamiast telefonu. Fotografia wywołała panikę, a policja szybko ustaliła tożsamość chłopca. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletni.
2: Wczoraj krakowianie ponownie głosowali, by wybrać nowego prezydenta miasta. W drugiej turze przedterminowych wyborów zmierzyli się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Według wyników Exit Poll Gibała zdobył 61% głosów, a Piątkowska 31%. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu liczenia głosów.
1: W piątek wieczorem pożar zniszczył zabytkowy domek grabarza w Szczecinie, położony przy Alei Powstańców Wielkopolskich. Budynek związany z dawnym cmentarzem pomorzańskim od lat był opuszczony i niszczał. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane, a przyszłość obiektu stoi pod znakiem zapytania. Konstrukcja jest poważnie uszkodzona, co stwarza zagrożenie dla osób wchodzących na teren. Na bydgoskim osiedlu Błonie doszło do tragicznej interwencji policyjnej. Funkcjonariusze zostali wezwani do agresywnego 44-latka, który miał się samookaleczać. Mężczyzna, uzbrojony w nóż, nie reagował na polecenia i ruszył w kierunku policjantów. W wyniku użycia broni przez policjantkę mężczyzna został ranny i zmarł w szpitalu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miejscowości Jamiołki w niedzielę doszło do tragicznego wypadku. Pociąg pasażerski z Białegostoku potrącił mężczyznę znajdującego się na torach. Niestety, poszkodowanego nie udało się uratować. Dla 40 pasażerów pociągu zorganizowano komunikację zastępczą.
2: Na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę podejrzanego o groźby zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Służby dokładnie analizują jego aktywność w internecie, co pozwoliło na szybkie namierzenie podejrzanego. Mężczyzna został już przewieziony do Warszawy, gdzie czekają go dalsze czynności procesowe. Śledczy podkreślają, że sprawa jest traktowana z najwyższą powagą. Z Dolnego Śląska napłynęły smutne wiadomości. W tragicznym wypadku samochodowym zginął Mateusz Noga, ceniony operator kamery i montażysta telewizji Dami Region. Do zdarzenia doszło w sobotę, gdy wracał z pracy. Współpracownicy i widzowie żegnają go, podkreślając jego talent i życzliwość. Mateusz Noga miał 32 lata.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą również 8 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Dzisiejszy chłód otula miasto jak wełniany koc. Miękko, ale zdecydowanie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Na stadionie Legii Warszawa doszło do niepokojącego incydentu. Prezes Wisły Kraków, Jarosław Królewski, poinformował, że rodzina kibicująca Wiśle została pobita na sektorze rodzinnym. Według jego relacji, po stracie bramki przez Wisłę, płacz dziewczynki zwrócił uwagę kibiców Legii, którzy zaatakowali jej rodziców. Królewski zaapelował o zapewnienie bezpieczeństwa na stadionach i zmianę podejścia do kibicowania. Patryk Walemark, gwiazda Lecha Poznań, błyszczy na boisku i przyciąga uwagę europejskich klubów. W sobotnim meczu ze Śląskiem Wrocław zdobył 2 bramki, a Lech wygrał 4-1. Szwed może opuścić ekstraklasę, jeśli utrzyma formę, a Lech może zarobić na nim nawet 12 milionów euro. Przed drużyną mecze w Lidze Europy, które mogą jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie Walemarkiem.
2: Po 4 latach przerwy Legia Warszawa i Wisła Kraków ponownie zmierzyły się w PKO BP Ekstraklasie. Jednak mecz odbył się w cieniu protestów. Gospodarze zamknęli sektor gości, co wywołało sprzeciw kibiców i piłkarzy Wisły. Mimo zakazu około 1500 fanów Białej Gwiazdy przyjechało do Warszawy, by wspólnie z kibicami Polonii oglądać mecz na Telebimie. Piłkarze Wisły również wyrazili swoje niezadowolenie podczas rozgrzewki przed spotkaniem.
1: Wojciech Kowalczyk ostro skrytykował sędziów po meczu Legii Warszawa z Wisłą Kraków, który zakończył się wynikiem 2-0 dla gospodarzy. Były reprezentant Polski w programie na kanale Weszło nie szczędził mocnych słów, nazywając pracę arbitrów teatrem nieudaczników. Kontrowersje wzbudziły decyzje dotyczące uznania bramki dla Legii oraz braku rzutu karnego dla Wisły. Kowalczyk podkreślił, że system VAR nie spełnia oczekiwań, a sędziowie niechętnie z niego korzystają.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Oskar Pietuszewski, 18-letni piłkarz FC Porto, zdobył bramkę, która zapewniła jego drużynie zwycięstwo 2-1 nad Maritimo. Młody Polak, który niedawno wrócił do gry po kontuzji, został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Po spotkaniu udzielił wywiadu w języku portugalskim, co zwróciło uwagę lokalnych mediów. Pietuszewski podkreślił, że nagroda jest dla niego wyjątkowa i podziękował drużynie za wsparcie.
2: Cristiano Ronaldo może ponieść konsekwencje za opuszczenie zgrupowania reprezentacji Portugalii przed meczem z Danią. Portugalska Federacja Piłkarska wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec kapitana kadry. Ronaldo przyznał, że jego zachowanie zasługuje na karę, choć podkreśla, że chce nadal grać w narodowych barwach. Tymczasowe zawieszenie nie wpłynie na jego występy, ponieważ Portugalia rozegra kolejne mecze dopiero w listopadzie. Robert Lewandowski stoi przed trudną decyzją o zakończeniu kariery w reprezentacji Polski. Najnowszy sondaż pokazuje, że 53% Polaków uważa, że kapitan kadry powinien odejść, podczas gdy 47% jest przeciwnego zdania. Sam Lewandowski przyznaje, że to najtrudniejsza decyzja w jego życiu. Selekcjoner Jan Urban już teraz przygotowuje się na przyszłość bez kluczowych zawodników, takich jak Lewandowski i Piotr Zieliński.
1: Arkadiusz Milik, napastnik Juventusu, ponownie zmaga się z kontuzją mięśniową. To kolejny cios dla 32-latka, który od 2 miesięcy nie zagrał w żadnym meczu. Milik nie został zgłoszony do rozgrywek Serie A ani europejskich pucharów, a jego powrót na boisko pozostaje niepewny. Ostatni raz wystąpił 11 sierpnia w sparingu z Palermo.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Bartłomiej Lemański, środkowy reprezentacji Polski w siatkówce, opowiedział o swojej walce z problemami psychicznymi. Siatkarz przyznał, że zmagał się z wypaleniem sportowym i depresją, co niemal doprowadziło go do zakończenia kariery. Podkreślił, że wsparcie bliskich i pomoc psychologiczna były kluczowe w jego powrocie do zdrowia. Lemański apeluje do sportowców, by nie bali się mówić o trudnych momentach, zaznaczając, że sięganie po pomoc to oznaka siły, a nie słabości. Zmarł Wilfredo Bazuca Gomez, legendarny portorykański bokser i 3-krotny mistrz świata. Miał 69 lat i ostatnie dni spędził w szpitalu, walcząc z chorobą układu oddechowego. Gomez był znany z potężnej siły ciosu, która przyniosła mu przydomek Bazuca. Jego imponująca kariera obejmowała 44 zwycięstwa, w tym 42 przez nokaut. Hubert Hurkacz awansował do 4. rundy turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju po zwycięstwie nad Nowakiem Dziokowiciem i Chińczykiem Yi Zhou. Polak, który triumfował w Szanghaju w 2023 roku, powrócił do gry po przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi. Jego kolejny mecz odbędzie się we wtorek, 13 października. Rywala pozna po dzisiejszym spotkaniu Alejandro Dawidowicza Fokiny z Francesem Tiafoe. Iga Świątek zmierzy się z Magdaleną French w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan. To będzie ich drugie spotkanie, a pierwsze na korcie twardym. French dostała się do głównej drabinki jako tak zwana szczęśliwa przegrana po wygranej w pierwszej rundzie z Mananchayą Savankaem. Mecz odbędzie się w najbliższą środę.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Podczas niedzielnego meczu Legii Warszawa z Wisłą Kraków na trybunach pojawił się Kazik Staszewski, lider zespołu Kult. Jego obecność wzbudziła duże zainteresowanie kibiców. Legia pewnie pokonała Wisłę 2-0, a bramki zdobyli Zjawiński i Adamski. Staszewski, znany sympatyk warszawskiego klubu, obserwował mecz w towarzystwie rodziny i znajomych. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą również 8 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Chłód wkrada się pod płaszcze i szuka miejsca w kieszeniach. To już nie tylko jesień, to jej schyłek.
0: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3429 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Renata wraca do swojego mieszkania po opuszczeniu ośrodka leczenia uzależnień i zastaje tam Darię w swoim dresie. Zaskoczona i wściekła, nie zamierza pozostawić tego bez komentarza. Dochodzi do ostrej konfrontacji, której świadkiem jest Marcin. Czy to oznacza koniec ich związku? Daria próbuje się tłumaczyć, ale Renata nie daje się przekonać. Sytuację dodatkowo komplikuje telefon z informacją o znalezieniu rodziny zastępczej dla Oskarka. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 28 października o 25 w TVP2. W 1947 odcinku M jak miłość Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum emocjonujących wydarzeń. Odcinek zostanie wyemitowany dziś, 12 października o 20.50 na TVP2. Mateusz, który pomógł młodszej siostrze Majki, Oli, przygotować się do matury z matematyki, nie spodziewał się, że dziewczyna zacznie go podrywać. 18-letnia Ola uznała, że Mateusz to idealny kandydat na chłopaka. Mimo że Mateusz jest zakochany w Majce, Ola nie zamierza się poddać. Podczas wizyty w rodzinnym domu Majki w Kozienicach Ola odważnie rzuci się Mateuszowi na szyję, co nie spodoba się jej starszej siostrze. Czy Mateusz ulegnie urokowi młodszej siostry Majki? Tego dowiemy się już dziś wieczorem.
0: Pierwsza miłość w 4274 odcinku przyniesie emocjonujące starcie między Pawłem a Kacprem. Obaj mężczyźni zaplanują wspólne popołudnie z Julką, nie wiedząc, że mają ten sam pomysł. Kiedy prawda wyjdzie na jaw, zamiast się dogadać, zaczną rywalizować o jej uwagę. Julka postawi im ultimatum, żądając, by wreszcie się porozumieli. Konflikt między biologicznym ojcem a Kacprem, którego Julka traktuje jak rodzinę, osiągnie punkt kulminacyjny. W 4277 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Julka zniknie, a Marysia i Kacper zaczną się wzajemnie obwiniać. Paweł wkroczy, by przywołać ich do porządku, ale pozostaje pytanie, czy potrafią współpracować dla dobra Julki. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4267 odcinka, który zostanie wyemitowany 19 października o godzinie 18 na antenie Polsatu. Edward zaczyna podejrzewać, że Dominika i Karma mają ukryte zamiary podczas pracy w muzeum i postanawia je skłócić, by uniknąć katastrofy. Tymczasem Filip, świętując zdany egzamin, próbuje zaprosić Nicole na imprezę, ale dziewczyna nie odpowiada na jego wiadomości, co wprawia go w zakłopotanie. Kulasowie i Ziębowie starają się przekonać swoje dzieci, że samo dzielne życie nie jest najlepszym pomysłem, co zbliża obie rodziny, choć ich zgoda jest tylko pozorna. Serial, emitowany od 2004 roku, wciąga widzów w świat pełen rodzinnych konfliktów, romansów i kryminalnych intryg, rozgrywających się głównie we Wrocławiu i Wadlewie. W obsadzie znajdują się m.in. Aneta Zając, Aleksandra Zienkiewicz i Przemysław Sadowski.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 981 odcinku Akacjowej 38 Don Ramon zacznie podejrzewać, że Servando tylko udaje chorobę, co może kosztować go pracę. Samuel podejmie kontrowersyjną decyzję o sprzedaży cennych pamiątek, zyskując wsparcie jedynie Felipe i Lucci. Liberto obieca Rosinie, że Maria nie zamieszka z nimi, a Higinio może dać jej pracę. Odcinek zostanie wyemitowany 20 października o godzinie 18.40 na antenie TVP1. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Serial opowiada o losach mieszkańców kamienicy przy ulicy Akacjowej 38, gdzie przeplatają się ich sekrety i osobiste pragnienia. W obsadzie znajdują się m.in. Amparo Fernandez, Arantxa Aranguren i Mark Paresio. Klan zaprasza na emocjonujący 4757 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października o godzinie 18.05 w TVP1. Rutka od rana będzie próbował wymknąć się do biura, ale jego żona szybko zorientuje się w jego planach i zażąda wyjaśnień. Bożenka zostanie zaskoczona pytaniem od Tomka, które wyraźnie ją poruszy. Jerzy i jego wspólnicy staną przed poważnymi kłopotami związanymi z rozpoczęciem budowy bez wymaganych formalności. Judyta, dręczona wyrzutami sumienia, zwierzy się córce, a Igor wyzna Leszkowi, że jej obecność mu przeszkadza. Bolek i Heniutka będą przekonani, że między Bożenką a Miłoszem wszystko układa się coraz lepiej, choć Bożenka nie będzie temu zaprzeczać. Warto śledzić te zawirowania w życiu bohaterów, które mogą przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 166 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października o godzinie 16.50 na TVN. Marta Galica po raz pierwszy wyruszy na dyżur w pogotowiu lotniczym, gdzie czeka ją dramatyczna akcja ratunkowa z poparzonym chłopcem. W śmigłowcu pojawią się problemy, a stan dziecka gwałtownie się pogorszy. Na SOR-ze atmosfera będzie napięta z powodu zawodnika MMA, którego problemy zdrowotne wywołają konflikt z jego menedżerem. Tymczasem Mirek, z okazji rocznicy rozwodu, założy profil w aplikacji randkowej. Wieczorem Sergiusz przygotuje niespodziankę urodzinową dla Niny. Jednak nieoczekiwanie pojawi się Rogowski z tajemniczą kobietą. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o życiu i pracy lekarzy w krakowskim szpitalu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą również 8 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Chłód wkrada się pod płaszcze i szuka miejsca w kieszeniach. To już nie tylko jesień, to jej schyłek.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ostatnie ataki z użyciem noża w polskich szkołach budzą poważne obawy o bezpieczeństwo uczniów. Ziemowit Urbanowicz, były kapitan jednostki GROM, podkreśla, że najważniejsza jest ucieczka, ale gdy nie jest możliwa, kluczowe może być współdziałanie. Ekspert wskazuje na braki w przygotowaniu szkół do takich sytuacji i potrzebę opracowania procedur ewakuacyjnych. Zwiększona obecność policji to tylko doraźne rozwiązanie, które nie zastąpi systemowych zmian. Wczoraj służby zatrzymały mężczyznę, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany ma około 60 lat i został ujęty na Dolnym Śląsku. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński poinformował, że służby trafiły na jego ślad dzięki analizie treści internetowych. Premier i wicepremier podziękowali służbom za szybkie działanie. Donald Trump ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego na rynek amerykański i światowy. Decyzja ta wywołała krytykę ze strony Kijowa i pytania o przyszłość sankcji wobec Rosji oraz jedność NATO. Eksperci ostrzegają, że złagodzenie sankcji może wzmocnić pozycję Rosji, a Europa powinna przygotować się do większej samodzielności w kwestiach bezpieczeństwa. Tymczasem Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych wydał tymczasową licencję na eksport rosyjskiego diesla do kwietnia przyszłego roku.
1: Andrzej Duda, były prezydent Polski, wziął udział w krakowskim wieczorze wyborczym, gdzie komentował wyniki drugiej tury wyborów na prezydenta miasta. Duda odniósł się do wyniku kandydata Prawa i Sprawiedliwości, Michała Drewnickiego, porównując go do swoich wcześniejszych startów w Krakowie. Zaznaczył, że słaby wynik Drewnickiego wynika z trudnego momentu dla prawicy, spowodowanego wewnętrznymi podziałami w Prawie i Sprawiedliwości. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Kultowe gumy do rzucia Wrigley's Spearmint, Double Mint i Big Red wracają na półki w Niemczech. Firma Mars wprowadza je w limitowanej edycji retro, licząc na nostalgię starszych konsumentów i fascynację latami 80. wśród młodszych. Produkty będą dostępne do początku grudnia lub do wyczerpania zapasów. Nowe drażetki bez cukru zachowują oryginalny smak, ale są dostosowane do współczesnych oczekiwań.
2: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Nowa struktura miałaby działać na zasadach podobnych do artykułu 4 NATO, co budzi kontrowersje i obawy o osłabienie więzi transatlantyckiej. Do końca roku Komisja Europejska ma przedstawić szczegóły tej koncepcji. Inicjatywa wymaga zgody wszystkich państw członkowskich, co może być trudne do osiągnięcia.
1: Aż 81% Polaków pozytywnie ocenia działalność Wojska Polskiego, jak wynika z najnowszego badania CBOS. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to zasługa żołnierzy i zapowiada dalszą modernizację oraz wzmacnianie liczebności armii. Wojsko Polskie cieszy się wysokim zaufaniem społecznym, ustępując jedynie Państwowej Straży Pożarnej. W planach MON jest zwiększenie liczby żołnierzy do 300 tysięcy do 2039 roku. Na wycieraczki z napisem "Witamy". Według przesądów mogą one przyciągać negatywną energię do naszych domów. Eksperci zalecają zamianę ich na takie z pozytywnymi życzeniami, jak szczęście czy spokój. Inne przedmioty, które mogą sprowadzać pecha, to stary zegar, fotel bujany i jelenie poroże.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Astrologia wskazuje na 4 znaki zodiaku, które mogą mieć wyjątkowo silne ego. Na czele tej listy znajduje się lew, który uwielbia być w centrum uwagi i nie zawsze dobrze znosi krytykę. Baran z kolei jest znany z potrzeby rywalizacji i niechęci do ustępstw. Skorpion, choć mniej otwarty, ceni sobie kontrolę i niechętnie pokazuje słabości. Koziorożec natomiast, ambitny i zdyscyplinowany, często uważa, że jego sposób działania jest najlepszy. Pewność siebie może być zaletą, ale warto pamiętać, by nie przysłoniła ona potrzeb innych. Policja w Łapach zatrzymała 20-letniego obywatela Ukrainy, który próbował wyłudzić pieniądze od 84-letniej seniorki. Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku, gdy czekał na odbiór gotówki przed domem kobiety. Dzięki czujności seniorki i szybkiej reakcji policji, oszust trafił do aresztu. Grozi mu kara do 8 lat więzienia. Imię Teodor, o greckich korzeniach, zyskuje na popularności w Polsce. W 2025 roku nadano je aż 1221 chłopcom, co dało mu 28 miejsce w rankingu najczęściej wybieranych imion męskich. Teodor oznacza dar Boży i przypisuje się mu cechy takie jak inteligencja, ambicja i lojalność. Obecnie w Polsce żyje ponad 10 tysięcy mężczyzn noszących to imię. Krzysztof Rutkowski, znany detektyw i były polityk, coraz bardziej angażuje się w sprawy polityczne. Ostatnio towarzyszył posłowi Michałowi Kołodziejczakowi z Koalicji Obywatelskiej, który zmaga się z oskarżeniami. Rutkowski, który kiedyś był posłem i europosłem, mieszka w luksusowym domu z przydomowym basenem i nowoczesną kuchnią. Choć sam nie gotuje, korzysta z diety pudełkowej.
3: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Dziś wieczorem o 20:00 Jakub Wojewódzki zadebiutuje z nowym podcastem Wojewódzki Wojewódzki. Pierwszym gościem będzie Wojciech Cejrowski, którego wypowiedzi już wywołały burzę w sieci. Zapowiedź odcinka sugeruje, że rozmowa była pełna kontrowersji i osobistych ataków. To spotkanie z pewnością przyciągnie uwagę słuchaczy.
3: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 8 stopni w Krakowie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie podobnie 8 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Polsko-włoski serial Felicita szturmem zdobywa serca widzów, a jednym z jego gwiazdorów jest Alessandro Parello. Ten przystojny Włoch, choć na ekranie gra romantycznego Marco, w rzeczywistości jest singlem. Parello, który dzieli życie między Włochy a Stany Zjednoczone, zdradził, że zaczyna doceniać rolę uczuć w swoim życiu, a jeśli chodzi o podryw, to ma swoje sposoby. Wystarczy mu 5 sekund, by ocenić, czy między nim a kobietą iskrzy. Roxana Węgiel, znana z hitów muzycznych, teraz zaskakuje fanów udziałem w kontrowersyjnym reality show Eksperyment od Siatka 2. Wokalistka postanowiła zamienić scenę na więzienną celę, by pokazać, że za kratami kryją się nie tylko przestępcy, ale i ludzkie historie. W wywiadzie dla Radia SK podkreśliła, że program ma edukować młodych, by dwa razy zastanowili się, zanim zrobią coś głupiego. Cóż, kto by pomyślał, że reality show może być lekcją życia? Na PGE Narodowym odbył się jubileuszowy roztańczony PGE Narodowy, który zamienił stadion w gigantyczny muzyczny parkiet. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel połączyły pokolenia, a Grzegorz Krychowiak zaskoczył wszystkich, zamieniając piłkarskie korki na mikrofon. Kizo, niczym cesarz rapu, wystąpił w otoczeniu rzymskich legionistów, a Skolim otrzymał koronę króla Latino. To nie był zwykły koncert, lecz prawdziwe widowisko, gdzie muzyka i scenografia stworzyły niezapomniane historie. Dzień Nauczyciela to czas, kiedy wszyscy stajemy na głowie, by wymyślić życzenia, które nie brzmią jak wyjęte z podręcznika do gramatyki. Matematycy, katecheci i nauczyciele wychowania fizycznego. Każdy z nich zasługuje na słowa, które nie przypominają nudnej lekcji. Zamiast standardowych wierszyków, lepiej postawić na coś, co naprawdę wywoła uśmiech, a może nawet łezkę wzruszenia. Bo przecież nic tak nie cieszy, jak życzenia płynące prosto z serca, a nie z internetu.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Sex Pistols w nowym składzie z Frankiem Carterem na czele nie przestają zaskakiwać. Podczas koncertu w Denver wokalista postanowił wyrzucić fana, który nie zrozumiał, że moshpit był przeznaczony tylko dla kobiet. Carter nie przebierał w słowach, wyrażając swoje oburzenie i podkreślając, że takie miejsca mają być bezpieczne dla wszystkich, którzy zwykle czują się zagrożeni. Wokalista zachęcał mężczyzn do zrozumienia i empatii, a ojciec wyrzuconego fana nawet przeprosił za jego zachowanie. Cóż, punk rock zawsze miał swoje zasady, a teraz są one jeszcze bardziej inkluzywne. Marek Piekarczyk, znany nie tylko jako wokalista TSA, powraca z odświeżonym wydaniem książki Zwierzenia Kontestatora. To prawdziwa podróż przez życie artysty, pełna wzlotów i upadków, która pokazuje, że w krainie konformizmu Piekarczyk zawsze był jak albatros. Niezgrabny na ziemi, ale niepokonany w przestworzach. Leszek Gnoiński, autor książki, poszerzył ją o 150 stron, by jeszcze bardziej zgłębić tajemnicę tego niepokornego rockmana. Dla fanów to prawdziwa gratka, a dla reszty szansa na poznanie człowieka, który nie boi się mówić, co myśli, nawet jeśli nie każdemu to się spodoba. Suzy Quatro, ikona glam rocka, nie wpadła do Wielkiej Brytanii jako gotowy produkt przemysłu muzycznego. Zanim zdobyła serca Brytyjczyków, musiała się nieźle napracować, grając w rodzinnych zespołach z Detroit. Jej przełomowy hit Candy Can z 1973 roku wylądował na szczycie brytyjskich list przebojów, a Suzy stała się symbolem rockowej rewolucji w czarnym, skórzanym kombinezonie. Kto by pomyślał, że dziewczyna z Detroit, która zaczynała jako perkusistka w zespole taty, stanie się jedną z najjaśniejszych gwiazd brytyjskiego glam rocka?
2: Kings of Leon, czyli zespół, który zaczynał od country, a skończył na rockowych stadionach, szykuje się do wydania 10. płyty Oh My Beloved. Bracia Followill, którzy nie dali się rozdzielić przez wytwórnie, znowu zaskakują. Ich debiutancki album Youth and Young Manhood w 2003 roku podbił serca Brytyjczyków. A teraz czekamy na kolejne muzyczne fajerwerki. Premiera już 6 listopada, więc przygotujcie się na kolejną dawkę rockowego szaleństwa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zespół Queen, legenda muzyki, doczekał się niezliczonych coverów swoich hitów, ale niektóre z nich to prawdziwe perełki zaskoczenia. Wyobraźcie sobie, że ktoś odważył się przerobić Bohemian Rhapsody na wersję disco polo. Tak, to się naprawdę stało. Od lat 70., kiedy to Freddie Mercury wprowadził Queen na muzyczne szczyty, ich utwory nie przestają inspirować artystów z całego świata, choć nie zawsze w sposób, który byśmy przewidzieli. Cóż, muzyka nie zna granic, a Queen wciąż króluje, nawet w najbardziej nieoczekiwanych odsłonach. Ian Hill, legendarny basista Judas Priest, po ponad 50 latach na scenie postanowił przejść na emeryturę. Powód? Problemy zdrowotne, które sprawiły, że rockowe życie stało się nieco zbyt bolesne. Świat muzyki metalowej zalał się łzami, a koledzy z branży prześcigają się w hołdach. Tymczasem Judas Priest nie zwalnia tempa i już pracuje nad nowym albumem, który ma szansę ujrzeć światło dzienne w przyszłym roku. Ciekawe, czy nowy basista, Davey Reamer, podoła legendzie.
2: Cavatina Hall tej jesieni to prawdziwy muzyczny rollercoaster. Od potężnych riffów Guns N' Roses w wykonaniu Reckless Roses po dreszczowce z muzyką filmową. Każdy znajdzie coś dla siebie. A jeśli ktoś marzy o gorącym tangu czy klasycznych dźwiękach Chopina, to też się nie zawiedzie. Bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 7 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 8 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Ochocie doszło do katastrofy budowlanej, gdy rusztowanie z nowo powstającego budynku runęło na przystanek autobusowy. Na szczęście nikt nie ucierpiał, choć sytuacja wyglądała groźnie. Służby szybko zabezpieczyły teren, a ulica Opaczewska została zamknięta dla ruchu. Kierowcy muszą korzystać z objazdów.
2: Dziś w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga rozpoczął się proces osób oskarżonych o podpalenia wielkopowierzchniowych obiektów, w tym hali Marywilska 44. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami ze względu na bezpieczeństwo państwa. Na sali zabrakło oskarżonego Danila B., zatrzymanego przez litewskie służby, co spowodowało wniosek o odroczenie rozprawy. Prokuratura twierdzi, że działania te były realizowane na zlecenie rosyjskich służb. W Warszawie, w szkole przy ulicy Mińskiej, 21-letnia uczennica zaatakowała nożem 3 osoby. Jedna z ofiar, 17-latka, trafiła do szpitala. Napastniczka została obezwładniona przez pracownika szkoły i zatrzymana przez policję. Dyrekcja szkoły apeluje o zachowanie spokoju i zapewnia, że bezpieczeństwo uczniów jest priorytetem. Finał plebiscytu National Geographic. Cuda. Polski 2026 zbliża się wielkimi krokami. Na Mazowszu o tytuł walczą Świdermajery w Otwocku, Nadburzański Park Krajobrazowy i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Obecnie na prowadzeniu są Świdermajery z 53% głosów, a tuż za nimi Nadburzański Park z 43%. Głosowanie kończy się już 13 października, a wyniki poznamy dzień później.
1: Pod Grójcem odkryto fabrykę narkotyków na ogromną skalę. Policja znalazła tam profesjonalną linię produkcyjną i setki kilogramów nielegalnych substancji, w tym mefedron i amfetaminę o wartości 33 milionów złotych. 5 mężczyzn, w tym 4 Holendrów, usłyszało wyrok 5 lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny, a 2 innych oskarżonych czeka na osobny proces. Starszy posterunkowy Łukasz Szön, który w sierpniu zeszłego roku uratował 17 osób z płonącego bloku w Chorzowie, zakończył swoją służbę w policji. Podczas akcji doznał poważnego niedotlenienia, co spowodowało trwałe zmiany w jego układzie nerwowym. W uznaniu za jego bohaterstwo został uhonorowany statuetką Złota Garda. Teraz były funkcjonariusz potrzebuje intensywnej rehabilitacji, by odzyskać choć część sprawności.
2: W piątek, 9 października, pożar zniszczył zabytkowy budynek przy Alei Powstańców Wielkopolskich 73 w Szczecinie, znany jako Domek Grabarza. Obiekt, będący częścią dawnego cmentarza pomorzańskiego, od lat stał opuszczony i niszczał. Pożar dodatkowo osłabił jego konstrukcję, a teren wciąż nie jest odpowiednio zabezpieczony. Przyszłość tego historycznego miejsca pozostaje niepewna.
1: W Bydgoszczy doszło do dramatycznej interwencji policyjnej. W niedzielny wieczór na osiedlu Błonie 44-letni mężczyzna zaatakował funkcjonariuszy nożem. Policjantka w obliczu bezpośredniego zagrożenia oddała strzał, który okazał się śmiertelny. Podobny incydent miał miejsce w Nowym Sączu, gdzie również użyto broni wobec agresywnego napastnika.
2: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, przewiduje, że na przełomie października i listopada dojdzie do drastycznej eskalacji konfliktu zbrojnego między Rosją a Ukrainą. Jackowski ostrzega również przed możliwymi zmianami na mapie Polski, sugerując, że kraj może zostać podzielony i pozbawiony suwerenności do roku 2028. W swoich wizjach wskazuje także na zagrożenia związane z cyfrową walutą oraz katastrofami ekologicznymi i sanitarnymi. Warto jednak pamiętać, że są to jedynie subiektywne przewidywania wizjonera.
1: Dziś obchodzimy Dzień Nauczyciela, a uczniowie z całej Polski składają swoim pedagogom szczere życzenia. W tym wyjątkowym dniu warto pamiętać, by słowa płynęły prosto z serca, doceniając trud i zaangażowanie nauczycieli. Indywidualne podziękowania i wspólne życzenia od klasy mogą zbudować trwałe relacje i wywołać wzruszenie. To doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność za codzienną pracę i wsparcie w edukacyjnej podróży. W Czarnej Białostockiej doszło do incydentu, w wyniku którego 40-letni mężczyzna z ranami ciętymi brzucha trafił do szpitala w Białymstoku. Policja bada sprawę, jednak na razie nie potwierdza doniesień o ataku nożownika. Stan poszkodowanego jest stabilny i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: W miejscowości Jamiołki w powiecie wysokomazowieckim doszło do tragicznego wypadku. W niedzielę, 11 października, mężczyzna został potrącony przez pociąg osobowy relacji Białystok-Ostrołęka. Niestety, mimo akcji ratunkowej, nie udało się go uratować. Dla 40 pasażerów pociągu zorganizowano komunikację zastępczą. Na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę, podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Śledczy analizują jego internetową aktywność, a sprawą zajmuje się warszawska prokuratura. Mężczyzna został już przewieziony do Warszawy, gdzie odbędą się dalsze czynności procesowe. Służby podkreślają, że groźby zostały potraktowane z najwyższą powagą. Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. W sobotę, 10 października, w wypadku samochodowym zginął Mateusz Noga, ceniony montażysta i operator kamery telewizji Dami Region. Miał zaledwie 32 lata i wracał z pracy. Współpracownicy i widzowie żegnają go w poruszających słowach, podkreślając jego talent i niezwykłą życzliwość.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą także 8 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Łukasz Gibała został nowym prezydentem Krakowa, pokonując Monikę Piątkowską w drugiej turze wyborów. Gibała zdobył aż 61% głosów. Jego oświadczenie majątkowe ujawnia, że posiada mieszkanie warte niecałe 4 miliony złotych oraz znaczne oszczędności. Nowy prezydent obiecuje rozwiązać problem najmu krótkoterminowego, który wpływa na wzrost czynszów w mieście. Pensja prezydenta Krakowa wynosi ponad 23 tysiące złotych brutto, co czyni ją jedną z najwyższych w Polsce. Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, znalazł się w centrum politycznego skandalu po zarzutach byłych współpracownic o agresywne zachowania. Polityk zaprzecza oskarżeniom, jednak został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. W międzyczasie uwagę przyciąga jego oświadczenie majątkowe. Kołodziejczak zgromadził ponad 402 tysiące złotych oszczędności i posiada gospodarstwo rolne warte ponad 3 miliony złotych. Ma również kredyt do spłaty na kwotę ponad 225 tysięcy złotych. Jego majątek opiera się głównie na działalności rolniczej. Brytyjska kompania wschodnioindyjska, uznawana za najpotężniejszą korporację w historii, miała własną armię i biła monety, rządząc Indiami jak suwerenne państwo. Powstała pod koniec 1600 roku z inicjatywy królowej Elżbiety I, by przełamać dominację Hiszpanów i Portugalczyków w handlu z Dalekim Wschodem. W szczytowym momencie kontrolowała połowę światowego handlu, a jej prywatna armia liczyła nawet 260 tysięcy żołnierzy. Kompania stała się quasi-państwem, prowadząc wojny i zawierając traktaty. Ostatecznie, po powstaniu Sipajów w 1857 roku, brytyjski rząd przejął kontrolę nad Indiami, a kompania została rozwiązana w 1874 roku. Afera wokół największej polskiej giełdy kryptowalut, Zonda Krypto, nabiera tempa. Prezes UOKiK, Tomasz Chrustny, ujawnił, że już w 2025 roku przekazał ABW informacje o podejrzanych działaniach firmy. Mimo to, w kwietniu tego roku giełda upadła, powodując straty klientów liczone w setkach milionów złotych. Pojawiają się zarzuty o opieszałość prokuratury, która dopiero po upadku przyspieszyła śledztwo. UOKiK podkreśla, że choć badał klauzule w regulaminach, to kwestie przestępcze leżą w gestii ABW i prokuratury. Klienci pytają, czy strat można było uniknąć.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Coraz więcej osób decyduje się na łączenie etatu z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. To rozwiązanie pozwala uniknąć płacenia składek społecznych z firmy, jeśli zarabiamy co najmniej pensję minimalną na etacie. Jednak składkę zdrowotną trzeba opłacać zarówno z etatu, jak i z działalności. Kluczowe jest też sprawdzenie umowy o pracę pod kątem zakazu konkurencji, by uniknąć problemów prawnych. Warto również skonsultować się z doradcą podatkowym, by wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania.
1: Polscy rolnicy mogą stracić miliardy euro z unijnych funduszy. Były komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski oraz Grzegorz Wojciechowski zaapelowali do premiera Donalda Tuska o walkę o te środki. Obawiają się, że wsparcie w ramach wspólnej polityki rolnej może spaść z ponad 5 miliardów do około 3,5 miliarda euro rocznie. Autorzy petycji podkreślają, że stawką są nie tylko dopłaty do gospodarstw, ale także pieniądze na modernizację rolnictwa. Unijni przywódcy będą omawiać budżet na lata od 2028 do 2034 podczas szczytu od 15 do 16 października. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
2: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje zmiany w zasadach ustalania opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Celem jest uporządkowanie przepisów, które od lat budzą wątpliwości prawne. Nowe regulacje mają dać samorządom jasne podstawy do ustalania cenników, ale nie oznaczają automatycznej podwyżki opłat. Obecne przepisy są często kwestionowane przez sądy, co może prowadzić do problemów finansowych gmin. Zmiany są częścią szerszego projektu nowelizacji przepisów dotyczących samorządu.
1: Prototyp bezzałogowego samolotu bojowego U-740 Valkyrie pomyślnie zakończył swój pierwszy lot testowy w Europie. To wspólny projekt firm Airbus i Kratos, który ma dostarczyć europejskim siłom zbrojnym nowoczesny system wsparcia dla myśliwców załogowych do 2029 roku. Kluczowym elementem maszyny jest system MARS, zapewniający pełną kontrolę nad oprogramowaniem i autonomicznym przebiegiem misji. Podczas testu Valkyrie wykonał manewry na różnych wysokościach, osiągając prędkość do 0,5 odcinek 80 Macha. Start z wykorzystaniem rakietowych silników pomocniczych potwierdził zdolność operowania bez tradycyjnego pasa startowego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych zbliża się do wcielenia do służby najnowszego superlotniskowca USS John F. Kennedy. Firma HII ogłosiła, że jej oddział Newport News Shipbuilding uzyskał wstępny odbiór tego okrętu. To kluczowy krok, który pozwala na rozpoczęcie finalnych testów na morzu. Formalne przekazanie lotniskowca planowane jest na wiosnę 2027 roku. USS John F. Kennedy to drugi okręt typu Gerald R. Ford, przystosowany do operowania z myśliwcami F-35C. Wprowadzenie tego lotniskowca do służby to ważny etap dla marynarki wojennej USA.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą także 8 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Panna Młoda zbliża się do 236 odcinka, który zostanie wyemitowany 29 października na TVP 2. W tym epizodzie Jonka zacznie psychicznie znęcać się nad Bejzą i Gulsum, co wprowadzi sporo napięcia. Deria będzie próbowała odkryć, dlaczego Bejza pojawiła się w salonie Joncy. Swatka niespodziewanie zainteresuje się Silą, a Hancer i Cichan będą zajęci opieką nad Cichanem Gururem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, szybko zdobył serca widzów. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Türk Seve jako Cichan. Panna Młoda to jedna z najdłuższych tureckich produkcji, a liczba odcinków wciąż rośnie, co oznacza, że fani mogą liczyć na wiele emocjonujących chwil w przyszłości.
2: W 1949 odcinku M jak Miłość emocje sięgną zenitu. Jakub Karski, detektyw z przeszłością, poprosi Kasię o pilne spotkanie. To niecodzienne wezwanie ma związek z zaginięciem dyrektora kliniki, Sowińskiego. Jakub odkrywa naszyjnik, który kiedyś podarował Kasi, w domu zaginionego Aleksandra. Kasia, choć przerażona, zgadza się na spotkanie z byłym mężem, zabierając ze sobą Zosię. Tajemnice zaczynają się wymykać spod kontroli, a Kasia musi zmierzyć się z prawdą o Mariuszu. Czy to spotkanie przyniesie przełom w śledztwie? Odcinek będzie można obejrzeć 19 października o 20.50 w TVP 2. W 4268 odcinku Pierwszej Miłości Eliza odwiedza Darka w więzieniu, podejrzewając, że również on padł ofiarą Bolesława. Ta wizyta szybko dociera do ojca Darka, który podejmuje decyzję mogącą zmienić jego relacje z synem. Tymczasem Dominika i Karma przygotowują się do kradzieży cennego obrazu z muzeum. Ich plan początkowo przebiega zgodnie z założeniami, ale nie wszystko pójdzie po ich myśli. Marta zabiera Szymona do kliniki, gdy ten zasłabnie i zacznie skarżyć się na ból. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października, o godzinie 18 na Polsacie. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów emocjonującymi wątkami miłosnymi i kryminalnymi. W nadchodzącym 3422 odcinku Tak Barw Szczęścia Wilk znajdzie się w poważnych tarapatach po artykule Weroniki. W jego firmie pojawi się nadzór budowlany, a policja zacznie badać sprawę nielegalnego wydobycia piasku. Kacper wreszcie odważy się odprowadzić Luizę do domu, ale ich spotkanie popsuje Emilka, zdradzając Malwinie i Jerzemu, że Kacper ma nową dziewczynę. Rawiczowa będzie świętować zdany egzamin na agenta nieruchomości. Broda, po nieudanej lekcji jazdy konnej, wyjawi Józefinie nazwisko swojej matki, co wprawi seniorkę w osłupienie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października o godzinie 20.05 na TVP 2.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1053 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października, o godzinie 16 na TVP 1. Poyraz, sprowokowany przez Atakana, wysyła mu wiadomość z pogróżkami, co prowadzi do jego aresztowania. Pelin nie ukrywa zazdrości, widząc wsparcie Nany dla Poyraza i zawiera układ z Kansel, by odzyskać dawną miłość. Tymczasem prokurator Baran uderza w Ainur, doprowadzając do jej zwolnienia z pracy. Sinan oferuje jej zatrudnienie, lecz Ainur odmawia. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach, które nieustannie komplikują życie bohaterów. W obsadzie zobaczymy m.in. Nanukę Stambolishvili jako Nanę i Nikę Kshelilaya jako Poyraza.
2: M jak Miłość wkracza w emocjonujący 1950 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października 2026 roku, o godzinie 20.50 na TVP 2. Magda Budzyńska stanie przed trudnym wyzwaniem. Gdy była więźniarka, Elżbieta poprosi ją o ochronę przed brutalnym mężem. Magda zdecyduje się ukryć Elżbietę w grabinie, ale niebezpieczeństwo wciąż będzie wisieć w powietrzu. Anita przeżyje kolejny dramat, gdy testy znów potwierdzą, że nie jest w ciąży, co doprowadzi do ostrej kłótni z Kamilem. Tymczasem pani Ola będzie coraz bardziej zaniepokojona o Wernera, obawiając się, że po rozstaniu z Sylwią prawnik myśli o najgorszym. Serial M jak Miłość niezmiennie przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami i zaskakującymi zwrotami akcji. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 227 odcinek. Już 19 października o 17.20 na TVP 2 zobaczymy, jak Sila ukradkiem robi zdjęcia Füsun i Bejzy, które później trafią do Cichana. Deria, choć pozornie pomaga przy otwarciu salonu, skrywa własne tajemnicze plany. Cichan, po nieobecności na zaręczynach, szuka sposobu na zażegnanie konfliktów i postanawia pogodzić się z Enginem. W tle Melich zmaga się z własnymi rozterkami. Serial opowiada o Hunter, która dla brata zgadza się na małżeństwo z Cichanem, odkrywając w jego rezydencji obecność byłej żony, Bejzy. W obsadzie m.in. Talia Celebi i Turker Kantar.
1: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 228 odcinek. Bejza stawia Cichana przed trudnym wyborem, próbując jeszcze raz zawalczyć o ich związek. W rezydencji pojawiają się niepokojące wieści, a atmosfera gęstnieje od plotek. Cichan spotyka się z Fusun, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. W tym samym czasie dochodzi do tragedii. Umiera pan Ichsan. Czy Bejza i Cichan odnajdą drogę do siebie? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października o godzinie 17:20 na antenie TVP2. To będzie pełen emocji wieczór z tureckim serialem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą również 8 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Powietrze w obydwóch miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Leszczy-Dolenowinach doszło do tragicznego ataku, w wyniku którego zginęła 37-letnia woźna, a dwie inne osoby zostały ranne. Napastnikiem okazał się 15-letni były uczeń szkoły, który został zatrzymany przez policję. Ziemowit Urbanowicz, były oficer GROM, podkreśla potrzebę długofalowych szkoleń i procedur ewakuacji w szkołach. Policja nie łączy tego incydentu z innymi atakami z użyciem noży, które miały miejsce w kraju.
0: W polskich szkołach doszło do serii niebezpiecznych incydentów, co wzbudziło niepokój wśród rodziców i nauczycieli. Minister edukacji Barbara Nowacka zapewnia, że sytuacja się uspokaja, a obecność policyjnych patroli ma działać prewencyjnie. Nowacka zapowiada zmiany w przepisach, które mają umożliwić nauczycielom skuteczniejsze reagowanie na zagrożenia. Trwają konsultacje z nauczycielami i związkami zawodowymi w celu wypracowania konkretnych rozwiązań. Łukasz Gibała został wybrany na prezydenta Krakowa w przedterminowych wyborach. Zapowiada szybkie zmiany, w tym przywrócenie 20-minutowego biletu w komunikacji miejskiej. Planuje także zwiększyć dostęp uczniów do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej oraz przeprowadzić audyt finansów miasta. Zaprzysiężenie nowego prezydenta odbędzie się 21 października. Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozpoczęła czynności sprawdzające wobec posła Koalicji Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka. Śledztwo dotyczy podejrzeń o zmuszanie do określonego zachowania i udzielanie środków odurzających. Kołodziejczak zaprzecza oskarżeniom, które pojawiły się po doniesieniach medialnych. W związku z sytuacją został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wezwał NATO do przygotowania się na stanowczą reakcję w przypadku rosyjskich ataków hybrydowych, które mogą pociągnąć za sobą ofiary śmiertelne. Podkreślił, że utrata życia ludzkiego wymagałaby poważnej rozmowy w sojuszu. Sikorski zaproponował ograniczenie rosyjskiej działalności w Europie, w tym zamykanie konsulatów i ograniczenie liczby dyplomatów. W poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej rozmawiają w Luksemburgu o potencjalnych restrykcjach wobec Rosji. Polska armia otrzymała 4 nowe mosty MS-20 Daglezia, które znacząco zwiększą jej mobilność. Do końca roku planowane jest dostarczenie kolejnych 6 egzemplarzy. Mosty te umożliwiają szybkie przeprawy nawet najcięższym pojazdom, takim jak czołgi Abrams. Cały kontrakt obejmuje dostawę 43 mostów do 2028 roku.
0: Polska odebrała kolejną partię szwedzkich granatników Carl Gustaf M4, które zastępują przestarzałe modele z czasów Układu Warszawskiego. To część umowy z 2024 roku, obejmującej dostawę około 6000 granatników oraz amunicji. Nowoczesna broń trafi do jednostek wojsk lądowych i obrony terytorialnej, a dostawy zakończą się w przyszłym roku. Granatniki Carl Gustaf M4 są lżejsze i bardziej zaawansowane technologicznie, co zwiększa ich skuteczność na polu walki.
2: W Legnicy i Chojnowie przeprowadzono wspólną akcję policji i Straży Granicznej, podczas której zabezpieczono znaczne ilości narkotyków oraz broń. Zatrzymano 4 osoby, którym grozi do 10 lat więzienia. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazły się marihuana, metamfetamina, a także broń palna i amunicja. Działania były efektem współpracy różnych służb i odbywały się pod nadzorem prokuratury rejonowej w Rybniku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Poranne uczucie suchości w ustach może być spowodowane nie tylko brakiem nawodnienia, ale także oddychaniem przez usta podczas snu. Zatkany nos, alergie, a nawet niektóre leki mogą wpływać na ten problem. Jeśli suchość utrzymuje się, warto skonsultować się z lekarzem, aby ustalić przyczynę i zapobiec ewentualnym problemom zdrowotnym. Pumex, znany z pielęgnacji stóp, może być skutecznym narzędziem w walce ze zmechaceniami na ubraniach i tekstyliach. Dzięki swojej porowatej strukturze delikatnie usuwa nieestetyczne kulki z tkanin, nie niszcząc ich. Wystarczy, że materiał będzie suchy, a pumex czysty i suchy. To prosty sposób na odświeżenie wyglądu swetrów, koców czy tapicerki. Anturium, popularna roślina doniczkowa, zyskała reputację jako przyciągająca miłość i szczęście. Jej sercowate kwiaty symbolizują romantyzm i pasję, a według przesądów obecność tej rośliny w domu może sprzyjać nawiązywaniu nowych znajomości. Oprócz anturium inne rośliny, takie jak grubosz czy skrzydłokwiat, również są uważane za przynoszące pomyślność.
2: Masz problem z tłustymi plamami na ubraniach? Zanim sięgniesz po drogie odplamiacze, wypróbuj prosty trik z użyciem sody oczyszczonej. Wystarczy posypać plamę sodą, pozostawić na od 20 do 30 minut, a następnie usunąć proszek. Jeśli plama nie zniknie, można powtórzyć zabieg. Soda oczyszczona może pomóc w usunięciu świeżych zabrudzeń. Ale pamiętaj, by działać szybko i unikać wcierania tłuszczu w materiał.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Lublinie sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 21-letniego studenta z Ukrainy, który planował atak nożem na przypadkową osobę. Mężczyzna został zatrzymany przez policję po zgłoszeniu, że zamierzał dokonać zbrodni motywowanej nienawiścią rasową. Przy nim znaleziono nóż, a dwa kolejne zabezpieczono w jego mieszkaniu. Grozi mu do 15 lat więzienia za przygotowania do zabójstwa.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie niewielkie zachmurzenie i temperatura 7 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 8 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Czyżbyśmy mieli nową modę na ekranizację, które z oryginałem mają tyle wspólnego, co kot z psem? Robert Małecki, autor Zmory, przyznaje, że jego książka w wersji HBO Max to nie do końca to samo dzieło. Zmiany w fabule? Oczywiście, bo przecież kto by chciał oglądać dokładnie to, co już przeczytał? Małecki twierdzi, że te modyfikacje dodają historii nowej perspektywy, a jego czytelnicy powinni być zachwyceni. Cóż, pozostaje tylko czekać na reakcję fanów.
2: Iwona Pawlowicz, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, otwarcie mówi o swojej żałobie po stracie mamy. Choć na ekranie zawsze pełna energii, przyznaje, że w rzeczywistości nie radzi sobie z emocjami. Zawodowe obowiązki pomagają jej na chwilę oderwać się od smutku, ale nie ukrywa, że często płacze w poduszkę. Mimo wszystko Pawlowicz znajduje ukojenie w rozmowach z mamą, choćby tylko w myślach, co pokazuje, że nawet po stracie bliskiej osoby więź może trwać dalej. Kajach, jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek, znów zmaga się z trudnymi chwilami. Po stracie rodziców i psa teraz pożegnała ukochaną kotkę. Jakby tego było mało, wciąż musi mierzyć się z hejtem w sieci, który, jak się okazuje, nie pochodzi od bezdusznych botów, ale od prawdziwych ludzi. Wydaje się, że popularność ma swoją cenę, a Kaja płaci ją wyjątkowo drogo. Na czerwonym dywanie Tańca z Gwiazdami pojawiła się para, której mało kto się spodziewał. Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i jego żona Helena Mańkowska zaskoczyli wszystkich swoją obecnością, choć ich elegancja była raczej skromna. Czyżby arystokracja zaczęła interesować się show biznesem? Może to nowy trend, by książęta wspierali gwiazdy na parkiecie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Za nami kolejny odcinek Tańca z Gwiazdami, gdzie latynoskie rytmy nie wszystkim przyniosły szczęście. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko pożegnali się z programem, ale nie z dobrym humorem. Joanna, zamiast rozpaczać, wskakiwała w ramiona partnera, a fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty. Wieniawa zaliczyła modową wpadkę, a Piotr Guma, Gumulec, zaskoczył wszystkich swoją przemianą. Emocje wciąż buzują, a parkiet nie przestaje zaskakiwać. Na antenie TVP zadebiutował serial Felicita, a w nim włoski gwiazdor Alessandro Parello, który mimo 46 lat wciąż pozostaje singlem. Aktor, który kiedyś żył pracą, teraz odkrywa uroki relacji i podrywu, choć przyznaje, że nie ma uniwersalnego przepisu na sukces. Parello, który dzieli swoje życie między Włochy a Stany Zjednoczone, twierdzi, że Warszawa skradła jego serce. Serial można oglądać od poniedziałku do środy o 20:30 na TVP1. Renata Pałys, znana jako Helena Paździoch ze Świata według kiepskich, obchodzi dziś 70. urodziny. Kto by pomyślał, że jej aktorska kariera zaczęła się od przypadkowego spotkania w sklepie, gdy zamiast szynki dostała rolę życia. Początkowo miała tylko krzyknąć na Mariana, ale jej postać szybko stała się kultowa. A te słynne wałki na głowie okazały się tak nieodłączne, że nawet charakteryzatorka była w szoku, gdy ich zabrakło.
1: Maja Janowska i Young Leosia zaskakują nowym utworem Lay Me BBY, który jest jak energetyczny drink w muzycznym świecie. To pierwsza wspólna produkcja tych artystek, która pokazuje, że Maja nie boi się eksperymentować i bawić dźwiękami. Utwór trwa niewiele ponad 2 minuty, ale to wystarczy, by wciągnąć słuchaczy w wir chwytliwego refrenu i zaskakujących zwrotek. Czy to początek nowej ery w polskiej muzyce? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Maja Janowska nie zamierza zwalniać tempa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Aleksandra Capitanescu, rumuńska gwiazda Eurowizji, która zdobyła 3. miejsce w 2026 roku. Już 19 października zagra w warszawskim klubie Voodoo. Artystka, znana z przeboju Choke Me, promuje swój nowy album, który obiecuje być mieszanką rockowej dynamiki i popowej przebojowości. Jej najnowszy singiel, CMUM, to prawdziwa muzyczna rewolucja, pokazująca bardziej uwodzicielską stronę wokalistki. Ciekawe, czy publiczność w Polsce będzie gotowa na tę nową, zaskakującą odsłonę Aleksandry. W internetowym świecie muzyki trwa prawdziwa rewolucja. Trend hashtag #My9albumów podbija media społecznościowe, a do zabawy dołączył sam Mike Portnoy z Dream Theater. Perkusista podzielił się swoimi ulubionymi albumami wszechczasów, choć przyznał, że musiałby stworzyć listę Moje 30, żeby uwzględnić wszystkie inspiracje. Wśród jego wyborów znalazły się takie klasyki jak Gerard Pepper's Lonely Hearts Club Band, The Beatles czy The Wall Pink Floyd. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że kiedyś słuchało się muzyki bez internetowych wyzwań? Tom York, lider Radiohead, zaskakuje szczerością. Okazuje się, że nie przepada za jednym z największych hitów zespołu, High and Dry, mimo że utwór przyniósł im światową sławę. York przyznaje, że żałuje jego napisania, choć nie widzi w tym nic złego. Tymczasem fani mogą szykować się na kolejne koncerty. Zespół planuje powrócić na scenę w 2027 roku, odwiedzając Australię i Japonię. Ciekawe, czy zagrają wtedy ten nielubiany klasyk.
1: Na Netflixie pojawił się film Mniej obcy, który opowiada o młodości Jana Borysewicza z Lady Punk. Mikołaj Bukrewicz, debiutujący aktor, wcielił się w główną rolę i zebrał same pochwały od krytyków. Ciekawe, że ten młody talent nie miał wcześniej doświadczenia aktorskiego, ale jego pasja do muzyki przekonała twórców filmu. Teraz, oprócz aktorstwa, Bukrewicz rozwija swoją karierę muzyczną w zespole Karmider.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 7 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr południowo-zachodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Z kolei w Toruniu temperatura będzie wynosić 8 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na zmiany. Od soboty pociągi linii M2 będą kursować na skróconej trasie, omijając stacje Bemowo i Ulrychów. Zmiany potrwają do poniedziałku, a w zamian uruchomiono dodatkowe kursy autobusowe. Budowa nowych stacji na Bemowie jest na finiszu, a ich otwarcie planowane jest na początek przyszłego roku. W Warszawie, w szkole policjalnej przy ulicy Mińskiej, doszło do ataku nożowniczki. 21-letnia uczennica zaatakowała 3 kobiety, z których jedna wymagała hospitalizacji. Dzięki szybkiej reakcji pracownika szkoły udało się obezwładnić napastniczkę. Agresorce grozi dożywotnie więzienie. Władze szkoły apelują o zachowanie spokoju. Policja w całej Polsce skontrolowała już blisko 80 tysięcy placówek oświatowych, zatrzymując 135 osób. To odpowiedź na serię brutalnych incydentów w szkołach, w tym śmierć woźnej pod Wyszkowem i atak nożem w Ostrołęce. Do godziny 6 rano odnotowano 311 zdarzeń związanych z podejrzeniem złamania prawa. Funkcjonariusze nieustannie monitorują internet i reagują na każde zgłoszenie. W Warszawie trwa poszukiwanie mężczyzny, który zaatakował nożem 2 pasażerów autobusu na Bielanach. Do zdarzenia doszło w sobotę, późnym wieczorem, a poszkodowani trafili do szpitala z ranami kłutymi, ale ich stan jest stabilny. Policja wytypowała podejrzanego, jednak do tej pory nie udało się go zatrzymać. Motywy ataku pozostają nieznane, co budzi niepokój wśród mieszkańców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 13-letnia Roxana Jurczyszyn zaginęła w sobotę, 10 października w Warszawie. Ostatni raz widziano ją na Ochocie, skąd miała udać się do koleżanki. Ale jej telefon logował się w rejonie Bulwarów Wiślanych. Od 2 dni nie ma z nią kontaktu. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach dziewczynki. Na warszawskiej Ochocie doszło do groźnej katastrofy budowlanej. Wczoraj po południu część rusztowania i przenośna toaleta spadły na przystanek autobusowy przy ulicy Opaczewskiej. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale ulica została zamknięta, co spowodowało utrudnienia w ruchu. Służby szybko zabezpieczyły teren, a strażacy usunęli niebezpieczne elementy.
1: Prezenty na Dzień Nauczyciela często wywołują gorące dyskusje wśród rodziców. Niektórzy opowiadają się za skromnymi upominkami, inni proponują drogie podarunki, co może prowadzić do problemów prawnych. Przepisy sugerują, że wartość prezentu nie powinna przekraczać 50 zł, aby uniknąć oskarżeń o łapówkarstwo. Bezpiecznym wyborem są kwiaty, słodycze czy drobne pamiątki. Dziś przypada rocznica zniszczenia wiaduktu Pancera, monumentalnej konstrukcji, która przez 100 lat była kluczowym elementem komunikacyjnym Warszawy. Wiadukt, zbudowany w XIX wieku, był inżynieryjnym cudem swoich czasów, ale został zniszczony podczas II wojny światowej. Po wojnie zdecydowano o jego rozbiórce, a jedynym śladem po nim jest tablica pamiątkowa przy Zamku Królewskim. To przypomnienie o trudnych decyzjach, które ukształtowały współczesną Warszawę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś Dzień Edukacji Narodowej, a w szkołach nie odbywają się lekcje. Nauczyciele jednak nie mają wolnego, ponieważ muszą być obecni w placówkach i pełnić różne obowiązki. Rodzice mogą być spokojni, ponieważ szkoły zapewniają opiekę dzieciom w świetlicach. To ważne, zwłaszcza gdy święto przypada w środku tygodnia, jak w tym roku. W Bydgoszczy doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginął 44-letni Łukasz B. Policja interweniowała po zgłoszeniu o agresywnym zachowaniu mężczyzny, który miał nóż. Podczas interwencji funkcjonariuszka użyła broni, co zakończyło się śmiercią mężczyzny. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.
1: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, przewiduje drastyczną eskalację konfliktu między Rosją a Ukrainą na przełomie października i listopada tego roku. Według jego wizji Polska może stanąć w obliczu poważnych nacisków międzynarodowych i terytorialnych podziałów. Jackowski ostrzega również przed nadchodzącymi kryzysami energetycznymi i środowiskowymi, które mogą wpłynąć na naszą codzienność. Warto jednak pamiętać, że jego prognozy to prywatne opinie, które należy traktować z dystansem.
2: Na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę podejrzanego o groźby zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Służby dokładnie analizują jego aktywność w internecie, co pozwoliło na szybkie namierzenie podejrzanego. Mężczyzna został już przewieziony do Warszawy, gdzie czekają go dalsze czynności procesowe. Śledczy podkreślają, że sprawa jest traktowana z najwyższą powagą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku, w Legnicy, doszło do tragicznego zdarzenia. 55-letnia kobieta zginęła od ciosu nożem, a jej mąż, 58-letni Dariusz S., został zatrzymany przez policję. Kluczową rolę w jego ujęciu odegrała córka, która zaalarmowała służby. Mężczyźnie postawiono zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi mu nawet dożywocie.
2: Z Dolnego Śląska napłynęły smutne wiadomości. W tragicznym wypadku samochodowym zginął Mateusz Noga, ceniony operator kamery i montażysta telewizji Dami Region. Do zdarzenia doszło w sobotę, gdy wracał z pracy. Współpracownicy i widzowie żegnają go, podkreślając jego talent i życzliwość. Mateusz Noga miał 32 lata.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają niewielkie zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1024 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 7 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 8 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Na stadionie Legii Warszawa doszło do niepokojącego incydentu. Prezes Wisły Kraków, Jarosław Królewski, poinformował, że rodzina kibicująca Wiśle została pobita na sektorze rodzinnym. Według jego relacji, po stracie bramki przez Wisłę, płacz dziewczynki zwrócił uwagę kibiców Legii, którzy zaatakowali jej rodziców. Królewski zaapelował o zapewnienie bezpieczeństwa na stadionach i zmianę podejścia do kibicowania. Patryk Walemark, gwiazda Lecha Poznań, błyszczy na boisku i przyciąga uwagę europejskich klubów. W sobotnim meczu ze Śląskiem Wrocław zdobył 2 bramki, a Lech wygrał 4-1. Szwed może opuścić ekstraklasę, jeśli utrzyma formę, a Lech może zarobić na nim nawet 12 milionów euro. Przed drużyną mecze w Lidze Europy, które mogą jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie Walemarkiem.
2: Po 4 latach przerwy Legia Warszawa i Wisła Kraków ponownie zmierzyły się w PKO BP Ekstraklasie. Jednak mecz odbył się w cieniu protestów. Gospodarze zamknęli sektor gości, co wywołało sprzeciw kibiców i piłkarzy Wisły. Mimo zakazu około 1500 fanów Białej Gwiazdy przyjechało do Warszawy, by wspólnie z kibicami Polonii oglądać mecz na Telebimie. Piłkarze Wisły również wyrazili swoje niezadowolenie podczas rozgrzewki przed spotkaniem.
1: Wojciech Kowalczyk ostro skrytykował sędziów po meczu Legii Warszawa z Wisłą Kraków, który zakończył się wynikiem 2-0 dla gospodarzy. Były reprezentant Polski w programie na kanale Weszło nie szczędził mocnych słów, nazywając pracę arbitrów teatrem nieudaczników. Kontrowersje wzbudziły decyzje dotyczące uznania bramki dla Legii oraz braku rzutu karnego dla Wisły. Kowalczyk podkreślił, że system VAR nie spełnia oczekiwań, a sędziowie niechętnie z niego korzystają.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Emanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, powrócił na boisko w wieku 47 lat. Wystąpił w barwach KS Kłopotów Osiek w dolnośląskiej A-klasie, gdzie jego drużyna pokonała Arkę Trzebnica 6-2. Olisadebe zagrał ponad 15 minut i zaliczył asystę. Jego występ był częścią wydarzenia Last Dance, które stało się symbolicznym pożegnaniem z piłką.
2: Robert Lewandowski stoi przed trudną decyzją o zakończeniu kariery w reprezentacji Polski. Najnowszy sondaż pokazuje, że 53% Polaków uważa, że kapitan kadry powinien odejść, podczas gdy 47% jest przeciwnego zdania. Sam Lewandowski przyznaje, że to najtrudniejsza decyzja w jego życiu. Selekcjoner Jan Urban już teraz przygotowuje się na przyszłość bez kluczowych zawodników, takich jak Lewandowski i Piotr Zieliński.
1: Arkadiusz Milik, napastnik Juventusu, ponownie zmaga się z kontuzją mięśniową. To kolejny cios dla 32-latka, który od 2 miesięcy nie zagrał w żadnym meczu. Milik nie został zgłoszony do rozgrywek Serie A ani europejskich pucharów, a jego powrót na boisko pozostaje niepewny. Ostatni raz wystąpił 11 sierpnia w sparingu z Palermo. Bartłomiej Lemański, środkowy reprezentacji Polski w siatkówce, opowiedział o swojej walce z problemami psychicznymi. Siatkarz przyznał, że zmagał się z wypaleniem sportowym i depresją, co niemal doprowadziło go do zakończenia kariery. Podkreślił, że wsparcie bliskich i pomoc psychologiczna były kluczowe w jego powrocie do zdrowia. Lemański apeluje do sportowców, by nie bali się mówić o trudnych momentach, zaznaczając, że sięganie po pomoc to oznaka siły, a nie słabości.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kamil Semeniuk jest gotowy na nowy sezon w barwach Sir Safety Perugia. Po powrocie z Mistrzostw Europy, gdzie zdobył złoty medal z reprezentacją Polski, zagrał w 2 meczach towarzyskich przeciwko Suntory Sunbirds Osaka. Perugia odniosła w nich 2 zwycięstwa. Semeniuk podkreśla, że czuje się świetnie i jest pełen optymizmu przed startem Ligi Włoskiej, który już w przyszły weekend. Zmarł Wilfredo Bazuca Gomez, legendarny portorykański bokser i 3-krotny mistrz świata. Miał 69 lat i ostatnie dni spędził w szpitalu, walcząc z chorobą układu oddechowego. Gomez był znany z potężnej siły ciosu, która przyniosła mu przydomek Bazuca. Jego imponująca kariera obejmowała 44 zwycięstwa, w tym 42 przez nokaut. Iga Świątek zmierzy się z Magdaleną French w 2 rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan. To będzie ich 2 spotkanie, a pierwsze na korcie twardym. French dostała się do głównej drabinki jako tak zwana szczęśliwa przegrana po wygranej w 1 rundzie z Manančają Savankaer. Mecz odbędzie się w najbliższą środę.
2: Polska wycofała się z ubiegania o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2036 roku. Decyzja ta związana jest z trudną sytuacją finansową Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz słowami premiera Donalda Tuska o czasie przedwojennym. Nowy szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Marian Kmita, planuje jednak w przyszłości ponownie starać się o organizację igrzysk, być może w 2048 roku. Obecnie komitet skupia się na rozwiązaniu problemów finansowych i wprowadzeniu zmian organizacyjnych.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Podczas niedzielnego meczu Legii Warszawa z Wisłą Kraków na trybunach pojawił się Kazik Staszewski, lider zespołu Kult. Jego obecność wzbudziła duże zainteresowanie kibiców. Legia pewnie pokonała Wisłę 2-0, a bramki zdobyli Zjawiński i Adamski. Staszewski, znany sympatyk warszawskiego klubu, obserwował mecz w towarzystwie rodziny i znajomych.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie również 8 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Ekspres.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3418 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Adam po dramatycznej nocy w lesie trafia do szpitala ze złamaną nogą. Daniel, nieobliczalny i zdeterminowany, nie pozwoli mu jednak na spokojny pobyt. Groźby i szantaże będą na porządku dziennym, gdyż Daniel zrobi wszystko, by Adam milczał. Hubert, zszokowany sytuacją, dowie się od Adama, że to on rzekomo zlecił jego porwanie. Konflikt między bohaterami narasta, a napięcie sięga zenitu. Odcinek 3418 zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 25 w TVP2. W 3432 odcinku Barw Szczęścia Tomasz i Grażyna podejmują ważną decyzję o wspólnym zamieszkaniu. Kępski, pełen miłości, przedstawia Grażynę jako swoją nową partnerkę, co spotyka się z entuzjazmem Wandy. Ta radosna nowina skłania Grażynę do próby pojednania Wiktora z jego macochą. Czy Wiktor wyciągnie rękę na zgodę? Odcinek pełen emocji i rodzinnych zawirowań będzie można zobaczyć już 2 listopada o 25 w TVP2. W kolejnych odcinkach czeka nas jeszcze więcej niespodzianek, gdyż Kępska odwiedzi wnuka w jego skate shopie, oferując pomoc w trudnych chwilach. Jak potoczą się losy bohaterów, przekonamy się już wkrótce. W 1947 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany dziś o 20.50 na TVP2, pojawi się nowa postać, która zyska sympatię rodziny Zduńskich. To Helena, nowa niania Antosia, która od razu podbije serca Pawła i jego syna. Choć nie zobaczymy jej jeszcze na ekranie, już wiadomo, że stanie się ważną osobą w ich życiu. Helena, polecona przez Agnes, nie tylko troszczy się o Antosia, ale także odciąża Pawła w domowych obowiązkach. Antoś pokocha ją jak drugą babcię, a Paweł doceni jej obecność w ich życiu. Agnes, choć nie chce ingerować w życie Pawła, pokazuje, że jej serce bije dla Antosia. To emocjonujący odcinek, którego nie można przegapić.
0: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W odcinku 4274, który zostanie wyemitowany w środę, 28 października o 18, Hubert szykuje dla Pauliny niespodziankę, wymarzoną podróż poślubną. Niestety, na drodze do ich szczęścia staje była żona Huberta, Irena, z wiadomością, która może pokrzyżować ich plany. Irena, znana z zazdrości i konfliktowego charakteru, nieraz uprzykrzała życie nowożeńcom. Czy tym razem uda jej się zniweczyć ich marzenia? Hubert i Paulina nie zamierzają się poddać i zrobią wszystko, by zrealizować swoje plany. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, o tej samej porze na Polsacie oraz w streamingu Polsat Box Go. Pierwsza miłość w 4274 odcinku przyniesie emocjonujące starcie między Pawłem a Kacprem. Obaj mężczyźni zaplanują wspólne popołudnie z Julką, nie wiedząc, że mają ten sam pomysł. Kiedy prawda wyjdzie na jaw, zamiast się dogadać, zaczną rywalizować o jej uwagę. Julka postawi im ultimatum, żądając, by wreszcie się porozumieli. Konflikt między biologicznym ojcem a Kacprem, którego Julka traktuje jak rodzinę, osiągnie punkt kulminacyjny. W 4277 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Julka zniknie, a Marysia i Kacper zaczną się wzajemnie obwiniać. Paweł wkroczy, by przywołać ich do porządku, ale pozostaje pytanie, czy potrafią współpracować dla dobra Julki.
1: W 981 odcinku Akacjowej 38 Don Ramon zacznie podejrzewać, że Servando tylko udaje chorobę, co może kosztować go pracę. Samuel podejmie kontrowersyjną decyzję o sprzedaży cennych pamiątek, zyskując wsparcie jedynie Felipe i Luci. Liberto obieca Rosinie, że Maria nie zamieszka z nimi, a Higinio może dać jej pracę. Odcinek zostanie wyemitowany 20 października o godzinie 18.40 na antenie TVP1. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Serial opowiada o losach mieszkańców kamienicy przy ulicy Akacjowej 38, gdzie przeplatają się ich sekrety i osobiste pragnienia. W obsadzie znajdują się m.in. Amparo Fernandez, Arantxa Aranguren i Mark Paresio. Klan powraca z emocjonującym 4758 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października, o godzinie 18.05 na TVP1. W biurze Jerzego wybuchnie ostra kłótnia, gdy Antek zażąda zwolnienia Czopa. Tymczasem Bożenka pomoże teściowej w przygotowaniach wypieków do kawiarni, a Heniutka zacznie martwić się o lokal podczas swojej nieobecności. Agnieszka bezskutecznie będzie próbowała przekonać Zosię do skorzystania z pomocy prawnika. Surmaczowa z Iloną i T8 odwiedzą urząd w sprawie nowego lokalu dla fundacji. Sylwia przygotuje kuchnię na kontrolę sanepidu, a Tola i Paweł będą planować wspólne mieszkanie. Serial Klan to opowieść o rodzinie Lubiczów, ich codziennych problemach i relacjach, które przyciągają widzów od lat. Pierwsza miłość wkracza w emocjonującą fazę. W 4275 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 października o 18 na Polsacie, Marta odwiedza Szymona w szpitalu. Zamiast ciepłego powitania, spotyka się z chłodnym dystansem. Szymon, zmagający się z ciężką chorobą, odsuwa żonę, co budzi w niej podejrzenia o ukrywane tajemnice. Mimo wsparcia przyjaciółek, Marta nie zazna spokoju. Co tak naprawdę skrywa Szymon? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki tej popularnej telenoweli.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku niewielkie zachmurzenie i temperatura 8 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura też 8 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
8: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir, alors je m'en remets au hasard.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ostatnie ataki z użyciem noża w polskich szkołach budzą poważne obawy o bezpieczeństwo uczniów. Ziemowit Urbanowicz, były kapitan jednostki GROM, podkreśla, że najważniejsza jest ucieczka, ale gdy nie jest możliwa, kluczowe może być współdziałanie. Ekspert wskazuje na braki w przygotowaniu szkół do takich sytuacji i potrzebę opracowania procedur ewakuacyjnych. Zwiększona obecność policji to tylko doraźne rozwiązanie, które nie zastąpi systemowych zmian. Wczoraj służby zatrzymały mężczyznę, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany ma około 60 lat i został ujęty na Dolnym Śląsku. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński poinformował, że służby trafiły na jego ślad dzięki analizie treści internetowych. Premier i wicepremier podziękowali służbom za szybkie działanie. Trwa impas między prezydentem Karolem Nawrockim a Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawie nominacji ambasadorskich. Prezydent Nawrocki w rozmowie z Rzeczpospolitą wykluczył powrót do negocjacji z ministrem Radosławem Sikorskim, podkreślając, że rozmowy z nim nie mają znaczenia. Nawrocki jest gotów rozmawiać bezpośrednio z premierem Donaldem Tuskiem, aby zakończyć ten długotrwały spór. Donald Trump ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego na rynek amerykański i światowy. Decyzja ta wywołała krytykę ze strony Kijowa i pytania o przyszłość sankcji wobec Rosji oraz jedność NATO. Eksperci ostrzegają, że złagodzenie sankcji może wzmocnić pozycję Rosji, a Europa powinna przygotować się do większej samodzielności w kwestiach bezpieczeństwa. Tymczasem Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych wydał tymczasową licencję na eksport rosyjskiego diesla do kwietnia przyszłego roku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Papież Leon XIV jutro trafi do szpitala Gemelli w Rzymie, gdzie przejdzie operację usunięcia guzka w płucu. Watykan informuje, że pobyt Ojca Świętego w szpitalu potrwa około tygodnia. Z powodu operacji zmieniono jego plany na najbliższe dni, a środową mszę na placu Świętego Piotra odprawi kardynał Luis Antonio Tagle. Papież poprosił wiernych o modlitwę i wyrazy wsparcia.
3: Kultowe gumy do rzucia Wrigley's Spearmint, Double Mint i Big Red wracają na półki w Niemczech. Firma Mars wprowadza je w limitowanej edycji retro, licząc na nostalgię starszych konsumentów i fascynację latami 80. wśród młodszych. Produkty będą dostępne do początku grudnia lub do wyczerpania zapasów. Nowe drażetki bez cukru zachowują oryginalny smak, ale są dostosowane do współczesnych oczekiwań.
2: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Nowa struktura miałaby działać na zasadach podobnych do artykułu 4 NATO, co budzi kontrowersje i obawy o osłabienie więzi transatlantyckiej. Do końca roku Komisja Europejska ma przedstawić szczegóły tej koncepcji. Inicjatywa wymaga zgody wszystkich państw członkowskich, co może być trudne do osiągnięcia.
3: Aż 81% Polaków pozytywnie ocenia działalność Wojska Polskiego, jak wynika z najnowszego badania CBOS. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to zasługa żołnierzy i zapowiada dalszą modernizację oraz wzmacnianie liczebności armii. Wojsko Polskie cieszy się wysokim zaufaniem społecznym, ustępując jedynie Państwowej Straży Pożarnej. W planach MON jest zwiększenie liczby żołnierzy do 300 tysięcy do 2039 roku.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zamiast wyrzucać zasuszone bukiety, można przedłużyć ich życie za pomocą prostego triku z łazienki. Wystarczy użyć lakieru do włosów, który tworzy ochronną warstwę na płatkach, wzmacniając ich strukturę i odświeżając kolory. Dzięki temu kwiaty będą wyglądały lepiej i dłużej cieszyły oko. To łatwy sposób na zachowanie pięknych wspomnień.
3: Astrologia wskazuje na 4 znaki zodiaku, które mogą mieć wyjątkowo silne ego. Na czele tej listy znajduje się lew, który uwielbia być w centrum uwagi i nie zawsze dobrze znosi krytykę. Baran z kolei jest znany z potrzeby rywalizacji i niechęci do ustępstw. Skorpion, choć mniej otwarty, ceni sobie kontrolę i niechętnie pokazuje słabości. Koziorożec natomiast, ambitny i zdyscyplinowany, często uważa, że jego sposób działania jest najlepszy. Pewność siebie może być zaletą, ale warto pamiętać, by nie przysłoniła ona potrzeb innych.
2: Storczyki mogą wyglądać zdrowo, ale nie kwitnąć z powodu braku odpowiedniego światła. Warto przestawić je bliżej jasnego okna, unikając jednak bezpośredniego słońca. Kluczowe jest także odpowiednie podlewanie i stan korzeni. Cierpliwość i stabilne warunki są niezbędne, aby roślina mogła ponownie zakwitnąć.
3: Imię Teodor, o greckich korzeniach, zyskuje na popularności w Polsce. W 2025 roku nadano je aż 1221 chłopcom, co dało mu 28 miejsce w rankingu najczęściej wybieranych imion męskich. Teodor oznacza dar Boży i przypisuje się mu cechy takie jak inteligencja, ambicja i lojalność. Obecnie w Polsce żyje ponad 10 tysięcy mężczyzn noszących to imię.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Dziś wieczorem o 20:00 Jakub Wojewódzki zadebiutuje z nowym podcastem Wojewódzki Wojewódzki. Pierwszym gościem będzie Wojciech Cejrowski, którego wypowiedzi już wywołały burzę w sieci. Zapowiedź odcinka sugeruje, że rozmowa była pełna kontrowersji i osobistych ataków. To spotkanie z pewnością przyciągnie uwagę słuchaczy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1024 hektopaskali. W Szczecinie niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 7 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 8 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Radio Super Express.
1: Kiedy mordercy dokonali swojego zbrodniczego dzieła, weszli do autobusu. Zabronili mieszkańcom mówić o tym, co się wydarzyło, a potem kazali wszystkim po kolei klękać i przysięgać na krzyż, że niczego nie wyjawią i nikomu się nie przyznają. Inaczej spotka ich taki sam los jak ofiary.
2: Pokój zbrodni.
1: Sprawa Połaniecka. W noc Bożego Narodzenia z 24 na 25 grudnia 1976 roku we wsi Zrębin w gminie Połaniec właśnie dobiegła końca pasterka. Wierni wychodzili ze świątyni i kierowali się do domów, a wśród nich znalazła się ciężarna 18-letnia Krystyna Łukaszek z domu Kalita, jej 25-letni mąż Stanisław Łukaszek oraz 12-letni brat Mieczysław Kalita. Wracali do swojej rodzinnej wsi. Dla części mieszkańców podstawiono autobusy PKS, ale nie dla tej trójki. Pierwotnie mieli wracać autobusem, ale ostatecznie odmówiono im przejazdu, pod błahym pretekstem. I tak młode małżeństwo wraz z nastoletnim chłopcem pieszo wracało z pasterki zaśnieżoną drogą. Nie mogli przypuszczać, że jest to część straszliwego i okrutnego planu, który obmyślili ich oprawcy. Okrutna zbrodnia, która miała miejsce w Zrębinie, była zwieńczeniem długiego konfliktu toczącego się między zwaśnionymi rodzinami. Wszystko to wymyślił Jan Sojda, zwany królem Zrębina. Niebawem za trójką młodych ludzi pojechały bowiem pojazdy, dwa autobusy i osobówka. W pierwszym z busów jechał Jan Sojda, jego szwagier Józef Adaś i zięć Stanisław Kulpiński. Za nimi jechał drugi autobus, w którym siedział kolejny ze szwagrów Sojdy, Jerzy. To on nagle przyspieszył i wjechał wprost w idącego drogą 12-letniego chłopca. Jak się okazało, plan został wcześniej opracowany i bez żadnych skrupułów zrealizowany. Do potrąconego nastolatka podbiegli Krystyna i Stanisław, chcąc go ratować. Wtedy Jan Sojda, używając klucza do kół, uderzył ofiary. Następnie sprawcy przejechali po nich autobusem, tak aby upewnić się, że nie żyją i upozorować wypadek. Ludzie siedzący w PKS-ie wszystko widzieli, ale nie zareagowali. Właśnie wracali przecież z pasterki, świętowali, niektórzy pili alkohol i nagle stali się świadkami czegoś tak okropnego. Kiedy mordercy dokonali swojego zbrodniczego dzieła, weszli do autobusu. Zabronili mieszkańcom mówić o tym, co się wydarzyło, a potem kazali wszystkim po kolei klękać i przysięgać na krzyż, że niczego nie wyjawią i nikomu się nie przyznają. Inaczej spotka ich taki sam los jak ofiary. Sojda trzymał różaniec i nakłuwał świadkom palce, aby paktem krwi przypieczętować zmowę milczenia. Dodatkowo zapewnił, że wszyscy dostaną pieniądze, jeśli tylko nie puszczą pary z ust. Następnego dnia śledczy przybyli na miejsce zdarzenia, które pierwotnie uznali za wypadek. W rowie znaleziono ciała, a obok nich porzucony autobus. Milicja początkowo była przekonana, że całe zajście jest wypadkiem spowodowanym przez kogoś, kto ukradł jeden z autobusów. To też było częścią planu agresorów. Kierowca zgłosił, że jeden z pojazdów został mu rzekomo skradziony sprzed kościoła. Wobec takiej sytuacji milicja była całkowicie bezradna i gdyby nie przypadek oraz bohaterstwo małego chłopca, być może ta zbrodnia nigdy nie zostałaby ujawniona. Dlaczego w ogóle było to możliwe? Kim był Jan Sojda, zwany królem Zrębina i jakie miał wpływy? Konflikt Kalitów z Sojdą ciągnął się od dawna. Sam Jan był jednym z najmajętniejszych ludzi we wsi, stąd zresztą nadany mu przydomek króla, ale nie zawsze tak było. To, delikatnie mówiąc, człowiek problematyczny i o trudnym charakterze. Tak o nim mówiono. Już w wieku 20 lat po raz pierwszy trafił na milicyjne radary. Miał wtedy molestować dziewczynę zajmującą się wypasem krów. W całą sprawę zamieszany był dziadek Krystyny Łukaszek, a Sojda trafił przez niego, jak twierdził, na 8 miesięcy do więzienia. Nie zapomniał i pielęgnował nienawiść do Kalitów. Sprawa była jednak bardziej skomplikowana. Konflikt z dziadkiem Krystyny, Janem Rojem, miał bowiem również wymiar polityczny. Sojda był przeciwny nowej władzy i referendum, zaś Roj był jej reprezentantem. Kiedy Sojda wyszedł z więzienia, nie zapomniał doznanych mu krzywd. Po latach wyrok się zatarł, a ten stał się bogatym i wpływowym gospodarzem. postanowił to wykorzystać. W niewyjaśnionych okolicznościach nagle zginął syn Jana Roya, Marian. Jak zeznawano, miał on zostać przypadkowo postrzelony przez znajomego Sojdy. W sprawie było jednak wiele niewiadomych. Od tego, że Jan miał osobiście załadować broń, z której padł strzał, po fakt, że człowiek, który zabił młodego Roya, sam niedługo później zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Tak jakby ktoś chciał zamknąć mu usta. Skąd Sojda miał pieniądze, władzę i wpływy? To pytania, które długi czas pozostawały bez odpowiedzi. Być może były to środki, które rodzina zdobyła jeszcze na wojnie. Jednocześnie Sojda stał się m.in. ławnikiem w sądzie. Był naprawdę bogaty, w jego gospodarstwie znajdował się m.in. telefon. Jako jeden z nielicznych w okolicy posiadał też ciągnik. Na tamte czasy to było sporo. Mógł wiele i był bardzo przeczulony na punkcie swojej rodziny. Mnóstwo zdarzeń i incydentów, w tym ten sprzed kilku miesięcy przed zbrodnią, potęgowały jego negatywne nastawienie do swoich oponentów. Podczas ślubu przyszłych ofiar, Krystyny i Stanisława, siostra Sojdy, a żona Adasia, pomagała w kuchni i została oskarżona przez rodzinę Kalitów o kradzież mięsa. Trzeba pamiętać, że rzecz działa się w PRL-u, kiedy nawet na wsiach mięso było na wagę złota. Wybuchł więc skandal. Pojawiły się liczne plotki, natomiast Sojda, najbogatszy gospodarz w Zrębinie, nie chciał puścić takiej zniewagi płazem. Jak sam powiedział, wyplenie kalitowe plemię. Razem z resztą rodziny zaplanował zbrodnię, pozorując ją na wypadek. Mieszkańcy żyli przed nim w strachu i nie zdecydowali się wyjawić prawdy. Jedynym odważnym okazał się kolega zabitego chłopca, 14-letni Staś, który pewnego dnia zaczął wykrzykiwać przed domem Sojdy, że ten zabił mu kolegę. Matka zamordowanej Krystyny zdecydowała się wówczas pójść ze sprawą na milicję, która wznowiła śledztwo. Zeznawał też jeden z mężczyzn jadących autobusem, Łukasz Brzdękiewicz. Na komendzie opowiedział, co naprawdę wydarzyło się feralnej nocy, lecz niedługo później zginął. Rzekomo utopił się po pijanemu. To spotęgowało obawy mieszkańców i narodziło nowe plotki w okolicy, ale uruchomiło także lawinę kolejnych zdarzeń. Sojda próbował na nowo powstrzymać łamiących się mieszkańców, odnawiał przysięgę milczenia, ale sprawa już się toczyła. Jako pierwszy został aresztowany Józef Adaś, ruszyła machina. 26 maja 1977 roku odbyła się ponowna ekshumacja zwłok ofiar. Badania wykazały, że rany na głowach Krystyny i Stanisława pochodziły od uderzeń zadanych twardym, tępym i ciężkim narzędziem, a nie były wynikiem potrącenia. Skala przesłuchań była olbrzymia. Przepytano 230 świadków, wielu z nich mataczyło. 38 osób odwołało swoje zeznania, a 18 oskarżono o składanie fałszywych zeznań. Śledczy nie mogli wyjść ze zdumienia, że to wszystko było wynikiem działania Sojdy, który przekupował i zastraszał lokalną społeczność. Król Zrębina wręczał po medaliku oraz po 10 tysięcy złotych każdemu ze świadków, jak się później okazało. Zorganizował nawet pielgrzymkę na Jasną Górę, gdzie modlono się w intencji bezkarności dla sprawców. Nic dziwnego, że funkcjonariusze musieli dosłownie przebić się przez mur milczenia tych, którzy ze strachu lub chciwości nie chcieli złamać przysięgi. Ale w końcu się to udało. Ani modlitwy, ani liczne łapówki nie zmieniły sytuacji. 10 listopada 1978 roku główni prowodyrzy Jan Sojda, Józef Adaś, Jerzy Sojda i Stanisław Kulpiński zostali skazani na karę śmierci. Dwóch z nich, Jerzy Sojda i Stanisław Kulpiński, ostatecznie uzyskało złagodzenie wyroków. Dostali kolejno 25 i 15 lat więzienia. Sąd nie skorzystał natomiast z prawa łaski wobec głównych agresorów. Jan Sojda i Józef Adaś zostali straceni. Wyrok poprzez powieszenie wykonano w 1982 roku. Sprawa Połaniecka wciąż jest jedną z najgłośniejszych i najbrutalniejszych historii kryminalnych z czasów PRL-u.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W tańcu z gwiazdami znów gorąco, a to za sprawą Julii Wieniawy, której kreacja postanowiła ujawnić nieco więcej niż planowano. Wieniawa dołączyła do elitarnego klubu gwiazd, które na parkiecie zaliczyły garderobiane wpadki. Wspomnijmy choćby Patricie Kazadi i jej białe figi, które stały się legendą programu. Cóż, telewizja na żywo ma swoje prawa, a niesforne stroje to już niemal tradycja tego show.
2: Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska, od ponad 20 lat zmaga się z cukrzycą typu pierwszego, a mimo to nie zwalnia tempa. Gwiazda, która wciąż koncertuje i występuje w Tańcu z Gwiazdami, opowiada o swoich doświadczeniach z chorobą, podkreślając, że świadomość Polaków na temat cukrzycy znacznie wzrosła. Kiedyś diagnoza była dla niej szokiem, teraz jednak udowadnia, że życie z cukrzycą może być pełne energii i pasji. Cóż, kto by pomyślał, że cukrzyca może być tak inspirująca?
1: The Voice of Poland, emocje sięgnęły zenitu, a jurorzy nie szczędzili sobie zaskakujących komentarzy. Baron, próbując zdobyć uczestniczkę do swojej drużyny, posłużył się nietypowym tekstem o kołysance dla swojego synka, co Kuba Badach skomentował jako podryw na synka. Na scenie nie zabrakło wzruszających historii, jak ta Axela Feige z Hamburga, którego ojciec został zamordowany przez szaleńca. Mimo że jego występ nie odwrócił foteli, Axel dostał drugą szansę w Orange Comeback Stage. Dla niektórych uczestników, jak Małgorzata Sikora czy Katarzyna Jarzyńska, walka o miejsce w drużynach zakończyła się sukcesem, a trenerzy skompletowali swoje zespoły. Dzień Nauczyciela to czas, kiedy wszyscy stajemy na głowie, by wymyślić życzenia, które nie brzmią jak wyjęte z podręcznika do gramatyki. Matematycy, katecheci i nauczyciele wychowania fizycznego. Każdy z nich zasługuje na słowa, które nie przypominają nudnej lekcji. Zamiast standardowych wierszyków, lepiej postawić na coś, co naprawdę wywoła uśmiech, a może nawet łezkę wzruszenia. Bo przecież nic tak nie cieszy, jak życzenia płynące prosto z serca, a nie z internetu.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Sex Pistols w nowym składzie z Frankiem Carterem na czele nie przestają zaskakiwać. Podczas koncertu w Denver wokalista postanowił wyrzucić fana, który nie zrozumiał, że mosh pit był przeznaczony tylko dla kobiet. Carter nie przebierał w słowach, wyrażając swoje oburzenie i podkreślając, że takie miejsca mają być bezpieczne dla wszystkich, którzy zwykle czują się zagrożeni. Wokalista zachęcał mężczyzn do zrozumienia i empatii, a ojciec wyrzuconego fana nawet przeprosił za jego zachowanie. Cóż, punk rock zawsze miał swoje zasady, a teraz są one jeszcze bardziej inkluzywne. Marek Piekarczyk, znany nie tylko jako wokalista TSA, powraca z odświeżonym wydaniem książki Zwierzenia Kontestatora. To prawdziwa podróż przez życie artysty, pełna wzlotów i upadków, która pokazuje, że w krainie konformizmu Piekarczyk zawsze był jak albatros. Niezgrabny na ziemi, ale niepokonany w przestworzach. Leszek Gnoiński, autor książki, poszerzył ją o 150 stron, by jeszcze bardziej zgłębić tajemnicę tego niepokornego rockmana. Dla fanów to prawdziwa gratka, a dla reszty szansa na poznanie człowieka, który nie boi się mówić, co myśli, nawet jeśli nie każdemu to się spodoba. W Pszczynie pod Krajową 1 co myśli, nawet

0: Może to znak, że czas odkurzyć stare płyty i przypomnieć sobie, jak to było w czasach, gdy Creed rządził na listach przebojów.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zespół Queen, legenda muzyki, doczekał się niezliczonych coverów swoich hitów, ale niektóre z nich to prawdziwe perełki zaskoczenia. Wyobraźcie sobie, że ktoś odważył się przerobić Bohemian Rhapsody na wersję disco polo. Tak, to się naprawdę stało. Od lat 70., kiedy to Freddie Mercury wprowadził Queen na muzyczne szczyty, ich utwory nie przestają inspirować artystów z całego świata, choć nie zawsze w sposób, który byśmy przewidzieli. Cóż, muzyka nie zna granic, a Queen wciąż...

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył blisko 150 milionów złotych kar na 4 banki za stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach. Banki te, w tym ING, Bank Śląski i Erste Bank Polska, mogły jednostronnie zmieniać warunki umów, co prowadziło do nieprzewidywalnych podwyżek opłat. Najbardziej jaskrawym przykładem była możliwość podniesienia opłat nawet o 200% przy minimalnym wzroście inflacji. Decyzje UOKiK nie są jeszcze prawomocne, ale stanowią ważny sygnał dla sektora finansowego. Klienci powinni uważnie czytać aneksy i powiadomienia o zmianach w regulaminach, aby uniknąć niekorzystnych zmian.
2: Wrocław będzie gospodarzem trzeciej edycji Forum Finansów Bankier.pl 2026, które odbędzie się 23 i 24 października. Głównym tematem będzie finansowanie obronności, a także budowanie odporności gospodarki. Pierwszy dzień poświęcony będzie strategiom finansowania obronności i nowych technologii, takich jak AI i cyberbezpieczeństwo. Drugi dzień przyniesie praktyczne porady dotyczące inwestycji na 2027 rok oraz rozwiązań emerytalnych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Forum odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje bezpłatne doradztwo emerytalne, z którego skorzystało już ponad 4,5 miliona Polaków. Doradcy ZUS pomagają w podjęciu decyzji o przejściu na emeryturę, oferując symulację przyszłych świadczeń. Usługa dostępna jest w 316 placówkach w całej Polsce. Dzięki niej można dowiedzieć się, jak dodatkowy rok pracy wpływa na wysokość emerytury. ZUS prowadzi także program Aktywni 50+, wspierający osoby powyżej 50 roku życia w planowaniu dalszej kariery zawodowej.
2: Leszek Miller w najnowszym odcinku Alfabetu Millera podzielił się swoimi przemyśleniami na temat polskiej obronności. Były premier uznaje Jerzego Szmajdzińskiego za najlepszego ministra obrony po 1989 roku, doceniając jego rolę w modernizacji armii i wejściu Polski do NATO. Krytycznie ocenia Antoniego Macierewicza, zarzucając mu wprowadzanie chaosu i zrywanie umów. Miller odniósł się także do kwestii stałej bazy amerykańskiej w Polsce, wyrażając zaniepokojenie przedłużającymi się negocjacjami. Zdecydowanie odrzucił możliwość wojny z Rosją, podkreślając siłę odstraszającą NATO.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: W Warszawie rozpoczęła się rozbiórka trzech bloków na osiedlu Dudziarska, kończąc tym samym nieudany eksperyment społeczny z lat 90. Osiedle, znane jako Kolonia Karna, przez lata było symbolem izolacji i problemów społecznych. Władze Pragi Południe zdecydowały, że teren nie będzie już przeznaczony na cele mieszkaniowe. Po wyburzeniu działka ma zostać wydzierżawiona na inne cele, prawdopodobnie komercyjne. To symboliczny koniec mrocznego rozdziału w historii miasta. Minister finansów Andrzej Domański zapewnia, że rząd dąży do utrzymania niskich cen paliw, co ma wspierać całą gospodarkę. Podkreśla, że wysokie ceny paliw działają jak hamulec dla konsumpcji i mogą prowadzić do wyższej inflacji. Domański ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego, nazywając jego postawę hipokryzją w kontekście finansów publicznych. Minister przedstawił plany na zwiększenie dochodów budżetu, w tym podwyżkę podatku CIT dla największych korporacji. Rząd ma na celu utrzymanie wysokiego wzrostu gospodarczego, co ma poprawić stan finansów publicznych. W Polsce trwa stopniowe zaostrzanie przepisów dotyczących ogrzewania domów. Właściciele starych pieców węglowych muszą przygotować się na ich wymianę, ponieważ korzystanie z tzw. kopciuchów może być już niezgodne z prawem. Terminy wymiany różnią się w zależności od województwa, a przepisy antysmogowe są coraz bardziej restrykcyjne. Zmiany dotyczą nie tylko urządzeń, ale także paliw, takich jak węgiel kamienny czy ekogrosze.

0: Unia Europejska planuje, by od 2030 roku nowe budynki były bezemisyjne, a do 2040 roku całkowicie wyeliminować kotły na paliwa kopalne. Właściciele domów powinni więc sprawdzić lokalne przepisy, by uniknąć problemów. Israel Aerospace Industries zaprezentował nowy system ochrony przed dronami o nazwie HawkGuard. To innowacyjne rozwiązanie umożliwia przechwytywanie zagrożeń powietrznych bez użycia głowic wybuchowych, co minimalizuje ryzyko szkód ubocznych. System wykorzystuje zaawansowane czujniki, sztuczną inteligencję oraz modułową konstrukcję, co czyni go elastycznym i skutecznym narzędziem. HawkGuard został przedstawiony podczas wystawy Stowarzyszenia Armii Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. Dzięki swojej uniwersalności może być stosowany na różnych platformach. Od pojazdów opancerzonych po instalacje stacjonarne.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Lockheed Martin zaprezentował nowy pocisk przechwytujący PAC-3 Edge, który ma zrewolucjonizować obronę przed zagrożeniami hipersonicznymi. Nowa technologia opiera się na sprawdzonym systemie PAC-3 MSE i została stworzona w ramach programu Future Interceptor Wojsk Lądowych USA. Pocisk wyróżnia się zaawansowaną głowicą, naprowadzającą i wieloimpulsowym silnikiem, co zwiększa jego manewrowość i zasięg. Testy zaplanowano na 2027 rok, a wdrożenie do służby przewidziano na 2031 rok. Lockheed Martin inwestuje również w zwiększenie zdolności produkcyjnych, budując nowy zakład w Arkansas.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 10 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
2: Radio Super Express.

0: pod nimi.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3435 odcinek, który zostanie wyemitowany 5 listopada o 25 na TVP2. Broda z niesłabnącym zapałem postanawia stanąć na czele klanu Rawiczów, odkrywając swoją prawdziwą tożsamość jako dziedzic Bogdana Rawicza. Mimo prób Natalii, by go powstrzymać, Kajetan nie zamierza się wycofać. Jego determinacja do odbudowy potęgi rodu jest niezłomna, a Józefina, choć zaskoczona, nie może go powstrzymać. Broda gotów jest na wszystko, by ocalić rodzinę i przywrócić jej dawną chwałę. Jak potoczą się losy klanu Rawiczów? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
3: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś o 20.50 w TVP2. Marysia Rogowska okłamie swojego syna Pawła, by ukryć zdradę Artura. Paweł, pełen złości i determinacji, nie da się jednak zwieść. Po przyjeździe do Grabiny odkryje prawdę, gdy usłyszy oskarżenia Joanny pod adresem jego matki. Wściekły rzuci się na Artura w przychodni, broniąc honoru Marysi. Choć Marysia nie pochwala przemocy, będzie wdzięczna synowi za jego wsparcie. To odcinek pełen napięcia i emocji, który na pewno przyciągnie przed telewizory wielu widzów.
2: W 1948 odcinku M jak miłość czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Aneta, odurzona lekami nasennymi i winem, zdradzi sekret Kasi, że Jakub Karski jest ojcem jej córki Zosi. Olek, mąż Anety, przypadkowo usłyszy tę szokującą wiadomość, gdy zapyta o wyjazd Kasi i Mariusza do Stanów Zjednoczonych. Kasia, nieświadoma wyjawienia tajemnicy, planuje ucieczkę do USA, by zyskać na czasie. Aneta, nie panując nad sobą, wyjawi prawdę, co może mieć poważne konsekwencje. Czy Olek zdradzi Jakubowi, że jest ojcem Zosi? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października, o godzinie 20.50 w TVP2. W 4275 odcinku serialu Pierwsza Miłość Marta odwiedza Szymona w szpitalu, ale zamiast ciepłego przyjęcia spotyka się z jego chłodnym dystansem. Szymon, zmagający się z ciężką chorobą nowotworową, odsyła ją do domu, co budzi w Marcie niepokój i podejrzenia, że coś przed nią ukrywa. Mimo prób przyjaciółek, by poprawić jej nastrój, Marta nie może uwolnić się od zmartwień. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 29 października, o godzinie 18 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, o tej samej porze, a także w streamingu na Polsat Box Go. Czy Szymon podzieli się z Martą swoim sekretem? Odpowiedzi na to pytanie przyniosą kolejne odcinki.
3: W nadchodzącym 3422 odcinku Tak barw szczęścia Wilk znajdzie się w poważnych tarapatach po artykule Weroniki. W jego firmie pojawi się nadzór budowlany, a policja zacznie badać sprawę nielegalnego wydobycia piasku. Kacper wreszcie odważy się odprowadzić Luizę do domu, ale ich spotkanie popsuje Emilka, zdradzając Malwinie i Jerzemu, że Kacper ma nową dziewczynę. Rawiczowa będzie świętować zdany egzamin na agenta nieruchomości. Broda, po nieudanej lekcji jazdy konnej, wyjawi Józefinie nazwisko swojej matki, co wprawi seniorkę w osłupienie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października, o godzinie 25 na TVP2. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1950 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października 2026 roku, o godzinie 20.50 na TVP2. Magda Budzyńska stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy była więźniarka Elżbieta poprosi ją o ochronę przed brutalnym mężem. Magda zdecyduje się ukryć Elżbietę w Grabinie, ale niebezpieczeństwo wciąż będzie wisieć w powietrzu. Anita przeżyje kolejny dramat, gdy testy znów potwierdzą, że nie jest w ciąży, co doprowadzi do ostrej kłótni z Kamilem. Tymczasem pani Ola będzie coraz bardziej zaniepokojona o Wernera, obawiając się, że po rozstaniu z Sylwią prawnik myśli o najgorszym. Serial M jak miłość niezmiennie przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami i zaskakującymi zwrotami akcji. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 227 odcinek. Już 19 października o 17.20 na TVP2 zobaczymy, jak Sila ukradkiem robi zdjęcia Fiusun i Bejzy, które później trafią do Cichana. Deria, choć pozornie pomaga przy otwarciu salonu, skrywa własne tajemnicze plany. Cichan, po nieobecności na zaręczynach, szuka sposobu na zażegnanie konfliktów i postanawia pogodzić się z Enginem. W tle Melich zmaga się z własnymi rozterkami. Serial opowiada o Hunter, która dla brata zgadza się na małżeństwo z Cichanem, odkrywając w jego rezydencji obecność byłej żony, Bejzy, w obsadzie m.in. Talia Celebi i Turker Kantar. Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 166 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października o godzinie 16.50 na TVN. Marta Galica po raz pierwszy wyruszy na dyżur w pogotowiu lotniczym, gdzie czeka ją dramatyczna akcja ratunkowa z poparzonym chłopcem. W śmigłowcu pojawią się problemy, a stan dziecka gwałtownie się pogorszy. Na SOR-ze atmosfera będzie napięta z powodu zawodnika MMA, którego problemy zdrowotne wywołają konflikt z jego menedżerem. Tymczasem Mirek, z okazji rocznicy rozwodu, założy profil w aplikacji randkowej. Wieczorem Sergiusz przygotuje niespodziankę urodzinową dla Niny. Jednak nieoczekiwanie pojawi się Rogowski z tajemniczą kobietą. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o życiu i pracy lekarzy w krakowskim szpitalu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie również 8 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Leszczy-Dolenowinach doszło do tragicznego ataku, w wyniku którego zginęła 37-letnia woźna, a dwie inne osoby zostały ranne. Napastnikiem okazał się 15-letni były uczeń szkoły, który został zatrzymany przez policję. Ziemowit Urbanowicz, były oficer GROM, podkreśla potrzebę długofalowych szkoleń i procedur ewakuacji w szkołach. Policja nie łączy tego incydentu z innymi atakami z użyciem noży, które miały miejsce w kraju.
3: W polskich szkołach doszło do serii niebezpiecznych incydentów, co wzbudziło niepokój wśród rodziców i nauczycieli. Minister edukacji Barbara Nowacka zapewnia, że sytuacja się uspokaja, a obecność policyjnych patroli ma działać prewencyjnie. Nowacka zapowiada zmiany w przepisach, które mają umożliwić nauczycielom skuteczniejsze reagowanie na zagrożenia. Trwają konsultacje z nauczycielami i związkami zawodowymi w celu wypracowania konkretnych rozwiązań.
2: Dziś detektyw Krzysztof Rutkowski zorganizował konferencję prasową, na której odniósł się do sprawy Michała Kołodziejczaka, byłego wiceministra rolnictwa. Kołodziejczak, oskarżany o przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków, nie pojawił się na spotkaniu. Rutkowski ujawnił, że polityk zgłosił się do niego z informacją o szantażu przez dwie kobiety, które miały oczekiwać korzyści. Sprawa jest obecnie badana przez organy ścigania. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wezwał NATO do przygotowania się na stanowczą reakcję w przypadku rosyjskich ataków hybrydowych, które mogą pociągnąć za sobą ofiary śmiertelne. Podkreślił, że utrata życia ludzkiego wymagałaby poważnej rozmowy w sojuszu. Sikorski zaproponował ograniczenie rosyjskiej działalności w Europie, w tym zamykanie konsulatów i ograniczenie liczby dyplomatów. W poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej rozmawiają w Luksemburgu o potencjalnych restrykcjach wobec Rosji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Andrzej Duda, były prezydent Polski, wziął udział w krakowskim wieczorze wyborczym, gdzie komentował wyniki drugiej tury wyborów na prezydenta miasta. Duda odniósł się do wyniku kandydata Prawa i Sprawiedliwości, Michała Drewnickiego, porównując go do swoich wcześniejszych startów w Krakowie. Zaznaczył, że słaby wynik Drewnickiego wynika z trudnego momentu dla prawicy, spowodowanego wewnętrznymi podziałami w Prawie i Sprawiedliwości.
3: Polska odebrała kolejną partię szwedzkich granatników Carl Gustaf M4, które zastępują przestarzałe modele z czasów Układu Warszawskiego. To część umowy z 2024 roku, obejmującej dostawę około 6000 granatników oraz amunicji. Nowoczesna broń trafi do jednostek wojsk lądowych i obrony terytorialnej, a dostawy zakończą się w przyszłym roku. Granatniki Carl Gustaf M4 są lżejsze i bardziej zaawansowane technologicznie, co zwiększa ich skuteczność na polu walki.
2: W Legnicy i Chojnowie przeprowadzono wspólną akcję policji i Straży Granicznej, podczas której zabezpieczono znaczne ilości narkotyków oraz broń. Zatrzymano 4 osoby, którym grozi do 10 lat więzienia. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazły się marihuana, metamfetamina, a także broń palna i amunicja. Działania były efektem współpracy różnych służb i odbywały się pod nadzorem prokuratury rejonowej w Rybniku.
3: Poranne uczucie suchości w ustach może być spowodowane nie tylko brakiem nawodnienia, ale także oddychaniem przez usta podczas snu. Zatkany nos, alergie, a nawet niektóre leki mogą wpływać na ten problem. Jeśli suchość utrzymuje się, warto skonsultować się z lekarzem, aby ustalić przyczynę i zapobiec ewentualnym problemom zdrowotnym.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Marka Toes wprowadza nową kampanię jesienną pod hasłem Fall Your Way. Kolekcja obejmuje dwie linie biżuterii. Bold Motif z kwiatowymi detalami oraz Strain, gdzie kultowy miś Toes zyskał nowe proporcje. Towarzyszą im torebki, w tym model Half Bear z unikalnymi zamkami. Kampania zachęca do eksperymentowania z dodatkami w chłodniejsze miesiące.
2: Na wycieraczki z napisem Witamy. Według przesądów mogą one przyciągać negatywną energię do naszych domów. Eksperci zalecają zamianę ich na takie z pozytywnymi życzeniami, jak szczęście czy spokój. Inne przedmioty, które mogą sprowadzać pecha, to stary zegar, fotel bujany i jelenie po roże.
3: Anturium, popularna roślina doniczkowa, zyskała reputację jako przyciągająca miłość i szczęście. Jej sercowate kwiaty symbolizują romantyzm i pasję, a według przesądów obecność tej rośliny w domu może sprzyjać nawiązywaniu nowych znajomości. Oprócz anturium, inne rośliny, takie jak grubosz czy skrzydłokwiat, również są uważane za przynoszące pomyślność.
2: Masz problem z tłustymi plamami na ubraniach? Zanim sięgniesz po drogie odplamiacze, wypróbuj prosty trik z użyciem sody oczyszczonej. Wystarczy posypać plamę sodą, pozostawić na od 20 do 30 minut, a następnie usunąć proszek. Jeśli plama nie zniknie, można powtórzyć zabieg. Soda oczyszczona może pomóc w usunięciu świeżych zabrudzeń. Ale pamiętaj, by działać szybko i unikać wcierania tłuszczu w materiał.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Lublinie sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 21-letniego studenta z Ukrainy, który planował atak nożem na przypadkową osobę. Mężczyzna został zatrzymany przez policję po zgłoszeniu, że zamierzał dokonać zbrodni motywowanej nienawiścią rasową. Przy nim znaleziono nóż, a dwa kolejne zabezpieczono w jego mieszkaniu. Grozi mu do 15 lat więzienia za przygotowania do zabójstwa.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Szczecinie niewielkie zachmurzenie i temperatura 7 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 8 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
7: Ludzkie szczątki.
6: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Czyżbyśmy mieli nową modę na ekranizacje, które z oryginałem mają tyle wspólnego, co kot z psem? Robert Małecki, autor Zmory, przyznaje, że jego książka w wersji HBO Max to nie do końca to samo dzieło. Zmiany w fabule? Oczywiście, bo przecież kto by chciał oglądać dokładnie to, co już przeczytał? Małecki twierdzi, że te modyfikacje dodają historii nowej perspektywy, a jego czytelnicy powinni być zachwyceni. Cóż, pozostaje tylko czekać na reakcję fanów.
2: Iwona Pawłowicz, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, otwarcie mówi o swojej żałobie po stracie mamy. Choć na ekranie zawsze pełna energii, przyznaje, że w rzeczywistości nie radzi sobie z emocjami. Zawodowe obowiązki pomagają jej na chwilę oderwać się od smutku, ale nie ukrywa, że często płacze w poduszkę. Mimo wszystko Pawłowicz znajduje ukojenie w rozmowach z mamą, choćby tylko w myślach, co pokazuje, że nawet po stracie bliskiej osoby więź może trwać dalej. Zespół Ich Troje, który kiedyś rządził polską sceną muzyczną, teraz zmaga się z finansowymi turbulencjami. Jacek Łągwa, jeden z założycieli, musiał ogłosić upadłość konsumencką, a wszystko przez poręczenie finansowe dla Michała Wiśniewskiego. Kiedyś worki pełne gotówki, teraz niepewna przyszłość i napięte relacje między członkami zespołu. Czy to koniec ich muzycznej przygody? Czas pokaże. Na czerwonym dywanie Tańca z Gwiazdami pojawiła się para, której mało kto się spodziewał. Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i jego żona Helena Mańkowska zaskoczyli wszystkich swoją obecnością, choć ich elegancja była raczej skromna. Czyżby arystokracja zaczęła interesować się show biznesem? Może to nowy trend, by książęta wspierali gwiazdy na parkiecie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Na antenie TVP zadebiutował serial Felicita, a w nim włoski gwiazdor Alessandro Parello, który mimo 46 lat wciąż pozostaje singlem. Aktor, który kiedyś żył pracą, teraz odkrywa uroki relacji i podrywu, choć przyznaje, że nie ma uniwersalnego przepisu na sukces. Parello, który dzieli swoje życie między Włochy a Stany Zjednoczone, twierdzi, że Warszawa skradła jego serce. Serial można oglądać od poniedziałku do środy o 20.30 na TVP1. Na PGE Narodowym odbył się jubileuszowy roztańczony PGE Narodowy, który zamienił stadion w gigantyczny muzyczny parkiet. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel połączyły pokolenia, a Grzegorz Krychowiak zaskoczył wszystkich, zamieniając piłkarskie korki na mikrofon. Kizo, niczym cesarz rapu, wystąpił w otoczeniu rzymskich legionistów, a Skolim otrzymał koronę króla Latino. To nie był zwykły koncert, lecz prawdziwe widowisko, gdzie muzyka i scenografia stworzyły niezapomniane historie.
1: Maja Janowska i Young Leosia zaskakują nowym utworem Lay Me BBY, który jest jak energetyczny drink w muzycznym świecie. To pierwsza wspólna produkcja tych artystek, która pokazuje, że Maja nie boi się eksperymentować i bawić dźwiękami. Utwór trwa niewiele ponad 2 minuty, ale to wystarczy, by wciągnąć słuchaczy w wir chwytliwego refrenu i zaskakujących zwrotek. Czy to początek nowej ery w polskiej muzyce? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Maja Janowska nie zamierza zwalniać tempa.
2: Aleksandra Capitanescu, rumuńska gwiazda Eurowizji, która zdobyła 3. miejsce w 2026 roku. Już 19 października zagra w warszawskim klubie Voodoo. Artystka, znana z przeboju Choke Me, promuje swój nowy album, który obiecuje być mieszanką rockowej dynamiki i popowej przebojowości. Jej najnowszy singiel CMUM to prawdziwa muzyczna rewolucja, pokazująca bardziej uwodzicielską stronę wokalistki. Ciekawe, czy publiczność w Polsce będzie gotowa na tę nową, zaskakującą odsłonę Aleksandry.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Kings of Leon, czyli zespół, który zaczynał od country, a skończył na rockowych stadionach, szykuje się do wydania 10. płyty Oh My Beloved. Bracia Followill, którzy nie dali się rozdzielić przez wytwórnie, znowu zaskakują. Ich debiutancki album Youth and Young Manhood w 2003 roku podbił serca Brytyjczyków. A teraz czekamy na kolejne muzyczne fajerwerki. Premiera już 6 listopada, więc przygotujcie się na kolejną dawkę rockowego szaleństwa.
2: Tom York, lider Radiohead, zaskakuje szczerością. Okazuje się, że nie przepada za jednym z największych hitów zespołu, High and Dry, mimo że utwór przyniósł im światową sławę. York przyznaje, że żałuje jego napisania, choć nie widzi w tym nic złego. Tymczasem fani mogą szykować się na kolejne koncerty. Zespół planuje powrócić na scenę w 2027 roku, odwiedzając Australię i Japonię. Ciekawe, czy zagrają wtedy ten nielubiany klasyk. Warszawa szykuje się na kolejną muzyczną rewolucję. Rafał Trzaskowski ogłosił budowę największej sali koncertowej w Polsce, która stanie się nowym domem dla orkiestry Sinfonia Varsovia. Czyżbyśmy nie mieli już gdzie pomieścić wszystkich gwiazd światowego formatu? Budowa rusza lada dzień, a zakończenie planowane jest za 3,5 roku. Cóż, pozostaje nam tylko czekać i trzymać kciuki, by tym razem projekt nie utknął w biurokratycznym labiryncie.
1: Na Netflixie pojawił się film Mniej obcy, który opowiada o młodości Jana Borysewicza z Lady Punk. Mikołaj Bukrewicz, debiutujący aktor, wcielił się w główną rolę i zebrał same pochwały od krytyków. Ciekawe, że ten młody talent nie miał wcześniej doświadczenia aktorskiego, ale jego pasja do muzyki przekonała twórców filmu. Teraz, oprócz aktorstwa, Bukrewicz rozwija swoją karierę muzyczną w zespole Karmider.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 7 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 8 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na zmiany. Od soboty pociągi linii M2 będą kursować na skróconej trasie, omijając stacje Bemowo i Ulrychów. Zmiany potrwają do poniedziałku, a w zamian uruchomiono dodatkowe kursy autobusowe. Budowa nowych stacji na Bemowie jest na finiszu, a ich otwarcie planowane jest na początek przyszłego roku. W Warszawie, w szkole policjalnej przy ulicy Mińskiej, doszło do ataku nożowniczki. 21-letnia uczennica zaatakowała 3 kobiety, z których jedna wymagała hospitalizacji. Dzięki szybkiej reakcji pracownika szkoły udało się obezwładnić napastniczkę. Agresorce grozi dożywotnie więzienie. Władze szkoły apelują o zachowanie spokoju. Policja w całej Polsce skontrolowała już blisko 80 tysięcy placówek oświatowych, zatrzymując 135 osób. To odpowiedź na serię brutalnych incydentów w szkołach, w tym śmierć woźnej pod Wyszkowem i atak nożem w Ostrołęce. Do godziny 6 rano odnotowano 311 zdarzeń związanych z podejrzeniem złamania prawa. Funkcjonariusze nieustannie monitorują internet i reagują na każde zgłoszenie.
0: 13-letnia Roxana Jurczyszyn zaginęła w sobotę, 10 października w Warszawie. Ostatni raz widziano ją na Ochocie, skąd miała udać się do koleżanki, ale jej telefon logował się w rejonie Bulwarów Wiślanych. Od 2 dni nie ma z nią kontaktu. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach dziewczynki.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Biedronka i Smyk wycofują ze sprzedaży produkty na Halloween, które mogą kojarzyć się z przemocą. Decyzja zapadła po serii ataków w szkołach na Mazowszu, które wstrząsnęły Polską. Z półek znikną m.in. sztuczna krew, zabawkowe noże i tasaki. Smyk planuje skupić się na bajkowych motywach, promując bezpieczną formę rozrywki.
0: Na warszawskiej Ochocie doszło do groźnej katastrofy budowlanej. Wczoraj po południu część rusztowania i przenośna toaleta spadły na przystanek autobusowy przy ulicy Opaczewskiej. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale ulica została zamknięta, co spowodowało utrudnienia w ruchu. Służby szybko zabezpieczyły teren, a strażacy usunęli niebezpieczne elementy. Tragedia w Grodzisku Mazowieckim. 3,5-letni Kacper zmarł z powodu niedrożności jelit, którą lekarze błędnie zdiagnozowali jako sepsę meningokokową. Chłopiec trafił do szpitala z silnym bólem brzucha, ale badania obrazowe wykonano zbyt późno. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci była martwica jelit. Sprawą zajmuje się prokuratura.
1: Starszy posterunkowy Łukasz Schön, który w sierpniu zeszłego roku uratował 17 osób z płonącego bloku w Chorzowie, zakończył swoją służbę w policji. Podczas akcji doznał poważnego niedotlenienia, co spowodowało trwałe zmiany w jego układzie nerwowym. W uznaniu za jego bohaterstwo został uhonorowany statuetką Złota Garda. Teraz były funkcjonariusz potrzebuje intensywnej rehabilitacji, by odzyskać choć część sprawności.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Bydgoszczy doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginął 44-letni Łukasz B. Policja interweniowała po zgłoszeniu o agresywnym zachowaniu mężczyzny, który miał nóż. Podczas interwencji funkcjonariuszka użyła broni, co zakończyło się śmiercią mężczyzny. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.
1: Tragiczny pożar w miejscowości Nowe pochłonął życie 2 osób. Ogień wybuchł w niedzielę wieczorem w kamienicy przy ulicy Długiej. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, znaleźli zwęglone ciała, a ich tożsamość zostanie potwierdzona badaniami DNA. Kamienica nie nadaje się do zamieszkania, a poszkodowani mieszkańcy otrzymują wsparcie od lokalnej społeczności. Krzysztof Jackowski,

0: Znany Jasnowidz z Człuchowa przewiduje drastyczną eskalację konfliktu między Rosją a Ukrainą na przełomie października i listopada tego roku. Według jego wizji Polska może stanąć w obliczu poważnych nacisków międzynarodowych i terytorialnych podziałów. Jackowski ostrzega również przed nadchodzącymi kryzysami energetycznymi i środowiskowymi, które mogą wpłynąć na naszą codzienność. Warto jednak pamiętać, że jego prognozy to prywatne opinie, które należy traktować z dystansem.
1: W miejscowości Jamiołki w powiecie wysokomazowieckim doszło do tragicznego wypadku. W niedzielę, 11 października, mężczyzna został potrącony przez pociąg osobowy relacji Białystok-Ostrołęka. Niestety, mimo akcji ratunkowej, nie udało się go uratować. Dla 40 pasażerów pociągu zorganizowano komunikację zastępczą.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę podejrzanego o groźby zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Służby dokładnie analizują jego aktywność w internecie, co pozwoliło na szybkie namierzenie podejrzanego. Mężczyzna został już przewieziony do Warszawy, gdzie czekają go dalsze czynności procesowe. Śledczy podkreślają, że sprawa jest traktowana z najwyższą powagą.
0: Na Dolnym Śląsku, w Legnicy, doszło do tragicznego zdarzenia. 55-letnia kobieta zginęła od ciosu nożem, a jej mąż, 58-letni Dariusz S., został zatrzymany przez policję. Kluczową rolę w jego ujęciu odegrała córka, która zaalarmowała służby. Mężczyźnie postawiono zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi mu nawet dożywocie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają niewielkie zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1024 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to także 8 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Patryk Walemark, gwiazda Lecha Poznań, błyszczy na boisku i przyciąga uwagę europejskich klubów. W sobotnim meczu ze Śląskiem Wrocław zdobył 2 bramki, a Lech wygrał 4-1. Szwed może opuścić ekstraklasę, jeśli utrzyma formę, a Lech może zarobić na nim nawet 12 milionów euro. Przed drużyną mecze w Lidze Europy, które mogą jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie Walemarkiem.
2: Legia Warszawa pokonała Wisłę Kraków 2-0 na własnym stadionie, pozostając jedynym niepokonanym zespołem w Ekstraklasie. Bramki dla stołecznych zdobyli Łukasz Zjawiński i Rafał Adamski. To już 14 mecz Legii bez porażki w tym sezonie. Trener Marek Papszun podkreśla, że Adamski robi postępy i ma duży potencjał do dalszego rozwoju. Po 4 latach przerwy Legia Warszawa i Wisła Kraków ponownie zmierzyły się w PKO BP Ekstraklasie. Jednak mecz odbył się w cieniu protestów. Gospodarze zamknęli sektor gości, co wywołało sprzeciw kibiców i piłkarzy Wisły. Mimo zakazu około 1500 fanów Białej Gwiazdy przyjechało do Warszawy, by wspólnie z kibicami Polonii oglądać mecz na Telebimie. Piłkarze Wisły również wyrazili swoje niezadowolenie podczas rozgrzewki przed spotkaniem.
1: Wojciech Kowalczyk ostro skrytykował sędziów po meczu Legii Warszawa z Wisłą Kraków, który zakończył się wynikiem 2-0 dla gospodarzy. Były reprezentant Polski w programie na kanale Weszło nie szczędził mocnych słów, nazywając pracę arbitrów teatrem nieudaczników. Kontrowersje wzbudziły decyzje dotyczące uznania bramki dla Legii oraz braku rzutu karnego dla Wisły. Kowalczyk podkreślił, że system VAR nie spełnia oczekiwań, a sędziowie niechętnie z niego korzystają.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Emanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, powrócił na boisko w wieku 47 lat. Wystąpił w barwach KS Kłopotów Osiek w dolnośląskiej A-klasie, gdzie jego drużyna pokonała Arkę Trzebnica 6-2. Olisadebe zagrał ponad 15 minut i zaliczył asystę. Jego występ był częścią wydarzenia Last Dance, które stało się symbolicznym pożegnaniem z piłką.
2: Robert Lewandowski stoi przed trudną decyzją o zakończeniu kariery w reprezentacji Polski. Najnowszy sondaż pokazuje, że 53% Polaków uważa, że kapitan kadry powinien odejść, podczas gdy 47% jest przeciwnego zdania. Sam Lewandowski przyznaje, że to najtrudniejsza decyzja w jego życiu. Selekcjoner Jan Urban już teraz przygotowuje się na przyszłość bez kluczowych zawodników, takich jak Lewandowski i Piotr Zieliński.
1: Arkadiusz Milik, napastnik Juventusu, ponownie zmaga się z kontuzją mięśniową. To kolejny cios dla 32-latka, który od 2 miesięcy nie zagrał w żadnym meczu. Milik nie został zgłoszony do rozgrywek Serie A ani europejskich pucharów, a jego powrót na boisko pozostaje niepewny. Ostatni raz wystąpił 11 sierpnia w sparingu z Palermo. Bartłomiej Lemański, środkowy reprezentacji Polski w siatkówce, opowiedział o swojej walce z problemami psychicznymi. Siatkarz przyznał, że zmagał się z wypaleniem sportowym i depresją, co niemal doprowadziło go do zakończenia kariery. Podkreślił, że wsparcie bliskich i pomoc psychologiczna były kluczowe w jego powrocie do zdrowia. Lemański apeluje do sportowców, by nie bali się mówić o trudnych momentach, zaznaczając, że sięganie po pomoc to oznaka siły, a nie słabości.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kamil Semeniuk jest gotowy na nowy sezon w barwach Sir Safety Perugia. Po powrocie z Mistrzostw Europy, gdzie zdobył złoty medal z reprezentacją Polski, zagrał w 2 meczach towarzyskich przeciwko Suntory Sunbirds Osaka. Perugia odniosła w nich 2 zwycięstwa. Semeniuk podkreśla, że czuje się świetnie i jest pełen optymizmu przed startem Ligi Włoskiej, który już w przyszły weekend. Zmarł Wilfredo Bazuca Gomez, legendarny portorykański bokser i 3-krotny mistrz świata. Miał 69 lat i ostatnie dni spędził w szpitalu, walcząc z chorobą układu oddechowego. Gomez był znany z potężnej siły ciosu, która przyniosła mu przydomek Bazuca. Jego imponująca kariera obejmowała 44 zwycięstwa, w tym 42 przez nokaut. Iga Świątek zmierzy się z Magdaleną French w 2. rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan. To będzie ich 2. spotkanie, a 1. na korcie twardym. French dostała się do głównej drabinki jako tak zwana szczęśliwa przegrana po wygranej w 1. rundzie z Mananchayą Savankae. Mecz odbędzie się w najbliższą środę. Anastazja Kuś, młoda polska sprinterka, znów przyciągnęła uwagę internautów, publikując zmysłowe zdjęcie z basenu. Jej aktywność w mediach społecznościowych śledzi już ponad 310 tysięcy osób. Niedawno sportsmenka odniosła się do krytyki ze strony dziennikarza TVP Sport, podkreślając, że skupia się na swoich celach i nie przejmuje się negatywnymi komentarzami. Anastazja zaznaczyła, że pozytywne opinie są dla niej budujące.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polska wycofała się z ubiegania o organizację letnich igrzysk olimpijskich. Europejskich w 2036 roku. Decyzja ta związana jest z trudną sytuacją finansową Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz słowami premiera Donalda Tuska o czasie przedwojennym. Nowy szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Marian Kmita, planuje jednak w przyszłości ponownie starać się o organizację igrzysk, być może w 2048 roku. Obecnie komitet skupia się na rozwiązaniu problemów finansowych i wprowadzeniu zmian organizacyjnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Warszawie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Bydgoszczy na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 10 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: niech płacze.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia w 3418 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Adam po dramatycznej nocy w lesie trafia do szpitala ze złamaną nogą. Daniel, nieobliczalny i zdeterminowany, nie pozwoli mu jednak na spokojny pobyt. Groźby i szantaże będą na porządku dziennym, gdyż Daniel zrobi wszystko, by Adam milczał. Hubert, zszokowany sytuacją, dowie się od Adama, że to on rzekomo zlecił jego porwanie. Konflikt między bohaterami narasta, a napięcie sięga zenitu. Odcinek 3418 zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 25 w TVP2. W 3432 odcinku Barw Szczęścia Tomasz i Grażyna podejmują ważną decyzję o wspólnym zamieszkaniu. Kępski, pełen miłości, przedstawia Grażynę jako swoją nową partnerkę, co spotyka się z entuzjazmem Wandy. Ta radosna nowina skłania Grażynę do próby pojednania Wiktora z jego macochą. Czy Wiktor wyciągnie rękę na zgodę? Odcinek pełen emocji i rodzinnych zawirowań będzie można zobaczyć już 2 listopada o 25 w TVP2. W kolejnych odcinkach czeka nas jeszcze więcej niespodzianek, gdyż Kępska odwiedzi wnuka w jego skate shopie, oferując pomoc w trudnych chwilach. Jak potoczą się losy bohaterów, przekonamy się już wkrótce. Barwy szczęścia wkraczają w nowy etap emocji i rodzinnych tajemnic. W 3434 odcinku, który zobaczymy 4 listopada o 25 na TVP2, Broda odkrywa, że jest synem Bogdana Rawicza. To odkrycie zmienia jego życie i plany na przyszłość. Kajetan, dotychczas kucharz z restobaru, zaczyna snuć wizję odbudowy potęgi rodu Rawiczów. Jego zachowanie irytuje właścicielkę restauracji, ale Broda ma teraz inne priorytety. Józefina, wdowa po Bogdanie, staje przed trudnym wyzwaniem, gdyż rodzinny sekret wywołuje lawinę nieoczekiwanych wydarzeń. Kajetan nie zamierza się wycofać i planuje stanąć na czele rodziny, co budzi mieszane uczucia wśród jej członków. To początek wielkiego zamieszania w rodzinie Rawiczów.
1: Serial Panna Młoda zbliża się do 236 odcinka, który zostanie wyemitowany 29 października na TVP2. W tym epizodzie Jonka zacznie psychicznie znęcać się nad Bejzą i Gulsum, co wprowadzi sporo napięcia. Deria będzie próbowała odkryć, dlaczego Bejza pojawiła się w salonie Jący. Swatka niespodziewanie zainteresuje się Silą, a Hancer i Cichan będą zajęci opieką nad Cichanem Gururem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, szybko zdobył serca widzów. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turk Seve jako Cichan. Panna Młoda to jedna z najdłuższych tureckich produkcji, a liczba odcinków wciąż rośnie, co oznacza, że fani mogą liczyć na wiele emocjonujących chwil w przyszłości.
3: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 1947 odcinku M jak Miłość Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum emocjonujących wydarzeń. Odcinek zostanie wyemitowany dziś, 12 października o 20.50 na TVP2. Mateusz, który pomógł młodszej siostrze Majki, Oli, przygotować się do matury z matematyki, nie spodziewał się, że dziewczyna zacznie go podrywać. 18-letnia Ola uznała, że Mateusz to idealny kandydat na chłopaka. Mimo, że Mateusz jest zakochany w Majce, Ola nie zamierza się poddać. Podczas wizyty w rodzinnym domu Majki w Kozienicach, Ola odważnie rzuci się Mateuszowi na szyję, co nie spodoba się jej starszej siostrze. Czy Mateusz ulegnie urokowi młodszej siostry Majki? Tego dowiemy się już dziś wieczorem. W 1947 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany dziś o 20.50 na TVP2, pojawi się nowa postać, która zyska sympatię rodziny Zduński. To Helena, nowa niania Antosia, która od razu podbije serca Pawła i jego syna. Choć nie zobaczymy jej jeszcze na ekranie, już wiadomo, że stanie się ważną osobą w ich życiu. Helena, polecona przez Agnes, nie tylko troszczy się o Antosia, ale także odciąża Pawła w domowych obowiązkach. Antoś pokocha ją jak drugą babcię, a Paweł doceni jej obecność w ich życiu. Agnes, choć nie chce ingerować w życie Pawła, pokazuje, że jej serce bije dla Antosia. To emocjonujący odcinek, którego nie można przegapić. W 1949 odcinku M jak Miłość emocje sięgną zenitu. Jakub Karski, detektyw z przeszłością, poprosi Kasię o pilne spotkanie. To niecodzienne wezwanie ma związek z zaginięciem dyrektora kliniki, Sowińskiego. Jakub odkrywa naszyjnik, który kiedyś podarował Kasi w domu zaginionego Aleksandra. Kasia, choć przerażona, zgadza się na spotkanie z byłym mężem, zabierając ze sobą Zosię. Tajemnice zaczynają się wymykać spod kontroli, a Kasia musi zmierzyć się z prawdą o Mariuszu. Czy to spotkanie przyniesie przełom w śledztwie? Odcinek będzie można obejrzeć 19 października o 20.50 w TVP2. Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4302 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 28 października o 20.15 na TVN. Weronika Roztocka ponownie odwiedza dom Kalskich, by ratować Ewelinę i jej córkę Jagodę przed powrotem do Tyrana. Niestety, Greg Kalski wraca niespodziewanie i siłą odciąga Weronikę od swojej żony, grożąc jej śmiercią. Ewelina, mimo ostrzeżeń, decyduje się zostać z Gregiem, co wywołuje frustrację u Jagody, która wie, że Weronika ma rację. Greg po powrocie do pracy w szpitalu nie zmienia swojego zachowania, co tylko potwierdza obawy Weroniki. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, który na pewno przyciągnie widzów przed ekrany.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Poznaniu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 9 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra, Polscy terroryści i zamachowcy, od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność, a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ostatnie ataki z użyciem noża w polskich szkołach budzą poważne obawy o bezpieczeństwo uczniów. Ziemowit Urbanowicz, były kapitan jednostki GROM, podkreśla, że najważniejsza jest ucieczka, ale gdy nie jest możliwa, kluczowe może być współdziałanie. Ekspert wskazuje na braki w przygotowaniu szkół do takich sytuacji i potrzebę opracowania procedur ewakuacyjnych. Zwiększona obecność policji to tylko doraźne rozwiązanie, które nie zastąpi systemowych zmian. Wczoraj służby zatrzymały mężczyznę, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany ma około 60 lat i został ujęty na Dolnym Śląsku. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński poinformował, że służby trafiły na jego ślad dzięki analizie treści internetowych. Premier i wicepremier podziękowali służbom za szybkie działanie. Łukasz Gibała został wybrany na prezydenta Krakowa w przedterminowych wyborach. Zapowiada szybkie zmiany, w tym przywrócenie 20-minutowego biletu w komunikacji miejskiej. Planuje także zwiększyć dostęp uczniów do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej oraz przeprowadzić audyt finansów miasta. Zaprzysiężenie nowego prezydenta odbędzie się 21 października. Generał Aleksus Grynkiewicz przedstawił w Warszawie nową strategię NATO, mającą na celu odstraszenie Rosji. Sojusz deklaruje gotowość do natychmiastowej reakcji na ewentualną agresję, co jest ważnym sygnałem dla Polski i całej wschodniej flanki. Wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że to kluczowa deklaracja jedności i gotowości NATO. Nowy plan zakłada regularne ćwiczenia i inwestycje w nowoczesne systemy obronne.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Trwa impas między prezydentem Karolem Nawrockim a Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawie nominacji ambasadorskiej. Prezydent Nawrocki w rozmowie z Rzeczpospolitą wykluczył powrót do negocjacji z ministrem Radosławem Sikorskim, podkreślając, że rozmowy z nim nie mają znaczenia. Nawrocki jest gotów rozmawiać bezpośrednio z premierem Donaldem Tuskiem, aby zakończyć ten długotrwały spór. Papież Leon XIV jutro trafi do szpitala Gemelli w Rzymie, gdzie przejdzie operację usunięcia guzka w płucu. Watykan informuje, że pobyt Ojca Świętego w szpitalu potrwa około tygodnia. Z powodu operacji zmieniono jego plany na najbliższe dni, a środową mszę na placu Świętego Piotra odprawi kardynał Luis Antonio Tagle. Papież poprosił wiernych o modlitwę i wyrazy wsparcia.
3: Kultowe gumy do rzucia Wrigley's Spearmint, Double Mint i Big Red wracają na półki w Niemczech. Firma Mars wprowadza je w limitowanej edycji retro, licząc na nostalgię starszych konsumentów i fascynację latami 80. wśród młodszych. Produkty będą dostępne do początku grudnia lub do wyczerpania zapasów. Nowe drażetki bez cukru zachowują oryginalny smak, ale są dostosowane do współczesnych oczekiwań.
2: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Nowa struktura miałaby działać na zasadach podobnych do artykułu 4 NATO, co budzi kontrowersje i obawy o osłabienie więzi transatlantyckiej. Do końca roku Komisja Europejska ma przedstawić szczegóły tej koncepcji. Inicjatywa wymaga zgody wszystkich państw członkowskich, co może być trudne do osiągnięcia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Polska armia otrzymała 4 nowe mosty MS-20 Daglezja, które znacząco zwiększą jej mobilność. Do końca roku planowane jest dostarczenie kolejnych 6 egzemplarzy. Mosty te umożliwiają szybkie przeprawy nawet najcięższym pojazdom, takim jak czołgi Abrams. Cały kontrakt obejmuje dostawę 43 mostów do 2028 roku. Astrologia wskazuje na 4 znaki zodiaku, które mogą mieć wyjątkowo silne ego. Na czele tej listy znajduje się lew, który uwielbia być w centrum uwagi i nie zawsze dobrze znosi krytykę. Baran z kolei jest znany z potrzeby rywalizacji i niechęci do ustępstw. Skorpion, choć mniej otwarty, ceni sobie kontrolę i niechętnie pokazuje słabości. Koziorożec natomiast, ambitny i zdyscyplinowany, często uważa, że jego sposób działania jest najlepszy. Pewność siebie może być zaletą, ale warto pamiętać, by nie przysłoniła ona potrzeb innych. Imię Teodor, o greckich korzeniach, zyskuje na popularności w Polsce. W 2025 roku nadano je aż 1221 chłopcom, co dało mu 28 miejsce w rankingu najczęściej wybieranych imion męskich. Teodor oznacza dar Boży i przypisuje się mu cechy takie jak inteligencja, ambicja i lojalność. Obecnie w Polsce żyje ponad 10 tysięcy mężczyzn noszących to imię.
2: Na drodze krajowej nr 81 w Pawłowicach doszło do kolizji z udziałem 3 samochodów osobowych. Jeden z kierowców trafił do szpitala, ale nie odniósł poważnych obrażeń. Policja uznała kierowcę Chevroleta za winnego i nałożyła na niego mandat. Przez 1 godzinę trasa była zablokowana, a ruch kierowano na objazdy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
2: Michał Kołodziejczak, poseł i lider Agrounii, zmaga się z poważnym kryzysem wizerunkowym. Dwie były współpracownice oskarżyły go o przemoc i zastraszanie, co doprowadziło do jego zawieszenia w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Sprawa trafiła do prokuratury, a sam Kołodziejczak stanowczo odrzuca zarzuty. W obliczu tej sytuacji polityk zwiększył ochronę swojego życia prywatnego, usuwając z sieci większość materiałów z rodziną.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1024 hektopaskali. W Szczecinie niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 7 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 8 stopni. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Rancho wciąż króluje na ekranach, a Polacy nie mogą się doczekać 11 sezonu. Artur Barciś, nasz ulubiony Czerepach, zdradza, że sukces serialu tkwi w tym, że Wilkowyje to nie tylko fikcyjna wieś, ale prawdziwy obraz Polski. To my, z naszymi wadami i zaletami, śmiejemy się z samych siebie, a politycy z ekranu przypominają tych z prawdziwego życia. I choć producent uciął wszelkie spekulacje o kolejnych sezonach, fani wciąż wierzą, że to nie koniec tej przygody. Była The Voice of Poland, emocje sięgnęły zenitu, a jurorzy nie szczędzili sobie zaskakujących komentarzy. Baron, próbując zdobyć uczestniczkę do swojej drużyny, posłużył się nietypowym tekstem o kołysance dla swojego synka, co Kuba Badach skomentował jako podryw na synka. Na scenie nie zabrakło wzruszających historii, jak ta Axela Feige z Hamburga, którego ojciec został zamordowany przez szaleńca. Mimo że jego występ nie odwrócił foteli, Axel dostał drugą szansę w Orange Comeback Stage. Dla niektórych uczestników, jak Małgorzata Sikora czy Katarzyna Jarzyńska, walka o miejsce w drużynach zakończyła się sukcesem, a trenerzy skompletowali swoje zespoły. Renata Pałys, znana jako Helena Paździoch ze Świata według kiepskich, obchodzi dziś 70. urodziny. Kto by pomyślał, że jej aktorska kariera zaczęła się od przypadkowego spotkania w sklepie, gdy zamiast szynki dostała rolę życia. Początkowo miała tylko krzyknąć na Mariana, ale jej postać szybko stała się kultowa. A te słynne wałki na głowie okazały się tak nieodłączne, że nawet charakteryzatorka była w szoku, gdy ich zabrakło. Dzień Nauczyciela to czas, kiedy wszyscy stajemy na głowie, by wymyślić życzenia, które nie brzmią jak wyjęte z podręcznika do gramatyki. Matematycy, katecheci i nauczyciele wychowania fizycznego. Każdy z nich zasługuje na słowa, które nie przypominają nudnej lekcji. Zamiast standardowych wierszyków, lepiej postawić na coś, co naprawdę wywoła uśmiech, a może nawet łezkę wzruszenia. Bo przecież nic tak nie cieszy, jak życzenia płynące prosto z serca, a nie z internetu.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Sex Pistols w nowym składzie z Frankiem Carterem na czele nie przestają zaskakiwać. Podczas koncertu w Denver wokalista postanowił wyrzucić fana, który nie zrozumiał, że moshpit był przeznaczony tylko dla kobiet. Carter nie przebierał w słowach, wyrażając swoje oburzenie i podkreślając, że takie miejsca mają być bezpieczne dla wszystkich, którzy zwykle czują się zagrożeni. Wokalista zachęcał mężczyzn do zrozumienia i empatii, a ojciec wyrzuconego fana nawet przeprosił za jego zachowanie. Cóż, punk rock zawsze miał swoje zasady, a teraz są one jeszcze bardziej inkluzywne. W Pszczynie pod Krajową Jedynką pojawił się nowy mural upamiętniający Chestera Benningtona z Linkin Park. To dzieło powstało podczas Sky and Chill Graffiti Jam i jest hołdem dla zmarłego wokalisty. Szare ściany tunelu zamieniły się w galerię sztuki dzięki artystom, którzy pokazali, że graffiti to coś więcej niż tylko bazgroły na murach. Ciekawe, czy ktoś jeszcze myśli, że to wandalizm.
2: Instagram postanowił zafundować nam powrót do przeszłości, natrętnie sugerując użytkownikom dodanie do postów utworu Higher zespołu Creed. Czyżby algorytmy chciały, byśmy wszyscy pokochali ten hit z lat 90? Niektórzy wietrzą spisek, podejrzewając, że Meta dostaje za to niezłą sumkę od zespołu. Rzecznik Mety uspokaja, że to tylko błąd algorytmu, a inżynierowie już pracują nad jego naprawą. Cóż, może to znak, że czas odkurzyć stare płyty i przypomnieć sobie, jak to było w czasach, gdy Creed rządził na listach przebojów.
1: W internetowym świecie muzyki trwa prawdziwa rewolucja. Trend hashtag #my9albumów podbija media społecznościowe, a do zabawy dołączył sam Mike Portnoy z Dream Theater. Perkusista podzielił się swoimi ulubionymi albumami wszechczasów, choć przyznał, że musiałby stworzyć listę Moje 30, żeby uwzględnić wszystkie inspiracje. Wśród jego wyborów znalazły się takie klasyki jak Gerard Pepper's Lonely Hearts Club Band, The Beatles czy The Wall Pink Floyd. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że kiedyś słuchało się muzyki bez internetowych wyzwań?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zespół Queen, legenda muzyki, doczekał się niezliczonych coverów swoich hitów, ale niektóre z nich to prawdziwe perełki zaskoczenia. Wyobraźcie sobie, że ktoś odważył się przerobić Bohemian Rhapsody na wersję disco polo. Tak, to się naprawdę stało. Od lat 70., kiedy to Freddie Mercury wprowadził Queen na muzyczne szczyty, ich utwory nie przestają inspirować artystów z całego świata, choć nie zawsze w sposób, który byśmy przewidzieli. Cóż, muzyka nie zna granic, a Queen wciąż króluje. Nawet w najbardziej nieoczekiwanych odsłonach. Ian Hill, legendarny basista Judas Priest, po ponad 50 latach na scenie postanowił przejść na emeryturę. Powód? Problemy zdrowotne, które sprawiły, że rockowe życie stało się nieco zbyt bolesne. Świat muzyki metalowej zalał się łzami, a koledzy z branży prześcigają się w hołdach. Tymczasem Judas Priest nie zwalnia tempa i już pracuje nad nowym albumem, który ma szansę ujrzeć światło dzienne w przyszłym roku. Ciekawe, czy nowy basista, Davey Reamer, podoła legendzie.
2: Cavatina Hall tej jesieni to prawdziwy muzyczny rollercoaster. Od potężnych riffów Guns N' Roses w wykonaniu Reckless Roses po deszczowce z muzyką filmową. Każdy znajdzie coś dla siebie. A jeśli ktoś marzy o gorącym tangu czy klasycznych dźwiękach Chopina, to też się nie zawiedzie. Bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 6 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 8 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Przystanek autobusowy. Na szczęście nikt nie ucierpiał, choć sytuacja wyglądała groźnie. Służby szybko zabezpieczyły teren, a ulica Opaczewska została zamknięta dla ruchu. Kierowcy muszą korzystać z objazdów.
1: W Warszawie, w szkole przy ulicy Mińskiej, 21-letnia uczennica zaatakowała nożem 3 osoby. Jedna z ofiar, 17-latka, trafiła do szpitala. Napastniczka została obezwładniona przez pracownika szkoły i zatrzymana przez policję. Dyrekcja szkoły apeluje o zachowanie spokoju i zapewnia, że bezpieczeństwo uczniów jest priorytetem. Finał plebiscytu. National Geographic. Cuda. Polski 2026 zbliża się wielkimi krokami. Na Mazowszu o tytuł walczą Świdermajery w Otwocku, Nadburzański Park Krajobrazowy i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Obecnie na prowadzeniu są Świdermajery z 53% głosów, a tuż za nimi Nadburzański Park z 43%. Głosowanie kończy się już 13 października, a wyniki poznamy dzień później.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie zaginęła 13-letnia Roxana Jurczyszyn. Dziewczynka ostatni raz była widziana w sobotę, 10 października, kiedy wychodziła z domu na ochocie. Rodzice stracili z nią kontakt, a jej telefon jest wyłączony. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach i prosi o wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu Roxany.
0: Pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na utrudnienia. Od soboty, 17 października, pociągi drugiej linii będą kursować na skróconej trasie, kończąc bieg na stacji Księcia Janusza. Stacje Bemowo i Ulrychów będą zamknięte do 25 października z powodu prac związanych z połączeniem nowego odcinka metra. Zarząd Transportu Miejskiego prowadzi dodatkowe kursy autobusów, aby ułatwić podróżowanie w tym okresie. Dariusz N., oskarżony o zabójstwo 18-letniego Dominika, ponownie doprowadził do przerwania procesu. Podczas dzisiejszej rozprawy zrezygnował z obrońców, powołując się na brak zaufania i problemy psychiczne. Sąd przydzielił mu obrońcę z urzędu i zlecił dodatkową opinię psychologiczną. Proces ma zostać wznowiony 23 listopada.
1: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, przewiduje, że na przełomie października i listopada dojdzie do drastycznej eskalacji konfliktu zbrojnego między Rosją a Ukrainą. Jackowski ostrzega również przed możliwymi zmianami na mapie Polski, sugerując, że kraj może zostać podzielony i pozbawiony suwerenności do roku 2028. W swoich wizjach wskazuje także na zagrożenia związane z cyfrową walutą oraz katastrofami ekologicznymi i sanitarnymi. Warto jednak pamiętać, że są to jedynie subiektywne przewidywania wizjonera.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś obchodzimy Dzień Nauczyciela, a uczniowie z całej Polski składają swoim pedagogom szczere życzenia. W tym wyjątkowym dniu warto pamiętać, by słowa płynęły prosto z serca, doceniając trud i zaangażowanie nauczycieli. Indywidualne podziękowania i wspólne życzenia od klasy mogą zbudować trwałe relacje i wywołać wzruszenie. To doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność za codzienną pracę i wsparcie w edukacyjnej podróży. W miejscowości Jamiołki w niedzielę doszło do tragicznego wypadku. Pociąg pasażerski z Białegostoku potrącił mężczyznę znajdującego się na torach. Niestety, poszkodowanego nie udało się uratować. Dla 40 pasażerów pociągu zorganizowano komunikację zastępczą.
1: 40-letni mężczyzna z ranami ciętymi brzucha trafił do szpitala w Białymstoku. Do zdarzenia doszło w Czarnej Białostockiej, a policja bada jego okoliczności. Stan pacjenta jest stabilny i nie zagraża mu niebezpieczeństwo. Szczegóły zdarzenia są nadal ustalane przez funkcjonariuszy. Na Dolnym Śląsku, w Legnicy, doszło do tragicznego zdarzenia. W jednym z mieszkań znaleziono ciało 55-letniej kobiety, a jej mąż, 58-letni Dariusz S., został zatrzymany przez policję. Mężczyzna przyznał się do zadania żonie jednego ciosu nożem, co doprowadziło do jej śmierci. Prokuratura postawiła mu zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi mu nawet dożywocie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę, podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Śledczy analizują jego internetową aktywność, a sprawą zajmuje się warszawska prokuratura. Mężczyzna został już przewieziony do Warszawy, gdzie odbędą się dalsze czynności procesowe. Służby podkreślają, że groźby zostały potraktowane z najwyższą powagą. Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. W sobotę, 10 października, w wypadku samochodowym zginął Mateusz Noga, ceniony montażysta i operator kamery telewizji Dami Region. Miał zaledwie 32 lata i wracał z pracy. Współpracownicy i widzowie żegnają go w poruszających słowach, podkreślając jego talent i niezwykłą życzliwość.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze niewielkie zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry w Białym

0: Toku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 8 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić podobnie 8 stopni Celsjusza. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej Polaków korzysta z L4 z powodu problemów psychicznych. W 2025 roku wystawiono aż 1 759 000 takich zwolnień, co przełożyło się na 34,1 miliona dni absencji w pracy. Najczęstsze przyczyny to stres, depresja i zaburzenia lękowe. Mimo obaw o nadużycia, kontrole ZUS pokazują, że są one rzadkością. Dla osób zmagających się z problemami psychicznymi ZUS oferuje darmowe turnusy rehabilitacyjne, które mogą pomóc w powrocie do zdrowia i pracy. Program obejmuje terapię psychologiczną i zajęcia ruchowe, a wszystkie koszty pokrywa ZUS. Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymali Robert E. Hall i Michael Woodford, amerykańscy ekonomiści. Królewska Szwedzka Akademia Nauk doceniła ich badania nad stabilizacją gospodarki w czasach kryzysu. Opracowane przez nich modele pomagają zrozumieć wpływ decyzji gospodarczych na całe rynki. Na laureatów czeka nagroda w wysokości 12 milionów koron szwedzkich, co odpowiada około 1 milionowi 200 tysiącom dolarów. Nagroda ta zamyka tegoroczny sezon noblowski.
2: Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, znalazł się w centrum politycznego skandalu po zarzutach byłych współpracownic o agresywne zachowania. Polityk zaprzecza oskarżeniom, jednak został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. W międzyczasie uwagę przyciąga jego oświadczenie majątkowe. Kołodziejczak zgromadził ponad 402 tysiące złotych oszczędności i posiada gospodarstwo rolne warte ponad 3 miliony złotych. Ma również kredyt do spłaty na kwotę ponad 225 tysięcy złotych. Jego majątek opiera się głównie na działalności rolniczej. Brytyjska kompania wschodnioindyjska, uznawana za najpotężniejszą korporację w historii, miała własną armię i biła monety, rządząc Indiami jak suwerenne państwo. Powstała pod koniec 1600 roku z inicjatywy królowej Elżbiety I, by przełamać dominację Hiszpanów i Portugalczyków w handlu z Dalekim Wschodem. W szczytowym momencie kontrolowała połowę światowego handlu, a jej prywatna armia liczyła nawet 260 tysięcy żołnierzy. Kompania stała się quasi-państwem, prowadząc wojny i zawierając traktaty. Ostatecznie, po powstaniu Sipajów w 1857 roku, brytyjski rząd przejął kontrolę nad Indiami, a kompania została rozwiązana w 1874 roku.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Zakaz handlu w niedzielę, obowiązujący w Polsce od 2018 roku, nadal budzi kontrowersje. Choć miał chronić pracowników, przynosi też straty dla gospodarki. Ekonomiści wskazują, że ograniczenie sprzedaży wpływa na niższy wzrost produktu krajowego brutto. Właściciele galerii handlowych również odczuwają skutki, gdyż koszty utrzymania budynków pozostają wysokie, mimo zamkniętych sklepów. Badania pokazują, że wielu Polaków chciałoby powrotu handlu w niedzielę. Dyskusje na temat przyszłości zakazu wciąż trwają, a propozycje zmian są różnorodne. Afera wokół największej polskiej giełdy kryptowalut, Zonda Krypto, nabiera tempa. Prezes UOKiK, Tomasz Chrustny, ujawnił, że już w 2025 roku przekazał ABW informacje o podejrzanych działaniach firmy. Mimo to, w kwietniu tego roku giełda upadła, powodując straty klientów liczone w setkach milionów złotych. Pojawiają się zarzuty o opieszałość prokuratury, która dopiero po upadku przyspieszyła śledztwo. UOKiK podkreśla, że choć badał klauzule w regulaminach, to kwestie przestępcze leżą w gestii ABW i prokuratury. Klienci pytają, czy strat można było uniknąć. Polscy rolnicy mogą stracić miliardy euro z unijnych funduszy. Były komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski oraz Grzegorz Wojciechowski zaapelowali do premiera Donalda Tuska o walkę o te środki. Obawiają się, że wsparcie w ramach wspólnej polityki rolnej może spaść z ponad 5 miliardów do około 3,5 miliarda euro rocznie. Autorzy petycji podkreślają, że stawką są nie tylko dopłaty do gospodarstw, ale także pieniądze na modernizację rolnictwa. Unijni przywódcy będą omawiać budżet na lata od 2028 do 2034 podczas szczytu od 15 do 16 października. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
1: Firma Anduril zaprezentowała nowy system pocisków przechwytujących Stilfin, który ma zrewolucjonizować obronę powietrzną. Stilfin wyróżnia się modułową konstrukcją, co pozwala na elastyczne dostosowanie do różnych zagrożeń, od dronów po pociski hipersoniczne. System ten ma być produkowany masowo, co obniży koszty i zwiększy dostępność. Pociski Stilfin będą kompatybilne z istniejącymi systemami obrony, co ułatwi ich integrację. Testy lotów zaplanowano na przyszły rok, a produkcja ma osiągnąć kilka tysięcy sztuk rocznie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych zbliża się do wcielenia do służby najnowszego superlotniskowca USS John F. Kennedy. Firma HII ogłosiła, że jej oddział Newport News Shipbuilding uzyskał wstępny odbiór tego okrętu. To kluczowy krok, który pozwala na rozpoczęcie finalnych testów na morzu. Formalne przekazanie lotniskowca planowane jest na wiosnę 2027 roku. USS John F. Kennedy to drugi okręt typu Gerald R. Ford, przystosowany do operowania z myśliwcami F-35C. Wprowadzenie tego lotniskowca do służby to ważny etap dla marynarki wojennej USA.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3418 odcinku Barw Szczęścia czeka nas prawdziwy triumf Justina. Karolina, która wrobiła go w zdradę, zostanie zatrzymana przez inspektora Majaka. Wszystko to odbędzie się na oczach Justina, który nie ukryje swojej radości z tego, że sprawiedliwość w końcu zwyciężyła. Policja wkroczy do hotelu Bruna z twardymi dowodami na przestępstwo Karoliny. Mimo groźby Bruna, Justin nie przestanie się śmiać z całej sytuacji. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 20:05 w TVP2. To będzie emocjonujący moment, którego nie można przegapić.
0: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 235 odcinek, który zadebiutuje na antenie TVP 2 już w środę, 28 października. Hunter, główna bohaterka, staje przed nowymi wyzwaniami, gdy Cemil ukrywa przed Derią swoje zaangażowanie w pomoc Jący. Tymczasem Sila próbuje nawiązać kontakt z bratem przetrzymywanym przez Mukader. Sinem i Melich odkładają swoje plany ucieczki, by wspierać Hunter w trudnych chwilach. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobył serca widzów swoją głęboką fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hunter i Turkseve jako Cihan. Panna Młoda to turecki hit, który wciąż rozwija się na rodzimym rynku, a jego finał w Polsce jest jeszcze daleko przed nami. W 1948 odcinku M jak miłość czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Aneta, odurzona lekami nasennymi i winem, zdradzi sekret Kasi, że Jakub Karski jest ojcem jej córki Zosi. Olek, mąż Anety, przypadkowo usłyszy tę szokującą wiadomość, gdy zapyta o wyjazd Kasi i Mariusza do Stanów Zjednoczonych. Kasia, nieświadoma wyjawienia tajemnicy, planuje ucieczkę do USA, by zyskać na czasie. Aneta, nie panując nad sobą, wyjawi prawdę, co może mieć poważne konsekwencje. Czy Olek zdradzi Jakubowi, że jest ojcem Zosi? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października, o godzinie 20:50 w TVP2. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W odcinku 4274, który zostanie wyemitowany w środę, 28 października o 18:00, Hubert szykuje dla Pauliny niespodziankę, wymarzoną podróż poślubną. Niestety, na drodze do ich szczęścia staje była żona Huberta, Irena, z wiadomością, która może pokrzyżować ich plany. Irena, znana z zazdrości i konfliktowego charakteru, nieraz uprzykrzała życie nowożeńcom. Czy tym razem uda jej się zniweczyć ich marzenia? Hubert i Paulina nie zamierzają się poddać i zrobią wszystko, by zrealizować swoje plany. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, o tej samej porze na Polsacie oraz w streamingu Polsat Box Go.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Pierwsza miłość w 4274 odcinku przyniesie emocjonujące starcie między Pawłem a Kacprem. Obaj mężczyźni zaplanują wspólne popołudnie z Julką, nie wiedząc, że mają ten sam pomysł. Kiedy prawda wyjdzie na jaw, zamiast się dogadać, zaczną rywalizować o jej uwagę. Julka postawi im ultimatum, żądając, by wreszcie się porozumieli. Konflikt między biologicznym ojcem a Kacprem, którego Julka traktuje jak rodzinę, osiągnie punkt kulminacyjny. W 4277 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Julka zniknie, a Marysia i Kacper zaczną się wzajemnie obwiniać. Paweł wkroczy, by przywołać ich do porządku, ale pozostaje pytanie, czy potrafią współpracować dla dobra Julki.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 498 odcinkiem. Już w środę, 14 października o 15:05 na TVP2, widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w życiu Martiny. Baron de Ayala przekaże jej szokujące wieści, które mogą zmienić bieg jej historii. Katalina postanowi naprawić relacje z Pelayo, mimo bolesnej przeszłości. Jana nie ustaje w staraniach, by pomóc Pii, a Simona prosi o wsparcie dla małego Adolfita. Petra z kolei ma nowe plany wobec Ricarda. Wszystko to i więcej już w najbliższym odcinku. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 227 odcinek. Już 19 października o 17:20 na TVP 2 zobaczymy, jak Sila ukradkiem robi zdjęcia Füsun i Bejzy, które później trafią do Cihana. Derya, choć pozornie pomaga przy otwarciu salonu, skrywa własne tajemnicze plany. Cihan, po nieobecności na zaręczynach, szuka sposobu na zażegnanie konfliktów i postanawia pogodzić się z Enginem. W tle Melich zmaga się z własnymi rozterkami. Serial opowiada o Hunter, która dla brata zgadza się na małżeństwo z Cihanem, odkrywając jego rezydencji obecność byłej żony, Bejzy, w obsadzie m.in. Talia Celebi i Turker Kantar. Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 166 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października o godzinie 16.50 na TVN. Marta Galica po raz pierwszy wyruszy na dyżur w pogotowiu lotniczym, gdzie czeka ją dramatyczna akcja ratunkowa z poparzonym chłopcem. W śmigłowcu pojawią się problemy, a stan dziecka gwałtownie się pogorszy. Na SOR-ze atmosfera będzie napięta z powodu zawodnika MMA, którego problemy zdrowotne wywołają konflikt z jego menedżerem. Tymczasem Mirek, z okazji rocznicy rozwodu, założy profil w aplikacji randkowej. Wieczorem Sergiusz przygotuje niespodziankę urodzinową dla Niny. Jednak nieoczekiwanie pojawi się Rogowski z tajemniczą kobietą. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o życiu i pracy lekarzy w krakowskim szpitalu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie niewielkie zachmurzenie. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 8 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 9 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Skradziona relikwia, przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 8:23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Ostatnie ataki z użyciem noża w polskich szkołach budzą poważne obawy o bezpieczeństwo uczniów. Ziemowit Urbanowicz, były kapitan jednostki GROM, podkreśla, że najważniejsza jest ucieczka, ale gdy nie jest możliwa, kluczowe może być współdziałanie. Ekspert wskazuje na braki w przygotowaniu szkół do takich sytuacji i potrzebę opracowania procedur ewakuacyjnych. Zwiększona obecność policji to tylko doraźne rozwiązanie, które nie zastąpi systemowych zmian. W Krakowie niezależny kandydat Łukasz Gibała wygrał wybory prezydenckie, pokonując Monikę Piątkowską z Koalicji Obywatelskiej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński uznał to za porażkę Donalda Tuska i jego partii, podkreślając, że wynik może wskazywać na szersze nastroje społeczne w kraju. Kaczyński zasugerował, że sukces Gibały wynikał z antytuskowych nastrojów, co może mieć wpływ na przyszłą politykę ogólnopolską. Tymczasem w Częstochowie zbliża się referendum dotyczące odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Wczoraj służby zatrzymały mężczyznę, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany ma około 60 lat i został ujęty na Dolnym Śląsku. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński poinformował, że służby trafiły na jego ślad dzięki analizie treści internetowych. Premier i wicepremier podziękowali służbom za szybkie działanie.
1: Kultowe gumy do rzucia Wrigley's Spearmint, Double Mint i Big Red wracają na półki w Niemczech. Firma Mars wprowadza je w limitowanej edycji retro, licząc na nostalgię starszych konsumentów i fascynację latami 80. wśród młodszych. Produkty będą dostępne do początku grudnia lub do wyczerpania zapasów. Nowe drażetki bez cukru zachowują oryginalny smak, ale są dostosowane do współczesnych oczekiwań.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Nowa struktura miałaby działać na zasadach podobnych do artykułu 4 NATO, co budzi kontrowersje i obawy o osłabienie więzi transatlantyckiej. Do końca roku Komisja Europejska ma przedstawić szczegóły tej koncepcji. Inicjatywa wymaga zgody wszystkich państw członkowskich, co może być trudne do osiągnięcia.
1: Na wycieraczki z napisem "Witamy". Według przesądów mogą one przyciągać negatywną energię do naszych domów. Eksperci zalecają zamianę ich na takie z pozytywnymi życzeniami, jak szczęście czy spokój. Inne przedmioty, które mogą sprowadzać pecha, to stary zegar, fotel bujany i jelenie poroże.
0: Dziś służby zatrzymały 12 osób podejrzanych o udział w międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami mobilnymi. Działania prowadzone były przez CBŚP i CBZC pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Zabezpieczono mienie o wartości ponad 850 tysięcy złotych. Sprawcy działali od 2024 roku, wyłudzając pieniądze poprzez szybkie przelewy online. 7 osób trafiło do aresztu, a śledztwo ma charakter rozwojowy.
1: Coraz więcej osób unika rozmów telefonicznych, wybierając komunikatory tekstowe. Psychologowie wskazują, że to niekoniecznie oznacza unikanie relacji, ale raczej preferencję większej kontroli nad rozmową. Pisanie wiadomości pozwala na przemyślenie odpowiedzi i kontakt we własnym tempie. Ważne jest, aby forma komunikacji nie prowadziła do nieporozumień i była komfortowa dla obu stron.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Astrologia wskazuje na 4 znaki zodiaku, które mogą mieć wyjątkowo silne ego. Na czele tej listy znajduje się lew, który uwielbia być w centrum uwagi i nie zawsze dobrze znosi krytykę. Baran z kolei jest znany z potrzeby rywalizacji i niechęci do ustępstw. Skorpion, choć mniej otwarty, ceni sobie kontrolę i niechętnie pokazuje słabości. Koziorożec natomiast, ambitny i zdyscyplinowany, często uważa, że jego sposób działania jest najlepszy. Pewność siebie może być zaletą, ale warto pamiętać, by nie przysłoniła ona potrzeb innych. Policja w Łapach zatrzymała 20-letniego obywatela Ukrainy, który próbował wyłudzić pieniądze od 84-letniej seniorki. Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku, gdy czekał na odbiór gotówki przed domem kobiety. Dzięki czujności seniorki i szybkiej reakcji policji, oszust trafił do aresztu. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.
0: W Gdańsku zatrzymano 2 dwudziestolatków podejrzanych o handel narkotykami na dużą skalę. Policja przejęła 85 kg różnych substancji o wartości ponad 5,5 miliona złotych. Mężczyźni usłyszeli zarzuty i zostali aresztowani na 3 miesiące. Sprawa jest rozwojowa, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
1: Imię imię Teodor, o greckich korzeniach, zyskuje na popularności w Polsce. W 2025 roku nadano je aż 1221 chłopcom, co dało mu 28 miejsce w rankingu najczęściej wybieranych imion męskich. Teodor oznacza dar Boży i przypisuje się mu cechy takie jak inteligencja, ambicja i lojalność. Obecnie w Polsce żyje ponad 10 tysięcy mężczyzn noszących to imię.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Rutkowski, znany detektyw i były polityk, coraz bardziej angażuje się w sprawy polityczne. Ostatnio towarzyszył posłowi Michałowi Kołodziejczakowi z Koalicji Obywatelskiej, który zmaga się z oskarżeniami. Rutkowski, który kiedyś był posłem i europosłem, mieszka w luksusowym domu z przydomowym basenem i nowoczesną kuchnią. Choć sam nie gotuje, korzysta z diety pudełkowej.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 9 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W najnowszym odcinku Rolnik szuka żony. Emocje sięgnęły zenitu. Mariusz, niczym prawdziwy Casanova, balansuje między Patrycją a Eweliną, a Paulina musiała pożegnać się z gospodarstwem. Karol z kolei zabrał swoje kandydatki na koncert strażackiej orkiestry, gdzie łzy wzruszenia lały się strumieniami. Tymczasem Łukasz w epickiej walce z krowami przegrał na całej linii, a Justyna musiała pogodzić się z odejściem Michała, który uznał, że wiejskie życie to nie jego bajka. Cóż, miłość na wsi to nie tylko sielanka, ale i prawdziwe wyzwania. Na czerwonym dywanie Tańca z Gwiazdami pojawiła się para, której mało kto się spodziewał. Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i jego żona Helena Mańkowska zaskoczyli wszystkich swoją obecnością, choć ich elegancja była raczej skromna. Czyżby arystokracja zaczęła interesować się show biznesem? Może to nowy trend, by książęta wspierali gwiazdy na parkiecie. Za nami kolejny odcinek Tańca z Gwiazdami, gdzie latynoskie rytmy nie wszystkim przyniosły szczęście. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko pożegnali się z programem, ale nie z dobrym humorem. Joanna, zamiast rozpaczać, wskakiwała w ramiona partnera, a fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty. Wieniawa zaliczyła modową wpadkę, a Piotr Guma, Gumulec, zaskoczył wszystkich swoją przemianą. Emocje wciąż buzują, a parkiet nie przestaje zaskakiwać. Na PGE Narodowym odbył się jubileuszowy, roztańczony PGE Narodowy, który zamienił stadion w gigantyczny muzyczny parkiet. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel połączyły pokolenia, a Grzegorz Krychowiak zaskoczył wszystkich, zamieniając piłkarskie korki na mikrofon. Kizo, niczym cesarz rapu, wystąpił w otoczeniu rzymskich legionistów, a Skolin otrzymał koronę króla Latino. To nie był zwykły koncert, lecz prawdziwe widowisko, gdzie muzyka i scenografia stworzyły niezapomniane historie. Dzień Nauczyciela, czyli czas, kiedy uczniowie prześcigają się w pisaniu życzeń po angielsku i niemiecku, by zaskoczyć swoich nauczycieli. Gotowe formułki, które można przepisać na ozdobną kartkę, mają być wyrazem wdzięczności i szacunku. Cóż, nic tak nie mówi "doceniam cię", jak skopiowane życzenia z internetu. Może czas na coś bardziej od serca, zamiast kolejnej laurki z gotowca? Sex Pistols w nowym składzie z Frankiem Carterem na czele nie przestają zaskakiwać. Podczas koncertu w Denver wokalista postanowił wyrzucić fana, który nie zrozumiał, że moshpit był przeznaczony tylko dla kobiet. Carter nie przebierał w słowach, wyrażając swoje oburzenie i podkreślając, że takie miejsca mają być bezpieczne dla wszystkich, którzy zwykle czują się zagrożeni. Wokalista zachęcał mężczyzn do zrozumienia i empatii, a ojciec wyrzuconego fana nawet przeprosił za jego zachowanie. Cóż, punk rock zawsze miał swoje zasady, a teraz są one jeszcze bardziej inkluzywne. Marek Piekarczyk, znany nie tylko jako wokalista TSA, powraca z odświeżonym wydaniem książki Zwierzenia Kontestatora. To prawdziwa podróż przez życie artysty, pełna wzlotów i upadków, która pokazuje, że w krainie konformizmu Piekarczyk zawsze był jak albatros. Niezgrabny na ziemi, ale niepokonany w przestworzach. Leszek Gnoiński, autor książki, poszerzył ją o 150 stron, by jeszcze bardziej zgłębić tajemnicę tego niepokornego rockmana. Dla fanów to prawdziwa gratka, a dla reszty szansa na poznanie człowieka, który nie boi się mówić, co myśli, nawet jeśli nie każdemu to się spodoba. David Bowie, mistrz artystycznych metamorfoz, nigdy nie pozwalał się zamknąć w jednej szufladce. Gdy inni artyści trzymali się swoich sukcesów jak tonący brzytwy, Bowie z zimną krwią porzucał swoje alter ego, by zaskoczyć świat czymś zupełnie nowym. Zamiast podążać za komercyjnym sukcesem, uciekał do Berlina, by tworzyć muzykę, która była bardziej terapią niż produktem. A kiedy już stał się supergwiazdą, znowu zburzył swój pomnik, dołączając do zespołu Tin Machine. Bowie zawsze wybierał wolność ponad poklask.
2: Instagram postanowił zafundować nam powrót do przeszłości, natrętnie sugerując użytkownikom dodanie do postów utworu Higher zespołu Creed. Czyżby algorytmy chciały, byśmy wszyscy pokochali ten hit z lat 90? Niektórzy wietrzą spisek, podejrzewając, że Meta dostaje za to niezłą sumkę od zespołu. Rzecznik Mety uspokaja, że to tylko błąd algorytmu, a inżynierowie już pracują nad jego naprawą. Cóż, może to znak, że czas odkurzyć stare płyty i przypomnieć sobie, jak to było w czasach, gdy Creed rządził na listach przebojów.
1: Suzy Quatro, ikona glam rocka, nie wpadła do Wielkiej Brytanii jako gotowy produkt przemysłu muzycznego. Zanim zdobyła serca Brytyjczyków, musiała się nieźle napracować, grając w rodzinnych zespołach z Detroit. Jej przełomowy hit Candy Can z 1973 roku wylądował na szczycie brytyjskich list przebojów, a Suzy stała się symbolem rockowej rewolucji w czarnym, skórzanym kombinezonie. Kto by pomyślał, że dziewczyna z Detroit, która zaczynała jako perkusistka w zespole taty, stanie się jedną z najjaśniejszych gwiazd brytyjskiego glam rocka? Kto by pomyślał, że album nagrany za grosze przez małą, niezależną wytwórnię stanie się jednym z największych hitów lat 90. Smash, The Offspring, wydany w 1994 roku, zaskoczył wszystkich, sprzedając się w milionach egzemplarzy i zdobywając szczyty list przeboju. Początkowo niedoceniany, dzięki wsparciu lokalnej stacji radiowej i niskobudżetowemu teledyskowi, podbił MTV i serca fanów na całym świecie. To dowód, że czasem wystarczy dobra muzyka i odrobina szczęścia, by zdobyć świat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 6 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 8 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Ochocie doszło do katastrofy budowlanej, gdy rusztowanie z nowo powstającego budynku runęło na przystanek autobusowy. Na szczęście nikt nie ucierpiał, choć sytuacja wyglądała groźnie. Służby szybko zabezpieczyły teren, a ulica Opaczewska została zamknięta dla ruchu. Kierowcy muszą korzystać z objazdów. W Warszawie trwa poszukiwanie mężczyzny, który zaatakował nożem dwóch pasażerów autobusu na Bielanach. Do zdarzenia doszło w sobotę, późnym wieczorem, a poszkodowani trafili do szpitala z ranami kłutymi, ale ich stan jest stabilny. Policja wytypowała podejrzanego, jednak do tej pory nie udało się go zatrzymać. Motywy ataku pozostają nieznane, co budzi niepokój wśród mieszkańców. Funkcjonariusze zatrzymali 10 osób podejrzanych o wyłudzanie pieniędzy metodą na blik. Grupa przestępcza działała na terenie całego kraju, wyłudzając ponad 250 tysięcy złotych. Podczas akcji zabezpieczono 500 tysięcy złotych oraz luksusowe auto. 7 osób trafiło do aresztu, a śledztwo wciąż trwa. Pod Grójcem odkryto fabrykę narkotyków na ogromną skalę. Policja znalazła tam profesjonalną linię produkcyjną i setki kilogramów nielegalnych substancji, w tym mefedron i amfetaminę, o wartości 33 milionów złotych. 5 mężczyzn, w tym 4 Holendrów, usłyszało wyrok 5 lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny, a 2 innych oskarżonych czeka na osobny proces.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja w całym kraju prowadzi wzmożone działania po serii krwawych ataków w szkołach. Skontrolowano już blisko 80 tysięcy placówek, a zatrzymano 135 osób. W Ostrołęce rannych zostało 9 osób, a pod Wyszkowem zginęła 37-letnia pracownica szkoły. Funkcjonariusze monitorują internet przez całą dobę, reagując na każde zgłoszenie. W weekend 23 i 24 października odbędzie się 4. edycja gry terenowej Noc Upiorów w Krakowie. Uczestnicy zmierzą się z mrocznym klimatem, widowiskowymi mappingami i dziesiątkami potworów na trasie w pobliżu twierdzy krakowskiej Sidzina. Organizatorzy obiecują rekordową liczbę strachów i najbogatszą oprawę wizualną w historii wydarzenia. Gra odbywa się po zmroku w grupach od 6 do 8 osób, a młodsi uczestnicy potrzebują zgody rodzica lub opiekuna.
2: Dziś Dzień Edukacji Narodowej, a w szkołach nie odbywają się lekcje. Nauczyciele jednak nie mają wolnego, ponieważ muszą być obecni w placówkach i pełnić różne obowiązki. Rodzice mogą być spokojni, ponieważ szkoły zapewniają opiekę dzieciom w świetlicach. To ważne, zwłaszcza gdy święto przypada w środku tygodnia, jak w tym roku.
1: Starszy posterunkowy Łukasz Szön, który w sierpniu zeszłego roku uratował 17 osób z płonącego bloku w Chorzowie, zakończył swoją służbę w policji. Podczas akcji doznał poważnego niedotlenienia, co spowodowało trwałe zmiany w jego układzie nerwowym. W uznaniu za jego bohaterstwo został uhonorowany statuetką Złota Garda. Teraz były funkcjonariusz potrzebuje intensywnej rehabilitacji, by odzyskać choć część sprawności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W piątek, 9 października, pożar zniszczył zabytkowy budynek przy Alei Powstańców Wielkopolskich 73 w Szczecinie, znany jako Domek Grabarza. Obiekt, będący częścią dawnego cmentarza pomorzańskiego, od lat stał opuszczony i niszczał. Pożar dodatkowo osłabił jego konstrukcję, a teren wciąż nie jest odpowiednio zabezpieczony. Przyszłość tego historycznego miejsca pozostaje niepewna.
1: W Bydgoszczy doszło do dramatycznej interwencji policyjnej. W niedzielny wieczór na osiedlu Błonie 44-letni mężczyzna zaatakował funkcjonariuszy nożem. Policjantka w obliczu bezpośredniego zagrożenia oddała strzał, który okazał się śmiertelny. Podobny incydent miał miejsce w Nowym Sączu, gdzie również użyto broni wobec agresywnego napastnika. Krzysztof Jackowski, znany jasnowic z Człuchowa, przewiduje drastyczną eskalację konfliktu między Rosją a Ukrainą na przełomie października i listopada tego roku. Według jego wizji Polska może

0: stanąć w obliczu poważnych nacisków międzynarodowych i terytorialnych podziałów. Jackowski ostrzega również przed nadchodzącymi kryzysami energetycznymi i środowiskowymi, które mogą wpłynąć na naszą codzienność. Warto jednak pamiętać, że jego prognozy to prywatne opinie, które należy traktować z dystansem. Dziś obchodzimy Dzień Nauczyciela, a uczniowie z całej Polski składają swoim pedagogom szczere życzenia. W tym wyjątkowym dniu warto pamiętać, by słowa płynęły prosto z serca, doceniając trud i zaangażowanie nauczycieli. Indywidualne podziękowania i wspólne życzenia od klasy mogą zbudować trwałe relacje i wywołać wzruszenie. To doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność za codzienną pracę i wsparcie w edukacyjnej podróży.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W miejscowości Jamiołki w powiecie wysokomazowieckim doszło do tragicznego wypadku. W niedzielę, 11 października, mężczyzna został potrącony przez pociąg osobowy relacji Białystok-Ostrołęka. Niestety, mimo akcji ratunkowej, nie udało się go uratować. Dla 40 pasażerów pociągu zorganizowano komunikację zastępczą. Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. W sobotę, 10 października, w wypadku samochodowym zginął Mateusz Noga, ceniony montażysta i operator kamery telewizji Dami Region. Miał zaledwie 32 lata i wracał z pracy. Współpracownicy i widzowie żegnają go w poruszających słowach, podkreślając jego talent i niezwykłą życzliwość.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1024 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 8 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 8 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej Polaków korzysta z L4 z powodu problemów psychicznych. W 2025 roku wystawiono aż 1 759 000 takich zwolnień, co przełożyło się na 34,1 miliona dni absencji w pracy. Najczęstsze przyczyny to stres, depresja i zaburzenia lękowe. Mimo obaw o nadużycia, kontrole ZUS pokazują, że są one rzadkością. Dla osób zmagających się z problemami psychicznymi ZUS oferuje darmowe turnusy rehabilitacyjne, które mogą pomóc w powrocie do zdrowia i pracy. Program obejmuje terapię psychologiczną i zajęcia ruchowe, a wszystkie koszty pokrywa ZUS.
2: Śmierć rodzica może oznaczać nie tylko spadek, ale i długi, które mogą obciążyć dzieci. Spadkobiercy mają trzy opcje. Przyjęcie spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub jego odrzucenie. Każda z tych decyzji ma różne konsekwencje prawne i finansowe. Ważne jest, by podjąć decyzję w ciągu 6 miesięcy od dowiedzenia się o spadku. Brak decyzji skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co ogranicza odpowiedzialność za długi do wartości spadku. Warto dokładnie ustalić, co wchodzi w skład spadku, by uniknąć niepotrzebnych problemów.
1: Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymali Robert E. Hall i Michael Woodford, amerykańscy ekonomiści. Królewska Szwedzka Akademia Nauk doceniła ich badania nad stabilizacją gospodarki w czasach kryzysu. Opracowane przez nich modele pomagają zrozumieć wpływ decyzji gospodarczych na całe rynki. Na laureatów czeka nagroda w wysokości 12 milionów koron szwedzkich, co odpowiada około 1 milionowi 200 tysiącom dolarów. Nagroda ta zamyka tegoroczny sezon noblowski. Wrocław będzie gospodarzem trzeciej edycji Forum Finansów bankier.pl 2026, które odbędzie się 23 i 24 października. Głównym tematem będzie finansowanie obronności, a także budowanie odporności gospodarki. Pierwszy dzień poświęcony będzie strategiom finansowania obronności i nowych technologii, takich jak AI i cyberbezpieczeństwo. Drugi dzień przyniesie praktyczne porady dotyczące inwestycji na 2027 rok oraz rozwiązań emerytalnych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Forum odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Na polskim rynku hurtowym paliw poniedziałkowy poranek przynosi stabilizację po burzliwym końcu ubiegłego tygodnia. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, utrzymali ceny z weekendu. Benzyna i olej napędowy są najtańsze u Orlenu i BP Europa, a Aramco oferuje minimalnie wyższe stawki. Stabilizacja nie oznacza końca wzrostów, ponieważ ceny ropy i kurs dolara wciąż są wysokie. Kierowcy mogą spodziewać się, że podwyżki z ubiegłego tygodnia wkrótce dotrą na stacje benzynowe. Leszek Miller w najnowszym odcinku Alfabetu Millera podzielił się swoimi przemyśleniami na temat polskiej obronności. Były premier uznaje Jerzego Szmajdzińskiego za najlepszego ministra obrony po 1989 roku, doceniając jego rolę w modernizacji armii i wejściu Polski do NATO. Krytycznie ocenia Antoniego Macierewicza, zarzucając mu wprowadzanie chaosu i zrywanie umów. Miller odniósł się także do kwestii stałej bazy amerykańskiej w Polsce, wyrażając zaniepokojenie przedłużającymi się negocjacjami. Zdecydowanie odrzucił możliwość wojny z Rosją, podkreślając siłę odstraszającą NATO.
2: Łukasz Gibała został nowym prezydentem Krakowa, pokonując Monikę Piątkowską w drugiej turze wyborów. Gibała zdobył aż 61% głosów. Jego oświadczenie majątkowe ujawnia, że posiada mieszkanie warte niecałe 4 miliony złotych oraz znaczne oszczędności. Nowy prezydent obiecuje rozwiązać problem najmu krótkoterminowego, który wpływa na wzrost czynszów w mieście. Pensja prezydenta Krakowa wynosi ponad 23 tysiące złotych brutto, co czyni ją jedną z najwyższych w Polsce.
1: W Warszawie rozpoczęła się rozbiórka trzech bloków na osiedlu Dudziarska, kończąc tym samym nieudany eksperyment społeczny z lat 90. Osiedle, znane jako Kolonia Karna, przez lata było symbolem izolacji i problemów społecznych. Władze Pragi Południe zdecydowały, że teren nie będzie już przeznaczony na cele mieszkaniowe. Po wyburzeniu działka ma zostać wydzierżawiona na inne cele, prawdopodobnie komercyjne. To symboliczny koniec mrocznego rozdziału w historii miasta.
2: Afera wokół największej polskiej giełdy kryptowalut, Zonda Krypto, nabiera tempa. Prezes UOKiK, Tomasz Chrustny, ujawnił, że już w 2025 roku przekazał ABW informacje o podejrzanych działaniach firmy. Mimo to, w kwietniu tego roku giełda upadła, powodując straty klientów liczone w setkach milionów złotych. Pojawiają się zarzuty o opieszałość prokuratury, która dopiero po upadku przyspieszyła śledztwo. UOKiK podkreśla, że choć badał klauzule w regulaminach, to kwestie przestępcze leżą w gestii ABW i prokuratury. Klienci pytają, czy strat można było uniknąć.
1: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje zmiany w zasadach ustalania opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Celem jest uporządkowanie przepisów, które od lat budzą wątpliwości prawne. Nowe regulacje mają dać samorządom jasne podstawy do ustalania cenników, ale nie oznaczają automatycznej podwyżki opłat. Obecne przepisy są często kwestionowane przez sądy, co może prowadzić do problemów finansowych gmin. Zmiany są częścią szerszego projektu nowelizacji przepisów dotyczących samorządu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Warszawy wyniesie 8 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Bydgoszczy termometry ukażą 10 stopni i małe zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Panna Młoda zbliża się do 236 odcinka, który zostanie wyemitowany 29 października na TVP 2. W tym epizodzie Jonka zacznie psychicznie znęcać się nad Bejzą i Gulsum, co wprowadzi sporo napięcia. Deria będzie próbowała odkryć, dlaczego Bejza pojawiła się w salonie Joncy. Swatka niespodziewanie zainteresuje się Silą, a Hancer i Cichan będą zajęci opieką nad Cichanem Gururem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, szybko zdobył serca widzów. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Panna Młoda to jedna z najdłuższych tureckich produkcji, a liczba odcinków wciąż rośnie, co oznacza, że fani mogą liczyć na wiele emocjonujących chwil w przyszłości.
2: W 1949 odcinku M jak Miłość emocje sięgną zenitu. Jakub Karski, detektyw z przeszłością, poprosi Kasię o pilne spotkanie. To niecodzienne wezwanie ma związek z zaginięciem dyrektora kliniki, Sowińskiego. Jakub odkrywa naszyjnik, który kiedyś podarował Kasi, w domu zaginionego Aleksandra. Kasia, choć przerażona, zgadza się na spotkanie z byłym mężem, zabierając ze sobą Zosię. Tajemnice zaczynają się wymykać spod kontroli, a Kasia musi zmierzyć się z prawdą o Mariuszu. Czy to spotkanie przyniesie przełom w śledztwie? Odcinek będzie można obejrzeć 19 października o 20.50 w TVP 2. Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4302 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę 28 października o 20.15 na TVN. Weronika Roztocka ponownie odwiedza dom Kalskich, by ratować Ewelinę i jej córkę Jagodę przed powrotem do Tyrana. Niestety, Greg Kalski wraca niespodziewanie i siłą odciąga Weronikę od swojej żony, grożąc jej śmiercią. Ewelina, mimo ostrzeżeń, decyduje się zostać z Gregiem, co wywołuje frustrację u Jagody, która wie, że Weronika ma rację. Greg, po powrocie do pracy w szpitalu, nie zmienia swojego zachowania, co tylko potwierdza obawy Weroniki. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, który na pewno przyciągnie widzów przed ekrany.
1: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W odcinku 4274, który zostanie wyemitowany w środę 28 października o 18, Hubert szykuje dla Pauliny niespodziankę, wymarzoną podróż poślubną. Niestety, na drodze do ich szczęścia staje była żona Huberta, Irena, z wiadomością, która może pokrzyżować ich plany. Irena, znana z zazdrości i konfliktowego charakteru, nieraz uprzykrzała życie nowożeńcom. Czy tym razem uda jej się zniweczyć ich marzenia? Hubert i Paulina nie zamierzają się poddać i zrobią wszystko, by zrealizować swoje plany. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, o tej samej porze na Polsacie oraz w streamingu Polsat Box Go. W 4275 odcinku serialu Pierwsza Miłość Marta odwiedza Szymona w szpitalu, ale zamiast ciepłego przyjęcia spotyka się z jego chłodnym dystansem. Szymon, zmagający się z ciężką chorobą nowotworową, odsyła ją do domu, co budzi w Marcie niepokój i podejrzenia, że coś przed nią ukrywa. Mimo prób przyjaciółek, by poprawić jej nastrój, Marta nie może uwolnić się od zmartwień. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 29 października, o godzinie 18 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, o tej samej porze, a także w streamingu na Polsat Box Go. Czy Szymon podzieli się z Martą swoim sekretem? Odpowiedzi na to pytanie przyniosą kolejne odcinki.
2: Klan powraca z emocjonującym 4758 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października, o godzinie 18.05 na TVP1. W biurze Jerzego wybuchnie ostra kłótnia, gdy Antek zażąda zwolnienia Czopa. Tymczasem Bożenka pomoże teściowej w przygotowaniach wypieków do kawiarni, a Heniutka zacznie martwić się o lokal podczas swojej nieobecności. Agnieszka bezskutecznie będzie próbowała przekonać Zosię do skorzystania z pomocy prawnika. Surmaczowa z Iloną i T8 odwiedzą urząd w sprawie nowego lokalu dla fundacji. Sylwia przygotuje kuchnię na kontrolę sanepidu, a Tola i Paweł będą planować wspólne mieszkanie. Serial Klan to opowieść o rodzinie Lubiczów, ich codziennych problemach i relacjach, które przyciągają widzów od lat. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 227 odcinek. Już 19 października o 17.20 na TVP 2 zobaczymy, jak Sila ukradkiem robi zdjęcia Füsun i Bejzy, które później trafią do Cichana. Deria, choć pozornie pomaga przy otwarciu salonu, skrywa własne tajemnicze plany. Cichan, po nieobecności na zaręczynach, szuka sposobu na zażegnanie konfliktów i postanawia pogodzić się z Enginem. W tle Melich zmaga się z własnymi rozterkami. Serial opowiada o Hunter, która dla brata zgadza się na małżeństwo z Cichanem, odkrywając w jego rezydencji obecność byłej żony, Bejzy, w obsadzie m.in. Talia Celebi i Turker Kantar.
1: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 228 odcinek. Bejza stawia Cichana przed trudnym wyborem, próbując jeszcze raz zawalczyć o ich związek. W rezydencji pojawiają się niepokojące wieści, a atmosfera gęstnieje od plotek. Cichan spotyka się z Fusun, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. W tym samym czasie dochodzi do tragedii. Umiera pan Ichsan. Czy Bejza i Cichan odnajdą drogę do siebie? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października o godzinie 17:20 na antenie TVP2. To będzie pełen emocji wieczór z tureckim serialem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie niewielkie zachmurzenie. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 8 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 9 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność, a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W szkole podstawowej imienia Jana Pawła II w Leszczy-Dolenowinach doszło do tragicznego ataku, w wyniku którego zginęła 37-letnia woźna, a dwie inne osoby zostały ranne. Napastnikiem okazał się 15-letni były uczeń szkoły, który został zatrzymany przez policję. Ziemowit Urbanowicz, były oficer GROM, podkreśla potrzebę długofalowych szkoleń i procedur ewakuacji w szkołach. Policja nie łączy tego incydentu z innymi atakami z użyciem noży, które miały miejsce w kraju.
0: W polskich szkołach doszło do serii niebezpiecznych incydentów, co wzbudziło niepokój wśród rodziców i nauczycieli. Minister edukacji Barbara Nowacka zapewnia, że sytuacja się uspokaja, a obecność policyjnych patroli ma działać prewencyjnie. Nowacka zapowiada zmiany w przepisach, które mają umożliwić nauczycielom skuteczniejsze reagowanie na zagrożenia. Trwają konsultacje z nauczycielami i związkami zawodowymi w celu wypracowania konkretnych rozwiązań. Łukasz Gibała został wybrany na prezydenta Krakowa w przedterminowych wyborach. Zapowiada szybkie zmiany, w tym przywrócenie 20-minutowego biletu w komunikacji miejskiej. Planuje także zwiększyć dostęp uczniów do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej oraz przeprowadzić audyt finansów miasta. Zaprzysiężenie nowego prezydenta odbędzie się 21 października.
1: Nowelizacja przepisów o bezpieczeństwie w internecie, przyjęta przez Sejm, ma umożliwić szybkie blokowanie nielegalnych i szkodliwych treści, takich jak pornografia z udziałem małoletnich czy nawoływanie do przemocy. Senator Marek Borowski podkreśla, że celem nowych regulacji jest ochrona użytkowników, a nie ograniczanie wolności słowa. Autorzy zablokowanych treści będą mogli odwołać się do sądu. Krytycy obawiają się jednak, że przepisy mogą prowadzić do nadużyć i administracyjnej cenzury.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozpoczęła czynności sprawdzające wobec posła Koalicji Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka. Śledztwo dotyczy podejrzeń o zmuszanie do określonego zachowania i udzielanie środków odurzających. Kołodziejczak zaprzecza oskarżeniom, które pojawiły się po doniesieniach medialnych. W związku z sytuacją został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej.
1: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wezwał NATO do przygotowania się na stanowczą reakcję w przypadku rosyjskich ataków hybrydowych, które mogą pociągnąć za sobą ofiary śmiertelne. Podkreślił, że utrata życia ludzkiego wymagałaby poważnej rozmowy w sojuszu. Sikorski zaproponował ograniczenie rosyjskiej działalności w Europie, w tym zamykanie konsulatów i ograniczenie liczby dyplomatów. W poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej rozmawiają w Luksemburgu o potencjalnych restrykcjach wobec Rosji. Polska armia otrzymała 4 nowe mosty MS-20 Daglezia, które znacząco zwiększą jej mobilność. Do końca roku planowane jest dostarczenie kolejnych 6 egzemplarzy. Mosty te umożliwiają szybkie przeprawy nawet najcięższym pojazdom, takim jak czołgi Abrams. Cały kontrakt obejmuje dostawę 43 mostów do 2028 roku.
0: Polska odebrała kolejną partię szwedzkich granatników Carl Gustaw M4, które zastępują przestarzałe modele z czasów Układu Warszawskiego. To część umowy z 2024 roku, obejmującej dostawę około 6000 granatników oraz amunicji. Nowoczesna broń trafi do jednostek wojsk lądowych i obrony terytorialnej, a dostawy zakończą się w przyszłym roku. Granatniki Carl Gustaw M4 są lżejsze i bardziej zaawansowane technologicznie, co zwiększa ich skuteczność na polu walki.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Poranne uczucie suchości w ustach może być spowodowane nie tylko brakiem nawodnienia, ale także oddychaniem przez usta podczas snu. Zatkany nos, alergie, a nawet niektóre leki mogą wpływać na ten problem. Jeśli suchość utrzymuje się, warto skonsultować się z lekarzem, aby ustalić przyczynę i zapobiec ewentualnym problemom zdrowotnym. Kryminalni z Kluczborka zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o serię kradzieży na terenie powiatu. Wartość skradzionych przedmiotów wyniosła niemal 17 tysięcy złotych. Dzięki nagraniom z monitoringu udało się ustalić tożsamość sprawców, którzy przyznali się do winy. Teraz o ich losie zdecyduje sąd, a grozi im do 5 lat więzienia.
1: Masz problem z tłustymi plamami na ubraniach? Zanim sięgniesz po drogie odplamiacze, wypróbuj prosty trik z użyciem sody oczyszczonej. Wystarczy posypać plamę sodą, pozostawić na od 20 do 30 minut, a następnie usunąć proszek. Jeśli plama nie zniknie, można powtórzyć zabieg. Soda oczyszczona może pomóc w usunięciu świeżych zabrudzeń. Ale pamiętaj, by działać szybko i unikać wcierania tłuszczu w materiał.
0: Nowoczesne pralki często wyposażone są w program czyszczenia bębna, który pomaga usuwać osady i nieprzyjemne zapachy. Warto regularnie korzystać z tej funkcji, a także dbać o czystość szuflady na detergenty i gumowej uszczelki przy drzwiczkach. Po praniu dobrze jest zostawić drzwiczki i szufladę lekko uchylone, aby wnętrze mogło wyschnąć. Dzięki temu unikniemy wilgoci i nieprzyjemnych zapachów.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Storczyki mogą wyglądać zdrowo, ale nie kwitnąć z powodu braku odpowiedniego światła. Warto przestawić je bliżej jasnego okna, unikając jednak bezpośredniego słońca. Kluczowe jest także odpowiednie podlewanie i stan korzeni. Cierpliwość i stabilne warunki są niezbędne, aby roślina mogła ponownie zakwitnąć.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1026 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 6 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 7 stopni. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Iwona Pawłowicz, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, otwarcie mówi o swojej żałobie po stracie mamy. Choć na ekranie zawsze pełna energii, przyznaje, że w rzeczywistości nie radzi sobie z emocjami. Zawodowe obowiązki pomagają jej na chwilę oderwać się od smutku, ale nie ukrywa, że często płacze w poduszkę. Mimo wszystko Pawłowicz znajduje ukojenie w rozmowach z mamą, choćby tylko w myślach, co pokazuje, że nawet po stracie bliskiej osoby więź może trwać dalej. Zespół Ich Troje, który kiedyś rządził polską sceną muzyczną, teraz zmaga się z finansowymi turbulencjami. Jacek Łągwa, jeden z założycieli, musiał ogłosić upadłość konsumencką, a wszystko przez poręczenie finansowe dla Michała Wiśniewskiego. Kiedyś worki pełne gotówki, teraz niepewna przyszłość i napięte relacje między członkami zespołu. Czy to koniec ich muzycznej przygody? Czas pokaże. Kajach, jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek, znów zmaga się z trudnymi chwilami. Po stracie rodziców i psa teraz pożegnała ukochaną kotkę. Jakby tego było mało, wciąż musi mierzyć się z hejtem w sieci, który, jak się okazuje, nie pochodzi od bezdusznych botów, ale od prawdziwych ludzi. Wydaje się, że popularność ma swoją cenę, a Kaja płaci ją wyjątkowo drogo.
2: Na roztańczonym narodowym Maryla Rodowicz i Roxana Węgiel stworzyły duet, który miał być hitem wieczoru. Niestety, zamiast muzycznej uczty, fani dostali niespodziankę w postaci wpadki. Okazało się, że trzy utwory Maryli nie zmieściły się w przewidzianym czasie, więc trzeba było je skrócić. Na scenie stres zrobił swoje, a chórki zaczęły śpiewać refren, gdy Maryla czekała na zwrotkę. Legenda polskiej muzyki przeprosiła fanów, tłumacząc, że śpiewanie na żywo to prawdziwe pole minowe. Cóż, nawet najlepszym zdarzają się potknięcia.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Na Stadionie Narodowym nawet żona króla disco polo musi mieć przepustkę. Danuta Martyniuk, mimo swojego rozpoznawalnego nazwiska, nie została wpuszczona na teren bez odpowiednich dokumentów. Na ratunek przybył sam Zenon, który, zanim pomógł ukochanej, postanowił jeszcze zapalić papierosa. Cóż, nawet gwiazdy muszą czasem poczekać na swoją kolej. Była The Voice of Poland, emocje sięgnęły zenitu, a jurorzy nie szczędzili sobie zaskakujących komentarzy. Baron, próbując zdobyć uczestniczkę do swojej drużyny, posłużył się nietypowym tekstem o kołysance dla swojego synka, co Kuba Badach skomentował jako podryw na synka. Na scenie nie zabrakło wzruszających historii, jak ta Axela Feige z Hamburga, którego ojciec został zamordowany przez szaleńca. Mimo że jego występ nie odwrócił foteli, Axel dostał drugą szansę w Orange Comeback Stage. Dla niektórych uczestników, jak Małgorzata Sikora czy Katarzyna Jarzyńska, walka o miejsce w drużynach zakończyła się sukcesem, a trenerzy skompletowali swoje zespoły.
2: Na parkiecie Tańca z Gwiazdami emocje sięgnęły zenitu, gdy Julia Wieniawa zaliczyła spektakularną wpadkę. Jej spódnica zsunęła się, odsłaniając czarne stringi, co wywołało salwy śmiechu wśród widzów. Rafał Maserak, nie tracąc okazji, skomentował, że dobrze, iż Julia miała na sobie bieliznę. Cóż, w telewizji na żywo wszystko może się zdarzyć, a parkiet bywa bardziej nieprzewidywalny niż niejeden taniec.
1: Renata Pałys, znana jako Helena Paździoch ze Świata według kiepskich, obchodzi dziś 70. urodziny. Kto by pomyślał, że jej aktorska kariera zaczęła się od przypadkowego spotkania w sklepie, gdy zamiast szynki dostała rolę życia. Początkowo miała tylko krzyknąć na Mariana, ale jej postać szybko stała się kultowa. A te słynne wałki na głowie okazały się tak nieodłączne, że nawet charakteryzatorka była w szoku, gdy ich zabrakło.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Maja Janowska i Young Leosia zaskakują nowym utworem Lay Me BBY, który jest jak energetyczny drink w muzycznym świecie. To pierwsza wspólna produkcja tych artystek, która pokazuje, że Maja nie boi się eksperymentować i bawić dźwiękami. Utwór trwa niewiele ponad 2 minuty, ale to wystarczy, by wciągnąć słuchaczy w wir chwytliwego refrenu i zaskakujących zwrotek. Czy to początek nowej ery w polskiej muzyce? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Maja Janowska nie zamierza zwalniać tempa.
1: W Pszczynie, pod Krajową Jedynką, pojawił się nowy mural upamiętniający Chestera Benningtona z Linkin Park. To dzieło powstało podczas Sky and Chill Graffiti Jam i jest hołdem dla zmarłego wokalisty. Szare ściany tunelu zamieniły się w galerię sztuki dzięki artystom, którzy pokazali, że graffiti to coś więcej niż tylko bazgroły na murach. Ciekawe, czy ktoś jeszcze myśli, że to wandalizm. W internetowym świecie muzyki trwa prawdziwa rewolucja. Trend hashtag #my9albumów podbija media społecznościowe, a do zabawy dołączył sam Mike Portnoy z Dream Theater. Perkusista podzielił się swoimi ulubionymi albumami wszechczasów, choć przyznał, że musiałby stworzyć listę Moje 30, żeby uwzględnić wszystkie inspiracje. Wśród jego wyborów znalazły się takie klasyki jak Gerard Pepper's Lonely Hearts Club Band, The Beatles czy The Wall Pink Floyd. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że kiedyś słuchało się muzyki bez internetowych wyzwań?
2: Na Netflixie pojawił się film Mniej obcy, który opowiada o młodości Jana Borysewicza z Lady Punk. Mikołaj Bukrewicz, debiutujący aktor, wcielił się w główną rolę i zebrał same pochwały od krytyków. Ciekawe, że ten młody talent nie miał wcześniej doświadczenia aktorskiego, ale jego pasja do muzyki przekonała twórców filmu. Teraz, oprócz aktorstwa, Bukrewicz rozwija swoją karierę muzyczną w zespole Karmider.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1026 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 3 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 7 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Katowicach powietrze jest umiarkowane, a w Toruniu dobre.
3: Radio Super Express.

0: Zdanie konstrukcji nie wytrzymało. Nastolatka trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami, ale jej życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Władze miasta zamknęły plac zabaw i prowadzą dochodzenie w sprawie przyczyn zdarzenia. W Warszawie, w szkole policjalnej przy ulicy Mińskiej, doszło do ataku nożowniczki. 21-letnia uczennica zaatakowała 3 kobiety, z których jedna wymagała hospitalizacji. Dzięki szybkiej reakcji pracownika szkoły udało się obezwładnić napastniczkę. Agresorce grozi dożywotnie więzienie. Władze szkoły apelują o zachowanie spokoju.
1: Pod Grójcem odkryto nielegalną fabrykę narkotyków. Policja zabezpieczyła tam setki kilogramów środków odurzających i broń palną. Wartość przejętego towaru to 33 miliony złotych. 5 mężczyzn, w tym 4 obywateli Holandii, zostało skazanych na 5 lat więzienia. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
0: Policja w całej Polsce skontrolowała już blisko 80 tysięcy placówek oświatowych, zatrzymując 135 osób. To odpowiedź na serię brutalnych incydentów w szkołach, w tym śmierć woźnej pod Wyszkowem i atak nożem w Ostrołęce. Do godziny 6 rano odnotowano 311 zdarzeń związanych z podejrzeniem złamania prawa. Funkcjonariusze nieustannie monitorują internet i reagują na każde zgłoszenie.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W gminie Siedlce policja zatrzymała 25-latka, który przewoził w samochodzie mefedron, amfetaminę i marihuanę. W jego mieszkaniu odkryto nielegalną uprawę konopi oraz 8 kaktusów o właściwościach halucynogennych. Rośliny trafiły do badań laboratoryjnych, a mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Na warszawskiej Ochocie doszło do groźnej katastrofy budowlanej. Wczoraj po południu część rusztowania i przenośna toaleta spadły na przystanek autobusowy przy ulicy Opaczewskiej. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale ulica została zamknięta, co spowodowało utrudnienia w ruchu. Służby szybko zabezpieczyły teren, a strażacy usunęli niebezpieczne elementy.
0: Prezenty na Dzień Nauczyciela często wywołują gorące dyskusje wśród rodziców. Niektórzy opowiadają się za skromnymi upominkami, inni proponują drogie podarunki, co może prowadzić do problemów prawnych. Przepisy sugerują, że wartość prezentu nie powinna przekraczać 50 zł, aby uniknąć oskarżeń o łapówkarstwo. Bezpiecznym wyborem są kwiaty, słodycze czy drobne pamiątki. Dziś przypada rocznica zniszczenia wiaduktu Pancera, monumentalnej konstrukcji, która przez 100 lat była kluczowym elementem komunikacyjnym Warszawy. Wiadukt, zbudowany w XIX wieku, był inżynieryjnym cudem swoich czasów, ale został zniszczony podczas II wojny światowej. Po wojnie zdecydowano o jego rozbiórce, a jedynym śladem po nim jest tablica pamiątkowa przy Zamku Królewskim. To przypomnienie o trudnych decyzjach, które ukształtowały współczesną Warszawę.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Polsce trwa niepokój po serii brutalnych ataków. W piątek 15-latek z powiatu lipskiego opublikował w sieci przerobione zdjęcie, przedstawiające przypadkowego mężczyznę z nożem zamiast telefonu. Fotografia wywołała panikę, a policja szybko ustaliła tożsamość chłopca. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletni.
1: Wczoraj krakowianie ponownie głosowali, by wybrać nowego prezydenta miasta. W drugiej turze przedterminowych wyborów zmierzyli się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Według wyników Exit Poll Gibała zdobył 61% głosów, a Piątkowska 31%. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu liczenia głosów.
0: W piątek wieczorem pożar zniszczył zabytkowy domek grabarza w Szczecinie, położony przy Alei Powstańców Wielkopolskich. Budynek, związany z dawnym cmentarzem pomorzańskim, od lat był opuszczony i niszczał. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane, a przyszłość obiektu stoi pod znakiem zapytania. Konstrukcja jest poważnie uszkodzona, co stwarza zagrożenie dla osób wchodzących na teren. Na bydgoskim osiedlu Błonie doszło do tragicznej interwencji policyjnej. Funkcjonariusze zostali wezwani do agresywnego 44-latka, który miał się samookaleczać. Mężczyzna, uzbrojony w nóż, nie reagował na polecenia i ruszył w kierunku policjantów. W wyniku użycia broni przez policjantkę mężczyzna został ranny i zmarł w szpitalu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W miejscowości Jamiołki w niedzielę doszło do tragicznego wypadku. Pociąg pasażerski z Białegostoku potrącił mężczyznę znajdującego się na torach. Niestety, poszkodowanego nie udało się uratować. Dla 40 pasażerów pociągu zorganizowano komunikację zastępczą.
1: Na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę, podejrzanego o groźby zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Służby dokładnie analizują jego aktywność w internecie, co pozwoliło na szybkie namierzenie podejrzanego. Mężczyzna został już przewieziony do Warszawy, gdzie czekają go dalsze czynności procesowe. Śledczy podkreślają, że sprawa jest traktowana z najwyższą powagą. Z Dolnego Śląska napłynęły smutne wiadomości. W tragicznym wypadku samochodowym zginął Mateusz Noga, ceniony operator kamery i montażysta telewizji Dami Region. Do zdarzenia doszło w sobotę, gdy wracał z pracy. Współpracownicy i widzowie żegnają go, podkreślając jego talent i życzliwość. Mateusz Noga miał 32 lata.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1027 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 7 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu termometry pokażą również 7 stopni i niewielkie zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Na stadionie Legii Warszawa doszło do niepokojącego incydentu. Prezes Wisły Kraków, Jarosław Królewski, poinformował, że rodzina kibicująca Wiśle została pobita na sektorze rodzinnym. Według jego relacji, po stracie bramki przez Wisłę, płacz dziewczynki zwrócił uwagę kibiców Legii, którzy zaatakowali jej rodziców. Królewski zaapelował o zapewnienie bezpieczeństwa na stadionach i zmianę podejścia do kibicowania. Patryk Walemark, gwiazda Lecha Poznań, błyszczy na boisku i przyciąga uwagę europejskich klubów. W sobotnim meczu ze Śląskiem Wrocław zdobył 2 bramki, a Lech wygrał 4-1. Szwed może opuścić ekstraklasę, jeśli utrzyma formę, a Lech może zarobić na nim nawet 12 milionów euro. Przed drużyną mecze w Lidze Europy, które mogą jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie Walemarkiem.
2: Po 4 latach przerwy Legia Warszawa i Wisła Kraków ponownie zmierzyły się w PKO BP Ekstraklasie. Jednak mecz odbył się w cieniu protestów. Gospodarze zamknęli sektor gości, co wywołało sprzeciw kibiców i piłkarzy Wisły. Mimo zakazu około 1500 fanów Białej Gwiazdy przyjechało do Warszawy, by wspólnie z kibicami Polonii oglądać mecz na Telebimie. Piłkarze Wisły również wyrazili swoje niezadowolenie podczas rozgrzewki przed spotkaniem.
1: Wojciech Kowalczyk ostro skrytykował sędziów po meczu Legii Warszawa z Wisłą Kraków, który zakończył się wynikiem 2-0 dla gospodarzy. Były reprezentant Polski w programie na kanale Weszło nie szczędził mocnych słów, nazywając pracę arbitrów teatrem nieudaczników. Kontrowersje wzbudziły decyzje dotyczące uznania bramki dla Legii oraz braku rzutu karnego dla Wisły. Kowalczyk podkreślił, że system VAR nie spełnia oczekiwań, a sędziowie niechętnie z niego korzystają.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Oskar Pietuszewski, 18-letni piłkarz FC Porto, zdobył bramkę, która zapewniła jego drużynie zwycięstwo 2-1 nad Maritimo. Młody Polak, który niedawno wrócił do gry po kontuzji, został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Po spotkaniu udzielił wywiadu w języku portugalskim, co zwróciło uwagę lokalnych mediów. Pietuszewski podkreślił, że nagroda jest dla niego wyjątkowa i podziękował drużynie za wsparcie.
2: Cristiano Ronaldo może ponieść konsekwencje za opuszczenie zgrupowania reprezentacji Portugalii przed meczem z Danią. Portugalska Federacja Piłkarska wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec kapitana kadry. Ronaldo przyznał, że jego zachowanie zasługuje na karę, choć podkreśla, że chce nadal grać w narodowych barwach. Tymczasowe zawieszenie nie wpłynie na jego występy, ponieważ Portugalia rozegra kolejne mecze dopiero w listopadzie. Robert Lewandowski stoi przed trudną decyzją o zakończeniu kariery w reprezentacji Polski. Najnowszy sondaż pokazuje, że 53% Polaków uważa, że kapitan kadry powinien odejść, podczas gdy 47% jest przeciwnego zdania. Sam Lewandowski przyznaje, że to najtrudniejsza decyzja w jego życiu. Selekcjoner Jan Urban już teraz przygotowuje się na przyszłość bez kluczowych zawodników, takich jak Lewandowski i Piotr Zieliński.
1: Arkadiusz Milik, napastnik Juventusu, ponownie zmaga się z kontuzją mięśniową. To kolejny cios dla 32-latka, który od 2 miesięcy nie zagrał w żadnym meczu. Milik nie został zgłoszony do rozgrywek Serie A ani europejskich pucharów, a jego powrót na boisko pozostaje niepewny. Ostatni raz wystąpił 11 sierpnia w sparingu z Palermo.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Bartłomiej Lemański, środkowy reprezentacji Polski w siatkówce, opowiedział o swojej walce z problemami psychicznymi. Siatkarz przyznał, że zmagał się z wypaleniem sportowym i depresją, co niemal doprowadziło go do zakończenia kariery. Podkreślił, że wsparcie bliskich i pomoc psychologiczna były kluczowe w jego powrocie do zdrowia. Lemański apeluje do sportowców, by nie bali się mówić o trudnych momentach, zaznaczając, że sięganie po pomoc to oznaka siły, a nie słabości. Zmarł Wilfredo Bazuca Gomez, legendarny portorykański bokser i 3-krotny mistrz świata. Miał 69 lat i ostatnie dni spędził w szpitalu, walcząc z chorobą układu oddechowego. Gomez był znany z potężnej siły ciosu, która przyniosła mu przydomek Bazuca. Jego imponująca kariera obejmowała 44 zwycięstwa, w tym 42 przez nokaut. Hubert Hurkacz awansował do 4. rundy turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju po zwycięstwie nad Nowakiem Dziokowiciem i Chińczykiem Yi Zhou. Polak, który triumfował w Szanghaju w 2023 roku, powrócił do gry po przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi. Jego kolejny mecz odbędzie się we wtorek, 13 października. Rywala pozna po dzisiejszym spotkaniu Alejandro Dawidowicza Fokiny z Francesem Tiafoe. Iga Świątek zmierzy się z Magdaleną Fręch w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan. To będzie ich drugie spotkanie, a pierwsze na korcie twardym. Fręch dostała się do głównej drabinki jako tak zwana szczęśliwa przegrana po wygranej w pierwszej rundzie z Mananchayą Savankaem. Mecz odbędzie się w najbliższą środę.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Podczas niedzielnego meczu Legii Warszawa z Wisłą Kraków na trybunach pojawił się Kazik Staszewski, lider zespołu Kult. Jego obecność wzbudziła duże zainteresowanie kibiców. Legia pewnie pokonała Wisłę 2-0, a bramki zdobyli Zjawiński i Adamski. Staszewski, znany sympatyk warszawskiego klubu, obserwował mecz w towarzystwie rodziny i znajomych. Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 7 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 8 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1025 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3429 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Renata wraca do swojego mieszkania po opuszczeniu ośrodka leczenia uzależnień i zastaje tam Darię w swoim dresie. Zaskoczona i wściekła, nie zamierza pozostawić tego bez komentarza. Dochodzi do ostrej konfrontacji, której świadkiem jest Marcin. Czy to oznacza koniec ich związku? Daria próbuje się tłumaczyć, ale Renata nie daje się przekonać. Sytuację dodatkowo komplikuje telefon z informacją o znalezieniu rodziny zastępczej dla Oskarka. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 28 października o 25 w TVP2. W 1947 odcinku M jak miłość Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum emocjonujących wydarzeń. Odcinek zostanie wyemitowany dziś, 12 października o 20.50 na TVP2. Mateusz, który pomógł młodszej siostrze Majki, Oli, przygotować się do matury z matematyki, nie spodziewał się, że dziewczyna zacznie go podrywać. 18-letnia Ola uznała, że Mateusz to idealny kandydat na chłopaka. Mimo że Mateusz jest zakochany w Majce, Ola nie zamierza się poddać. Podczas wizyty w rodzinnym domu Majki w Kozienicach Ola odważnie rzuci się Mateuszowi na szyję, co nie spodoba się jej starszej siostrze. Czy Mateusz ulegnie urokowi młodszej siostry Majki? Tego dowiemy się już dziś wieczorem.
0: Pierwsza miłość w 4274 odcinku przyniesie emocjonujące starcie między Pawłem a Kacprem. Obaj mężczyźni zaplanują wspólne popołudnie z Julką, nie wiedząc, że mają ten sam pomysł. Kiedy prawda wyjdzie na jaw, zamiast się dogadać, zaczną rywalizować o jej uwagę. Julka postawi im ultimatum, żądając, by wreszcie się porozumieli. Konflikt między biologicznym ojcem a Kacprem, którego Julka traktuje jak rodzinę, osiągnie punkt kulminacyjny. W 4277 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Julka zniknie, a Marysia i Kacper zaczną się wzajemnie obwiniać. Paweł wkroczy, by przywołać ich do porządku, ale pozostaje pytanie, czy potrafią współpracować dla dobra Julki. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4267 odcinka, który zostanie wyemitowany 19 października o godzinie 18 na antenie Polsatu. Edward zaczyna podejrzewać, że Dominika i Karma mają ukryte zamiary podczas pracy w muzeum i postanawia je skłócić, by uniknąć katastrofy. Tymczasem Filip, świętując zdany egzamin, próbuje zaprosić Nicole na imprezę, ale dziewczyna nie odpowiada na jego wiadomości, co wprawia go w zakłopotanie. Kulasowie i Ziębowie starają się przekonać swoje dzieci, że samodzielne życie nie jest najlepszym pomysłem, co zbliża obie rodziny, choć ich zgoda jest tylko pozorna. Serial, emitowany od 2004 roku, wciąga widzów w świat pełen rodzinnych konfliktów, romansów i kryminalnych intryg, rozgrywających się głównie we Wrocławiu i Wadlewie. W obsadzie znajdują się m.in. Aneta Zając, Aleksandra Zienkiewicz i Przemysław Sadowski.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 981 odcinku, Akacjowej 38, Don Ramon zacznie podejrzewać, że Servando tylko udaje chorobę, co może kosztować go pracę. Samuel podejmie kontrowersyjną decyzję o sprzedaży cennych pamiątek, zyskując wsparcie jedynie Felipe i Luci. Liberto obieca Rosinie, że Maria nie zamieszka z nimi, a Higinio może dać jej pracę. Odcinek zostanie wyemitowany 20 października o godzinie 18.40 na antenie TVP1. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Serial opowiada o losach mieszkańców kamienicy przy ulicy Akacjowej 38, gdzie przeplatają się ich sekrety i osobiste pragnienia. W obsadzie znajdują się m.in. Amparo Fernandez, Arantxa Aranguren i Mark Paresio. Klan zaprasza na emocjonujący 4757 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października o godzinie 18.05 w TVP1. Rutka od rana będzie próbował wymknąć się do biura, ale jego żona szybko zorientuje się w jego planach i zażąda wyjaśnień. Bożenka zostanie zaskoczona pytaniem od Tomka, które wyraźnie ją poruszy. Jerzy i jego wspólnicy staną przed poważnymi kłopotami związanymi z rozpoczęciem budowy bez wymaganych formalności. Judyta, dręczona wyrzutami sumienia, zwierzy się córce, a Igor wyzna Leszkowi, że jej obecność mu przeszkadza. Bolek i Heniutka będą przekonani, że między Bożenką a Miłoszem wszystko układa się coraz lepiej, choć Bożenka nie będzie temu zaprzeczać. Warto śledzić te zawirowania w życiu bohaterów, które mogą przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 166 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października o godzinie 16.50 na TVN. Marta Galica po raz pierwszy wyruszy na dyżur w pogotowiu lotniczym, gdzie czeka ją dramatyczna akcja ratunkowa z poparzonym chłopcem. W śmigłowcu pojawią się problemy, a stan dziecka gwałtownie się pogorszy. Na SOR-ze atmosfera będzie napięta z powodu zawodnika MMA, którego problemy zdrowotne wywołają konflikt z jego menedżerem. Tymczasem Mirek z okazji rocznicy rozwodu założy profil w aplikacji randkowej. Wieczorem Sergiusz przygotuje niespodziankę urodzinową dla Niny. Jednak nieoczekiwanie pojawi się Rogowski z tajemniczą kobietą. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o życiu i pracy lekarzy w krakowskim szpitalu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1026 hektopaskali. W Poznaniu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 7 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 8 stopni. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Ostatnie ataki z użyciem noża w polskich szkołach budzą poważne obawy o bezpieczeństwo uczniów. Ziemowit Urbanowicz, były kapitan jednostki GROM, podkreśla, że najważniejsza jest ucieczka, ale gdy nie jest możliwa, kluczowe może być współdziałanie. Ekspert wskazuje na braki w przygotowaniu szkół do takich sytuacji i potrzebę opracowania procedur ewakuacyjnych. Zwiększona obecność policji to tylko doraźne rozwiązanie, które nie zastąpi systemowych zmian. Wczoraj służby zatrzymały mężczyznę, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany ma około 60 lat i został ujęty na Dolnym Śląsku. Minister Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński poinformował, że służby trafiły na jego ślad dzięki analizie treści internetowych. Premier i wicepremier podziękowali służbom za szybkie działanie. Donald Trump ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego na rynek amerykański i światowy. Decyzja ta wywołała krytykę ze strony Kijowa i pytania o przyszłość sankcji wobec Rosji oraz jedność NATO. Eksperci ostrzegają, że złagodzenie sankcji może wzmocnić pozycję Rosji, a Europa powinna przygotować się do większej samodzielności w kwestiach bezpieczeństwa. Tymczasem Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych wydał tymczasową licencję na eksport rosyjskiego diesla do kwietnia przyszłego roku.
1: Andrzej Duda, były prezydent Polski, wziął udział w krakowskim wieczorze wyborczym, gdzie komentował wyniki drugiej tury wyborów na prezydenta miasta. Duda odniósł się do wyniku kandydata Prawa i Sprawiedliwości, Michała Drewnickiego, porównując go do swoich wcześniejszych startów w Krakowie. Zaznaczył, że słaby wynik Drewnickiego wynika z trudnego momentu dla prawicy, spowodowanego wewnętrznymi podziałami w Prawie i Sprawiedliwości.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kultowe gumy do rzucia Wrigley's Spearmint, Double Mint i Big Red wracają na półki w Niemczech. Firma Mars wprowadza je w limitowanej edycji retro, licząc na nostalgię starszych konsumentów i fascynację latami 80. wśród młodszych. Produkty będą dostępne do początku grudnia lub do wyczerpania zapasów. Nowe drażetki bez cukru zachowują oryginalny smak, ale są dostosowane do współczesnych oczekiwań.
0: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Nowa struktura miałaby działać na zasadach podobnych do artykułu 4 NATO, co budzi kontrowersje i obawy o osłabienie więzi transatlantyckiej. Do końca roku Komisja Europejska ma przedstawić szczegóły tej koncepcji. Inicjatywa wymaga zgody wszystkich państw członkowskich, co może być trudne do osiągnięcia.
1: Aż 81% Polaków pozytywnie ocenia działalność Wojska Polskiego, jak wynika z najnowszego badania CBOS. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to zasługa żołnierzy i zapowiada dalszą modernizację oraz wzmacnianie liczebności armii. Wojsko Polskie cieszy się wysokim zaufaniem społecznym, ustępując jedynie Państwowej Straży Pożarnej. W planach MON jest zwiększenie liczby żołnierzy do 300 tysięcy do 2039 roku. Na wycieraczki z napisem "Witamy". Według przesądów mogą one przyciągać negatywną energię do naszych domów. Eksperci zalecają zamianę ich na takie z pozytywnymi życzeniami, jak szczęście czy spokój. Inne przedmioty, które mogą sprowadzać pecha, to stary zegar, fotel bujany i jelenie poroże.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Astrologia wskazuje na 4 znaki zodiaku, które mogą mieć wyjątkowo silne ego. Na czele tej listy znajduje się lew, który uwielbia być w centrum uwagi i nie zawsze dobrze znosi krytykę. Baran z kolei jest znany z potrzeby rywalizacji i niechęci do ustępstw. Skorpion, choć mniej otwarty, ceni sobie kontrolę i niechętnie pokazuje słabości. Koziorożec natomiast, ambitny i zdyscyplinowany, często uważa, że jego sposób działania jest najlepszy. Pewność siebie może być zaletą, ale warto pamiętać, by nie przysłoniła ona potrzeb innych. Policja w Łapach zatrzymała 20-letniego obywatela Ukrainy, który próbował wyłudzić pieniądze od 84-letniej seniorki. Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku, gdy czekał na odbiór gotówki przed domem kobiety. Dzięki czujności seniorki i szybkiej reakcji policji, oszust trafił do aresztu. Grozi mu kara do 8 lat więzienia. Imię Teodor, o greckich korzeniach, zyskuje na popularności w Polsce. W 2025 roku nadano je aż 1221 chłopcom, co dało mu 28 miejsce w rankingu najczęściej wybieranych imion męskich. Teodor oznacza dar Boży i przypisuje się mu cechy takie jak inteligencja, ambicja i lojalność. Obecnie w Polsce żyje ponad 10 tysięcy mężczyzn noszących to imię. Krzysztof Rutkowski, znany detektyw i były polityk, coraz bardziej angażuje się w sprawy polityczne. Ostatnio towarzyszył posłowi Michałowi Kołodziejczakowi z Koalicji Obywatelskiej, który zmaga się z oskarżeniami. Rutkowski, który kiedyś był posłem i europosłem, mieszka w luksusowym domu z przydomowym basenem i nowoczesną kuchnią. Choć sam nie gotuje, korzysta z diety pudełkowej.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Dziś wieczorem o 20:00 Jakub Wojewódzki zadebiutuje z nowym podcastem Wojewódzki Wojewódzki. Pierwszym gościem będzie Wojciech Cejrowski, którego wypowiedzi już wywołały burzę w sieci. Zapowiedź odcinka sugeruje, że rozmowa była pełna kontrowersji i osobistych ataków. To spotkanie z pewnością przyciągnie uwagę słuchaczy.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 6 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 7 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
8: Aj,

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Polsko-włoski serial Felicita szturmem zdobywa serca widzów, a jednym z jego gwiazdorów jest Alessandro Parello. Ten przystojny Włoch, choć na ekranie gra romantycznego Marco, w rzeczywistości jest singlem. Parello, który dzieli życie między Włochy a Stany Zjednoczone, zdradził, że zaczyna doceniać rolę uczuć w swoim życiu. A jeśli chodzi o podryw, to ma swoje sposoby. Wystarczy mu 5 sekund, by ocenić, czy między nim a kobietą iskrzy. Roxana Węgiel, znana z hitów muzycznych, teraz zaskakuje fanów udziałem w kontrowersyjnym reality show Eksperyment od Siatka 2. Wokalistka postanowiła zamienić scenę na więzienną celę, by pokazać, że za kratami kryją się nie tylko przestępcy, ale i ludzkie historie. W wywiadzie dla Radia SK podkreśliła, że program ma edukować młodych, by dwa razy zastanowili się, zanim zrobią coś głupiego. Cóż, kto by pomyślał, że reality show może być lekcją życia? Na PGE Narodowym odbył się jubileuszowy, roztańczony PGE Narodowy, który zamienił stadion w gigantyczny muzyczny parkiet. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel połączyły pokolenia, a Grzegorz Krychowiak zaskoczył wszystkich, zamieniając piłkarskie korki na mikrofon. Kizo, niczym cesarz rapu, wystąpił w otoczeniu rzymskich legionistów, a Skolim otrzymał koronę króla Latino. To nie był zwykły koncert, lecz prawdziwe widowisko, gdzie muzyka i scenografia stworzyły niezapomniane historie. Dzień Nauczyciela to czas, kiedy wszyscy stajemy na głowie, by wymyślić życzenia, które nie brzmią jak wyjęte z podręcznika do gramatyki. Matematycy, katecheci i nauczyciele wychowania fizycznego. Każdy z nich zasługuje na słowa, które nie przypominają nudnej lekcji. Zamiast standardowych wierszyków, lepiej postawić na coś, co naprawdę wywoła uśmiech, a może nawet łezkę wzruszenia. Bo przecież nic tak nie cieszy, jak życzenia płynące prosto z serca, a nie z internetu.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Sex Pistols w nowym składzie z Frankiem Carterem na czele nie przestają zaskakiwać. Podczas koncertu w Denver wokalista postanowił wyrzucić fana, który nie zrozumiał, że moshpit był przeznaczony tylko dla kobiet. Carter nie przebierał w słowach, wyrażając swoje oburzenie i podkreślając, że takie miejsca mają być bezpieczne dla wszystkich, którzy zwykle czują się zagrożeni. Wokalista zachęcał mężczyzn do zrozumienia i empatii, a ojciec wyrzuconego fana nawet przeprosił za jego zachowanie. Cóż, punk rock zawsze miał swoje zasady, a teraz są one jeszcze bardziej inkluzywne. Marek Piekarczyk, znany nie tylko jako wokalista TSA, powraca z odświeżonym wydaniem książki Zwierzenia Kontestatora. To prawdziwa podróż przez życie artysty, pełna wzlotów i upadków, która pokazuje, że w krainie konformizmu Piekarczyk zawsze był jak albatros. Niezgrabny na ziemi, ale niepokonany w przestworzach. Leszek Gnoiński, autor książki, poszerzył ją o 150 stron, by jeszcze bardziej zgłębić tajemnicę tego niepokornego rockmana. Dla fanów to prawdziwa gratka, a dla reszty szansa na poznanie człowieka, który nie boi się mówić, co myśli, nawet jeśli nie każdemu to się spodoba. Suzy Quatro, ikona glam rocka, nie wpadła do Wielkiej Brytanii jako gotowy produkt przemysłu muzycznego. Zanim zdobyła serca Brytyjczyków, musiała się nieźle napracować, grając w rodzinnych zespołach z Detroit. Jej przełomowy hit Candy Can z 1973 roku wylądował na szczycie brytyjskich list przebojów, a Suzy stała się symbolem rockowej rewolucji w czarnym, skórzanym kombinezonie. Kto by pomyślał, że dziewczyna z Detroit, która zaczynała jako perkusistka w zespole taty, stanie się jedną z najjaśniejszych gwiazd brytyjskiego glam rocka?
2: Kings of Leon, czyli zespół, który zaczynał od country, a skończył na rockowych stadionach, szykuje się do wydania 10. płyty Oh My Beloved. Bracia Followill, którzy nie dali się rozdzielić przez wytwórnię, znowu zaskakują. Ich debiutancki album Youth and Young Manhood w 2003 roku podbił serca Brytyjczyków. A teraz czekamy na kolejne muzyczne fajerwerki. Premiera już 6 listopada, więc przygotujcie się na kolejną dawkę rockowego szaleństwa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zespół Queen, legenda muzyki, doczekał się niezliczonych coverów swoich hitów, ale niektóre z nich to prawdziwe perełki zaskoczenia. Wyobraźcie sobie, że ktoś odważył się przerobić Bohemian Rhapsody na wersję disco polo. Tak, to się naprawdę stało. Od lat 70., kiedy to Freddie Mercury wprowadził Queen na muzyczne szczyty, ich utwory nie przestają inspirować artystów z całego świata, choć nie zawsze w sposób, który byśmy przewidzieli. Cóż, muzyka nie zna granic, a Queen wciąż króluje, nawet w najbardziej nieoczekiwanych odsłonach. Ian Hill, legendarny basista Judas Priest, po ponad 50 latach na scenie postanowił przejść na emeryturę. Powód? Problemy zdrowotne, które sprawiły, że rockowe życie stało się nieco zbyt bolesne. Świat muzyki metalowej zalał się łzami, a koledzy z branży prześcigają się w hołdach. Tymczasem Judas Priest nie zwalnia tempa i już pracuje nad nowym albumem, który ma szansę ujrzeć światło dzienne w przyszłym roku. Ciekawe, czy nowy basista, Davey Reamer, podoła legendzie.
2: Cavatina Hall tej jesieni to prawdziwy muzyczny rollercoaster. Od potężnych riffów Guns N' Roses w wykonaniu Reckless Roses po deszczowce z muzyką filmową. Każdy znajdzie coś dla siebie. A jeśli ktoś marzy o gorącym tangu czy klasycznych dźwiękach Chopina, to też się nie zawiedzie. Bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 2 stopnie. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 7 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Ochocie doszło do katastrofy budowlanej, gdy rusztowanie z nowo powstającego budynku runęło na przystanek autobusowy. Na szczęście nikt nie ucierpiał, choć sytuacja wyglądała groźnie. Służby szybko zabezpieczyły teren, a ulica Opaczewska została zamknięta dla ruchu. Kierowcy muszą korzystać z objazdów.
2: Dziś w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga rozpoczął się proces osób oskarżonych o podpalenia wielkopowierzchniowych obiektów, w tym hali Marywilska 44. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami ze względu na bezpieczeństwo państwa. Na sali zabrakło oskarżonego Danila B., zatrzymanego przez litewskie służby, co spowodowało wniosek o odroczenie rozprawy. Prokuratura twierdzi, że działania te były realizowane na zlecenie rosyjskich służb. W Warszawie, w szkole przy ulicy Mińskiej, 21-letnia uczennica zaatakowała nożem 3 osoby. Jedna z ofiar, 17-latka, trafiła do szpitala. Napastniczka została obezwładniona przez pracownika szkoły i zatrzymana przez policję. Dyrekcja szkoły apeluje o zachowanie spokoju i zapewnia, że bezpieczeństwo uczniów jest priorytetem. Finał plebiscytu. National Geographic. Cuda. Polski 2026 zbliża się wielkimi krokami. Na Mazowszu o tytuł walczą Świdermajery w Otwocku, Nadburzański Park Krajobrazowy i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Obecnie na prowadzeniu są Świdermajery z 53% głosów, a tuż za nimi Nadburzański Park z 43%. Głosowanie kończy się już 3.

0: Ministerstwo został uhonorowany statuetką Złota Garda. Teraz były funkcjonariusz potrzebuje intensywnej rehabilitacji, by odzyskać choć część sprawności.
1: W piątek, 9 października, pożar zniszczył zabytkowy budynek przy Alei Powstańców Wielkopolskich 73 w Szczecinie, znany jako Domek Grabarza. Obiekt, będący częścią dawnego cmentarza pomorzańskiego, od lat stał opuszczony i niszczał. Pożar dodatkowo osłabił jego konstrukcję, a teren wciąż nie jest odpowiednio zabezpieczony. Przyszłość tego historycznego miejsca pozostaje niepewna.
0: W Bydgoszczy doszło do dramatycznej interwencji policyjnej. W niedzielny wieczór na osiedlu Błonie 44-letni mężczyzna zaatakował funkcjonariuszy nożem. Policjantka w obliczu bezpośredniego zagrożenia oddała strzał, który okazał się śmiertelny. Podobny incydent miał miejsce w Nowym Sączu, gdzie również użyto broni wobec agresywnego napastnika.
1: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, przewiduje, że na przełomie października i listopada dojdzie do drastycznej eskalacji konfliktu zbrojnego między Rosją a Ukrainą. Jackowski ostrzega również przed możliwymi zmianami na mapie Polski, sugerując, że kraj może zostać podzielony i pozbawiony suwerenności do roku 2028. W swoich wizjach wskazuje także na zagrożenia związane z cyfrową walutą oraz katastrofami ekologicznymi i sanitarnymi. Warto jednak pamiętać, że są to jedynie subiektywne przewidywania wizjonera.
0: Dziś obchodzimy Dzień Nauczyciela, a uczniowie z całej Polski składają swoim pedagogom szczere życzenia. W tym wyjątkowym dniu warto pamiętać, by słowa płynęły prosto z serca, doceniając trud i zaangażowanie nauczycieli. Indywidualne podziękowania i wspólne życzenia od klasy mogą zbudować trwałe relacje i wywołać wzruszenie. To doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność za codzienną pracę i wsparcie w edukacyjnej podróży. W Czarnej Białostockiej doszło do incydentu, w wyniku którego 40-letni mężczyzna z ranami ciętymi brzucha trafił do szpitala w Białymstoku. Policja bada sprawę, jednak na razie nie potwierdza doniesień o ataku nożownika. Stan poszkodowanego jest stabilny i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: W miejscowości Jamiołki w powiecie wysokomazowieckim doszło do tragicznego wypadku. W niedzielę, 11 października, mężczyzna został potrącony przez pociąg osobowy relacji Białystok-Ostrołęka. Niestety, mimo akcji ratunkowej, nie udało się go uratować. Dla 40 pasażerów pociągu zorganizowano komunikację zastępczą. Na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę, podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Śledczy analizują jego internetową aktywność, a sprawą zajmuje się warszawska prokuratura. Mężczyzna został już przewieziony do Warszawy, gdzie odbędą się dalsze czynności procesowe. Służby podkreślają, że groźby zostały potraktowane z najwyższą powagą. Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. W sobotę, 10 października, w wypadku samochodowym zginął Mateusz Noga, ceniony montażysta i operator kamery telewizji Dami Region. Miał zaledwie 32 lata i wracał z pracy. Współpracownicy i widzowie żegnają go w poruszających słowach, podkreślając jego talent i niezwykłą życzliwość.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 6 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 7 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako umiarkowane, a w Białymstoku jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Łukasz Gibała został nowym prezydentem Krakowa, pokonując Monikę Piątkowską w drugiej turze wyborów. Gibała zdobył aż 61% głosów. Jego oświadczenie majątkowe ujawnia, że posiada mieszkanie warte niecałe 4 miliony złotych oraz znaczne oszczędności. Nowy prezydent obiecuje rozwiązać problem najmu krótkoterminowego, który wpływa na wzrost czynszów w mieście. Pensja prezydenta Krakowa wynosi ponad 23 tysiące złotych brutto, co czyni ją jedną z najwyższych w Polsce. Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, znalazł się w centrum politycznego skandalu po zarzutach byłych współpracownic o agresywne zachowania. Polityk zaprzecza oskarżeniom, jednak został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. W międzyczasie uwagę przyciąga jego oświadczenie majątkowe. Kołodziejczak zgromadził ponad 402 tysiące złotych oszczędności i posiada gospodarstwo rolne warte ponad 3 miliony złotych. Ma również kredyt do spłaty na kwotę ponad 225 tysięcy złotych. Jego majątek opiera się głównie na działalności rolniczej. Brytyjska kompania wschodnioindyjska, uznawana za najpotężniejszą korporację w historii, miała własną armię i biła monety, rządząc Indiami jak suwerenne państwo. Powstała pod koniec 1600 roku z inicjatywy królowej Elżbiety I, by przełamać dominację Hiszpanów i Portugalczyków w handlu z Dalekim Wschodem. W szczytowym momencie kontrolowała połowę światowego handlu, a jej prywatna armia liczyła nawet 260 tysięcy żołnierzy. Kompania stała się quasi-państwem, prowadząc wojny i zawierając traktaty. Ostatecznie, po powstaniu Sipajów w 1857 roku, brytyjski rząd przejął kontrolę nad Indiami, a kompania została rozwiązana w 1874 roku. Afera wokół największej polskiej giełdy kryptowalut, Zonda Krypto, nabiera tempa. Prezes UOKiK, Tomasz Chrustny, ujawnił, że już w 2025 roku przekazał ABW informacje o podejrzanych działaniach firmy. Mimo to, w kwietniu tego roku giełda upadła, powodując straty klientów liczone w setkach milionów złotych. Pojawiają się zarzuty o opieszałość prokuratury, która dopiero po upadku przyspieszyła śledztwo. UOKiK podkreśla, że choć badał klauzule w regulaminach, to kwestie przestępcze leżą w gestii ABW i prokuratury. Klienci pytają, czy strat można było uniknąć.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Coraz więcej osób decyduje się na łączenie etatu z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. To rozwiązanie pozwala uniknąć płacenia składek społecznych z firmy, jeśli zarabiamy co najmniej pensję minimalną na etacie. Jednak składkę zdrowotną trzeba opłacać zarówno z etatu, jak i z działalności. Kluczowe jest też sprawdzenie umowy o pracę pod kątem zakazu konkurencji, by uniknąć problemów prawnych. Warto również skonsultować się z doradcą podatkowym, by wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania.
1: Polscy rolnicy mogą stracić miliardy euro z unijnych funduszy. Były komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski oraz Grzegorz Wojciechowski zaapelowali do premiera Donalda Tuska o walkę o te środki. Obawiają się, że wsparcie w ramach wspólnej polityki rolnej może spaść z ponad 5 miliardów do około 3,5 miliarda euro rocznie. Autorzy petycji podkreślają, że stawką są nie tylko dopłaty do gospodarstw, ale także pieniądze na modernizację rolnictwa. Unijni przywódcy będą omawiać budżet na lata od 2028 do 2034 podczas szczytu od 15 do 16 października. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
2: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje zmiany w zasadach ustalania opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Celem jest uporządkowanie przepisów, które od lat budzą wątpliwości prawne. Nowe regulacje mają dać samorządom jasne podstawy do ustalania cenników, ale nie oznaczają automatycznej podwyżki opłat. Obecne przepisy są często kwestionowane przez sądy, co może prowadzić do problemów finansowych gmin. Zmiany są częścią szerszego projektu nowelizacji przepisów dotyczących samorządu.
1: Prototyp bezzałogowego samolotu bojowego U-740 Valkyrie pomyślnie zakończył swój pierwszy lot testowy w Europie. To wspólny projekt firm Airbus i Kratos, który ma dostarczyć europejskim siłom zbrojnym nowoczesny system wsparcia dla myśliwców załogowych do 2029 roku. Kluczowym elementem maszyny jest system MARS, zapewniający pełną kontrolę nad oprogramowaniem i autonomicznym przebiegiem misji. Podczas testu Valkyrie wykonał manewry na różnych wysokościach, osiągając prędkość do 0,80 Macha. Start z wykorzystaniem rakietowych silników pomocniczych potwierdził zdolność operowania bez tradycyjnego pasa startowego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych zbliża się do wcielenia do służby najnowszego superlotniskowca USS John F. Kennedy. Firma HII ogłosiła, że jej oddział Newport News Shipbuilding uzyskał wstępny odbiór tego okrętu. To kluczowy krok, który pozwala na rozpoczęcie finalnych testów na morzu. Formalne przekazanie lotniskowca planowane jest na wiosnę 2027 roku. USS John F. Kennedy to drugi okręt typu Gerald R. Ford, przystosowany do operowania z myśliwcami F-35C. Wprowadzenie tego lotniskowca do służby to ważny etap dla marynarki wojennej USA.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 7 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie także 7 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1025 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Panna Młoda zbliża się do 236 odcinka, który zostanie wyemitowany 29 października na TVP 2. W tym epizodzie Jonka zacznie psychicznie znęcać się nad Bejzą i Gulsum, co wprowadzi sporo napięcia. Deria będzie próbowała odkryć, dlaczego Bejza pojawiła się w salonie Joncy. Swatka niespodziewanie zainteresuje się Silą, a Hancer i Cichan będą zajęci opieką nad Cichanem Gururem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, szybko zdobył serca widzów. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Türk Seve jako Cichan. Panna Młoda to jedna z najdłuższych tureckich produkcji, a liczba odcinków wciąż rośnie, co oznacza, że fani mogą liczyć na wiele emocjonujących chwil w przyszłości.
2: W 1949 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Jakub Karski, detektyw z przeszłością, poprosi Kasię o pilne spotkanie. To niecodzienne wezwanie ma związek z zaginięciem dyrektora kliniki, Sowińskiego. Jakub odkrywa naszyjnik, który kiedyś podarował Kasi, w domu zaginionego Aleksandra. Kasia, choć przerażona, zgadza się na spotkanie z byłym mężem, zabierając ze sobą Zosię. Tajemnice zaczynają się wymykać spod kontroli, a Kasia musi zmierzyć się z prawdą o Mariuszu. Czy to spotkanie przyniesie przełom w śledztwie? Odcinek będzie można obejrzeć 19 października o 20.50 w TVP 2. W 4268 odcinku Pierwszej Miłości Eliza odwiedza Darka w więzieniu, podejrzewając, że również on padł ofiarą Bolesława. Ta wizyta szybko dociera do ojca Darka, który podejmuje decyzję mogącą zmienić jego relacje z synem. Tymczasem Dominika i Karma przygotowują się do kradzieży cennego obrazu z muzeum. Ich plan początkowo przebiega zgodnie z założeniami, ale nie wszystko pójdzie po ich myśli. Marta zabiera Szymona do kliniki, gdy ten zasłabnie i zacznie skarżyć się na ból. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października, o godzinie 18 na Polsacie. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów emocjonującymi wątkami miłosnymi i kryminalnymi. W nadchodzącym 3422 odcinku Tak Barw Szczęścia Wilk znajdzie się w poważnych tarapatach po artykule Weroniki. W jego firmie pojawi się nadzór budowlany, a policja zacznie badać sprawę nielegalnego wydobycia piasku. Kacper wreszcie odważy się odprowadzić Luizę do domu, ale ich spotkanie popsuje Emilka, zdradzając Malwinie i Jerzemu, że Kacper ma nową dziewczynę. Rawiczowa będzie świętować zdany egzamin na agenta nieruchomości. Broda, po nieudanej lekcji jazdy konnej, wyjawi Józefinie nazwisko swojej matki, co wprawi seniorkę w osłupienie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października o godzinie 20.05 na TVP 2.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1053 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października, o godzinie 16 na TVP 1. Poyraz, sprowokowany przez Atakana, wysyła mu wiadomość z pogróżkami, co prowadzi do jego aresztowania. Pelin nie ukrywa zazdrości, widząc wsparcie Nany dla Poyraza i zawiera układ z Kansel, by odzyskać dawną miłość. Tymczasem prokurator Baran uderza w Ainur, doprowadzając do jej zwolnienia z pracy. Sinan oferuje jej zatrudnienie, lecz Ainur odmawia. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach, które nieustannie komplikują życie bohaterów. W obsadzie zobaczymy m.in. Nanukę Stambolishvili jako Nanę i Nikę Kshelilaya jako Poyraza.
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1950 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października 2026 roku, o godzinie 20.50 na TVP 2. Magda Budzyńska stanie przed trudnym wyzwaniem. Gdy była więźniarka, Elżbieta poprosi ją o ochronę przed brutalnym mężem. Magda zdecyduje się ukryć Elżbietę w grabinie, ale niebezpieczeństwo wciąż będzie wisieć w powietrzu. Anita przeżyje kolejny dramat, gdy testy znów potwierdzą, że nie jest w ciąży, co doprowadzi do ostrej kłótni z Kamilem. Tymczasem pani Ola będzie coraz bardziej zaniepokojona o Wernera, obawiając się, że po rozstaniu z Sylwią prawnik myśli o najgorszym. Serial M jak miłość niezmiennie przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami i zaskakującymi zwrotami akcji. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 227 odcinek. Już 19 października o 17.20 na TVP 2 zobaczymy, jak Sila ukradkiem robi zdjęcia Füsun i Bejzy, które później trafią do Cichana. Deria, choć pozornie pomaga przy otwarciu salonu, skrywa własne tajemnicze plany. Cichan, po nieobecności na zaręczynach, szuka sposobu na zażegnanie konfliktów i postanawia pogodzić się z Enginem. W tle Melich zmaga się z własnymi rozterkami. Serial opowiada o Hunter, która dla brata zgadza się na małżeństwo z Cichanem, odkrywając w jego rezydencji obecność byłej żony, Bejzy. W obsadzie m.in. Talia Celebi i Turker Kantar.
1: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 228 odcinek. Bejza stawia Cichana przed trudnym wyborem, próbując jeszcze raz zawalczyć o ich związek. W rezydencji pojawiają się niepokojące wieści, a atmosfera gęstnieje od plotek. Cichan spotyka się z Fusun, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. W tym samym czasie dochodzi do tragedii. Umiera pan Ichsan. Czy Bejza i Cichan odnajdą drogę do siebie? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października o godzinie 17:20 na antenie TVP2. To będzie pełen emocji wieczór z tureckim serialem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1026 hektopaskali. W Poznaniu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 6 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 8 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach doszło do tragicznego ataku, w wyniku którego zginęła 37-letnia woźna, a dwie inne osoby zostały ranne. Napastnikiem okazał się 15-letni były uczeń szkoły, który został zatrzymany przez policję. Ziemowit Urbanowicz, były oficer GROM, podkreśla potrzebę długofalowych szkoleń i procedur ewakuacji w szkołach. Policja nie łączy tego incydentu z innymi atakami z użyciem noży, które miały miejsce w kraju.
0: W polskich szkołach doszło do serii niebezpiecznych incydentów, co wzbudziło niepokój wśród rodziców i nauczycieli. Minister edukacji Barbara Nowacka zapewnia, że sytuacja się uspokaja, a obecność policyjnych patroli ma działać prewencyjnie. Nowacka zapowiada zmiany w przepisach, które mają umożliwić nauczycielom skuteczniejsze reagowanie na zagrożenia. Trwają konsultacje z nauczycielami i związkami zawodowymi w celu wypracowania konkretnych rozwiązań. Łukasz Gibała został wybrany na prezydenta Krakowa w przedterminowych wyborach. Zapowiada szybkie zmiany, w tym przywrócenie 20-minutowego biletu w komunikacji miejskiej. Planuje także zwiększyć dostęp uczniów do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej oraz przeprowadzić audyt finansów miasta. Zaprzysiężenie nowego prezydenta odbędzie się 21 października. Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozpoczęła czynności sprawdzające wobec posła Koalicji Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka. Śledztwo dotyczy podejrzeń o zmuszanie do określonego zachowania i udzielanie środków odurzających. Kołodziejczak zaprzecza oskarżeniom, które pojawiły się po doniesieniach medialnych. W związku z sytuacją został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski wezwał NATO do przygotowania się na stanowczą reakcję w przypadku rosyjskich ataków hybrydowych, które mogą pociągnąć za sobą ofiary śmiertelne. Podkreślił, że utrata życia ludzkiego wymagałaby poważnej rozmowy w sojuszu. Sikorski zaproponował ograniczenie rosyjskiej działalności w Europie, w tym zamykanie konsulatów i ograniczenie liczby dyplomatów. W poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej rozmawiają w Luksemburgu o potencjalnych restrykcjach wobec Rosji. Polska armia otrzymała 4 nowe mosty MS-20 Daglezia, które znacząco zwiększą jej mobilność. Do końca roku planowane jest dostarczenie kolejnych 6 egzemplarzy. Mosty te umożliwiają szybkie przeprawy nawet najcięższym pojazdom, takim jak czołgi Abrams. Cały kontrakt obejmuje dostawę 43 mostów do 2028 roku.
0: Polska odebrała kolejną partię szwedzkich granatników Carl Gustaf M4, które zastępują przestarzałe modele z czasów Układu Warszawskiego. To część umowy z 2024 roku, obejmującej dostawę około 6000 granatników oraz amunicji. Nowoczesna broń trafi do jednostek wojsk lądowych i obrony terytorialnej, a dostawy zakończą się w przyszłym roku. Granatniki Carl Gustaf M4 są lżejsze i bardziej zaawansowane technologicznie, co zwiększa ich skuteczność na polu walki.
2: W Legnicy i Chojnowie przeprowadzono wspólną akcję policji i Straży Granicznej, podczas której zabezpieczono znaczne ilości narkotyków oraz broń. Zatrzymano 4 osoby, którym grozi do 10 lat więzienia. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazły się marihuana, metamfetamina, a także broń palna i amunicja. Działania były efektem współpracy różnych służb.